0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Znakomici chemicy z całego świata docierają do Łodzi, żeby spotkać się na międzynarodowej konferencji syntezy organicznej. Udział weźmie także japoński noblista w dziedzinie chemii, także jest się czym pochwalić. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Politechnika Łódzka i to jest dobry moment, żeby się w te chemiczne badania co nieco zagłębić. Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę wraz z profesorem Łukaszem Albrechtem, prorektorem do spraw nauki Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: I z dr Beatą Łukasik, oboje państwo z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry również.
4: Dzień dobry.
2: Postanowiliśmy się skupić w tej rozmowie na katalizie asymetrycznej i chyba spróbujemy to co nieco może wyjaśnić, bo ja się sama przestraszyłam tego tematu. Brzmi egzotycznie. Spróbujemy co nieco wyjaśnić, dobrze?
4: Oczywiście.
2: Pani Beato?
4: Kataliza asymetryczna to taka tematyka, którą ja zajmuję się od kilku lat i wciągnęła mnie bardzo mocno, przede wszystkim dlatego, że oferuje szereg różnych rozwiązań, a celem każdego z nich jest otrzymanie cząsteczki związku chemicznego, która będzie posiadać właściwości, konkretnie takie właściwości, na jakich nam zależy, czy to właściwości lecznicze, czy to jakieś inne, na przykład wykorzystywane bardziej w przemyśle. I kataliza asymetryczna oferuje w tym kontekście kilka narzędzi. My zajmujemy się organokatalizą głównie, czyli wykorzystaniem takich małych cząsteczek związków organicznych, które mają nam pomóc przeprowadzić dany proces chemiczny w sposób szybki, w sposób selektywny i w sposób wydajny.
2: No to wszystko tak, to ładnie jest wyjaśnione, a teraz myślę, że to, co ludzi najbardziej interesuje, to właściwie do czego nam to jest potrzebne. Bo to, że chemicy lubią się w ten sposób pobawić, to wszyscy wiedzą, natomiast użyteczność tej katalizy asymetrycznej, na czym polega?
3: Chemia jest wszędzie dookoła nas, jesteśmy otoczeni cząsteczkami chemicznymi. Jesteśmy zbudowani z cząsteczek chemicznych i cząsteczki chemiczne pełnią niezwykle ważne funkcje w naszym życiu, w funkcjonowaniu naszego organizmu, regulując procesy, które zachodzą, powodując, że nasz organizm działa w ten, a nie inny sposób. Tych funkcji jest bardzo wiele, nie tylko na poziomie organizmu, ale również na poziomie otaczającego nas świata. Wszystkie materiały, które wykorzystujemy codziennie, są zbudowane z cząsteczek organicznych. Jesteśmy otoczeni chemią, przesiąknięci chemią. Ta chemia towarzyszy nam codziennie, mimo że czasem posiada bardzo takie negatywne znaczenie. Mówimy o chemii negatywnie, ale tak naprawdę chemia powoduje,
2: nie no, pozytywnie,
3: że
2: też
3: jesteśmy
2: mówimy,
3: zdrowi,
2: że jest między ludźmi chemia i
3: jest
2: tak dalej.
3: Chemia między ludźmi, ale przede wszystkim powoduje, że możemy być zdrowi, możemy czuć się lepiej, możemy dbać o bezpieczeństwo siebie i innych, możemy korzystać z różnego rodzaju urządzeń i poprawiać komfort i bezpieczeństwo życia. I właśnie o to chodzi w katalizie i ogólnie w syntezie organicznej, która dedykowana będzie zbliżająca się konferencja, aby móc przygotowywać te cząsteczki, które są dla nas potrzebne, które są dla nas użyteczne, jako nowe leki, jako nowe związki ochrony roślin, jako różnego rodzaju materiały, z których składa się otaczająca nas rzeczywistość, w sposób skuteczny, szybki, wydajny, przy jak najmniejszym nakładzie energii, kosztów i generując jak najmniej odpadów, a więc w ten sposób jak najbardziej zrównoważony i przyjazny dla otaczającego nas środowiska.
2: Ja myślę, że tak. W ogóle o katalizie asymetrycznej to rozmawiamy od, nie wiem, kilku lat, może, nie wiem, może kilkudziesięciu, bo zdaje się, że pojawił się taki moment w historii, kiedy przyznano w tym zakresie Nobla i wtedy zaczęto jakoś tak pracować bardziej. Okazało się wtedy, że ta wiedza jest przydatna.
3: Tak. Na pewno Nobel z chemii w roku 2001 przyznany trzem naukowcom,
2: Którzy do podobnych wniosków doszli za pomocą różnych badań.
3: Zajęli się właśnie katalizą asymetryczną. No był taki punktem na pewno przełomowym. Natomiast myślę, że najważniejszym było odkrycie takie, że jeżeli mamy dwie cząsteczki, które są takie same, poza tym, że są względem siebie jak przedmiot i odbicie lustrzane, które nie dają się wzajemnie na siebie nałożyć. Czyli jest to taka kataliza asymetryczna, jest taką opowieścią o Alicji w Krainie Czarów i wyprawą na drugą stronę lustra. Bo jeżeli spojrzymy na ludzką dłoń, prawą i lewą, wtedy ta prawa i lewa dłoń są względem siebie odbiciami lustrzanymi, ale jak staramy się je na siebie nałożyć, to okazuje się, że prawa dłoń i lewa dłoń nie przystają do siebie. Jeżeli staramy się nałożyć dłoń tak, żeby pasowały paznokcie, to kciuki nam wystają na zewnątrz. Jeżeli próbujemy dopasować palce, żeby pasowały, no to wtedy kciuki nie zgrywają się z opuszkami palców. I tak samo jest z cząsteczkami chiralnymi. Tak mówimy właśnie, to jest od greckiego słowa, które oznacza dłoń. Tak samo jest z cząsteczkami. I teraz te dwie cząsteczki, które na pozór są identyczne, a różnią się tylko budową przestrzenną, mogą mieć dramatycznie różne znaczenie biologiczne. Bo jedna cząsteczka podana człowiekowi może być lecznicza, a druga cząsteczka może być albo trucizną, albo nie mieć żadnego efektu biologicznego, albo wywoływać zupełnie inny efekt. To może być na przykład różny zapach. Znane są takie przypadki, kiedy dwa odbicia lustrzane, czyli dwie nienakładalne na siebie.
2: Limonen na przykład.
3: Na przykład limonen, który jeden występuje. Występują ogólnie w skórkach owoców cytrusowych, mają zupełnie różny
2: zapach.
3: Tak,
2: to jest ciekawostka, powinniśmy to wyjaśnić.
3: I takich ciekawostek jest bardzo dużo i takich przykładów, kiedy ta budowa, różna budowa przestrzenna powoduje zupełnie różne właściwości w percepcji, ale również w funkcjonowaniu i oddziaływaniu na organizmy żywe jest bardzo dużo. I w momencie, w którym naukowcy zdali sobie sprawę z tej różnicy, zaczęli szukać metod, jak zrobić tą jedną formę przestrzenną określoną, a nie tą drugą. Bo wbrew pozorom to nie jest trywialne zadanie,
2: żeby się z tym sprostać. I dopiero 25 lat temu doszliśmy do tego, że to jest możliwe?
3: No, takie pierwsze próby to już tak naprawdę pewnie i 50 lat temu zaczęły się pojawiać. Natomiast człowiek ma to do siebie, że poszukuje rozwiązań coraz bardziej doskonałych. I my tak naprawdę coraz więcej wiedząc i coraz lepiej rozumiejąc pewne procesy, po prostu opracowujemy rozwiązania coraz lepsze, coraz skuteczniejsze, coraz bardziej eleganckie. A w chemii też, w życiu też
2: coraz
3: chodzi
2: bardziej
3: o tą elegancję.
2: No ale jeżeli byśmy wrócili do takich bardziej podstaw chemicznych, czyli to, co pewnie gdzieś tam nam zostało w głowach ze szkół, to te katalizatory były takie wszechobecne, czyli mieliśmy je w naszych organizmach jako enzymy i mamy je w metalach. I tyle wiemy, natomiast no, na przykład metale to mają dużo wad, bo są wrażliwe na działanie chociażby wody, no i są szkodliwe dla środowiska. Stąd jest ten pomysł, żeby szukać w innych miejscach.
4: Tak, dokładnie jest tak, jak pani redaktor powiedziała. Szczególnie jeżeli mówimy o katalizie metalami i staramy się otrzymać związki, które później mają być wprowadzone na rynek jako leki, no to one muszą być ultra czyste. Muszą być pozbawione jakichkolwiek dodatków, szczególnie właśnie dodatków na przykład metali. Dlatego to jest taki minus klasycznej katalizy metalami. My dlatego staramy się wprowadzać coraz to bardziej innowacyjne narzędzia, między innymi też chociażby inicjowanie i prowadzenie w sposób kontrolowany reakcji pozwalającej na otrzymanie danego związku z wykorzystaniem światła, czyli pracujemy w zakresie fotochemii, pracujemy w zakresie elektrochemii. Wszystkie te narzędzia próbujemy przystosować tak, aby właśnie otrzymać związek czysty, taki konkretnie, na jakim nam zależy, a też tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ten rozwój wymaga czasu ze względu na to, że my cały czas się uczymy i widzimy, że kiedyś najważniejsze było to, żeby wiedzieć, jakie dany związek ma działanie, które na przykład udało się wyizolować z jakiejś rośliny. Potem doszliśmy do tego, że taka izolacja z rośliny jest pracochłonna, często jest mało wydajna, w związku z tym spróbujmy zrobić taki związek, taką substancję własnymi rękoma w laboratorium. I to się udało. Potem doszliśmy do tego, że musimy zbadać, czy rzeczywiście ta substancja ma właściwości, o których mówimy. Czy nie wykazuje działania na przykład cytotoksycznego, złego właśnie na nasze organizmy. I to też już przeszliśmy. Natomiast w tym momencie dochodzą już elementy, które związane są właśnie bardzo mocno z ekologią, z ekonomią, bo to są te elementy, na które zwracamy coraz bardziej uwagę. Więc to są znowu te czynniki, które wymagają od nas dalszej pracy i dalszego doskonalenia tych narzędzi.
3: A jednocześnie natura jest tutaj taką najlepszą inspiratorką, bo w tych naszych działaniach rzeczywiście bardzo często podglądamy naturę, patrzymy, jak ona w sposób doskonały realizuje pewne procesy. Pani redaktor wspomniała o enzymach, które w naszych organizmach są tymi doskonałymi
2: katalizatorami.
3: I właśnie podglądając, jak enzymy realizują pewne procesy w naszych organizmach, udało się zidentyfikować i zaprojektować katalizatory, które mogą zrobić to samo, a są dużo mniejsze niż enzymy, dużo łatwiej je otrzymać, dużo łatwiej się z nimi pracuje, bo pamiętajmy, że enzymy pracują, są skuteczne w określonych warunkach temperatury i środowiska, a zatem natura nas inspiruje, a my staramy się iść jeszcze dalej i tworzyć rozwiązania, które w sposób jeszcze bardziej skuteczny będą pewne procesy napędzać i realizować cele, na których nam zależy. A też bardzo często widzimy na przykład, że jakaś cząsteczka, tutaj pani doktor o tym powiedziała, jest aktywna biologicznie, jakiś produkt naturalny, na przykład wyodrębniony z jakiejś rośliny używanej przez w medycynie ludowej jako lekarstwo. My potrafimy zidentyfikować, zioło która jakieś cząsteczka w tym wydobyta z tej rośliny właśnie posiada ten efekt biologiczny, na który nam zależy, a później możemy projektować jeszcze skuteczniejsze leki, modyfikując strukturę tego związku naturalnego i znajdując cząsteczkę, która będzie jeszcze selektywniej, jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej leczyła daną chorobę.
2: Czyli tu jest kilka składowych. Mamy na pewno wydajność, mamy pewnie niższe koszty. No i to, co chyba ważne, to jest to minimalizowanie odpadów chemicznych.
4: No tak, to jest na pewno to, na czym teraz nam zależy w kontekście zrównoważonego rozwoju zielonej chemii.
2: Gdzie oprócz produkcji leków wspomnianych już tutaj przez was przydaje się taka kataliza asymetryczna, o której dzisiaj mówimy?
4: To na pewno są też związki, które mają mieć działanie na przykład owadobójcze. Tak, bo to też się wiąże z tym, że określone cząsteczki wiążą się z tym, co znajduje się, czy blokują pewne receptory, które występują u tych małych zwierzątek, które niekoniecznie chcemy, aby niszczyły uprawy, czyli wszelkiego rodzaju agrochemikalia. Też ten rozwój, przede wszystkim też w kontekście syntezy organicznej, no jest wymagany ze względu na materiały funkcjonalne. Tak? No, ciągle staramy się tworzyć różnego typu materiały, czy do optoelektroniki, tak, do wyświetlaczy. No to jest ten dział, który bardzo mocno się cały czas rozwija i doskonali, więc oni również potrzebują materiałów typu właśnie OLED, czyli te cząsteczki organiczne, które tworzą nam taki wyświetlacz. No i oprócz tego również takie materiały funkcjonalne, które na przykład znajdują zastosowanie chociażby w motoryzacji, tak? Więc to wszystko cały czas skłania nas do tego, żeby poszukiwać tych nowych rozwiązań, coraz bardziej funkcjonalnych, coraz bardziej ukierunkowanych przy jak najmniejszym nakładzie.
2: I to pewnie tworzenie tych nowych połączeń jest kwintesencją aktywności chemików. Tu się pewnie zgodzimy. Będzie okazja podzielić się wiedzą podczas organizowanej, jak wspomnieliśmy, na Politechnice Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Syntezy Organicznej. To jest duże wydarzenie, duże chyba wyzwanie też dla Politechniki, panie profesorze.
3: Bardzo duże wyzwanie. Konferencja organizowana już po raz 24. Konferencja, która posiada 50-letnią tradycję. Pierwsza edycja zorganizowana w roku 1976. 50 lat później spotykamy się w Łodzi, aby rozmawiać o tym, co ważne w syntezie organicznej, o nowych kierunkach rozwoju, o tym, jak jeszcze lepiej uprawiać syntezę organiczną, jak jeszcze lepiej syntezować cząsteczki. Będziemy rozmawiać o aspektach mechanistycznych, o aspektach analitycznych również, bo zawsze w chemii to są te dwa filary. Z jednej strony synteza, z drugiej strony analiza, bo jedno bez drugiego tak naprawdę nie funkcjonuje. Wyzwanie ogromne. Do Łodzi zjedzie około 300 chemików z całego świata. Mamy naprawdę znakomitych gości. Pan profesor Susumu Kitagawa, laureat Nagrody Nobla, ale będzie tutaj również, będą tacy naukowcy jak pan profesor Phil Baran ze Stanów Zjednoczonych, profesor Karl Anker Jorgensen z Danii, pani profesor Margaret Brimble z Nowej Zelandii, profesor Dave Nicewicz z Singapuru, a więc cały świat chemiczny przyjedzie tutaj do Łodzi, aby po prostu spotkać się, rozmawiać i pokazywać najnowsze trendy rozwoju syntezy organicznej.
2: No to będzie się działo. Ja państwu życzę udanej tej konferencji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki Politechniki Łódzkiej, dr Beata Łukasik i państwo z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie.
3: Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję. I Iza Berkowska, ja będę miała przyjemność spotkać się z państwem jeszcze o godzinie 20 w programie Łódzkie. Jestem stąd. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk z tej strony. To program Tak to czuję i ekspertka. Ekspertka znakomita w temacie, bo z doświadczenia z autopsji wie, będzie wiedzieć, o czym mówi. W każdym razie oddajemy się tutaj w bezpieczne spostrzeżenia, wnioski pani Ewie Ruszkowskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Pani Ewa Ruszkowska jest pedagogiem, interwentem kryzysowym i coachem relacji. Ma wieloletnie doświadczenie jako rzecznik praw dziecka w byłym województwie sieradzkim, a obecnie pracuje w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, gdzie zajmuje się profilaktyką, wychowaniem i wspieraniem nauczycieli na wszystkich etapach edukacji. I jest trenerką rozwoju osobistego. Nic się nie zmieniło.
2: Nie, jeszcze nie, chociaż zmiany za pasem.
1: Jeszcze?
2: Tak.
1: Bardzo przedsiębiorcze, bardzo. To będzie konkret, bo temat wymaga konkretu i albo będziemy studzić entuzjazm, albo podsycimy emocje, chęci zmiany pracy po czterdziestce.
2: Podsycimy,
1: pan już wie, ale ja nie wiem, czy to jest takie ewidentne, bo to studzenie entuzjazmu, chęci zmiany pracy może wynikać z tego, że komuś się zamarzyło po prostu od tak, obudził się któregoś dnia i sobie pomyślał, w sumie to nie mam ochoty iść do tej roboty i może bym coś zmienił, może bym coś zmieniła i fajna jest taka myśl, ale wcale tak prosto nie musi być na tej drodze zmiany. I jeżeli faktycznie to jest tylko jakieś nasze wyobrażenie, że fajnie byłoby zmienić, to może to być za małe w stosunku do tej wielkiej zmiany, która nas czeka i można nie wytrzymać.
2: Może. Natomiast zapisałam już sobie to zdanie, nie mam ochoty o poranku. To jest dla nas bardzo ważna informacja i to już jest pierwszy kroczek, pierwszego kroku do zmiany, czyli zatrzymaj się i zobacz, jaka twoja potrzeba o tym mówi.
1: Trzeba byłoby chyba sobie jeszcze dać jakąś szansę, może jednak, może to jakieś wypalenie zawodowe, może powinnam wziąć 3-tygodniowy urlop, może półroczny, może roczny.
2: Może, jeżeli mogę sobie pozwolić, to urlop jest dobry, ale można zacząć od przysłowiowej godziny na swoim balkonie, tarasie, jednej, drugiej, trzeciej, żeby nie biec za wszystkim, a zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebujesz na tym etapie życia. Kto rządzi teraz w twoim życiu? Może tej pracy masz dość, bo jej masz za dużo i ona zajmuje całą twoją przestrzeń, pracujesz 13 godzin, przepraszam, zegar ma nie 24, 25, 26 godzin i to może dlatego masz dosyć tej pracy, a może nie realizujesz tam swoich kompetencji, swojego potencjału, ale znam ludzi, którzy jadą do Indii, żeby się odnaleźć i odszukać tą prawdę w sobie, a równie dobrze możesz to zrobić w swoim mieszkaniu. To jest też proces, tak? W tym na przykład pomaga coach, w tym może pomóc psycholog. Dobra przyjaciółka, pogadaj. Czego ci brakowało? Ja mam na przykład tak, że strasznie trudno mi się uczy języka angielskiego, ale właśnie zapytałam sobie siebie, czego chciałam kiedyś się nauczyć, którego języka? Się okazało, że włoskiego. Moje dzieci, które są z innego pokolenia, pytają, po co się tego uczysz? Czy tobie na to nie jest szkoda czasu? Masz go coraz mniej. A ja mówię, nie, bo mnie to daje tak przyjemne emocje i tyle radości. Mnie się sama buzia uśmiecha, że się go uczę.
1: Z jakiego powodu ludzie chcą zmienić pracę?
2: Są też osoby z takim, lekarze mówią, wysokim poziomem kortyzolu i oni potrzebują właśnie wyzwań, potrzebują zmiany, potrzebują mieć poprzeczkę trochę wyżej niż ten standard codzienny. I jak nie szukają tych wyzwań, albo praca zawodowa im ich nie daje, to się zapadają, tak? Doświadczają frustracji, wycofania, jakichś takich objawów depresyjnych, a potrzebują wyzwań.
1: Więc co pani słyszy na ogół, jeśli pani się spotyka z takimi osobami, co oni myślą o zmianie zawodowej? Jak oni do tego podchodzą? Jak te osoby do tego podchodzą?
2: Na sali szkoleniowej, gdzie uczę o zmianie przyszłych dyrektorów szkół, doświadczam dużej liczby takich osób, które właśnie mają 40 kilka lat, 39 i chcą jeszcze w tym swoim środowisku dokonać innej, takiej odpowiedzialnej zmiany i czują się właśnie przez te swoje kompetencje już na siłach. Natomiast w życiu osobistym, w gabinecie czasem doświadczają nas negatywnie relacje i chcemy zmiany, albo niewygoda w pracy i też chcemy jakiejś zmiany. Myślę, że najtrudniej w tej zmianie klientom jest z tym, że długo funkcjonowali jakby w jednym obszarze życia. Tylko praca. Albo tylko ta praca, a rodzina przy okazji tak naprawdę widziała czy mamy, czy tatę, ale tylko w jednej roli, tak? Przynoszącego pieniądze, osoby przynoszącej pieniądze.
3: A ludzie mają problem już z tym na przykład, że za długo siedzą w jednym miejscu? Bo teraz jest taki trend, że 5 lat w tej pracy, 5 lat w tej, 5 lat w tej. Podobno za granicą w Stanach Zjednoczonych, jak już jesteś 5 lat w tej samej pracy, to jesteś nieudacznikiem.
2: No, koncepcje są różne.
3: A jak jest w Polsce?
2: Moja mama, która jest ekonomistą i socjologiem, właśnie hołdowała tej teorii.
3: Że?
2: Co 4, co 5 lat zmiana pracy. Ja w swojej pracy, w swoim macierzystym miejscu spędziłam cały czas aktywności zawodowej, pracując równolegle też w innych miejscach. No i z kolei ja słyszałam, że Niemcy wracają do tej koncepcji specjalisty, który jest ugruntowany w swoim miejscu
3: pracy. Ja też to przyklaskuję, no bo tak naprawdę chęć zmiany pracy, to już ten temat to się tak do niedawna nie był znany.
2: No nie był znany, bo też był deficyt tak miejsc pracy takich inspirujących, albo były to bardzo takie intensywne zmiany, bardzo drenujące ludzi, więc też nie każdy odważał się na to. A myślę, że to, co ważne teraz, to naprawdę rozwijać swoje miękkie kompetencje, rozwijać, budować swoją świadomość, swoich talentów, swoich możliwości, przyglądać się sobie. Jakby rynek pracy mówi o tym, że te młodsze pokolenia szczególnie będą musiały kilkakrotnie, nawet do 6 razy przebranżawiać się, więc to trzeba też mieć odwagę do tego, żeby wchodzić w nowe. Ale ja znam takie osoby, które na przykład z powodu stanu zdrowia kompletnie odchodzą od tego, co robiły i zmieniają wykształcenie na techniczne, ale takie, które pomoże im też realizować swoje pasje.
3: Stan zdrowia.
2: Możemy tak spojrzeć na swoje życie. Ile już strat ponieśliśmy? I czy tego dalej chcemy i zainspirować się do zmiany? Kiedy mój drugi syn poszedł na studia, powiedziałam sobie, miałam 46 lat, teraz program 46+, czyli teraz ja. I naprawdę takie zmiany to są zmianami nie takimi ad hoc z dzisiaj na jutro, tylko zmianami procesowymi. To trwało z 5 lat, zanim ruszyłam. Pierwsze moje odkrycie było takie, rany, nikogo nie ma w domu, a ja generuję tyle śmieci. Czyli i przez ten głupi kubeł na śmieci zrozumiałam, że ja tam też jestem, mam swoją przestrzeń. No to dalej, to czego ja chcę, co mi sprawi przyjemność.
3: Z panią Ewą Ruszkowską będziemy kontynuować rozmowę już w części internetowej. Zapraszam. Beata Tomczyk, to jest program Tak to czuję. Dzisiaj mówimy o zmianie po 40 roku życia, zmianie zawodowej.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Na zegarze jest 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie wakacyjny apel o oddawanie krwi, widowiskowy festiwal Flyfest w Piotrkowie i parada żaglowców na święto narodowe USA. W regionie w tej chwili jest pogodnie, ale chłodno. Na termometrze mamy 11 stopni. Najpierw o tym, że w Łodzi zaczyna brakować krwi. Na razie najniższe stany odnotowano dla grup B, RH- i 0, RH-. Wakacje to jest czas rosnącej liczby wypadków, a co za tym idzie, większego zapotrzebowania na krew. O tym, jak ważne jest dzielenie się nią, zwłaszcza w okresie wakacji, przypomina Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
2: Choć wielu stałych dawców wyjeżdża na urlop, zapotrzebowanie na krew nie maleje. Wręcz przeciwnie, czasami jest jeszcze większe. Każdego dnia dochodzi do wypadków, przeprowadzane są operacje. Niech tegoroczne wakacje będą nie tylko czasem odpoczynku, ale także czasem pomagania.
0: Lekiem, którego nie da się wyprodukować, można się podzielić od poniedziałku do soboty w siedzibie Centrum w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej i w oddziałach terenowych. Widowiskowe pokazy lotnicze w Piotrkowie Trybunalskim. Setki widzów przyjechało na tereny piotrkowskiego aeroklubu na coroczne wydarzenie Flyfest. Pokazy i sztuczki akrobacyjne wykonywali tam już wczoraj piloci samolotów cywilnych, śmigłowców i szybowców, co widzowie opisywali naszemu reporterowi.
3: Czy któreś akrobacje zrobiły na Państwu wrażenie?
4: Tak, szczególnie to serduszko i w tej chwili te akrobacje tej grupy szkoleniowej są najfajniejsze.
3: No właśnie, lecą jeden za drugim albo prawie tak jakby się mieli zderzyć.
4: Tak, prawda? Tak, bardzo emocjonujące. Jest oglądanie tych samolotów.
5: Wydaje się, że to są mijania nieraz tych samolotów o centymetry. Serce do gardła podchodzi, jak patrzy.
0: A pokazy lotnicze na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej odbędą się także dzisiaj. Będzie bezpiecznie, a rolnicy dojadą do swoich pól. Mowa o mieszkańcach Witkowic z powiatu brzezińskiego, którzy doczekają się zupełnie nowej drogi. To była jedyna niewyremontowana droga powiatowa, a o jej naprawę zabiegali sami mieszkańcy i radni, mówi starosta brzeziński Bartłomiej Lipski.
6: Droga, która będzie wyremontowana, jest to odcinek o długości 1200 metrów od granicy administracyjnej miasta Brzeziny do już wyremontowanego wcześniej odcinka w miejscowości Przanówka.
0: Powiat brzeziński otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z puli pieniędzy na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. A w Nowym Jorku odbyła się wielka parada żaglowców i okrętów wojennych z udziałem jednostek z kilkudziesięciu krajów, zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA, mówi o tym Marek Wałkuski.
7: Przez Zatokę Nowojorską przepłynęło około 60 statków z 30 krajów. Wśród nich znalazły się m.in. amerykański niszczyciel USS Farrago oraz argentyński żaglowiec Ara Libertad, które przepłynęły obok Statui Wolności. Nad zatoką przeleciała też francuska eskadra akrobacyjna w ramach Międzynarodowego Przeglądu Lotniczego. W paradzie wziął również udział polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dowodzony przez kapitana Michała Sadowskiego. Jednostka wyruszyła z Gdyni 16 kwietnia i zawinęła wcześniej do Norfolk, zanim dotarła do Nowego Jorku na finał obchodów. Na pokładzie znajdują się studenci pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego. Wydarzenie nawiązuje do podobnej parady żaglowców zorganizowanej przy okazji 200. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1976 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: A Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych to za oceanem najważniejsze święto państwowe, w dodatku okrągła 250. rocznica. A więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze na bieżąco, można znaleźć na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie w tej chwili niewielkie zachmurzenie, jest pogodnie, ale chłodno. Na termometrze mamy tylko 11 stopni Celsjusza, na barometrze 993 hektopaskale, ciśnienie powoli spada. Dzisiaj, czyli w niedzielę, będzie na oku pochmurno, ale z rozpogodzeniami, może jednak okresowo pojawić się słaby deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany z zachodu.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha, witamy. Od 1 lipca nowym duszpasterzem środowisk twórczych Archidiecezji Łódzkiej i rektorem Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi. To jest świątynia, która znajduje się przy ulicy Marii Skłodowskiej 22. Artyści doskonale znają ten adres. Tym nowym duszpasterzem został ksiądz Jacek Kacprzak, dotychczasowy prorektor Wyższego Seminarium Duchownego. Ksiądz Waldemar Sądka, który prowadził ten kościół przez 33 lata, przechodzi na częściową emeryturę, nadal będzie zarządzał dziełem, który sam stworzył, czyli Teatrem Logos i Europejskim Centrum Kultury w tym samym miejscu. Udało mi się, mimo trwającej przeprowadzki, odwiedzić księdza Jacka Kacprzaka w nowym miejscu jego posługi. Dostałam na początek doskonałą kawę i odbyła się między nami fascynująca rozmowa, na którą teraz gorąco zapraszam.
0: W poszukiwaniu dialogu. Gość.
1: Ksiądz Jacek Kacprzak podjął mnie znakomitą kawą w kuchni. Trwała przeprowadzka, będą odgłosy, także dobiegające zza drzwi. I tak oto rozpoczęło się to nasze spotkanie.
2: To jest zupełnie pierwszy dzień, właściwie nie licząc wczoraj, od 1 lipca rozpocząłem tutaj posługę, więc zupełnie tak, jestem dosłownie jeszcze na paczkach. Jak sobie wyobrażam tutaj moje bycie, moje posługiwanie? Przede wszystkim są dwie rzeczy. Na pewno mogę powiedzieć, że chcę tutaj być. Być obecny w kościele, w liturgii. No to jest nasze pierwsze zadanie. Mój poprzednik zresztą tak samo jako kapłan sprawował sakramenty przede wszystkim. Oczywiście powstały wspaniałe dzieła, ponad 30 lat tutaj Teatr Logos jest obecny już na Kirii Skłodowskiej, więc ja wchodzę w jakiś nurt i to jest druga rzecz, która w Kościele zawsze była i jest bardzo ważna, że każdy następca oczywiście wnosi coś nowego. Pewne rzeczy zrobi lepiej, niektóre zrobi pewnie gorzej według swoich uzdolnień. Tak samo będzie z moim następcą w seminarium. Natomiast każdy roztropny następca najpierw będzie starał się poznać właśnie tę rzekę, do której wchodzi. Tak? Bo wchodzi do jakiejś rzeczywistości. Ten kościół, ani to środowisko, ani to duszpasterstwo, ani się...
1: To są odgłosy przeprowadzki. Tak.
2: Ani ode mnie się to nie zaczyna, ani się na mnie nie skończy. Ktoś po mnie też będzie to kontynuował. Więc dwie rzeczy. Najpierw mówię, posługa taka, do której jestem wyświęcony w kościele, kapłańska. Bardzo się cieszę, że mam taki piękny kościół, że jest tak pięknie w środku, że jest tak piękna posadzka, że dzisiaj modliłem się rano w nim i jest naprawdę, jestem bardzo szczęśliwy, bardzo lubię dbać o kościół, zawsze to robiłem, kiedy byłem też klerykiem, to jest najistotniejsze, no bo we wszystkich innych rzeczach mogą nas zastąpić inni, nie? W sprawowaniu sakramentów, Eucharystia, sakrament pokuty, już nie. Więc ta pierwsza rzecz, a druga właśnie, że daję sobie czas, tak jak muszę sobie zdać czas, żeby tutaj się urządzić, chociaż dom jest pięknie wyposażony i w zasadzie problemem nie jest to, że czegoś brakuje, tylko to, co zrobić z rzeczami, które będą się dublowały, nie wiem, komplet garnków niepotrzebny czy inne takie rzeczy. Więc chcę się przede wszystkim przyjrzeć, poznać to środowisko, też poznać ludzi. Już troszeczkę miałem, ksiądz Waldemar już mnie troszeczkę wprowadzał, jak już było od połowy maja wiadomo, że ja tutaj przyjdę, już to była oficjalna decyzja, to już zostałem też przedstawiony temu głównemu chyba zespołowi, na ile się zdążyłem zorientować. Byłem na kilku przedstawieniach ostatnich, więc no i myślę, że to są takie dwa momenty, dwa elementy, które są dla mnie najistotniejsze.
1: No ja jeszcze dopytam, ale teraz przyszło mi do głowy takie pytanie, jak ksiądz sądzi, czym się kierował metropolita łódzki, ksiądz kardynał Krajewski, właśnie spojrzawszy na księdza i podejmując tę decyzję, że bardzo proszę, duszpasterstwo środowisk twórczych, naprawdę przymknę drzwi, tak, momencik, bo jednak ruch budowlany tutaj intensywnie przeprowadzkowy trwa. Jak ksiądz myśli, jakie były intencje księdza kardynała?
2: O tym niewiele osób wiedziało, ale ta idea nie jest nowa. To jest idea jeszcze poprzednika księdza kardynała Konrada. No już tak sięga 4 lata temu. Ja usłyszałem pierwszy raz od kardynała Grzegorza Rysia, że no on by mnie tutaj widział. Myślę, że to też było związane z tym, że jakoś mnie tutaj widział też ksiądz Waldemar Sądka. To wtedy jeszcze takie było bardziej rozważanie teoretyczne, bo ani ksiądz Waldemar jeszcze wtedy nie miał wieku emerytalnego, ani ja chyba jeszcze też nie byłem gotowy, żeby wyjść z seminarium, chociaż już też pierwsze, ja byłem 18 lat w seminarium, więc po 16 latach ja też już zobaczyłem, że być może jest to czas, kiedy trzeba jakoś podpowiedzieć biskupowi, że gdyby zwalniała się moja parafia ukochana Mikołajewice, bo ja tam chciałem być zawsze proboszczem.
1: A gdzie to jest?
2: To jest dekanat konstantynowski obok Lutomierska. Rodzinna miejscowość mojego taty. Kościół bardzo ważny dla mnie, ponieważ tam to jest taki kościół mojego powołania. Piękny, modrzewiowy, na wsi. Zawsze chciałem mieszkać na wsi. Więc dlatego no tutaj jakby jak to usłyszałem, to też tak nie byłem jakoś. No mówię, nie, ja się tam nie nadaję. Zresztą to miejsce zawsze było jakoś, ja je widziałem poprzez pryzmat tych wydarzeń kulturalnych, wielkich wydarzeń kulturalnych, takich jak Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, który, ja mówię, ja w ogóle nie mam głowy do takich rzeczy. Ja mogę oczywiście pracować jak najbardziej z ludźmi, przecież praca moja w seminarium też na tym polegała. Mogę pracować z dokumentami, z przygotowaniem planów, rozmaitych reform. Przeprowadzałem dwie reformy programu studiów dla kleryków w tym czasie. Nie za bardzo, tak? Wtedy mówię, ja się nie nadaję. Później ten temat wrócił po 2 latach, ale jeszcze wiedziałem, że wtedy jeszcze nie, że jeszcze będę 2 lata w seminarium co najmniej. No i teraz jak się zmienił arcybiskup łódzki, no ksiądz kardynał Konrad stanął też wobec rzeczywistości przejścia na emeryturę taką naszą kapłańską księdza Waldemara Sądki. No i myślę, że od niego też usłyszał, że no widziałby mnie. Nie sądzę, że ze względu na włosy, bo 4 lata temu jeszcze miałem krótsze, chociaż teraz księdzu kardynał...
1: Znaczy artystyczne dodam.
2: Odkryłem, że kręcą mi się włosy naturalnie, więc się, no, na razie, póki mi się nie znudzi, tym się cieszę. Chociaż mówiłem księdzu kardynałowi, że teraz wiadomo, dlaczego zapuszczałem włosy właśnie, że muszę tutaj mieć jakiś rys artystyczny widoczny. To tak żartując. No tak, nie wiem, czy dla jakichś moich, mówi ksiądz Waldemar, zawsze mi pochlebiając, że mam duszę taką, osobowość artystyczną, że mam wrażliwość muzyczną, mam wykształcenie podstawowe muzyczne.
1: Na jakim instrumencie?
2: Generalnie skończyłem na akordeonie, rozpoczynałem na oboju, ale to... z takich różnych powodów anatomicznych, chyba fizjologicznych, nie byłem w stanie kontynuować. Tylko podstawowa szkoła pierwszego stopnia w Pabianicach, bo pochodzę z Pabianic. Ale rzeczywiście, jakaś wrażliwość taka, myślę, na ład, na piękno. Tutaj, tak, powiem skromnie, nieskromnie, myślę, że tak. Więc cieszę się, naprawdę. Jak zobaczyłem to miejsce, zobaczyłem dom, zobaczyłem też kościół, to ucieszyłem się, że będę... Ja nigdy też nie mieszkałem w domu. Rodzice mieszkają w bloku, później w seminarium, później mieszkałem wprawdzie w plebanii, w Tuszynie-Lesie, ale gdzie też miałem swoje mieszkanie. Natomiast tutaj, no to jest dom, tak? Ma trzy kondygnacje główne, parter, dwa piętra, kuchnia jest na dole, sypialnia jest na górze. To jest zupełnie, ja tutaj obok właśnie, gdzie słychać odgłosy wiercenia, pan instaluje lustro, bo jest szatnia, jest szafa, więc to są takie też radości, no takiego trochę bycia na swoim, chociaż my wiemy zawsze jako księże, że to jest mi powierzone, to jest jakoś dobro mi powierzone, które mam dbać, które mam jakoś rozwijać. Cieszę się nim, bo to jest mój dom. Wczoraj też chciałem symbolicznie, wczoraj, chociaż miałem kłopoty, zmienić w ustawieniach Google Maps, z których korzystam, jak jeżdżę samochodem, ustawienia dom na to miejsce, żeby tak sobie symbolicznie też zaznaczyć, że teraz to jest mój dom, więc traktuję to jako mój dom, chociaż to moje jest oczywiście relatywne, nie jestem właścicielem tutaj niczego. Z nieruchomości, niektóre ruchomości są moje, jakieś tam łóżko, kanapa, ale inne rzeczy, wszystko tutaj, co widać w kuchni, no oprócz ekspresu, jest tutejsze. Albo księdza, tak, Waldemara, który też to no, zostawia, powierza.
1: Do ekspresu jeszcze przejdziemy, ale ja bym chciała jeszcze zatrzymać się chwilę nad tym pierwszym pytaniem. Mianowicie 33 lata z okładem ksiądz Waldemar rzeczywiście stworzył tutaj środowisko, mówimy o duszpasterstwie środowisk twórczych. Ale przez te 30 parę lat zmieniło się wszystko. Zmieniła się rzeczywistość, zmieniła się rzeczywistość medialna. Pojawiły się bardzo inwazyjne nowe media. Pojawił się nowy język i tutaj naprawdę potrzebna jest, patrząc na przykład nawet na dzisiejsze środowisko artystyczne, no taka radykalna trochę zmiana. I o to też pytam, mówię o obecności na przykład w internecie, o różnych takich aktywnościach, z którymi ksiądz Waldemar przez te lata specjalnie nie miał do czynienia, robiąc swoje.
2: No tak, zdecydowanie. Myślę, że tutaj te kanały mediów społecznościowych zwłaszcza, bo już dzisiaj nawet strony internetowe to raczej są jako książka adresowa po prostu.
1: My w seminarium tak ogólnie też, powiedziałam, tak, też za
2: tak,
1: proste.
2: Tak, tak, ale... Ale właśnie tutaj dzisiaj media społecznościowe. Ja szczerze powiem, ja nagrywałem pewne rzeczy na te kanały, na przykład YouTube, nasze diecezjalne nieraz. Sam nieraz ktoś mi, jedna czy druga osoba, no powinieneś coś nagrać. Ja jakoś przynajmniej na razie się opierałem z tą świadomością, że to jest tak jak... Co napisał, napisałem, tak? Jak powiedział Piłat w czasie procesu Jezusa. Ja zawsze miałem świadomość, dawniej no to dotyczyło pisma, tak? Jeżeli napiszesz coś na piśmie i to wyślesz, to już tracisz nad tym zupełną kontrolę, bo to już jest coś, co będzie interpretowane. Zawsze jak jakieś pismo, zwłaszcza trudniejsze, musiałem zredagować, to nieraz to trwało naprawdę kilka godzin, żeby przewidzieć wszystkie możliwe, żeby tak to ono zostało zinterpretowane, jak tego chcę. Wypowiedź ustna, tak jak na przykład teraz, ona poprzez swoją spontaniczność sprawia, że ten margines interpretacyjny się jeszcze poszerza. Ja chyba nie powiem, że się tego bałem czy boję, natomiast wiem, że trzeba być bardzo uważnym. Media też są uwodzicielskie i to widzę na różnych przykładach także osób duchownych, zwłaszcza młodych księży, którzy są bardzo, czy byli bardzo aktywni w sieci i nieraz się to kończy, że ten człowiek zupełnie sam się gubi. Ja nie mówię, że zawsze musi tak być, absolutnie, to jestem najdalszy od tego, natomiast widzę, że
1: pułapki są.
2: Że są to pułapki, tak? Że mam na przykład 10 tysięcy followersów, tak? I teraz to znaczy, że rzeczywiście mówię do rzeczy, że chcą mnie słuchać. Łechczę to, że jestem rzeczywiście, mówię ważne rzeczy. I mówię, to nie jest też argument, żeby się wycofywać z tych przestrzeni, absolutnie. Natomiast, żeby robić to roztropnie, ja myślę, że tak, jak najbardziej będę chciał. Nie wyjadę tutaj na żaden w te wakacje, zawsze gdzieś tam wyjeżdżałem, w seminarium na to pozwalało, okres wakacyjny. Przez ten czas chcę się osadzić tutaj, chcę tutaj zupełnie osiąść, poczuć wszystkie aspekty domowego życia i powoli, nie mam jakiegoś parcia też, że muszę coś zrobić szybko, bo tu zastaję sytuację, która jakby podejmuje, tak, jeden odchodzi od pługa, ale on gdzieś idzie, tak, to nie jest jakiś pług, który leży w szopie i teraz trzeba go najpierw naprawić, żeby to poszło dalej. Natomiast no, z pewnością myślę, że tak, no, że my chyba jako wspólnota wierzących dużą część świata artystycznego, no nie chcę powiedzieć, że straciliśmy, ale gdzieś no nie te światy, czy to widzenie świata nie zawsze się styka. Chociaż jest wiele i tutaj także są obecne młodsze osoby, które widać, że także mają jakąś taką potrzebę. Ale na pewno to wyjście naprzeciw jest bardzo ważne. Po to też są zmiany, że ktoś przychodzi. Ja też zawsze mówię to samo w seminarium, że no, ja byłem długo i niektórym się wydawało, że jestem zawsze tam, 18 lat. No to jest wiele pokoleń księży wychowanych. Natomiast zawsze mówię, mój następca zrobi wiele rzeczy lepiej, bo będzie miał nowsze spojrzenie, bo będzie miał świeże pomysły. I oczywiście będzie inny, tak jak każdy jest inny, ja jestem inny od księdza Waldemara i pewne rzeczy też pewnie będę robił inaczej, ale na tym też polegają te nasze posługi w Kościele.
1: Utrzyma ksiądz tę tradycję, że po mszy świętej niedzielnej, która jest do 11 od wielu lat, będą takie spotkania środowiskowe tutaj właśnie w tym domu.
2: No to nie mam absolutnie wyjścia. To i nigdy nie myślałem, żeby mogło być inaczej. Czekam rzeczywiście, no teraz będą wakacje, więc na pewno tak, będzie mniej ludzi, ale tak czekam, bo nie brałem udziału. Nie udało się nam, bo najpierw no, ta nominacja nie była oficjalna, później jak była oficjalna, no to były z kolei ostatnie niedziele roku akademickiego i tak no, nie mogłem być tak, żeby w czerwcu tutaj przyjść i zobaczyć. Natomiast czekam na tę pierwszą niedzielę. I jak to będzie. Widzę, że jest dużo też osób, tak jak się zdążyłem zorientować, zaangażowanych bardzo, które tutaj, prawda, to nie jest tak, że wszyscy przychodzą na kawę, a później ksiądz zostaje sam ze stertą naczyń, bo tutaj wszyscy bardzo dobrze się czują w całym domu i myślę, że to jest tak, jak obserwuję nawet księży proboszczów, moich kolegów, mam takiego kolegę, który mieszka oczywiście, jest proboszczem na tak zwanej solówce, nie ma wikariusza, więc mieszka sam, natomiast ta plebania jego nigdy nie była i nie jest jakaś taka zamknięta, żeby ludzie, jeżeli mają coś do załatwienia, takie zwłaszcza to bliskie grono współpracowników, oni się tam czują bardzo dobrze i myślę, że na tym to polega, że tak, że to jest oczywiście, ja jestem głównym mieszkańcem tego domu, bo mieszkam tutaj, będę mieszkał dzień i noc, natomiast jest to też miejsce należące do tego środowiska, więc tak jak powiedziałem, to nie jest moja własność.
1: I co jest istotne, oczywiście będzie tu także ksiądz Waldemar Sądka, który tak, zostaje na tych swoich miejscach, zarówno w Teatrze Logos, jak i w Europejskim Centrum Kultury, czyli wystawy. I to jest taka działalność, która również trwa. To ja bym się teraz chciała, już takie wątki troszkę się pojawiły, dopytać o drogę kapłańską księdza.
2: Nie ma tu jakichś takich historii nośnych medialnie, dlatego że moje powołanie to jest tak zwane powołanie naturalne, to znaczy od dziecka właśnie w tym kościele w Mikołajewicach, od kiedy byłem kilkuletnim chłopcem, nie wiem, miałem 5-6 lat, na pewno nie byłem ministrantem jeszcze i nie chciałem tam być ministrantem. Ale w tym kościele miałem szansę być bliżej ołtarza. Tam był taki zwyczaj, że część ludzi przychodziła do zakrystii uczestniczyć we mszy świętej. Co z punktu widzenia księdza

0: kulisy, właśnie przez taka przestrzeń dla skupienia, a niekoniecznie dla jakiejś obecności, no ale tak było. Ale dzięki temu właśnie, tam jeszcze mój taki daleki krewny, wujo Ignac był kościelnym, więc ja tam mogłem zupełnie z bliska zobaczyć. Ale także zobaczyć księdza przy ołtarzu, ponieważ w Pabienicach myśmy należeli do parafii Najświętszej Marii Panny, to jest kościół budowany, gdyby ktoś nie znał, według tego samego projektu, co kościół Wniebowzięcia Matki Bożej w Łodzi, więc kościół dosyć duży. Wtedy parafia liczyła ponad 30 tysięcy wiernych i ja gdzieś z daleka zawsze widziałem, a tutaj widziałem z bliska wszystko, poza tym widziałem księdza, który się przygotowuje, tam jeszcze był wtedy wikariusz. Zresztą, nawiasem mówiąc, miałem to szczęście, żeby, bo doszedłem, kto to był, temu księdzu jeszcze podziękować, bo co było dla mnie, takie jedno właściwie doświadczenie, oprócz tego, jak się ubierał, jak to było, kadzidło, prawda, msza, barokowy ołtarz, więc tam polichromia piękna jest w Mikołajewicach, niesamowicie piękna. To, że ja widziałem księdza, który po mszy świętej, zwykle jest klęcznik w zakrystii jakiś, czy bywał, i ksiądz wtedy odmawia modlitwy przed i po mszy świętej na tym klęczniku. I ja widziałem jako dziecko, że ten ksiądz się tam modli i dla dziecka, dziecko ma inną trochę percepcję czasu, szybciej się męczy, dla mnie to była wieczność, że ten ksiądz po mszy świętej w takim ciemnym kącie za drzwiami na tym klęczniku się modli. I to było, ja mówiłem to nieraz klerykom, mówię, zobaczcie, jakie jest ważne, nie wiecie, jak wasze postępowanie Pan Bóg wykorzystuje jako świadectwo. Nie chodzi o to, żeby robić coś pod publiczkę, bo nie sądzę, żeby, jestem przekonany, że ten ksiądz tak nie robił, ale nie wiedział o tym, że to było, to jego zachowanie było świadectwem, które gdzieś mnie bardzo poruszyło jako chłopaka, bardzo, no, dziecko zupełne. Więc to są takie pierwsze doświadczenia i tam wiele czasu spędzałem latem, dlatego jestem we wsi tamtej też zakochany. Tam też mamy grób rodzinny i tam będę pochowany w Mikołajewicach. No i później, no co, szkoła podstawowa w Pabienicach. Ominęło mnie gimnazjum na szczęście, bo jestem rocznik.
1: Przed jeszcze.
0: Jeszcze przed, tak. Ukończyłem podstawówkę w 89. Później matura w 93.
1: No to ładny czas przełomu też.
0: Tak, tak. To było, pamiętam, jeszcze pani od rosyjskiego nie chciała tak do końca uwierzyć, że nie będę miał rosyjskiego w liceum obowiązkowego. Ale tak się stało. To był też, później weszła religia też do szkoły. No i później seminarium duchowne. W 99 roku święcenia prezbiteratu. Pierwsze zastępstwo takie wakacyjne, bardzo się cieszyłem w Kaszewicach, to jest za Bełchatowem. Piękna parafia wiejska, też piękny kościół. A później, no pierwsza parafia, no niestety miasto. Chociaż, no takie miasto, miasteczko, Tuszyn Las. Bardzo dobre wspomnienie. Byłem tam 2 lata i bardzo dobrze wspominam. Też księdza proboszcza Zdzisława Górę, świętej pamięci. Taka relacja synowsko-ojcowska, zresztą w wieku mojego taty, trochę młodszy, 1 rok. Tak, i po tych 2 latach studia ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek zgodził się i to zawsze byłem mu wdzięczny, nawet chyba to umieściłem w podziękowaniach, jak już później wydawałem doktorat, że mogłem studiować to, co chciałem, chociaż też idee były inne początkowo i te propozycje były inne, ale zgodził się ksiądz arcybiskup, żebym studiował teologię moralną na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Rzymie, Angelicum. To jest ten sam uniwersytet, gdzie studiował Jan Paweł, Karol Wojtyła i gdzie też doktorat uzyskał kardynał Konrad. To było następnych 6 lat. Też piękne lata, no właśnie, pojawiła się wtedy, chociaż, no, tak,
1: kawa
0: się pojawiła, ale za późno. Ja tam byłem 6 lat, chyba kawę zacząłem pić w ostatnich 2 latach i sobie nie mogę tego do końca darować. Ale tak, no, ksiądz arcybiskup Władysław, jak nas posyłał, to też mówił, to są studia, ale ja też od was oczekuję tego, że poznacie jakieś języki jeszcze, oprócz oczywiście włoskiego.

0: poznacie jakichś ludzi, wykorzystajcie wakacje. Ja miałem bardzo dobre wtedy stypendium, takie z fundacji Renovabis niemieckiej, ale ono też nie pokrywało całości. Dzisiaj to już w ogóle nie do pomyślenia, tak wielkie stypendium, natomiast no wiadomo, że studenci z konieczności też angażują się w jakieś, no właśnie, działalności duszpasterskie, które im pomagają gdzieś, no, także się utrzymać
1: budżet zapiąć.
0: Mhm. Tak, środowisko rzeczywiście, później w Domu Polskim także miałem możliwość poznania księży z różnych właśnie diecezji, studiujących różne dziedziny. Starałem się też tak, no, pierwsze wakacje, że język angielski, Stany Zjednoczone, pomagałem w parafii, drugi rok język francuski, uzyskałem stypendium takie miesięczne we Francji, w takich kolegiach przy uniwersytetach katolickich. Też o tym wspominam, bo poznałem tam wspaniałych ludzi, rodzinę, z którą mam do dzisiaj kontakt. Jestem ojcem chrzestnym jednych z ich sześciorga dzieci. Już dzieci są prawie wszystkie dorosłe. Mój chrześniak już ma 19 lat. Jeszcze jest tylko jedna najmłodsza i ona też, no, już prawie dorosła. Więc teraz już jeździłem na śluby. Do dzisiaj mam ten kontakt. Dzięki temu ten język francuski gdzieś też. Później byłem w Niemczech w następnym roku. Język niemiecki. Był też w planach język hiszpański, ale to już teraz się uczę trochę. Więc to był taki czas rzeczywiście. Jeden z księży mi powiedział, ksiądz wróci inny. I ja wtedy się obruszyłem. Mówi, ale ja nie chcę wracać inny. On mówi, ale ja nie mówię to, że ksiądz wróci gorszy. Nie, no wróci ksiądz inny, tak. No, wróciłem inny, bo wróciłem o 6 lat starszy, ale wróciłem też inny tymi doświadczeniami, które miałem możliwość, tak, w które miałem możliwość wejść, więc...
1: To było doświadczenie ogromne.
0: Tak, to było coś...
1: A temat pracy doktorskiej?
0: Miało być co innego, licencjat kanoniczny, dlatego że studia kanoniczne, teologiczne mają troszkę inny układ niż tutaj ten nasz system w Polsce. Licencjat jest po magisterium, tak? Jest bakalaureat, później jest licencjat kanoniczny i ten licencjat już daje możliwość wykładania teologii i później jest doktorat. Więc licencjat był o wolności religijnej, o takim rozwoju tej idei w czasie soboru. Niesamowicie.
1: Ostatniego?
0: Tak, Soboru Watykańskiego II. To jest niesamowicie ciekawa historia. Tutaj nie będę jej rozwijał szczegółowo, ale rzeczywiście jaki szmat drogi teologowie i ojcowie soborowi musieli przejść, żeby dojść do tego rozumienia naszego dzisiejszego wolności religijnej. Dokument o wolności religijnej, Dignitatis Humanae, jest najdłużej opracowywanym dokumentem na pierwszej sesji, już był przed soborem, później na pierwszej sesji było pierwsze czytanie schematu, a był uchwalony na ostatniej sesji, po kilku latach. Ale no i tu, na ten temat miał być też doktorat, dlatego wspomniałem o licencjacie, ale no nie czułem, że będę jakoś w stanie coś tutaj nowego wnieść i zgodził się też promotor, żeby zmienić ten temat. Zawsze już mnie wtedy pociągało, czy wcześniej też, Pismo Święte. Ja nawet myślałem, że może chociaż licencjat z Pisma Świętego, ale to jest nierealne. To są tak wymagające studia, że absolutnie byłoby to nierealne. Natomiast tak jakaś pasja ku temu zawsze we mnie była. I stąd temat pracy to jest rola Pisma Świętego w teologii moralnej, fundamentalnej. To jest główna część. No i ramy czasowe, tak? Od ostatniego soboru do tego momentu, ja w 2007, czyli powiedzmy w 2006 roku, bo chodziło o zobaczenie, jak Pismo Święte, jak teologia moralna spełniła to zalecenie soborowe, żeby teologia była bardziej oparta na Piśmie Świętym. Tak, bo mówiąc bardzo skrótowo, jak teologia weszła na uniwersytety, 1215 rok, Sobór Laterański IV, to jest taka data, którą się uznaje za taką nie tyle przełomową, ile taki moment, no, symboliczny trochę, tak? Kiedy teologia wchodzi na uniwersytety i zaczyna też być kształtowana jak inne nauki. czy bardziej spekulatywnie. I teologia jest taka, tak, bo nie jest bezmyślna. Natomiast teologia w pierwotnym Kościele to jest to, co dzisiaj byśmy nazywali medytacją Słowa Bożego. Jak się poczyta kazania Augustyna, to jest teologia najwyższych lotów. Ale to jest, on rozważa teksty biblijne, teksty Ewangelii. I z tego wyprowadza, później Grzegorz Wielki, wyprowadza wnioski także moralne, wnioski co do życia społecznego i to. Z biegiem czasu ta teologia moralna, zaczęto zauważać, że ona bardziej się staje taka, no, jak prawo kanoniczne. Co wolno, czego nie wolno. Zresztą jakbyśmy dzisiaj zapytali kogoś na ulicy, jak rozumie, co to jest moralność, czy teologia moralna, no co wolno, czego nie wolno, prawda? Nakazy, zakazy. Tymczasem, owszem, te rzeczy też są, ale one wynikają z czegoś, co się rodzi głębiej. Tak? To, że ja szanuję swoją żonę, tak? Mówię, to jest przykład oczywiście, tak? Jeżeli mąż szanuje swoją żonę, to wynika z faktu, że łączy ich miłość. Tak? On oczywiście wie, że ma pewne obowiązki, wynikające nawet z prawa cywilnego, prawda? Ale gdyby żona usłyszała od męża, że czego ty ode mnie chcesz, bo przecież wszystkie obowiązki spełniam, prawda? To przecież chodzi o coś więcej. I o to chodzi, o coś więcej chodzi w życiu chrześcijańskim. Tak? Nie tylko, oczywiście, będą zakazy, nakazy, bo one jakoś nam pomagają się zorientować. Ale jak ktoś prawdziwie kocha, to te nakazy już tak przestają być. Ja to mówię studentom, jak znasz drogę, szlak jakiś górski, to wskazówki już nie są tak dla ciebie istotne. One oczywiście ci pomagają, ale nie są najistotniejsze. One mówią, są niebezpieczne miejsca, uważaj, tu jest barierka, bo tam jest przepaść. Tak? To jest jakby zadanie przekazań, ale one nie mogą koncentrować na sobie. Tak, no więc temat, który mnie pasjonuje cały czas i później się to rozwinęło w lekcji Divina, w medytację Słowa Bożego, która widzę, że bardzo, bardzo też kształtuje życie kapłańskie. Starałem się to zaszczepiać klerykom.
1: Po powrocie do Polski od razu było wyższe seminarium duchowne?
0: Nie, było doświadczenie pracy przez rok w parafii dużej tym razem, Chrystusa Króla w Łodzi, Retkini. Parafii, która miała wtedy 5 księży w obsadzie, 4 wikariuszy i proboszcz. I to było też bardzo dobre doświadczenie. Większej parafii, innej organizacji pracy. Uczyłem wtedy też w 26 liceum, czyli takim liceum dobrym, jak to się mówi. Bardzo też dobra wspólnota, taka zaangażowana. Tak, i po roku otrzymałem propozycję podjęcia wykładów z teologii moralnej i z homiletyki.
1: Czyli
0: mówienie kazań, tak? Najbardziej, mówiąc skrótowo, to nie jest moja dziedzina. Śmiałem się, że to jest ironia losu, bo kiedyś taka propozycja się pojawiła, bardzo w odległym czasie, jeszcze przed studiami, że może bym studiował homiletykę. Ja tego absolutnie jakoś nie widziałem też. I to Pan Bóg właśnie tak prowadzi. Przez 2 lata to robiłem, teologię moralną wykładam do dzisiaj.
1: Zostaje ksiądz jeszcze jako... Znaczy, tak. Zostaje ksiądz jako wykładowca wyższego seminarium.
0: Tak, tak. Wykłady cały czas będę kontynuował z teologii moralnej. Jest nas 2 wykładowców, ale to jest jedna z głównych dziedzin teologicznych. Teologia moralna, Pismo Święte, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna. To są taki rdzeń studiów teologicznych, więc ten wymiar godzinowy jest spory. Najpierw miałem być wykładowcą, zdążyłem się przeprowadzić do parafii świętego Józefa na Ogrodowej, bo tam miałem być pomocą taką duszpasterską. No a później tak się potoczyły losy, jak to bywa w kościele, jeden ksiądz umarł, trzeba było obsadzić parafię, prawda, i jakieś przesunięcia, prefekt seminarium został proboszczem, no i zostałem poproszony o to. Odpowiedziałem na to pozytywnie, zawsze mi się seminarium, dla mnie zawsze było takim obszarem, środowiskiem bardzo ważnym, więc bardzo się cieszyłem też. Trochę miałem lęku, czy to nie za dużo na siebie biorę, bo wziąłem najpierw wykłady, później praca prefekta, wtedy było więcej kleryków, więcej też przełożonych. Też był też duży zespół, 2 prefektów, prorektor i rektor, plus ojcowie duchowni. No i to rzeczywiście były te pierwsze lata, tak, bo przygotowanie wykładów, to jednak trzeba, no mimo studiów, no studia to nie jest to, co się później wykłada. Więc takie przygotowanie, żeby to jakoś wyglądało rzetelnie, żebym sam się nie musiał wstydzić i siebie nie zanudził i studentów. To wymagało. No te wykłady cały czas tam jakoś one się rozwijają, ale to już jest jakaś baza. Tak, więc prefektem byłem do do 2015 roku, od 2008 do 2015 i później na skutek też różnych zmian zostałem prorektorem, wicerektorem, prorektorem seminarium, no i aż do przedwczoraj. Tak, pełniłem te.
1: No to taka funkcja, powiedziałabym, kluczowa, jeśli chodzi o organizację pracy, prawda? Prorektor.
0: Tak. No u nas obecnie studia teologiczne jakby wyszły spod jurysdykcji instytucji seminarium duchownego według rozporządzenia papieża Franciszka. Tak zawsze to wyglądało na przykład w Rzymie, gdzie klerycy różnych seminariów chodzą na wydział teologiczny i studiują poza seminarium. Rektor seminarium jest od spraw, mówimy, formacyjnych, czyli no wychowania tego człowieka w takim duchu, żeby był dobrym księdzem. Natomiast studia to jest jakby inny pion. Ale w Polsce do kilku lat wstecz to właśnie seminarium było za to odpowiedzialne. No i tak, w naszym seminarium też prorektor był za to odpowiedzialny. To się wiązało nie tylko z układaniem planów, takich jak wykładów dla studentów, ale z samym, wspomniałem, reformy programów, bo to było wydłużenie trochę formacji. Później weszło w życie nowe tak zwane ratio fundamentalis, czyli taki program studiów teologicznych. Więc też trzeba było tutaj zmieniać. No, ale jak mówię, to jest, jak mówią młodzi, to jest do ogarnięcia i no, ja zawsze lubiłem to, więc było dla mnie radością.
1: Ja tu widzę w ogóle, słuchając księdza, mnóstwo różnych tematów do rozwinięcia, których dzisiaj się nam nie uda uczynić, bowiem jeszcze przed nami puenta. Czyli ten piękny ekspres, który tu jest, ta wspaniała kawa, którą ksiądz mnie poczęstował. A ja zwykle, odmawiając dziś, miałam jakąś intuicję, że tej kawy odmówić nie mogę. No właśnie, to jest jedna z pasji, bo o te pasje też chciałabym zapytać.
0: Tak, no kawa oczywiście w przypadku księdza byłoby zastanawiające, gdyby powiedział, że główną pasją to jest kawa. Prawda? Nie jest to moja główna pasja. Natomiast,
1: jestem znawcą.
0: Tak, jestem, bardzo lubię. Tak, jak chcę jakieś podjąć wyrzeczenie, to największym takim drobnym wyrzeczeniem codziennym to nie jest odmówienie sobie kawałka kiełbasy czy cukierka, ale właśnie odmówienie sobie kawy. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Ja po prostu się źle czułem po kawie i nawet mając Vitali w Rzymie, bary na wyciągnięcie ręki, z dobrą kawą nie korzystałem z tego, ale jakoś jednak się wdrożyłem i jak wróciłem tutaj do Polski, mamy cały czas w seminarium też bardzo dobry ekspres i tam się nauczyłem jakby też obsługi tego.

0: takim elementem, kiedy przynajmniej ja tak mam, że jak powieszę obrazy na końcu swoje, to wtedy tak czuję, że tak, to jest dom.
1: Jakie obrazy?
0: Ja głównie posiadam obrazy pana Jacka Chorążaka, to jest artysta łódzki, który poznaliśmy się, bo malował nam portrety najpierw patronów do seminarium, później portrety rektorów. Niesamowita postać, bardzo głęboki przekaz obrazów, nieraz taki, który nawet pewnie nie myślał o tym autor. Kiedyś być może będzie okazja, to jak już będą wisiały, to pokażę. Będę chciał też, ale to nie będę mówił o przyszłości. W każdym razie...
1: No wystawę zorganizować.
0: Tak, myślałem o tym, ale z nim jeszcze nie rozmawiałem, dlatego nie chciałem o tym mówić. Tak tutaj o tyle jest to kłopot, ponieważ ten dom jest pełen pięknych grafik, obrazów, sztuki. I na przykład tutaj w kuchni, gdzie siedzimy, no to tutaj już, to już jest wnętrze kompletne. Tutaj... No, tutaj by się zepsuło to, więc zobaczymy, ale tutaj też jestem spokojny, więc no, jest ekspres, będą obrazy, to jest dom.
1: A te inne pasje jeszcze króciutko?
0: Muzyka, gram, mamy tutaj instrumenty, jest fortepian w kościele, jest dobre pianino. Pianino też zostawiłem seminarium swoje, bo no, nie będę podmieniał dobrego instrumentu przeciętnym. Lubię, jest rower, stoi przed domem, lubię się poruszać rowerem, zresztą tutaj na takich krótkich trasach po Łodzi to rower jest tak samo szybki albo szybszy niż samochód. Sport umiarkowany, tak, w takim charakterze, który mi pozwala jakoś tam zachować formę.
1: Myślę, że to nasze pierwsze, za co dziękuję, spotkanie, nie ostatnie, i z przyjemnością tutaj będę do księdza zaglądać, jeśli
0: bardzo
1: można,
0: zapraszam.
1: Na tę wspaniałą kawę.
0: Zapraszam.
1: A tymczasem no, gratuluję tego miejsca, bo miejsce jest rzeczywiście wyjątkowe, stworzone przez księdza Waldemara Sądkę, który podkreślmy zostaje przy swoich logosach. Takie nowe otwarcie, bo zawsze tak jest, w duszpasterstwie środowisk twórczych. Na pewno myślę, po sezonie ogórkowym, wakacyjnym możemy się tego spodziewać.
0: Koniecznie zapraszam zresztą wszystkich. Tutaj nikt nie sprawdza w drzwiach, czy kto gdzie pracuje, czy pracuje w teatrze, czy jest muzykiem, jaką szkołę skończył. Jest to miejsce dedykowane środowiskom artystycznym, ale jest otwarte dla każdego, jeżeli chodzi o mszę niedzielną, czy w ciągu tygodnia. Będę się cieszył każdą osobą, która zechce nas odwiedzić.
1: Ksiądz Jacek Kasprzak, nowy duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej, rektor Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi. To miejsce znajduje się przy ulicy Marii Skłodowskiej 22.

0: A przed nami audycja Słowo. Dziś ksiądz Krzysztof Kłusek, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. My kłaniamy się, życząc udanej lipcowej niedzieli. Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Ewangelia według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie i nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornym sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Drodzy radiosłuchacze, żyjemy w świecie, który nie znosi słabości. Z każdej strony bombardują nas hasła typu możesz wszystko, bądź silniejszy, zarządzaj swoim czasem efektywniej. Biegniemy i często z taką zadyszką i z takim poczuciem, że wciąż robimy za mało, że nie dorównujemy standardom. I właśnie w ten nasz codzienny, pędzący taki kołowrotek wchodzą słowa Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza. Czytamy tam takie słowa, Pan Jezus mówi: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. A chwilę później dodaje te najpiękniejsze kojące słowa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja wam dam wytchnienie. Kogo Pan Jezus nazywa mądrymi i roztropnymi? W tamtych czasach byli to oczywiście uczeni w piśmie. Ludzie, którzy znali każdą literę prawa, ale ich serca stały się zimne. Byli dumni ze swojej wiedzy, Boga traktowali jak taki trudny mechanizm do rozszyfrowania. Prostaczkowie natomiast to ludzie, którzy wiedzieli, że sami sobie nie poradzą, ale mieli w sobie tą pokorę dziecka. I żeby to lepiej zrozumieć, to drodzy, cofnijmy się na chwilę niejako w czasie. Przenieśmy się do IV wieku na pustynię egipską. Żył tam jeden z wielkich ojców pustyni, święty Makary Wielki. Był człowiekiem niezwykłej mądrości, głębokiej teologii i ascezy. Pewnego dnia odwiedził go młody, zagubiony człowiek szukający Boga i zapytał: jak mam się modlić? Nie potrafię składać pięknych zdań, nie rozumiem trudnych ksiąg. Starzec Makary uśmiechnął się łagodnie i odpowiedział: nie potrzeba wielkich słów. Wystarczy, że często będziesz wyciągał ręce i mówił z głębi serca: Panie, jak chcesz i jak wiesz, to zmiłuj się. A gdy walka w twoim sercu stanie się zbyt ciężka, powiedz po prostu: pomóż mi. On wie najlepiej, czego nam trzeba i okaże nam swoje miłosierdzie. Makary, ten wielki, wykształcony mnich, doskonale rozumiał tą istotę bycia prostaczkiem. Zrozumiał, że przed Bogiem nie musimy zdawać egzaminu z dojrzałości, czy egzaminu z elokwencji, czy życiowego sukcesu. Pan Jezus zaprasza nas do takiej szczególnej wymiany. Mówi: weźcie moje jarzmo. A jarzmo kojarzy nam się z niewolą, z ciężarem nałożonymi na woły, które ciągnęły wóz. Ale w świecie żydowskim jarzmo oznaczało po prostu szkołę życia, relacje mistrz i uczeń. Co ciekawe, tradycyjne jarzmo zawsze było strugane na miarę dla konkretnego zwierzęcia, by go po prostu nie obcierało. Jezus mówi: moje jarzmo jest słodkie i szyte na twoją miarę. Ze mną ten ciężar niesie się po prostu lżej, bo idę w tym jarzmie tuż obok ciebie, ramię w ramię. Drodzy radiosłuchacze, zanim wrócicie do być może obowiązków waszego życia, być może do świętowania dzisiejszej pięknej niedzieli, to chciałbym zostawić was z takimi trzema pytaniami. Chciałbym, abyśmy zadali sobie je wspólnie w cichości serca. Pierwsze pytanie: przed kim na co dzień próbujesz udawać kogoś absolutnie samowystarczalnego i silnego? I dlaczego tak bardzo boisz się zrzucić tą maskę przed Bogiem? Drugie pytanie, co jest dzisiaj Twoim takim największym ciężarem, tym utrudzeniem biblijnym, które niesiesz zupełnie sam, zapominając, że przecież ktoś proponuje Ci pomoc? I pytanie trzecie, kiedy ostatni raz pozwoliłeś sobie być po prostu takim prostaczkiem, czyli dzieckiem, które nie musi się wszystkiego obawiać, które nie musi wszystkiego wiedzieć i kontrolować, ale przede wszystkim potrafi zaufać. Drodzy, pamiętajmy, Pan Jezus nie szuka genialnych strategów. Szuka zmęczonych ludzi, którzy pozwolą Jemu się przytulić i obdarować ich wytchnieniem. Dlatego dobrego i pełnego Bożego pokoju życzę Wam wszystkim dzisiaj, pięknej niedzieli, pełnej wytchnienia. To rozważanie przygotował ksiądz Krzysztof Kłusek, duszpasterz parafii ewangelicko-metodystycznej w Łodzi oraz w Pabianicach.

0: Na zegarze jest 7. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie policyjna obława w Świętokrzyskiem. Prace przy żniwach niebezpieczne dla dzieci i sobotnie sparingi łódzkich piłkarzy. A w regionie w tej chwili pogodnie, chociaż dosyć chłodno. Na termometrze mamy 13 stopni. Policja nadal poszukuje 65-latka w związku ze śmiercią 64-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono w piątek w domu w Borkowie w województwie świętokrzyskim. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Poszukiwany jako ostatni miał kontakt ze zmarłą kobietą. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa, o pilny kontakt z policją.
1: Otrzymujemy sygnały od osób odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez skarpet.
0: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. W działania zaangażowani są policjanci z kilku jednostek, przewodnicy psów służbowych i drony. Uwaga na dzieci podczas prac polowych. Wielu młodocianych chce pomagać swoim rodzicom, wykonują niebezpieczne prace albo bawią się w okolicy maszyn. Policjanci apelują do opiekunów o zachowanie zdrowego rozsądku, mówi o tym młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: A do najtragiczniejszych wypadków dochodzi najczęściej właśnie podczas żniw. Przy dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim powstanie kolejny parking, obecny oddany do użytku zaledwie rok temu i liczący ponad 80 miejsc. Niemal każdego dnia zapełnia się do ostatniego miejsca. Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych przekazał Radio Łódź, że rozpoczęły się już przygotowania do rozbudowy infrastruktury przy stacji.
3: Konieczne jest m.in. opracowanie koncepcji parkingu, zabezpieczenie finansowania, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy, który przygotuje dokumentację projektową oraz uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia administracyjne.
0: Na razie nie wiadomo jeszcze, ile nowych miejsc postojowych powstanie, ani kiedy parking zostanie oddany do użytku. A na koniec trochę sportu, bo piłkarze ekstraklasowego Widzewa Łódź oraz pierwszoligowych ŁKS-u Łódź i Unii Skierniewice rozegrali wczoraj mecze sparingowe. Każdy zakończył się innym wynikiem, a o szczegółach mówi Robert Zwoliński.
4: Widzew Łódź remisuje bezbramkowo ze słowacką Dunajską Stredą, ale trenera Aleksandra Wukowicza muszą martwić kontuzje. Mateusz Żyro i Tonio Teklić opuścili boisko po niespełna kwadransie, a w 45 minucie czerwoną kartkę obejrzał też Sebastian Berger. Jak na mecz sparingowy, no to trochę za dużo. Przegrała po raz pierwszy w tym okresie przygotowawczym Unia Skierniewice, która uległa pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki 0-1, ale Unici testowali kilku zawodników, a gola stracili w pierwszej połowie z rzutu karnego. Wygrał natomiast łódzki klub sportowy, który zakończył zgrupowanie w Busku-Zdroju, no i zwyciężył na wyjeździe z Radomiakiem Radom 2-1, premierowy gol w seniorach Fabiana Olejniczaka, no i ŁKS wygrywa 2-1.
0: Do rozpoczęcia rozgrywek ligowych w Ekstraklasie i pierwszej lidze pozostały niespełna 3 tygodnie, a więcej sportu w naszym serwisie za godzinę. W regionie w tej chwili jest pogodnie, chociaż dosyć chłodno, tylko 13 stopni na termometrze. Na barometrze 993 hektopaskale ciśnienie, będzie teraz powoli spadać. Dzisiaj na ogół w ciągu dnia więcej chmur, chociaż z rozpogodzeniami, ale także możliwe okresowe słabe opady deszczu. Na termometrach dziś do 22 stopni, wiatr będzie umiarkowany z zachodu.
5: Czas seniorów.
6: Agata Zielińska, dzień dobry, w niedzielny poranek. W wakacje spotykać będziemy się nieco później niż dotychczas, to jest o godzinie 7. Dzisiaj z moimi gośćmi będę rozmawiała o wakacjach jednego dnia, akcji przygotowanej przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich oraz o tym, jak się właściwie odżywiać podczas upałów. Zapraszam do słuchania.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Beata Lorentowicz, koordynatorka regionalna w Łodzi Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiały o akcji, która już ruszyła. Wakacje jednego dnia. To oczywiście wakacje dla seniorów. Jakie jest zainteresowanie tą akcją? Można powiedzieć, że ona chyba już szczególnie wśród seniorów jest znana, doceniana, zauważana.
1: Tak, zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że po raz kolejny już mamy okazję się tutaj spotkać i rozmawiać o tej wielkiej inicjatywie, którą realizujemy tak naprawdę od ponad 20 lat, w tym momencie już w 14 miastach. Z każdym rokiem cieszy się ona coraz większą popularnością, też między innymi dlatego, że coraz więcej samotnych osób starszych objętych jest naszym programem Obecność. W związku z tym rzeczywiście te statystyki rosną. Mogę powiedzieć, że w każdego roku ponad połowa uczestników naszego programu korzysta z tej akcji. Także w zeszłym roku było to około 500 osób na takich wycieczkach indywidualnych. Oprócz tego też udało nam się zorganizować kilka wycieczek grupowych.
0: No właśnie, bo to może mieć formułę dwojaką, tak jak pani wspomniała, czyli jeden na jeden, bo jak rozumiem, to jest senior z jakimś opiekunem.
1: Ze swoim wolontariuszem, tak.
0: Tak, ewentualnie grupka, ale to też nieduża, prawda?
1: Raczej praktykujemy takie rozwiązanie, żeby rzeczywiście te wycieczki były organizowane dla seniora i wolontariusza. Mamy też taką opcję wycieczek grupowych i to dotyczy uczestników programu, którzy jeszcze nie zostali sparowani ze swoim wolontariuszem, ponieważ czasem tak się zdarza, że przyjmujemy seniora do programu, natomiast troszeczkę czasu musi minąć, zanim dobierzemy odpowiedniego wolontariusza. I nie chcemy, żeby takie osoby były przy tej akcji pominięte. W związku z tym też staramy się im zapewnić taką możliwość. I jest także trzecia forma tej akcji, wakacje jednego dnia. I to już jest taka inicjatywa dedykowana dla tych seniorów, którzy w ogóle nie wychodzą z domu. Dlatego, że czasami nawet transport medyczny nie jest w stanie rozwiązać problemu poruszania się, a też nie chcemy, żeby takie osoby były pominięte. Dlatego mamy też ofertę takich propozycji wycieczek domowych, po prostu wycieczki jednego dnia w wersji domowej, które oczywiście no, w innym wymiarze, ale także są realizowane.
0: Jaki to wymiar i jak wygląda taka wycieczka domowa?
1: Tutaj powiem szczerze, że to wszystko zależy od inwencji twórczej wolontariusza. Nasi wolontariusze z każdym rokiem potrafią nas zaskakiwać coraz bardziej. Większość seniorów lubi się przenosić do dawnych lat, ale też przenosić się do na przykład różnych krajów, oczywiście tutaj używając swojej wyobraźni. Mamy takie historie, gdzie wolontariusz urządził swojej seniorce wieczorek grecki, ubierając cały balkon w odpowiedni tutaj wystrój, puszczając grecką muzykę i serwując greckie jedzenie. Także na przykład może to być taka forma, ale to są też często jakieś takie wieczory filmowe, wieczory wspomnień. To jest takie coś więcej niż te cotygodniowe wizyty, które są realizowane w ramach wolontariatu towarzyszącego, ponieważ istotą tego programu są w ogóle spotkania wolontariusza z seniorem. Natomiast chcemy, żeby ten dzień, w którym odbywają się te tak zwane wakacje jednego dnia, nawet w domu, żeby to było jednak coś więcej.
0: Dokąd odbywają się te wyjazdy? To są wyjazdy tutaj bardziej w okolicach Łodzi, w regionie? Czy to są czasami dalsze wyjazdy? Czy to wy proponujecie kierunki? Czy to są też trochę jakieś tam spełnione marzenia seniorów? Jak to wygląda?
1: Powiedziałabym, że to jest miks wszystkiego, co pani właśnie wymieniła. Często jest tak, że seniorzy mają jakiś sentyment do danego miejsca i wtedy oczywiście staramy się te marzenia realizować. Natomiast zależy to na pewno w dużej mierze od tego, na ile senior jest w stanie się poruszać, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić wycieczki gdzieś dalej, to samo wyjście nawet do ogrodu botanicznego, a czasem nawet do parku jest tak naprawdę już dużą atrakcją, ale rzeczywiście większość tych wycieczek odbywa się w okolice Łodzi. Zdarzały się takie sytuacje, że i nad Bałtyk jakaś para dojechała, zdarzały się pikniki na działce, ale powiem szczerze, że faktycznie są takie miejsca, które cieszą się wyjątkową popularnością, często nawet bez naszego jakiegoś takiego wsparcia. Widzę, że wolontariusze razem z tymi seniorami sami często wymyślają taki sam pomysł. Na przykład u nas w zeszłym roku bardzo dużą popularnością cieszyła się Rybakówka. Myślę, że większość z naszych słuchaczy już kojarzy to miejsce. To są tak zwane rzepki pod Łodzią, gdzie jest takie duże centrum rekreacyjne, jeszcze takie połączone z naturą. Można tam zjeść, można się wykąpać, można posłuchać muzyki, pospacerować, też rybki połowić. I rzeczywiście ta Rybakówka chyba zdominowała zeszłoroczne pomysły, ale właśnie to są też wycieczki do zoo na przykład. Także okolice Łodzi, troszeczkę dalsze może niż gdzieś w obrębie miasta, ale raczej faktycznie zazwyczaj w obrębie województwa.
0: Czyli można powiedzieć, że seniorów i wolontariuszy ciągnie w stronę natury jednak bardziej.
1: Zdecydowanie w stronę natury. Też chciałabym zaznaczyć, że jakby dlaczego w ogóle ta akcja jest taka istotna? Dlatego, że wszyscy mamy marzenia i te marzenia z wiekiem się nie zmieniają, natomiast zmienia się rzeczywistość. I warto zwrócić uwagę na to, że osoby, które są jeszcze aktywne zawodowo, które jeszcze są w stanie się poruszać, my mamy tak naprawdę dwa wymiary tych podróży. To znaczy jednym wymiarem jest punkt odniesienia, a drugim wymiarem jest to, że cały czas realizujemy nowe podróże, dostarczając sobie nowe wrażenia. Natomiast nasi seniorzy, samotne osoby starsze, które są w naszym programie, oni tak naprawdę nie mają już jakby tej drugiej części. I cała ta akcja polega na tym, żeby właśnie móc im też udostępnić dostarczanie tych nowych bodźców, które też pamiętajmy, że w pewnym momencie to życie staje się bardzo monotonne. Życie zawodowe się kończy tak naprawdę. Wychodzimy ze swoich ról społecznych. Dlatego odpowiadając na pani pytanie, często jest tak, że nawet wycieczka po prostu do parku w obrębie miasta też jest czymś po prostu przeogromnym. I to się tylko tak nazywa wycieczka jednego dnia, natomiast ta wycieczka nigdy nie trwa jeden dzień. Już samo oczekiwanie na to wyjście to jest takie już realizowanie marzeń przez wiele tygodni, a potem jeszcze przez wiele miesięcy wracanie do tego wspomnieniami. Dlatego to jest właśnie tak bardzo istotne.
0: Takie wycieczki są też możliwe. No można tak powiedzieć, że generalnie w przypadku wszystkich osób, które są w stanie opuścić swoje piętro, swoje lokum, jeśli nawet, nie wiem, poruszają się na wózku, tak?
1: Tak. Dla tych osób, jest wiele powodów, dla których tak naprawdę taki senior samotnie nie jest w stanie wybrać się na wycieczkę. To są oczywiście bariery architektoniczne, choroby, ale to też jest na przykład taki lęk przed upadkiem. Wiadomo, że to wsparcie wolontariusza jest potrzebne i też często realizujemy dodatkowy transport medyczny na poczet właśnie tej inicjatywy, tak samo jak podczas organizacji naszych spotkań świątecznych, kiedy robimy akcję, realizujemy właściwie już akcję Podaruj Wigilię czy Podaruj Śniadanie Wielkanocne, to też jakaś grupa naszych seniorów wymaga takiego dodatkowego transportu specjalistycznego. I tam, gdzie jest to potrzebne, właśnie w ramach tej akcji WJD, czyli wakacji jednego dnia, my również oferujemy taki transport. Czasem jest tak, to są osoby, które nazywamy więźniami czwartego piętra, natomiast czasem są też takie sytuacje, że senior mieszka na parterze i wydawałoby się, że nie ma problemu, natomiast okazuje się, że problemem w bloku są na przykład trzy schodki. Jakaś taka z dawnych czasów jeszcze nieprzemyślana architektura, gdzie mamy tak blisko, a tak daleko. I często taka mała rzecz też powoduje, że to marzenie staje się po prostu nierealne.
0: A czy są takie bariery psychiczne na przykład wśród seniorów, że z jakichś powodów oni się boją wychodzić na zewnątrz, jakieś takie, nie wiem, sytuacje lękowe, że na przykład trzeba namawiać, czy zdarzało się czasami przełamywać te lęki?
1: To tak naprawdę ta akcja jest realizowana raz w roku. My cały czas, przez cały rok tak naprawdę poznajemy tych seniorów z wolontariuszami, bo na tym głównie polega nasza rola. I większość tych par, które udaje się na wycieczki, już jest na takim etapie, że już się znają. To już jest tak, że ta relacja trwa od iluś miesięcy, często lat. I myślę, że wtedy nie ma takiej
0: to
1: obawy.
0: To nie jest tylko na ten jeden...
1: Nie, absolutnie. To jeśli chodzi o takie jednorazowe wycieczki, no to dotyczą one praktycznie tylko tych wycieczek grupowych. Tam, gdzie mamy tych świeżo jakby zrekrutowanych seniorów,
0: rozumiem,
1: ale jeszcze oni nie mają wolontariusza. Wtedy rozwiązujemy to w taki sposób, że któraś z koordynatorek, głównie większość kobiet pracuje w naszym stowarzyszeniu, więc pozwolę sobie powiedzieć, któraś z koordynatorek, po prostu któraś z nas udaje się na taką wycieczkę, też zawsze do pomocy, zapraszamy jakichś wolontariuszy i my tutaj czuwamy nad bezpieczeństwem seniora. Raczej powiedziałabym, że seniorzy się tej akcji nie boją. To jest ogromne marzenie, na które czeka się bardzo długo też potem wraca się do tego wspomnienia. opóźnieniami. Natomiast tam, gdzie zdrowie po prostu nie pozwala, faktycznie nie przeskoczymy tego problemu i wówczas właśnie proponujemy tą akcję tego rozwiązania domowego.
0: Domowego. Dlaczego tak ważne są te wakacje jednego dnia dla seniorów?
1: To jest właśnie to, co mówiłam. To jest to marzenie, które dla nas jest, można powiedzieć, niemalże codziennością w okresie letnim. Natomiast dla osób starszych bardzo często jest to marzenie kompletnie poza ich zasięgiem, z różnych powodów. No, na przykład taki transport medyczny już wspominany przeze mnie. Mam takie porównanie, na przykład w Pabianicach, w których też działamy. To jest taka usługa, która zaczyna się od 900 zł w górę w przypadku tego miasta. Proszę sobie wyobrazić możliwości finansowe seniora tak naprawdę polskiego. Wiadomo, że większość z tych osób nie może sobie na to pozwolić. Dlaczego to jest też ważne? Dlatego, że te osoby, którym my pomagamy, one naprawdę przez większość roku, a niektórzy od lat nie wychodzą w ogóle z domu. Bardzo wiele z tych osób też nie ma nawet balkonu. Nie ma tak naprawdę żadnego dostępu do jakiejkolwiek formy kontaktu z naturą. Oczywiście też tak samo ważne jest w ogóle przebywanie, gdzieś spotykanie nowych ludzi na swojej drodze. Natomiast przede wszystkim myślę, że warto skupić się na tym tak zwanym doznawaniu nowości, na tych bodźcach, których tak bardzo brakuje w momencie, kiedy my wypadamy z życia zawodowego. I to po prostu przebywanie samotne w czterech ścianach jest czymś strasznym. Dlatego myślę, że taka osoba zupełnie inaczej postrzega taką jednodniową wycieczkę niż ktoś, kto ma po prostu dostęp do takiego czegoś na co dzień.
0: Z takiego psychologicznego również punktu widzenia to taki kontakt z wolontariuszem i z naturą rzeczywiście daje dużo seniorowi.
1: Powiedziałabym, że daje nawet wszystko. To jest przede wszystkim to, co wspominałam, takie budowanie nowych doświadczeń, żebyśmy my nie musieli tylko opierać się na tym, co już było i czekać po prostu na nadejście tego końca, tylko żeby cały czas był jakiś cel, żeby był jakiś sens w życiu. Wiadomo, że te wyjazdy też budują jakieś pozytywne emocje, one wyzwalają bodźce, to ma niesamowity wpływ po prostu na psychikę osób starszych.
0: Ja się domyślam, że to też rodzi na przykład wspomnienia takie, które można sobie przypominać, można żyć jeszcze tymi chwilami, prawda, już kiedy one przeminęły. Myślę, że można też zrobić sobie zdjęcia i chociażby w ten sposób do nich wracać.
1: Oczywiście, że tak. Seniorzy bardzo lubią robić zdjęcia jeszcze takimi starszymi technologiami, dlatego też w ramach wspierania właśnie tej naszej akcji jako darczyńca można wybierać sobie różne elementy tego wsparcia i jednym z takich elementów jest właśnie taki album fotograficzny, bo osoby starsze lubią mieć takie fotografie, do których mogą sięgnąć w każdej chwili.
0: Czyli fizycznie te fotografie.
1: Tak, jak najbardziej. Te wspomnienia są szalenie ważne po to, żeby potem jakoś wypełnić ten okres czekania na następne wydarzenie.
0: Chciałabym się odwołać jeszcze do takiej historii, o której piszecie w informacji prasowej o pani, która ma już 90 kilka lat i no i właśnie ona o tym mówi, jak ważna jest bliskość przede wszystkim z drugim człowiekiem. Ta pani jest jeszcze, jak rozumiem, aktywna, taka, która może gdzieś sobie pójść, wyjść, chodzi do muzeum, ale na przykład zwraca uwagę na to, że najgorsze są wieczory, bo to jest taki moment, kiedy widać w takim razie, że ta samotność jest najbardziej odczuwalna.
1: Najgorsze są wieczory, najgorsze są też krótkie pory roku. Zima jest zawsze takim okresem bardzo ciężkim dla seniorów. Tak, no to pewnie wiąże się z jakimiś takimi czynnikami, pewnie związanymi z przyrodą. Może jest tak, że ten wieczór w ogóle jest owiany taką aurą, kiedy wszystko cichnie i po prostu te wspomnienia gdzieś bardziej narastają. Bycie samotnym seniorem jest naprawdę wyzwaniem, jest czymś bardzo trudnym, czymś, o czym zwykle nie myślimy na co dzień, zajęci swoimi różnymi obowiązkami, ale faktycznie staramy się tutaj pomagać na różne sposoby i jakoś przełamywać tą samotność poprzez takie działania właśnie jak ten wolontariat towarzyszący, czy przez te wakacje jednego dnia, ale my też skupiamy się sporo na tym, żeby w ogóle mówić o tej starości, żeby po prostu jakoś przełamywać te stereotypy. Prowadzimy też różne badania nad tym problemem. Mam nadzieję, że za jakiś czas po prostu trochę inny wymiar jednak mimo wszystko będzie miało to zjawisko i te nasze działania jakoś poprawią tą sytuację społeczną, a pamiętajmy, że mamy społeczeństwo, które starzeje się bardzo szybko. Akurat Łódź jest, zdaje się, najbardziej starzejącym się miastem, najszybciej z całego kraju, także jest o czym mówić na pewno, dlatego cieszę się, że po raz kolejny podnosimy ten temat, bo to jest coś, od czego no, nie uciekniemy w żaden sposób.
0: A myślę, że nawet te wszystkie dane i statystyki są troszeczkę przerażające, bo rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, jest wielu aktywnych seniorów. Ten wiek senioralny też można powiedzieć, że jest właściwie rozciągnięty na kilka pokoleń, bo mamy seniorów i 60-latków i 90-latków.
1: Tak, i to jest taki temat, który właśnie podnosimy ostatnio często w naszym stowarzyszeniu, bo my mamy już w programie obecność ponad 1000 seniorów w całej Polsce. To jest ogromna ilość tak naprawdę uczestników, bo działamy już od ponad 20 lat i właśnie rozmawiamy o tym, że mamy przeróżne grupy wiekowe, bo tak naprawdę senior w Polsce zaczyna się od lat 60, ale my też mamy bardzo dużo takich leciwych seniorów, którzy mają 90 parę lat. To jest ogromna przepaść, tak jak pani zauważyła, pomiędzy 60-letnim seniorem a 90-letnim. To są osoby, które potrzebują zupełnie innej formy wsparcia tak naprawdę. I często właśnie ta grupa seniorów 60+, to jest grupa jeszcze bardzo mocno aktywizująca się nawet poprzez te działania, poprzez ofertę miasta po prostu. Ta oferta w dużych miastach dzisiaj jest bardzo szeroka. To są różne uniwersytety trzeciego wieku, ale też instytucje, nawet wszelkie instytucje kultury, muzea, teatry robią dzisiaj wszystko, żeby tych seniorów zaktywizować. Natomiast my w naszym programie mamy bardzo dużo takich osób, które już mają 80 ponad lat, 90 ponad. To są często osoby, które przeżyły wszystkich swoich członków rodziny, łącznie z dziećmi. Dlatego dla takiej osoby ta wycieczka ma zupełnie inny wymiar. To jest jakby zupełnie inna dawka szczęścia niż dla kogoś, kto jest jeszcze w miarę samodzielnie w stanie się poruszać.
0: W związku z tym, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, to też niestety nie nadążamy z tą opieką nad seniorami. Ona jest, myślę, że niewystarczająca i właśnie nie nadążająca, bo osób potrzebujących pomocy i wsparcia jest znacznie więcej niż możemy zaoferować, szczególnie no, instytucje, czy jakieś tam miejskie, marszałkowskie, czy wojewódzkie. Tak?
1: Oczywiście, że tak i myślę, że jako taki zwykły człowiek, który przechodzi ulicą, my nawet tego zjawiska nie widzimy, ponieważ ci seniorzy nie wychodzą z domu. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak ich jest wielu. Oczywiście, że jest to wyzwanie w takim kontekście społecznym i w służbie zdrowia, ale też w architekturze, w budownictwie. To jest bardzo duży dzisiaj problem. Też dużo się o tym rozmawia, co zrobić, żeby tak już się nie działo, żeby nie było tak, że człowiek jest po prostu uwięziony w swoim domu i to życie się w jakiś sposób, można powiedzieć, kończy symbolicznie. No nie powinno tak być. Mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, że ta nasza starość jednak będzie zupełnie inaczej wyglądać.
0: No właśnie, i że nie będzie to dom opieki za kilka tysięcy złotych. Tak?
1: Za co najmniej kilka tysięcy złotych, dokładnie. I jeszcze taka kolejka oczekiwania, no w niektórych przypadkach naprawdę wieloletnia.
0: Czyli można powiedzieć, że większość seniorów, a przynajmniej spora grupa, lato spędza w rozgrzanych mieszkaniach.
1: Dokładnie tak. Cieszę się, że mówimy o tym teraz, bo w ostatnich dniach mieliśmy okazję przeżyć pewną dawkę Afryki w Polsce. Ja jako osoba, która no, uważam się jeszcze powiedzmy za młodą, powiem szczerze, że ledwo sobie z tym poradziłam. To były 3 nieprzespane noce, mieszkanie, którego w żaden sposób nie dało się przewietrzyć i tutaj żadne wsparcie urządzeń też nie pomogło. Cały czas zastanawiałam się właśnie, jak się czują te osoby starsze w takich warunkach. I to też dzisiaj się śmiałam z koleżanką, właśnie rozmawiałyśmy o tym, że już minął tydzień od tych upałów, a my cały czas mamy gorące te mieszkania. To też nie jest tak, że jak się kończy upał, to się robi przyjemnie w domu, bo taką specyfikę ma budownictwo, w którym mieszkamy, że potem jeszcze przez wiele tygodni to odczuwamy. Także rzeczywiście to jest wyzwanie, no też jakby w kontekście samej temperatury, a przecież jeszcze do tego tych problemów psychologicznych, które narastają na skutek takiego życia, no jest całe mnóstwo.
0: Czy możemy też zwrócić się z takim apelem do tych wszystkich osób, które nie są związane z fundacją, ale na przykład są po prostu sąsiadami takich starszych osób, żeby mieć
1: na uwadze
0: to, co dzieje się właśnie u tych starszych sąsiadów, mieć taką uważność i taką troskę, żeby czasami po prostu zapukać, zapytać, czy czegoś nie potrzeba.
1: Oczywiście to jest bardzo ważne i ten sąsiad często jest najbliższą osobą w środowisku tego seniora. My często odwiedzając naszych seniorów w domach, też jak z nimi rozmawiamy, okazuje się, że no, nie ma najbliższych członków rodziny. Czasem na przykład są dzieci, ale mieszkają na zupełnie innym kontynencie. Natomiast ten sąsiad jest wówczas bardzo ważny i też zauważyłam już parę razy rozmawiając z seniorami, że jak oni wspominają o tym, że nawet jest jakiś sąsiad, z którym się dobrze nie znamy, ale ma mój numer, czy ja mam jego numer na wszelki wypadek. I ja widzę taką ulgę, która pojawia się na twarzy, kiedy ta osoba o tym mówi. Dlatego, że to już jest jakiegoś rodzaju
0: czuję
1: zabezpieczenie. Samo
0: mhm.
1: to, że już jest ta wymiana numerów telefonów, że już wiemy, że gdzieś jest jakaś daleka rodzina, w razie czego można ją poinformować. Samo zapukanie, zapytanie, czy może jakieś zakupy, może coś przynieść, może po prostu oszczędzić tego wysiłku, nawet jak są takie temperatury, jak ostatnio miały miejsce. Oczywiście, że to jest wspaniała forma wsparcia.
0: To jeszcze jedno na koniec. Czy ta akcja jest dedykowana dla waszych podopiecznych? Czy mogą się zgłaszać jakieś nowe osoby?
1: To znaczy tak, akcja jest rzeczywiście elementem programu Obecność. Adresujemy tą akcję dla naszych seniorów, którzy do tego programu należą. Natomiast tak jak wspominałam, właśnie też jedną z form tej aktywności są te wycieczki grupowe i to są wycieczki dedykowane tym osobom, które świeżo do programu zostały przyjęte. One będą miały swojego wolontariusza, one będą w tym wolontariacie towarzyszącym. Natomiast jeszcze się to nie wydarzyło, a my też chcemy, żeby te osoby mogły w tej akcji wziąć udział.
0: Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich ma swoją stronę, ma także jest obecne w social mediach, tak?
1: Jak najbardziej zapraszamy na stronę malibracia.org.pl. Można tam za pośrednictwem tej strony zostać darczyńcą właśnie tej akcji, ale też bardzo gorąco zachęcamy naszych słuchaczy, żeby po prostu przyłączyć się do wolontariatu. Pomaganie jest piękne, pomaganie dobro podobno wraca, nawet ostatnio słyszałam, że zostało to już udowodnione naukowo. To jest w ogóle bardzo piękna inicjatywa, ja sama też jestem wolontariuszką, wiem jaki to ma duży wpływ na nasze życie. Zresztą ostatnio też jako stowarzyszenie przeprowadziliśmy takie bardzo szerokie badanie wśród naszych wolontariuszy, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Badaliśmy ich motywacje, przyczyny, dla których pomagają, dlaczego akurat tą grupę odbiorców wybrali. No powiem szczerze, to są piękne historie naprawdę. Bardzo, bardzo Państwa też zachęcam, żeby gdzieś ten element pomagania włączyć w to swoje życie. Jak chcemy, to zawsze znajdziemy te 2 godzinki w tygodniu dla seniora. To jest coś bardzo potrzebnego.
0: Wywołała Pani kolejny temat, o czym na pewno będziemy jeszcze mówić. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Beata Lorentowicz, koordynatorka regionalna w Łodzi Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Czas seniorów.
0: Moim kolejnym gościem jest Karolina Król-Lach, dietetyczka. Witam.
3: Dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiały o diecie, która jest odpowiednia na upały. Generalnie o tym, jak zadbać o swoje zdrowie w czasie upałów, a ta dieta jest bardzo ważna. To powiedzmy, że takim elementem diety jest też woda. I w takim razie, jak zabezpieczyć tę wodę w naszym organizmie, jak jej dostarczać, bo znam wielu seniorów, którzy nie lubią pić wody.
3: Tak, to prawda. Natomiast ja bym tutaj chciała podkreślić, że liczy się nawodnienie. Jeśli my je osiągniemy przez na przykład wodę z dodatkiem jakichś owoców, cytryny, czasem taki mały dodatek może zmienić dużo. Albo poprzez wystudzone herbaty, herbaty ziołowe, herbaty owocowe, to ważne jest, żebyśmy po prostu pili. Inaczej nie dostarczymy tych płynów. No a w takiej herbacie owocowej, jak ktoś lubi, nie wiem, owoce leśne, no większość to też jest woda, więc to też spełni swoją rolę, bylebyśmy nie pili bardzo ciepłych napojów, bo to nas dodatkowo rozgrzewa. A my i tak mamy problem z oddawaniem ciepła w takich wysokich temperaturach. No jak mówimy o tych upałach, które były 30 kilka stopni i osoby starsze. Tutaj muszą wziąć pod uwagę to, że mają większe trudności z termoregulacją i te upały są dla nich bardziej niebezpieczne.
0: Czy to może być czasami też jakiś napój, no powiedzmy w temperaturze pokojowej?
3: Tak.
0: Byle nie gorący, tak?
3: Tak, nie pijmy bardzo ciepłych płynów. Pijemy to zimą, by się rozgrzać. Latem to też nas będzie dodatkowo rozgrzewać, a my tego nie chcemy. Nie chcemy dodawać sobie ciepła, skoro już mamy problem z jego oddaniem. Dlatego, że my jako ludzie oddajemy ciepło na dwa sposoby. Pozbywamy się tego nadmiaru ciepła. Jednym jest oddawanie po prostu przez konwekcję, czyli jakby nasze ciało jest cieplejsze od otoczenia i to ciepło przechodzi do otoczenia. W upale 30-parostopniowym no ten mechanizm nie będzie działał, tak? I drugim jest pocenie się, a pamiętajmy, że wraz z wiekiem nasze gruczoły potowe też są troszkę mniej wydajne i seniorzy mniej się pocą. Więc znowu, trudniej jest im oddać temperaturę, więc należy jej sobie nie dokładać dodatkowo z pożywienia czy z napojów.
0: Te napoje gazowane też pić czy nie pić?
3: Sam gaz w takim kontekście picia dużą przeszkodą nie jest. I jeśli ktoś ma się napić wody gazowanej, a nie napić w ogóle, to niech pije gazowaną. Uważałabym na napoje z kofeiną, dlatego że kofeina znowu będzie tutaj wpływać na nasz krwioobieg i nie będzie nam pomagać w tej regulacji temperatury.
0: A wszystkie te słodkie gazowane napoje?
3: To tutaj jest inna kwestia, ale już związana z samym faktem tego, że one są słodzone, często cukrem, czy syropem glukozowo-fruktozowym i czy my potrzebujemy ten cukier wchłaniać w takich formach, które, gdzie często osoby starsze no, chorują na cukrzycę, mają już problemy metaboliczne i ja bym nie rekomendowała takich napojów. Chcemy coś słodkiego, no to już sobie coś po prostu zjedzmy w miarę przemyślanego do obiadu na przykład.
0: Jak miałaby wyglądać dieta? Czy możemy coś zaproponować? Co w takie upalne dni, bo rozmawiamy o tych upalnych dniach, które są już za nami, ale wszystko wskazuje na to, że te upały powrócą znowu. Co wtedy jeść na śniadanie, co na obiad? Czy jeść często, czy właśnie rzadko, a więcej?
3: Zdecydowanie jeść częściej i mniej, dlatego że też po spożyciu posiłku dochodzi do czegoś takiego jak termogeneza poposiłkowa, czyli nasz organizm będzie wytwarzał ciepło. Będzie też kierował więcej krwi do wewnątrz, żeby poprawić ten proces trawienia. Natomiast przede wszystkim będzie nam cieplej po spożyciu posiłku. Im większe, im bardziej obfite, im bardziej ciężkostrawne, tym też będzie nam trudniej funkcjonować. To często seniorzy mówią o tym jako czuję się taki ciężki, taki zmęczony po posiłku, tak mi jest słabo wstać. I im większy, im taki bardziej tłusty czy obfity posiłek, tym bardziej będzie się ten efekt nasilać, więc lepiej jeść mniej i częściej, małymi porcjami. Zachęcałabym, żeby nie gotować zbyt dużo, żeby nie podnosić temperatury mieszkania jeszcze poprzez używanie piekarników, kuchenek. Kanapki to dobry wybór. Owsianki, jogurty, różnego rodzaju serki. To, co możemy zrobić na chłodno. Sałatki. Możemy ugotować makaron, bo gotuje się dużo szybciej niż na przykład inne produkty, ale możemy ugotować garnek ziemniaków na 3 dni i sobie je po prostu trzymać w lodówce i odgrzewać, no żeby nie gotować, nie nagrzewać tego mieszkania codziennie.
0: A co z produktami smażonymi? Czy przynajmniej na ten czas upałów należałoby z nich zrezygnować, bo jedno to, no właśnie, to smażenie i stanie nad gorącą patelnią, a dwa to chyba nie do końca jest zdrowe.
3: To nie do końca jest zdrowe niezależnie od pogody, dlatego że na sam proces smażenia sprawia, że ta żywność staje się bardziej ciężkostrawna, bardziej kaloryczna, bo traci więcej wody, wpływa na poziom cholesterolu, negatywnie niestety, przyspiesza starzenie skóry, więc to nie jest dla nas dobry sposób obróbki. Możemy sobie, no nie wiem, rzadziej niż raz w tygodniu coś usmażyć, natomiast faktycznie nie zachęcam do stania przy patelni, przy rozgrzanej patelni w upał. Ja jakiś czas temu postanowiłam zrobić naleśniki, usmażyłam ich 7 i w mojej kuchni temperatura wzrosła o kilka stopni, więc to potem bardzo trudno to ciepło z tego mieszkania wypuścić.
0: Przy takim upale mamy bardzo różne mieszkania, niektóre bardzo się nagrzewają. Czy trzeba ograniczać sól w organizmie, też w upały, bo podobno podnosi ciśnienie tętnicze. Z drugiej strony zaleca się, że jeśli mamy wodę, którą pijemy, a jest to tylko przefiltrowana zwykła woda, to gdzieś słyszałam tak, że dobrze jest ją posolić na przykład.
3: Na co dzień my nie musimy dosalać wody. Mamy tej soli wystarczającą ilość w pożywieniu, chociażby w pieczywie, czy w różnego rodzaju produktach, kiszonkach. których jestem fanką i zawsze zachęcam, więc nie musimy dosalać. Takie problemy, które mogą prowadzić do hiponatremii, dotyczą albo osób, które mają leki, które spowodują usuwanie dużej ilości sodu, natomiast najczęściej mają je osoby, które i tak mają go za dużo, albo sportowcy, ale mówimy o ludziach trenujących po kilka nawet godzin dziennie i wypasających 4 litry wody na treningu. Wtedy tak, natomiast w takiej codzienności nie musimy tego robić, zwłaszcza, że większość osób starszych choruje na nadciśnienie tętnicze, więc no nie powinna sobie dokładać tego sodu do tej wody dodatkowo.
0: A jeśli komponujemy sałatki, to na przykład też powinniśmy, nie wiem, szukać takich owoców czy warzyw, które są bogate w wodę?
3: Tak, dlatego że to jest dodatkowy sposób nawodnienia naszego organizmu. Poza tym lato aż prosi się o to, żebyśmy jedli, nie wiem, arbuzy czy truskawki. Natomiast warto jeść po prostu warzywa i owoce wszelkie, sezonowe, dostępne. I tutaj mam taką uwagę, nie wiem, techniczną. Jak robimy zakupy, zwróćmy uwagę, żeby w te upały nie wychodzić w ciągu dnia, o ile nie jest to niezbędnie konieczne. I niezbędnie konieczne to, nie wiem, może być wizyta u lekarza zaplanowana 3 miesiące temu. Natomiast powinniśmy unikać, teraz jak wróci ten 40-stopniowy upał, wychodzenia w godzinach, powiedzmy, nie, między tą 10, a nawet 20, czyli wyjść z samego rana, o tej 6. Jeśli mamy leki, które przyjmujemy przewlekle i potrzebujemy receptę, może uda się zadzwonić do przychodni i tę receptę uzyskać, żeby nie wychodzić ryzyko po prostu czy udaru cieplnego, czy ogólnie takiego zasłabnięcia w wyniku tych temperatur jest duże. A u osób starszych no, każdy upadek na ulicy też może się skończyć jakimś złamaniem, długą hospitalizacją i chcemy tego unikać. I co jest ważne, bo widuję moich sąsiadów, którzy mają psy, osoby starsze, które mają psy, żeby zwróciły uwagę, żeby wychodzić z tym psem też na przykład o 4-5 rano, a potem o 22. Jeśli w ciągu dnia musimy wyjść z psem, to jest tak zwane szybkie siku. Wychodzimy przed blok i wracamy. Nawet jeśli pies chce iść na spacer, nie dajemy się, nie robimy przy okazji żadnych zakupów. Wracamy i chowamy się w mieszkaniu. Zamykamy okna rano. Wietrzymy mieszkanie nocą. Rano zamykamy okna, jeśli mamy zasłonki, rolety, warto je zaciągnąć, zasłonić się od słońca. Jeśli nie mamy, możemy nawet powiesić białe prześcieradło w oknie. Przyczepić je po prostu, przytrzaskując oknem i zasłonić szyby od zewnątrz. To też nam troszkę tę temperaturę zmniejsza.
0: Bo w ostatnim czasie tak się okazało, że nasze mieszkania też strasznie były nagrzane i czasami nawet było przyjemniej na zewnątrz niż niejednokrotnie w mieszkaniu, ale tak

0: jak powiedziałaś, to trzeba dbać o to i zaopatrzyć się może w jakiś wentylator również, tak?
1: Tak. I w mieszkaniu też nie wykonywać jakiejś gwałtownej, intensywnej gimnastyki. Starać się schładzać. Picie chłodnych napojów ma tutaj sens, bo nasz organizm musi je w jakimś stopniu ogrzać, więc dostarczy do nich ciepła. Możemy sobie robić chłodne okłady, czy chłodne prysznice w ciągu dnia. Jeśli nie mamy chęci, siły na prysznic, zrobić sobie chłodny okład na kark, na pachwiny, na głowę. I zwracać uwagę na to, jak się czujemy. Jeśli dojdzie do zawrotów głowy, osłabienia, nudności, no nie bać się korzystać z pomocy lekarskiej, bo to mogą być stany zagrożenia już zdrowia i życia.
0: Są takie leki, które na przykład mogą brać seniorzy, które powodują odwodnienie?
1: Tak, i część osób je bierze. Nie wszyscy wiedzą, że takie leki biorą. Są leki, które wpływają właśnie na diurezę w leczeniu nadciśnienia i te leki będą zwiększały moczopędność. Będziemy po prostu częściej robić siku, będziemy tracić więcej wody, więcej sodu. Pacjenci nerkowi mogą mieć też różnego rodzaju leki, które będą na to wpływać. I co jest ważne, są też leki z leków psychiatrycznych, które mogą wpływać na zaburzenia termoregulacji organizmu. Czyli niby nie bierzemy leków moczopędnych i wszystko wydaje nam się okej, ale są leki, które po prostu sprawiają, że nie jesteśmy w stanie dobrze regulować tej temperatury, dlatego że wpływają na nasze podwzgórze, a podwzgórze za tę termoregulację odpowiada. Więc jeśli bierzemy leki, nie wiemy, czy one mogą mieć jakiś wpływ, to też możemy zapytać, czy w aptece, czy u lekarza, czy przeczytać w ulotce. Takie rzeczy zazwyczaj są opisane.
0: Wspomniałyśmy o śniadaniu, ale czy możemy coś właśnie dalej w takim razie zaproponować jeszcze na jakiś obiad i kolację? Bo tutaj też seniorzy mają przyzwyczajenia od lat i te przyzwyczajenia czasami są niezmienne, chociaż na przykład mogą się okazać niezdrowe. I myślę sobie na przykład o gorących zupach, tak?
1: Mój znajomy ma to określenie zupa o temperaturze rozgrzanego asfaltu, czy jakoś tak.
0: W każdym razie,
1: zupa zimna, wrząca, tak.
0: Tak, zupa zimna to nie zupa.
1: Tak, zupa zimna to nie zupa, ale zupa zimna to chłodnik i myślę, że wiele osób lubi chłodniki. Czy to takie z buraków, czy z ogórków. Możemy się tym ratować, albo zjeść po prostu odrobinę chłodniejszą zupę. Zupa pomidorowa też będzie dobra, jak będzie chłodna. Możemy do obiadu na przykład takiego tradycyjnego, gdzie mamy jakiś kotlet i ziemniaki, zjeść większą porcję zimnej mizerii, więc to też będzie na plus. Tylko, że znowu staramy się ograniczać objętość.
0: Cały czas pamiętam o tym, że mało, a często, tak? No i na podwieczorek może być jakaś sałatka z owoców albo owoce
1: galaretka.
0: Po prostu. O, galaretka zimna na przykład, tak, oczywiście.
1: I to też jest, to ja pamiętam, że galaretki z owocami występowały u nas od zawsze. Bo jedliśmy je w dzieciństwie, więc...
0: Kiedyś tak, chyba częściej, prawda, niż teraz.
1: Myślę, że to wynika z tego, że kiedyś półki nie uginały się pod nadmiarem słodyczy, tylko te słodycze pojawiały się sporadycznie, wybór był niewielki, więc galaretki z owocami gościły u nas często, tak jak domowe ciasta. I nie zachęcam teraz do pieczenia domowych ciast, bo to też 1,5 godziny piekarnik na 180 stopni zrobi nam z mieszkania saunę.
0: Ale można sernik na zimno.
1: Sernik na zimno jak najbardziej.
0: No właśnie, i tutaj znowu tylko operujemy tak naprawdę lodówką, tak? A na kolację?
1: Można zobaczyć, co mamy w tej lodówce. Jeśli ugotujemy sobie więcej makaronu, to zrobić sobie nawet taką sałatkę. Makaron, pomidor, jakiś ogórek, odrobina oliwy. Sałatki z cyklu, co się nawinie, co mam, co mogę użyć. Też nie chcę narzucać, bo każdy ma inne przyzwyczajenia, inny gust, inny budżet, tak? Czasem dołożymy jakiegoś kurczaka, jakiejś wędliny, czasem rybę z puszki. To wszystko jest tak naprawdę w porządku, bylebyśmy się starali zachować rozsądek i umiar.
0: A twarożek na przykład taki z jogurtem czy ze śmietaną, jak ktoś lubi? Bo to zawsze mi się kojarzyło, że to jest takie danie śniadaniowe, ale ostatnio czytam, że można jeść na kolację, że podobno nawet na noc...
1: Lepiej się śpi.
0: Lepiej się śpi, tak. I też dostarczamy to białko na noc, ono podobno też jakoś tam lepiej przyswaja.
1: Czy dobrze jest dostarczać białko regularnie, a nie tylko w jednym posiłku. I faktycznie my możemy jeść twarożek i na kolację, i na obiad, i na śniadanie. Tak samo jak na śniadanie możemy zjeść zupę i możemy zjeść ją na kolację. I ja się śmieję, że nie przyjeżdża dietetyczna policja i nie powie, o, niedobrze, kanapka na obiad, nie, tak nie można. Można. Wszystko można, jeśli zachowujemy pewne zasady, czyli dbamy o te warzywa, dbamy o owoce, dbamy o pełnoziarniste produkty spożywcze, nie przesadzamy z tłuszczem, ze smażonymi produktami, z takimi tłustymi mięsami, zwłaszcza czerwonymi.

0: przykład też nam nie zaszkodzi, jeśli nasza dieta na co dzień wygląda po prostu dobrze.
1: Słodycze to jedno, ale też pijemy alkohol i też bardzo często słyszę, że ktoś na przykład gasi pragnienie albo schładza się, załóżmy, 0% piwem. Czy to jest dobry pomysł?
0: Podzielmy to na dwie części, czyli na alkohol i na napoje 0%. Jeśli chodzi o alkohol, to absolutnie jest przeciwwskazane. Znaczy, generalnie nie ma bezpiecznej dawki alkoholu przez cały rok, natomiast w takie upały to może zagrażać naszemu życiu. Wpływa na ciśnienie krwi, na rozszerzalność naczyń krwionośnych. Nie róbmy tego. Alkohol będzie nas tak pozornie przez jakiś czas rozgrzewał. Będzie nam dużo trudniej. Co do napojów 0%, to ja powiem tak. To zależy. Jeśli mamy osobę zdrową, która pije piwo 0%, absolutnie nie ma tam alkoholu, bo nie mówimy o piwie bezalkoholowym, które alkohol zawierać może. I jak najbardziej może gasić w ten sposób pragnienie, czuć się lepiej, przyjemniej. Natomiast nie zachęcałabym do picia osób na przykład z hiperurekemią czy dną moczanową, albo osób, które muszą uważać na poziom glukozy we krwi, cukrzyków, tak, osób z jakimś stanem przedcukrzycowym, dlatego że piwo ma wysoki indeks glikemiczny i ma sporą zawartość puryn, więc będzie nasilać te dolegliwości. W takich sytuacjach tego nie chcemy. No, osoby zdrowsze jak najbardziej mogą skorzystać z takiego napoju 0%.
1: To skoro jesteśmy przy piciu, to chciałabym cię zapytać jeszcze, bo właściwie zaczęłyśmy naszą rozmowę od wody, od tego, że nie musimy pić tylko wody. Dobrze jest, wspomniałaś o tym, pić często, ale często po prostu zapominamy o tym piciu. Czy są jakieś sposoby na to, żeby pamiętać, nie wiem, no, ustawiać sobie jakieś butelki z wodą w mieszkaniu?
0: Musimy pamiętać, że z wiekiem, jak nasze podwzgórze się starzeje, ono też nam troszkę mniej nas informuje, że chce nam się pić, więc nie czekajmy, zwłaszcza osoby starsze, w te upały, aż poczujemy pragnienie, bo to już może być niebezpieczne dla nas. Można się obstawić butelkami dookoła. Zawsze wychodząc, mieć ze sobą jakąś małą butelkę, bidon z wodą. Możemy sobie ustawić budzik. Możemy sobie postawić na stoliczku duży dzbanek, karafkę i nawet mazakiem namalować podziałkę, że do godziny 10 mam wypić tyle. O każdej pełnej godzinie spojrzeć na zegarek, czy ja piłam coś. Kiedy ja ostatnio piłam? Jeśli nie pamiętam, kiedy piłam, to znaczy, że to było zbyt dawno. Każdy musi sobie znaleźć swoją metodę, bo każdy z nas jest różny. Natomiast ja zawsze zachęcam, jeśli ktoś układa puzzle, robi jakieś robótki ręczne, czy ogląda dłuższe filmy, czasem myślimy, a dobrze, wstanę za chwilę i przyniosę sobie coś do picia. I odwlekamy to. To zanim zaczniemy takie działania, postawmy sobie obok dzbanek z wodą i szklankę, żebyśmy mieli zawsze pod ręką i żebyśmy pili. I tak jak tu siedzimy w studio i nic nie piłyśmy, powinnyśmy się napić, jak wyjdziemy.
1: Dobrze, to będziemy o tym pamiętać. Dla mnie to jest zaskakujące, czyli to, że nie chce mi się pić, to wcale nie oznacza, że nie powinnam.
0: Tak? Że nie potrzebuję.
1: Że nie potrzebuję.
0: Mogę potrzebować, a tego nie czuć. Po prostu nam się to z wiekiem też upośledza, ta zdolność do odczuwania pragnienia. Do tego my też często sami przez wiele lat życia przyzwyczajamy się do nie picia, gdy czujemy pragnienie. W takich sytuacjach, powiedzmy, społecznych, zawodowych. Nie piliśmy w szkole na lekcjach, bo nam nie było wolno pić w szkole na lekcji, prawda? I człowiek odsuwał to uczucie pragnienia. Nie piliśmy czasem w pracy, bo tak jak tutaj, podczas nagrywania tej audycji na przykład nie można się napić. Albo w niektórych pracach zawodowych, przy usypianiu dzieci, kiedyś też nie było sklepów na każdym rogu i mieliśmy takie nawyki, że człowiek napił się w domu, a potem napił się w miejscu, do którego szedł. I przez wiele, wiele lat ignorujemy nasze pragnienie i potem też jest nam trudniej to wszystko interpretować, te sygnały. A jeśli dodamy do tego to, że mózg nas trochę gorzej informuje o tym, że chce nam się pić, to faktycznie potrzeba w organizmie jest, ale my o niej nie wiemy i powinniśmy sami tutaj, może źle to zabrzmi, zmuszać się trochę do picia, nie dużych ilości, pół szklanki, ćwierć szklanki i za chwilę kolejny kawałek. Szukać tych napojów, które nam będą służyć. I ja zachęcam do takiego eksperymentu. Bierzemy dzbanek z wodą i wrzucamy sobie na przykład 3 zamrożone truskawki albo jagody. Zmieni się trochę smak tej wody i będzie też chłodniejsza. Te owoce nie oddadzą, nie będą się ogrzewać tak szybko jak kostki lodu, które topnieją błyskawicznie. Ta woda będzie dłużej chłodna i przyjemna.
1: Ważne jest też bardzo to, o czym powiedziałaś, że trzeba pić często. Jaka jest różnica między tym, że na przykład gasimy pragnienie i potrafimy, nie wiem, wypić pół butelki za jednym razem, a właśnie pić systemowo?

0: systematycznie wodę?
1: No może to być kwestia taka, że bardzo szybko pobiegniemy oddać mocz, po prostu pójdziemy się wysikać, a nie wszędzie ta woda nam, może tutaj bardzo uproszczę, dotrze w każde potrzebujące miejsce. Jest to bardzo duże uproszczenie. Natomiast tak to możemy zapamiętać, tak? To tak jakbyśmy chcieli pomalować dom i będziemy malować każdą ścianę po kawałku, albo rozlejemy farbę po prostu z wiaderka. No i zobaczymy, gdzie trafimy, tak?
0: Czyli ta woda po prostu w tym momencie no, przelatuje bardzo szybko przez nas, nie do końca, tak jak powiedziałaś.
1: Nie wszystko się wchłonie po prostu.
0: Nie wszystko się wchłania. Powiedziałaś też, że ta woda jest bardzo ważna dla mózgu. Czy na przykład odwodnienie, czy w ogóle brak tej wody może powodować na przykład migreny, bóle głowy?
1: Nie tylko może, ale bardzo często powoduje. Jedne z takich objawów właśnie już lekkiego odwodnienia to są bóle głowy, to są zawroty głowy, to jest takie pogorszenie zdolności poznawczych. Czyli na przykład jest nam trudniej przypomnieć sobie słowo, albo rozwiązać krzyżówkę, albo przypomnieć sobie, gdzie mam okulary, większa dekoncentracja. I to są takie objawy, które pojawiają się dosyć szybko, bo nasz mózg zawiera tej wody dość sporo. Możemy też zaobserwować potem już zagęszczenie moczu. Będziemy mieć innego koloru moczu i na to też warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli będzie on już bardziej brązowy. Wtedy to już jest niepokojący objaw.
0: Niepokojący objaw odwodnienia, tak? Czy są jeszcze jakieś inne elementy wskazujące na odwodnienie, po czym możemy się zorientować, że przesadziliśmy?
1: Przede wszystkim będziemy czuć taką ogólną słabość. Będzie nam trudno coś zrobić. Mogą występować skoki ciśnienia. I dlatego, zwłaszcza tutaj znowu, osoby starsze, które częściej na to nadciśnienie chorują, muszą tego nawodnienia pilnować. Czyli po prostu staramy się nie dopuszczać do sytuacji, w których nie pijemy.
0: Musimy mieć to wokół głowy, tak, że ta woda nam jest właściwie niezbędna do życia i do funkcjonowania. Karolino, jeszcze jedno, bo wspomniałaś o zupach również i wspomniałaś o tym, że w zasadzie można je jeść przez cały dzień. Czy pracując z seniorami musisz im tłumaczyć, że czasami muszą zmieniać jakieś swoje nawyki żywieniowe, bo ta zupa na śniadanie myślę, że też dla wielu seniorów może być szokująca, bo tradycyjne śniadanie no to właśnie kanapki, zupa jest na obiad, a na kolację na przykład, nie wiem, też kanapka.
1: Tak na co dzień w pracy to staram się, żebyśmy dopasowywali dietę do siebie. Czyli jeśli ktoś ma faktycznie przyzwyczajenie, że na śniadanie jest kanapka i będzie mu trudno to zmienić na coś innego, to niech je kanapkę. Tylko zwróćmy uwagę, co w tej kanapce jest. Bo to pod pojęciem kanapki może być biała bułka z dżemem, pod pojęciem kanapki może być grahamka z pieczonym kurczakiem czy twarożkiem, rzodkiewką, pomidorem, ogórkiem, szczypiorkiem i dodatkową porcją warzyw na przykład na talerzu. I to będą dwie różne rzeczy. Czyli bardziej idziemy w stronę tego, co tradycyjnie ta osoba jadła i jak możemy to poprawić stopniowo. Czyli też nie tak metodą zrywania plastra, tylko powoli. Powoli jest łatwiej coś zmienić i zmiany są trwalsze. To tak jak z zupą. No, możemy dorzucić do niej boczku, ale nie musimy, tak? To są takie drobne zmiany, które łatwiej jest wprowadzać, a w ostatecznym rozrachunku przynoszą najwięcej efektów.
0: A zdarza ci się pracować z takimi seniorami, którzy no bardzo interesują się jedzeniem, tymi wszystkimi zmianami dotyczącymi jedzenia, kalorii, piramidą i tak dalej, czy nawet dietą wegetariańską?
1: Tak, dlatego że seniorzy, my tak właśnie teraz mówimy seniorzy, to jest duże uproszczenie, bo to nie jest monolit. To są dwa, nawet trzy pokolenia ludzi.
0: Dokładnie.
1: Niektórzy jeszcze z doświadczeniem wojny, tej światowej. Osoby z doświadczeniem internowania na przykład, ale są to też osoby, które mają aktualnie 62 lata i też już możemy powiedzieć, że są seniorami, bo są na przykład na emeryturze, o różnym statusie, różnym wykształceniu, bo to wykształcenie też w kolejnych dekadach stawało się coraz wyższe, tak? Czyli więcej osób kończyło szkoły średnie, a potem coraz więcej osób też kończyło edukację wyższą, w związku z czym są bardzo różne osoby i jest wiele osób, które są zainteresowane, mają na to czas, mamy internet, można z niego korzystać, choć warto z niego korzystać mądrze, i chcą wiedzieć, jak sobie coś poprawić, czy to, co robią, jest dobre, co mogą zmienić. Ja zachęcam, by korzystać z mądrych źródeł, jak już to robimy. Na przykład są takie strony rządowe, czy to Narodowego Funduszu Zdrowia, czy Centrum Edukacji Żywieniowej. Tam jest wiele świetnych artykułów o tym, jak jeść, co jeść, kiedy jeść. Jest portal, na którym można sobie wygenerować darmowy jadłospis. po rejestracji.
0: Czyli mamy bardzo dużo podpowiedzi, tak. Tylko też trzeba, tak jak powiedziałaś, rozsądnie z nich korzystać. Powiedz mi jeszcze, czy są takie diety, które no, mogą też stosować seniorzy, a które mogą być takie obciążające właśnie podczas upałów?
1: Na przykład diety bardzo wysokobiałkowe mogą być tutaj trudne, dlatego że białko ma dosyć wysoki taki współczynnik termogenezy poposiłkowej, ale też diety różnego rodzaju ketogeniczne, które są tłustsze, bardziej ciężkostrawne. Diety, które zakładają zmniejszenie liczby posiłków na rzecz ich objętości, bo takie są, czyli jemy powiedzmy 2-3, ale ogromne posiłki. No to takich bym nie zalecała w tym momencie.
0: Trzeba by je było na ten czas odstawić po prostu, tak?
1: Musimy po prostu szukać czegoś, co faktycznie wspiera nasz organizm, nie podążać tak stricte za modą. Jedną z najlepszych, w zasadzie najlepszą dietą na świecie, jaka jest polecana większości osób, to jest dieta śródziemnomorska. I my oczywiście możemy ją sobie modyfikować w naszych warunkach geograficznych, bo chociażby ryby są u nas droższe i nie każdego będzie na nie stać, ale możemy próbować włączyć chude źródła białka, strączki, tego mamy w bród, nabiał, nawet chudy drób i jakoś tym mądrze tutaj zarządzić.
0: I cały czas warzywa. No właśnie, a makarony na przykład i w ogóle węglowodany?
1: Jak najbardziej, chociaż staramy się szukać pełnoziarnistych produktów. Czyli to też nie jest tak, że jak ktoś całe życie je te białe makarony, będzie mu łatwo się przerzucić na pełnoziarniste. I jeśli go je raz na tydzień czy raz na dwa, to nie musi. Natomiast jeśli jego codziennie, to warto to rozważyć. Ale mamy kaszę, które też tradycyjnie przecież u nas były jedzone przez wiele lat, a jest, mam wrażenie, że rzadziej goszczą na naszych stołach. Mamy ziemniaki, no to akurat nie są pełnoziarniste i nie są zbożowe, ale tak mówimy już o węglowodanach. Mamy pieczywo różnego rodzaju i znowu możemy wybrać chleb razowy, możemy wybrać białe bułki, co będzie bardziej wspierać nasze zdrowie. Tylko pamiętajmy, że mówimy o osobach zdrowych, bo są schorzenia, w których się rezygnuje z takich pełnoziarnistych produktów z konieczności.
0: A makarony teraz takie pojawiają się na przykład z różnych mąk, innych niż pszenica. Mamy jakieś tam makarony z mąki kukurydzianej, czy z mąki z grochu. To też jest dobre?
1: Te makarony z mąki kukurydzianej, one powstają w dużej mierze dla osób, które nie tolerują glutenu, które mają celiakię i super, że to jest. Ponieważ mam w bliskim otoczeniu osobę chorującą na celiakię, mówi, że wreszcie od paru lat, jak zrobiła się moda na diety bezglutenowe, wreszcie ma wybór, wreszcie ma możliwości zjedzenia czegoś. Więc super, że to jest. Co do tych makaronów z grochu, z ciecierzycy, z soczewicy, one będą miały więcej białka, no bo mielimy tam do nich strączki, więc jest to całkiem dobry wybór. Patrzmy sobie, co w tym makaronie jest, jaki tam jest skład. Osobiście makaron z ciecierzycy uwielbiam, makaronu z grochu nie cierpię, więc to też trzeba wziąć pod uwagę kupując. Nie kupujmy od razu 5 opakowań, jeśli nigdy nie próbowaliśmy tego makaronu.
0: No tak. Dokładnie, trzeba spróbować.
1: Chciałabym, żeby wszyscy już niezależnie od wieku zadbali o swoje bezpieczeństwo w te upały. Nie wychodźmy, jeśli nie musimy. Jeśli już wychodzimy, bo jest taka konieczność, stosujmy nakrycia głowy, czy to kapelusze, czy czapki, przewiewną odzież, nawet z dłuższymi rękawami. I o ile nie idziemy do miejsca, które jest 50 metrów od naszego domu, zabierajmy ze sobą wodę. I jak jesteśmy przy tym, co warto ze sobą zabrać, nawet na krótkie wyjście z domu, to pamiętajmy o tym, żeby zabierać ze sobą telefon, jakiś dokument tożsamości. Jeśli jesteśmy cukrzykiem, to na przykład opaskę, mam cukrzycę, czy jakąś taką informację. Nie zakładajmy, że coś się wydarzy, ale bądźmy zabezpieczeni. I jeśli byśmy omdleli na chodniku i ktoś nam udzieli pomocy, wezwie do nas pogotowie, czy żebyśmy sami mogli wezwać to pogotowie do siebie lub kogoś, to dobrze jest mieć takie podstawowe informacje i być zabezpieczonym na taką ewentualność.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję Ci, Karolino, za te wszystkie porady. Karolina Król-Lach, dietetyczka, była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj, Agata Zielińska.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest godzina 8. Niedziela, 5 lipca, Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radio Łódź. W serwisie premier o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej, apel o honorowe oddawanie krwi w regionie i nowe oszustwa na portalach sprzedażowych. W regionie w tej chwili przeważają chmury, a na termometrze mamy 14 stopni. Premier Donald Tusk o lokalizacji drugiej elektrowni atomowej w Polsce mówi, że zarówno Bełchatów, jak i Konin mają równe szanse. W zeszłym roku w Piotrkowie premier mówił, że jeżeli zapadnie decyzja o lokalizacji drugiej elektrowni atomowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu takiej listy. Wczoraj podczas konferencji prasowej w Wielkopolsce niedaleko Konina został pytany o te słowa.
7: Do finału doszły te dwie lokalizacje, a eksperci rozstrzygną i będziemy robili to w sposób bardzo transparentny, żeby nie było wątpliwości, że są to partyjne wskazania na przykład.
6: W przyszłym roku powinien nastąpić wybór inwestora, który wybuduje drugą elektrownię jądrową w Polsce, a rok później zostanie ogłoszona jej lokalizacja. W Łodzi brakuje krwi. Obecnie niski stan osiągnęły grupy BRH- i 0RH-. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi apeluje więc o pomoc, zwłaszcza w czasie wakacji, a mówi o tym więcej nasz reporter Sebastian Dziuda.
8: Latem zapotrzebowanie na krew nie maleje, a wręcz przeciwnie. Rośnie m.in. z uwagi na większą liczbę wypadków drogowych. Mówi o tym Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
9: Wakacji nie mają pacjenci przebywający w szpitalach. Każdego dnia dochodzi do wypadków, przeprowadzane są operacje, a osoby chorujące przewlekle nadal potrzebują transfuzji krwi. Dlatego właśnie w okresie wakacyjnym tak ważne jest, aby nie zapominać o honorowym krwiodawstwie.
8: Krew można dodawać w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej, a także w oddziałach terenowych w województwie, m.in. w Sieradzu, Kutnie, Opolsznie czy Radomsku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
6: Więcej informacji na temat wymagań dotyczących oddania krwi można znaleźć na stronie krwiodawstwo.pl, a także na naszym portalu.
3: Więcej na radiołódź.pl.
6: Jest nowa okazja dla oszustów. Chodzi o zmiany dotyczące zamawiania paczek spoza Unii Europejskiej. Od środy za każdą pozycję towarową w przesyłce doliczana jest opłata w wysokości 3 euro. Zapłaci ją sprzedający albo platforma sprzedażowa. Ale jak mówi dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej Krzysztof Romasz, to dla oszustów nowa okazja.
10: Cyberprzestępcy wysyłają swoim celom wiadomości tekstowe, które mogą informować na przykład, że paczka takiej osoby została zatrzymana i wymagane jest natychmiastowe kliknięcie w link z SMS-a i opłacenie jej.
6: Poczta Polska przypomina, że nigdy nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności. Jeśli po zakupie dostaniemy SMS-a z prośbą o dopłatę, warto zachować szczególną ostrożność. Nowe kontenery na zużytą odzież stanęły w Pawianicach. Od końca czerwca mieszkańcy mogą oddawać tam niepotrzebne ubrania i tekstylia. 12 szarych pojemników stanęło przy szkołach podstawowych, przedszkolach i instytucjach miejskich, a w najbliższym czasie pojawią się jeszcze kolejne 4, zapowiada Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pawianicach.
11: Pojemniki są w kolorze szarym, oznaczone logo budżetu obywatelskiego i można tam wrzucać zużyte odpady tekstylne albo jak dotąd oddawać do przoku. Dodatkowo w 14 lokalizacjach rozstawiono 34 zielone kontenery na odzież nadającą się do ponownego użytku.
6: A urzędnicy przypominają, żeby oddawane tam ubrania zawsze były czyste i niezniszczone. Przed nami teraz wiadomości sportowe. I te przekazuje Państwu Michał Malinowski.
12: Dzień dobry. Maroko i Francja zagrają w ćwierćfinale mundialu. Francuzi w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata grali z Paragwajem, który wyeliminował wcześniej Niemcy. Trójkolorowi awansowali, choć nie przyszło im to łatwo.
13: Francuscy kibice zareagowali okrzykiem radości i ulgi, gdy w 70. minucie spotkania Kylian Mbappé zdobył zwycięskiego gola. Była to siódma bramka kapitana trójkolorowych na tym mundialu. Zwycięskiego gola nie przyniosła efektowna akcja, lecz rzut karny. Ale po tak trudnym meczu nie miało to dla Francuzów najmniejszego znaczenia. Trójkolorowi wydostali się z pułapki, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy, podkreślając dobrze zorganizowaną grę obronną Paragwajczyków, ale jednocześnie ostro krytykując ich zachowanie. Przez cały mecz dochodziło do ostrych fauli i prowokacji wobec Francuzów oraz prób wyprowadzenia ich z równowagi i sprowokowania czerwonych kartek. Przed Francją teraz ćwierćfinałowy pojedynek z Marokiem, który zostanie rozegrany w najbliższy czwartek. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: A wspomniane Maroko pokonało 3-0 współgospodarzy Kanadyjczyków. Wszystkie bramki padły w tym meczu w drugiej połowie. Dzisiaj poznamy kolejnych dwóch ćwierćfinalistów. W wieczornych i nocnych spotkaniach zmierzą się Brazylia z Norwegią oraz Meksyk z Anglią. Iga Świątek nie obroni tytułu. Polska tenisistka odpadła w trzeciej rundzie Wimbledonu, przegrywając w dwóch setach z Aleksandrą Ealą z Filipin. O ćwierćfinał londyńskiego turnieju zagra dzisiaj Hubert Hurkacz. Początek spotkania Polaka z Niemcem Janem Lenardem Struffem najprawdopodobniej po godzinie 15. Mikołaj Marczyk zajmuje 11 miejsce po 7 odcinkach specjalnych rajdu Rzymu, który jest trzecią eliminacją rajdowych Mistrzostw Europy ERC. Łódzki kierowca i jego pilot Szymon Gospodarczyk mieli problemy podczas pierwszych sobotnich odcinków, wyjaśnia Miko Marczyk.
14: Poranna pętla poniżej oczekiwań. Mieliśmy trochę problemów technicznych z interkomem. Nie do końca na tym środkowym odcinku byłem w stanie słyszeć Szymona. Po południu ten problem techniczny już w większości został rozwiązany. Tempo było też trochę lepsze po południu.
12: Straty Marczyka nie są duże. Do siódmej pozycji łódzki kierowca ma 20 sekund. Dzisiaj jeszcze 4 odcinki specjalne, w tym Power Stage, na którym można zdobyć dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej mistrzostw. Początek dzisiejszych zmagań przed godziną 9. Piłkarze ŁKS-u Łódź wygrali po raz pierwszy w czasie letnich przygotowań. Wracając ze zgrupowania w Busku-Zdroju, ŁKS-iacy pokonali w Radomiu tamtejszego Radomiaka 2-1. Pierwszego gola już w pierwszej minucie strzelił wchodzący do pierwszej drużyny młody Fabian Olejniczak.
15: Pierwsza bramka w pierwszej drużynie, na pewno zapamiętam na długo ją. Poszliśmy do pressingu, błąd obrońcy, wykorzystałem sytuację sam na sam i cieszyłem się z bramki. 2-0 do przerwy, 2-1 do końca i cieszymy się, zwycięstwo.
12: Drugiego gola dla Łodzian strzelił Fabian Piasecki. Za tydzień w sobotę ŁKS zagra z Unią Skierniewice, która wczoraj przegrała 0-1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Swój mecz kontrolny z Dunajską Stredą zremisował natomiast Widzew Łódź. Więcej o sparingach Unii i Widzewa w serwisie sportowym za godzinę. Zapraszam.
6: W regionie coraz więcej chmur i nadal w miarę chłodno, około 14 stopni teraz na termometrze. Na barometrze 993 hektopaskale. Ciśnienie będzie powoli spadać. Dzisiaj będzie na ogół pochmurno, z niewielkimi rozpogodzeniami, ale też może okresowo padać deszcz, a po południu możliwa lokalnie także burza. Dziś na termometrze do 22 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z zachodu.
16: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

No tak, tydzień temu było jakby trochę cieplej. Na zegarach 8 minut po godzinie 8. Witamy serdecznie, Piotr Śliwiński realizuje program. Bartosz Florczak przed mikrofonem do 10 jak zwykle w radiu w tonacji Sepi, czyli piosenki sprzed lat.

With a little help from my friends, to Sergio Mendes, oczywiście, Brazil 66. Nawet Państwo przed chwilą zadzwonili, 606-787-7878, z takim pytaniem, czy będą Beatlesi. No to w jakimś stopniu byli Beatlesi, bo to przecież jest piosenka zespołu The Beatles, płyta Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, i Ringo śpiewał ten utwór. No a tutaj Sergio Mendes go wykonał, więc trochę po Beatlesowskiemu, Beatlesowsku. W każdym razie nieprzypadkowo też Państwu tę piosenkę prezentuję, ponieważ 7 lipca, więc we wtorek, urodziny Ringo Starra. One będą obchodzone w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej z pasażu Schillera. O 18 wyruszy taka orkiestra specjalna, która będzie grać piosenki Beatlesów i pomaszeruje w stronę Piotrkowskiej. No a tam później jeszcze odbędzie się takie świętowanie właśnie urodzin Ringo i to wszystko będzie też nadzorował Piotr Medza, więc ekspert, jeżeli chodzi o zespół The Beatles. Za całość będzie nazywała się Parada Żółtej Łodzi Podwodnej, a więc najbliższy wtorek jeszcze Państwu będziemy o tym przypominać.

A to były Pyzate Słoneczniki, Novi Singers. Wracamy zawsze latem do tego utworu. W ogóle lubię wracać do właśnie tego zespołu. Dosyć regularnie to robimy. 606-787-8778. Mogą Państwo dzwonić, także pisać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. b.florczak@radiolot.pl. Tak specjalnie nie dziwię się tą pogodą, która za oknem, bo pamiętam z lekcji geografii, że lipiec to jest najbardziej deszczowy miesiąc w Polsce. Więc jakoś to mnie specjalnie nie zdziwiło. Natomiast na tydzień temu co było, to było i to bardziej wywołało moje zdziwienie i myślę, że Państwa też te niesamowite upały, które już za nami. No ale lipiec trwa i lipiec w piosence nie jest może tak silnie reprezentowany jak chociażby maj, jak inne miesiące, ale kilka piosenek znajdziemy.

Dwa nagrania lipcowe. Ilona Wieczorek najpierw wystąpiła z orkiestrą rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. No to jeżeli chodzi o Katowice, to wiemy, że Jerzy Milian był tam takim odpowiednikiem Henryka Debicha. Też legendarna absolutnie postać. No a przed chwilą Pro Kontra, Gajga, Prorok i orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Tym razem pod dyrekcją Henryka Debicha. To był rok 1982. Lipcowe sny. No więc takie dwa lipcowe nagrania za nami. Państwo mogą zgłaszać swoje propozycje jak zwykle. 606-78-78. Teraz wybierzemy się do Opola, rok 1965.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaiana w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji SEPI.

proszę mi wybaczyć, bo nie zdążyłem odebrać telefonu, ale jestem. 606-787-7878, teraz mi się na pewno już uda, jeżeli państwo jeszcze raz zadzwonią. Na zegarze mamy godzinę prawie 8.30. Oczywiście przed chwilą słuchaliśmy Piotra Szczepanika i jeszcze obok niego zespół Tajfuny, słynne Kormorany z Opola, 1965 rok. Fantastyczną pracę zrobił Michał Wilczyńskiego, wytwórnia Gad Records, gromadząc archiwa festiwalu Opole i wydając na płytach najlepsze fragmenty, bo są też takie, które nawet artyści nie chcą, aby były publikowane. No, Michał zrobił znakomitą selekcję i rok po roku dokumentuje właśnie te festiwalowe opolskie historyczne występy takimi dużymi płytami. To jest absolutnie rzecz istotna dla historii polskiej muzyki. Ocala od zapomnienia pewne wykonania, no i też prezentuje kawał historii naszej rodzimej piosenki. I tak będzie teraz też w przypadku Czesława Niemena i zespołu Akwarele, no bo to też są standardy, które znamy od wielu, wielu lat, ale raz na jakiś czas dobrze, jak się pojawiają.

Czesław Niemen, Marek Gaszyński napisali tę piosenkę przepiękną, Narodziny Miłości. Oczywiście wcześniej Baw się w ciuciubabkę, Czesław Niemen i Akwarele w tym nagraniu. Państwo podają różne propozycje. Ja bardzo lubię, jak państwo mówią, no to jest taka piosenka, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, jak jest zatytułowana, ale zaczyna się tak, pa. No dobrze, no, poszukamy. Myślę, że znajdziemy. Po wykonawcy jakoś powolutku dobrniemy do celu. Ostatnio widziałem bardzo takiego śmiesznego, tak zwanego mema, czyli taki ten rysunek śmieszny internetowy, pokazujący taką misterną konstrukcję wielopoziomową. I to jest napisane Polska Muzyka Rozrywkowa, podpisane. A pod spodem to wszystko trzyma się na takim jednym malutkim, jakby na takiej jednej malutkiej zapałce. I ta zapałka jest podpisana Chórki Alibabek. No bo trochę tak jest, że przy te wszystkie wielkie, piękne piosenki polskie z lat 70., czasami 60., zawierają przecież głosy Alibabek.

A to mało, rzadko prezentowana piosenka zespołu Alibabki, Gdy zmęczeni wracamy z pól. Juliusz Lorans, czyli ktoś w rodzaju takiego kierownika Alibabek, skomponował tę piosenkę. No, Juliusz Lorans to jest taka postać, trochę taka szara eminencja też polskiej muzyki końca lat 60., no, ale on, jeżeli chodzi o Alibabki, doskonale miał wszystko zaplanowane, rozplanowane i fantastycznie potrafił kierować tym zespołem i także dobierać repertuar, w którym Alibabki mają się pojawić właśnie w charakterze chórków. Zresztą pani opowiadała o tym, będąc tutaj w Radiu Łódź kilka lat temu i nagrywając jeszcze swoje ostatnie piosenki w rytmie ska, o czym państwo pewnie pamiętają. Był ten wątek chleba w tym utworze, no więc powróci teraz za sprawą Skaldów.

To oczywiście zespół Skaldowie w nagraniu Pachnie chlebem. No, czasami lubię sięgać po te mniej znane utwory Skaldów z późniejszego okresu. Uważam, że są znakomite. To są długie czasami piosenki, tak akurat 5,5 minuty, nawet ponad 6-minutowe, ale przepięknie się to jakoś nie chcę powiedzieć cnują, bo to chyba nie jest dobre słowo, natomiast tak płyną. O, właśnie, płyną sobie. Tak jak właśnie ta. Jacek Zieliński skomponował ten utwór. No teraz przeniesiemy się do Włoch, jak to mawia Andrzej Pietrzak, piosenki z Wielkiego Buta. Ciao, ciao Bambina, Domenico Modugno. No to też jest w ogóle wyjątkowa postać dla włoskiej kultury, bo nie dość, że oczywiście legendarny piosenkarz, też zagrał w kilkudziesięciu filmach, no to jeszcze zdołał zrobić karierę polityczną, bo przecież był też posłem Izby Deputowanych pod koniec lat 80. we Włoszech. Domenico Modugno i jeden z jego wielkich przebojów.

Domenico Modugno, ciao, ciao, bambina. My się jeszcze nie żegnamy. Przy okazji, bo wspomniałem o Andrzeju Pietrzaku, oczywiście Andrzej pojawi się w studiu mniej więcej około godziny 9:30, ale w czwartek po godzinie 20:00 w audycji łódzkiej Jestem Stąd. Trochę lepiej poznają Państwo Andrzeja. No, naliczyłem, że z tych naszych wspólnych spotkań to już tak między 160 a 170 odbyło się w ramach Znajomych z Płyt, a wcześniej jeszcze rozmaite inne audycje z udziałem Andrzeja Pietrzaka odbyły się i pomyśleliśmy, że przedstawimy Państwu Andrzeja trochę bardziej z prywatnej strony, bo to nie tylko okazuje się, że muzyka jest jego wielką pasją. Aby dowiedzieć się, co jeszcze, no to proszę włączyć Radio Łódź w czwartek po godzinie 20:00 i posłuchać Łódzki Jestem Stąd. Bohaterem będzie Andrzej Pietrzak. A do godziny 9:00 dwa nagrania. Najpierw Glen Campbell, który też czasami powraca w nie swojej piosence Southern Nights, ale świetnie zawsze brzmiącej, a potem Państwo prosili o to, aby The Hollies raz na jakiś czas zaśpiewali, a więc przed 9:00, przed serwisem informacyjnym Radio Łódź te dwa nagrania.

0: autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
8: Na zegarze jest 9:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie koniec policyjnej obławy i zatrzymanie poszukiwanego w Kieleckiem, dachowanie samochodu i śmiertelny wypadek w Staszowie, a także apel, aby nie angażować dzieci do prac polowych. W regionie w tej chwili pochmurno, 14 stopni na termometrze, lokalnie może popadać. Policja zatrzymała 65-letniego mężczyznę, który był poszukiwany od piątku w związku ze śmiercią żony. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono w jednym z domów na terenie Borkowa w powiecie kieleckim. Policyjna obława za mężczyzną została zakończona, przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
9: Dzisiaj po godzinie 6 na terenie kieleckiego Biesagu w kompleksie leśnym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach biorący udział w prowadzonych poszukiwaniach zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna. Mężczyzna został zatrzymany. Decyzją medyków w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala.
8: Przesłuchanie mężczyzny będzie możliwe, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia. 65-latek poszukiwany był w związku ze śmiercią żony i podejrzeniem, że do tej śmierci mógł się ktoś przyczynić. Tragiczny wypadek w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim. Dzisiaj rano dachował tam samochód osobowy, w którym podróżowało 5 osób. Auto wylądowało w rowie, jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne, informuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Staszowie.
10: Kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem i dachował. 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, natomiast 4 osoby w wieku od 17 do 19 lat zabrane zostały do szpitala w Staszowie, w Busku-Zdroju oraz w Kielcach. Stan jednej z nich określany jest jako krytyczny.
8: Na miejscu nadal pracują służby pod nadzorem prokuratora, a z relacji świadków wynika, że w samochodzie mogła być jeszcze jedna osoba, która oddaliła się z miejsca wypadku. Policja prowadzi teraz jej poszukiwania. Uwaga na wypadki rolnicze z udziałem dzieci. Okres wakacji na wsi to czas zabaw, ale też pomocy przy pracach rolniczych. A to niebezpieczne zajęcie nie tylko dla dorosłych, mówi o tym nasz reporter Damian Grosicki.
11: Wakacje na wsi zawsze kojarzą się z wieloma atrakcjami. Niestety niektóre z nich mogą doprowadzić do tragedii, szczególnie gdy dzieci bawią się bez nadzoru, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
11: Policjanci przypominają, by wyznaczyć dzieciom bezpieczne miejsce do zabawy, żeby te wakacje nie były dla nich ostatnimi. Damian Grosicki, Radio Łódź.
8: Do tragicznego wypadku doszło w ostatnią środę w miejscowości Kików w powiecie Buskim, gdzie podczas prac polowych ciągnik przygniótł 14-latkę. Dziewczynka nie przeżyła wypadku. Protestancki pastor Ezra Jin, uwięziony w Chinach od października zeszłego roku, został uwolniony i bezpiecznie dotarł do Stanów Zjednoczonych, przekazała jego rodzina. Uwolnienie duchownego założyciela niezależnego kościoła Syjonu to jest efekt majowych rozmów przywódców obu krajów, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Ezra Jin został zatrzymany w południowych Chinach wraz z 17 innymi liderami religijnymi pod zarzutem nielegalnego korzystania z sieci informacyjnych. Według obserwatorów wiązało się to z wykorzystywaniem przez grupę internetu do działalności ewangelizacyjnej. Pekin uwolnienie pastora nazywa gestem dobrej woli. Teraz już wiadomości sportowe. I te wiadomości przekazuje Michał Malinowski.
13: Maroko i Francja z awansem do ćwierćfinału mundialu. Francuzi w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata wygrali z Paragwajem 1-0 po bramce z rzutu karnego. Maroko pokonało natomiast 3-0 Kanadę. Wszystkie gole w tym meczu zostały strzelone w drugiej połowie. Wieczorem i w nocy polskiego czasu Brazylia zagra z Norwegią, a Meksyk zmierzy się z Anglią. Widzew bezbramkowo zremisował z wicemistrzem Słowacji. W pierwszej połowie meczu z Dunajską Stredą gola strzelił Mariusz Fornalczyk, ale był na spalonym. W końcówce czerwoną kartkę obejrzał Sebastian Berger. W drugiej połowie po raz pierwszy w Widzewie zagrał Karol Świderski.
14: Szkoda, że nie udało się strzelić, bo fajnym sytuacją miałem tam na prawej nodze, gdzie troszeczkę tempu poczekałem i później już chciałem podawać troszeczkę. Myślę, że tutaj zmęczenie dało sobie znać, bo naprawdę ciężki tydzień za nami.
13: W ostatniej akcji meczu Słowacy trafili z rzutu wolnego w słupek. Grali też nasi pierwszoligowcy. Piłkarze Unii Skierniewice przegrali w swoim drugim letnim sparingu. Unici ulegli na swoim stadionie Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Goście pokazywali momentami duże pierwszoligowe doświadczenie. O przyczynie porażki mówi trener Kamil Socha.
15: Przegrywaliśmy większość pojedynków siłowych, to było widać, natomiast mimo wszystko uważam, że w pierwszej połowie wyglądało to w miarę poprawnie, mieliśmy kontrolę, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Tak naprawdę jeden błąd w defensywie skończył się stratą bramki po rzucie karnym.
13: A w następnym sparingu Unia zagra z ŁKS-em Łódź, który pokonał wczoraj na wyjeździe ekstraklasowego Radomiaka Radom 2-1. Bramki dla Łodzian zdobyli Fabianowie, Olejniczak i Piasecki. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał Wimbledonu. Polski tenisista zmierzy się dzisiaj w czwartej rundzie turnieju wielkoszlemowego z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Początek najprawdopodobniej po godzinie 15. Wczoraj z rywalizacji odpadła natomiast Iga Świątek, przegrywając w dwóch setach z Filipinką Aleksandrą Ealą. I jeszcze żużel. W meczu 11. kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi żużlowcy Orła Łódź podejmą PSZ Poznań. Na Motoarenie w Łodzi szykują się duże emocje, bo to bardzo ważny pojedynek w walce o czołową czwórkę po sezonie zasadniczym. Trener Orła Maciej Jonder wie, że wygrana może przybliżyć jego zespół do playoffów.
16: To najważniejszy mecz w sezonie. Wiemy, jaka jest ranga tego meczu. Wiemy, co musimy zrobić, żeby być ciągle w walce o playoffy i takim jest to nasz główny cel.
13: Początek meczu Orła z PSŻ-em o godzinie 13:00. Oczywiście, o ile planów nie pokrzyżuje pogoda. Wieczorem zapraszam na strefę kibica, a więcej sportu na bieżąco na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
8: W regionie jest pochmurno i chłodno, na termometrze około 14-15 stopni, na barometrze 991 hektopaskali, ciśnienie powoli spada. Dzisiaj w ciągu dnia będzie na ogół pochmurno z szansą na rozpogodzenia, ale także okresowo może padać słaby deszcz. Po południu lokalnie może nawet pojawić się burza. Dziś na termometrze do 22 stopni, wiatr umiarkowany z zachodu.
17: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie audycji w tonacji SEPI. W kalendarzu lipiec, więc zgodnie z tradycją tej audycji sięgniemy po długie nagranie. Tym bardziej, że wciąż możemy powiedzieć, że to ranek. Zespół Uriah Heep, więc myślę, że Państwo już doskonale wiedzą, o jakie nagranie chodzi.

Uriah Heep w nagraniu July Morning, a ta partia syntezatora tutaj zagrana przez Manfreda Mena, o czym mało kto pamięta. Gościnnie akurat znalazł się na płycie zespołu Uriah Heep. Ważny utwór także poza Wielką Brytanią, między innymi w Bułgarii, gdzie w latach 80. stał się takim symbolem wolności, niezależności. Bułgarzy słuchali tego utworu zawsze 1 lipca nad Morzem Czarnym przy wschodzie słońca. I to był taki, to było takie wydarzenie oczywiście kulturowe i ono nawet po zmianie już systemu politycznego jest nadal podobno kultywowane właśnie w Bułgarii. Państwa zamówienia, zupełnie inna muzyka teraz, zespół Funny.

Zespół Funny Charity Ball to jedno z zamówionych przez Państwa nagrań. Ja zachęcam gorąco do tego, by jednak też pisać w tygodniu, jeżeli Państwo mają jakieś pomysły, bo to jest doskonała droga do tego, by się ze mną kontaktować. b.florczak@radiolot.pl. No, można oczywiście także zawsze dzwonić. Teraz pojawi się artysta, jeden z moich ukochanych, o czym Państwo dobrze wiedzą, Bruce Springsteen. Wczoraj 4 lipca i piosenka związana właśnie z tym dniem Bartym, ważnym bardzo dla przecież Stanów Zjednoczonych. Bruce Springsteen to jest artysta, który zawsze afiszuje się ze swoim pochodzeniem i bardzo głośno też w piosenkach odnosi się do tego. No więc posłuchamy takiego nagrania, wcale nie jakiegoś rockowego, wcale nie jakiegoś bardzo popularnego, natomiast ważnego i jednego z tych najlepszych z początku kariery Bruce'a Springsteena. 4 lipca, Ashbury Park, czyli to miejsce, gdzie Bruce dorastał, gdzie mieszkał. Piosenka w podtytule Sandy, a za kilka minut w studiu już pojawi się Andrzej Pietrzak.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Dzisiaj gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00...
5: Cześć, tu Wojciech Baranowski, zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.

Wiedzieliśmy, że ma talent. Wiedzieliśmy, że to, co robi, naprawdę sprawia mu przyjemność. A to było dla nas bardzo ważne. Te słowa powiedziała Betty Zimmerman, rodzona siostra Boba Dylana.

0: No to teraz już oficjalnie witamy Andrzeja Pietrzaka w studiu.
1: Witam Państwa.
0: Lipiec pod znakiem Boba Dylana w Znajomych z Płyt. Poświęcimy
1: czyli wakacje.
0: Tak, cały miesiąc. No, jest tyle płyt, tyle opowieści, tyle historii, że na pewno wystarczy materiału. Przed chwilą Don't Think Twice, It's Alright, jeden z jego wielkich standardów. Ale tak sobie myślę o tych piosenkach, zwłaszcza z lat 60., może jeszcze 70., że właściwie czego nie nagrał, to się stawało klasykiem, standardem i potem inni artyści nagrywali te piosenki. No to Andrzej, przybliż nam historię Roberta Zimmermana.
1: Po latach stwierdził, że jego piosenek początkowo nie chciano słuchać. Urodził się jako Robert Zimmerman 24 maja 1941 roku, kiedy to w Europie na dobre szalała II wojna światowa. Robert, po prostu Bob zdrobniale, w wieku 10 lat wraz z rodziną przeniósł się do Chicago. Ten wnuk fabrykanta obuwia z Odessy, syn sklepikarza z Hibbing, jako 13-latek grał już na gitarze i harmonijce ustnej w jakimś tam amatorskim zespole. Bliżej nie wiadomo. Krótko mówiąc, był raczej przeciętnym amatorskim muzykiem, który po ukończeniu szkoły średniej porzucił studia i nie wiadomo, co by tak naprawdę się z nim stało. Wyrzucono go, gdy śpiewał w małych lokalach klubowych. Gdyby właśnie któregoś dnia jakiś koleś nie pożyczył mu książki, a była nią biografia Woody Gartiego, legendy amerykańskiej muzyki folkowej, i po prostu Dylan w niej utonął. Time, they are a change. I Bob Dylan.

0: Czasy się zmieniają, śpiewał Bob Dylan. To jest taki utwór, który zawsze będzie moim zdaniem aktualny, jego tekst, jego przekaz, bo mówi też o tym, że no, starzy nie rozumieją młodych, mówiąc krótko, i nie widzą tego, że czasy się zmieniają i boją się tego, czego nie znają, i tak jest od pokoleń.
1: Na początku lat 60. na krótko został Dylan pianistą w zespole wschodzącej gwiazdy amerykańskiego rock'n'rolla Bobby V. Po otrzymaniu pierwszej wypłaty w wysokości $30 wyruszył do Nowego Jorku, gdzie grywał w podrzędnych klubach i miejscowych nocnych lokalach. Jak to zwykle bywa, przypadek rządził, że został zauważony przez nowojorskiego poszukiwacza talentów i zyskał we wrześniu 61 roku możnego protektora, jakim był Albert Grossman, przy pomocy którego zaczął nagrywać pierwsze płyty. Tym razem zaproponowałem Państwu Blow in the Wind, ale w zupełnie innym wykonaniu.

0: Peter, Paul and Mary.
1: Tak, no to kolejny klasyk Boba Dylana i tak sobie przypominam jedne z takich pierwszych lekcji angielskiego, że tę piosenkę, pamiętam, tłumaczyliśmy, a ostatnio moja córka na języku angielskim też miała jedną z piosenek Dylana i byłem też zdziwiony.
0: No muszę ci powiedzieć, że nasza młodzież to już za moich czasów zaczęła naprawdę uczyć się angielskiego od piosenek Beatlesów.
1: No tak, no, to w ogóle była motywacja, żeby poznać język angielski, przede wszystkim o czym oni tam śpiewają, o co tak chodzi, prawda? Chociaż sobie tytuły przetłumaczyć.
0: Najlepiej, bo któregoś dnia nasz Anglik, bardzo fajny gościu, przyszedł i na tablicy napisał jedną zwrotkę, już nie pamiętam jakiejś piosenki, no i trzeba było to wszystko gramatycznie rozebrać, a jakże. No, ale przy okazji nauczył nas.
1: No, z Dylanem jeszcze jest może nie problem, ale taka sytuacja, że te teksty są też wielowymiarowe, one nie tak, są takie dosłowne. Nie. Czasami to chyba tylko on wie, o czym śpiewa.
0: No tak, no bo na przykład ja przetłumaczyłem ten utwór jako Bóg raczy wiedzieć. No bo tak by można było z tekstu no tak by wynikało. Wydana w marcu 1962 roku płyta właśnie Blowing the Wind, już pod pseudonimem Boba Dylana, przyjęta po walijskim poecie Dylanie Thomasie, ten podobno zapił się na śmierć.

0: Jerzy, ale Blowing the Wind jako pierwsza ukazała się na singlu za sprawą właśnie amerykańskiego tria Peter, Paul and Mary. Dylan nagrał ją parę miesięcy później. Nie jestem mówcą ani politykiem i moje piosenki mówią za mnie. A co było dalej, opowiemy już za tydzień.
1: No ja tylko odniosę się do tego, że nie jest mówcą, bo jak pamiętasz, jak przyznano mu nagrodę Nobla, to gdzieś zakamuflował się, schował na kilka miesięcy i był w ogóle wielki problem z tym, żeby wręczyć mu to wyróżnienie literackie. On stwierdził, że no jest niegodzien tej nagrody, bo otrzymywali ją wielcy poeci, wielcy pisarze i on był szczerze tym, no tak wręcz onieśmielony, mimo że przecież, tak jak mówimy, teksty Boba Dylana właściwie pod każdą szerokością geograficzną są analizowane, są aktualne i są ważne.
0: No jeszcze o tym powiemy.
1: Teraz sięgamy po płytę Blonde on Blonde, po utwór I Want You, a do Boba Dylana wrócimy
0: za tydzień.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z płyt powrócą oczywiście za tydzień, a w czwartek po godzinie 20 spotkanie z Andrzejem Pietrzakiem w Radiu Łódź na antenie w audycji Łódzkie Jestem Stąd. Poznamy Andrzeja jeszcze lepiej i nie tylko ze strony muzycznej. Gorąco Państwa zapraszam, czwartek po 20. No a teraz, bo mówiliśmy sporo o Bobie Dylanie, jego bliski współpracownik Robbie Robertson, dzisiaj rocznica jego urodzin, legenda zespołu The Band. Zabrzmią dwa nagrania, a ja zapraszam Państwa po godzinie 20 jeszcze do audycji Veni, Vidi, Vinyl. Bartosz Florczak, dziękuję za ten poranek, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W Patio Portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
9: Na zegarze jest 10:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie koniec obławy na poszukiwanego przez kielecką policję. Ostrzeżenie przed internetowymi oszustami i plagę gąsienic w okolicach Sieradza. W regionie dzisiaj pochmurno, teraz mamy 14 stopni, lokalnie może pokropić. Policja zatrzymała poszukiwanego od piątku 65-letniego mężczyznę na Kieletczyźnie. Poszukiwany to mąż kobiety, której ciało znaleziono w piątek na terenie Borkowa w powiecie kieleckim. Mówi o tym więcej Krzysztof Kuczyński.
10: Obława za mężczyzną zakończyła się dziś rano, przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
11: Na terenie kieleckiego Biesagu w kompleksie leśnym policjanci zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Decyzją medyków w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala. Gdy stan zdrowia mężczyzny na to pozwoli, zostaną przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie wszystkich okoliczności, a także przebiegu zdarzenia, do którego doszło w podkieleckim Borkowie.
10: W czasie zatrzymania mężczyzna nie był agresywny, nie stawiał oporu. 65-latka ujęto m.in. dzięki zgłoszeniom na specjalny numer uruchomiony w celu odbierania zgłoszeń o poszukiwanym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
9: Od piątku w poszukiwaniach brało udział ponad 200 policjantów z Kielc i Łodzi. Wykorzystano również śmigłowiec i policyjne drony. Teraz ostrzeżenie, że zmiany w zakupach spoza Unii Europejskiej mogą wykorzystać internetowi oszuści. Od środy za każdą pozycję towarową w przesyłce doliczana będzie opłata w wysokości 3 euro. Zapłaci ją sprzedający albo platforma sprzedażowa. W praktyce oznacza to, że jeżeli kupimy dwa różne towary, opłata wzrośnie do 6 euro. Mówi o tym więcej nasz reporter Kacper Józefowicz.
12: Poczta Polska ostrzega, że oszuści mogą wykorzystać te zmiany, wysyłając fałszywe SMS-y z linkiem do rzekomej dopłaty za odprawę celną. Jak podkreśla dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej Krzysztof Romasz, Poczta Polska nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do płatności.
13: W rzeczywistości kliknięcie w link może prowadzić do utraty pieniędzy, przejęcia danych dostępowych do bankowości lub na przykład do wykonania złośliwego kodu na naszym urządzeniu.
12: Ponieważ przestępcy mogą podszywać się pod różne instytucje, należy zachować ostrożność i nie klikać w podejrzane linki otrzymane SMS-em.
9: Warto też pamiętać, że w przypadku zakupów spoza Unii Europejskiej nowa opłata jest doliczana do ceny produktu albo pojawia się w koszyku przed finalizacją zamówienia, czyli nie wymaga żadnych dopłat SMS-em. Plaga gąsienic niszczy jedną z najpiękniejszych alej lipowych w okolicach Śradza. Owady zjadły liście z dziesiątek drzew, a problem wraca co roku, mówi o tym nasz reporter Adam Łużyński.
14: Gąsienice żerują na drzewach położonych przy drodze powiatowej, biegnącej przez miejscowość Kościerzyn. Mamy lato, a rosnące tu lipy wyglądają tak, jakby zrzuciły liście na jesień. Z daleka zamiast liściastych koron widać tylko gołe konary i gałęzie. Mieszkańcy wskazują, że problem utrzymuje się od dawna.
15: To już kilka lat do tyłu te drzewa jakieś gąsienice zjadały.
16: Jak pan myśli, jest sens ratować takie stare drzewa?
17: Tak, cień dawają.
15: Co wiosna to jest ten sam problem.
14: Najwięcej lip zaatakowanych przez gąsienice znajduje się przy skrzyżowaniu drogi z Kościerzyna z Krajową 83, biegnącą z Sieradza w stronę Warty i Turku.
9: Mimo oprysków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu gąsienice wracają, ale aleja lip przy drodze prowadzącej przez miejscowość Kościerzyn jest zarejestrowana jako zabytkowa. Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę niepodległości, a główne uroczystości odbyły się oczywiście w Waszyngtonie, o czym mówi Marek Wałkowski.
18: Uroczystości w Waszyngtonie opóźniły się z powodu burzy. Ostatecznie przemówienie prezydenta rozpoczęło się z 1,5-godzinnym opóźnieniem. Trump oddawał hołd weteranom i chwalił wyjątkowość Ameryki. Ten kraj jest domem wolności, jest sztandarem, który powiewając reprezentuje najwspanialszy i najbardziej niezwykły naród. Poza refleksją nad historią Stanów Zjednoczonych, Trump chwalił się także swoimi osiągnięciami. Dziś nasz kraj jest silniejszy, bogatszy, bardziej dumny i bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. Wcześniej przez cały dzień nad Waszyngtonem przelatywały wojskowe samoloty, od myśliwców F-16 po bombowce strategiczne B-2. Trump uczynił bowiem z 250. rocznicy nie święto amerykańskich wartości i kultury, ale pokaz siły militarnej kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: A na zakończenie urządzono największy pokaz sztucznych ogni w historii Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji z Łodzi regionu na radiołódź.pl. W regionie jest pochmurno i niezbyt ciepło, bo tylko 14 stopni na termometrze. Na barometrze 991 hektopaskali ciśnienie powoli spada. Dzisiaj będzie pochmurno, okresowo może też padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie do 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z zachodu.
4: Kierunek lato.

Weekend mamy znacznie chłodniejszy niż poprzednio, ale to nie znaczy, że nie da się poszukać w taki weekend inspiracji turystycznych. Postanowiłam dzisiaj z naszym gościem, pasjonatem żeglarstwa, posprawdzać, gdzie w naszym regionie można popływać jachtem na przykład, łódką, żaglówką. Spróbujemy podsunąć najlepsze pomysły na małą, wodną, może nawet taką krótką, weekendową przygodę. A potem pojedziemy w okolice Tuszyna. Tam odwiedzimy rezerwat przyrody Molenda. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.

0: Doktor Tomasz Banyś, kierownik Planetarium WC1, jest naszym gościem. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: A dzisiaj w takiej trochę nietypowej roli, bo jako żeglarz.
1: Sam się dziwię, ale rzeczywiście kiedyś się złożyło tak, że przyjaciel mnie zaciągnął na łódki i zostało to ze mną. To też chętnie o żeglarstwie rozmawiam. Może nie oferuję tego każdemu sam z siebie,
0: bo
1: mogę się rozgadać i wtedy szybko można mieć mnie dosyć. Natomiast skoro jestem pytany, bardzo chętnie i o tym temacie troszkę poopowiadam.
0: Dobrze by było, żebyś nam powiedział przede wszystkim, czy w regionie łódzkim to są takie miejsca, gdzie można pożeglować?
1: Jak najbardziej. I to nawet jest dobry plan na początek. Jeżeli ktoś nie miał wcześniej styczności z łódkami, z wodą, ze sportami wodnymi, z żaglówkami, z żeglarstwem w szczególności. I od razu mi przychodzą na myśl Stawy Stefańskiego, Stawy Jana, gdzie jak najbardziej można spróbować, aczkolwiek trochę fajniej, bo więcej miejsca na tej wodzie jest, będzie się nam pływać na Jeziorsku bądź nad Zalewem Sulejowskim, czy na Zalewie Sulejowskim. Ja tam zresztą też wiele lat wracałem w charakterze najpierw kursanta, który zdobywał tam pierwsze szlify w obsłudze łódki. Tam robiłem swój pierwszy patent żeglarski. Można. Są szkoły, które bardzo dobrze tam uczą i przygotowują, a zbiornik jest relatywnie przyjazny.
0: Mówimy
1: wiele
0: o
1: wybacza.
0: Tak?
1: Mówimy teraz o Zalewie Sulejowskim. Aha. Później tam z kolei działałem jako instruktor żeglarstwa troszkę też, więc naprawdę mogę polecić. Tym bardziej, że teraz po remoncie, który spotkał Zalew w ostatnich latach, jest tam jeszcze fajniej i jeszcze przyjemniej. Także zdecydowanie polecam przynajmniej raz czy dwa spróbować. To jeżeli chodzi o Łódź i okolice. Dlatego, że podane zbiorniki dla każdego praktycznie są w zasięgu godzinnej wycieczki samochodem, co ułatwia dojazd i spontaniczną czasem decyzję, jeżeli poprzedniego dnia prognoza pogody jest dobra, o tym, żeby szybko się spakować i rano wyjechać i spędzić dzień czy weekend na wodzie. Są też tam wypożyczalnie sprzętu wodnego, które dadzą się przekonać do tego, żeby ten sprzęt nam wydać. Oczywiście przydaje się mieć patent, ale również są też sprzęty przeznaczone do pływania bez patentu, łącznie z małymi łódkami. Wtedy takie wypożyczalnie muszą przeszkolić takiego użytkownika, sprawdzić jego wiedzę i umiejętności przed samodzielnym wypuszczeniem go na wodę. Przypominam też oczywiście, że wtedy zwłaszcza polisa OC, która nie jest droga, bardzo przydaje. Tak na wszelki wypadek, nie? Przezorny zawsze zabezpieczony.
0: A jakie przyjemności zapewnią nam dwa ulubione przez żeglarzy z naszego regionu zbiorniki, czyli przypomnę Zalew Sulejowski i Jeziorsko, to już niebawem ustalimy.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W Patio Portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
12: Kierunek lato.
13: Zachęcamy dzisiaj do żeglowania w regionie łódzkim. Możliwości mamy. Mamy takie dwa duże zbiorniki gotowe przyjąć żeglarzy na swoje gościnne wody. To jest zbiornik na Warcie, czyli Jeziorsko, i Zalew Sulejowski. Doskonałe miejsca, żeby złapać takiego, możemy powiedzieć, żeglarskiego bakcyla. A co nam mogą te zbiorniki zaoferować, wyjaśnia Tomasz Banyś, na co dzień kierownik planetarium, a w wakacje żeglarz.
14: W wypadku Jeziorska jest tak, że mamy tak naprawdę dwie przystania. Zbiornik jest wyczyszczony w miarę na brzegu z jakiejś roślinności, czy przynajmniej przez lata był. W związku z czym on się dobrze sprawdza jako miejsce do rozgrywania różnego rodzaju regat, wyścigów i do tego, żeby ćwiczyć pływanie przy nie aż tak wielkim ruchu, dlatego że bardzo często jest tam dużo więcej wolnej przestrzeni na samym zbiorniku niż nad Zalewem Sulejowskim. Wiatr, który tam hula, potrafi mieć całkiem mocniejsze podmuchy, więc jest to dobry adres dla miłośników mocnych wrażeń. Tych, którzy chcą...
13: Mocniejszych, bo tak. Takich bardzo mocnych to tam pewnie nie doświadczymy.
14: Może, chociaż wszystko zależy od tego, jak pogoda też współpracuje, bo i tutaj w naszym regionie potrafią się gwałtowniejsze podmuchy, takie szkwaliki zdarzyć. W wypadku Sulejowa i okolic, czyli zalewu, który znam zdecydowanie lepiej z racji wieloletniej bytności na nim, w zasadzie on się zawsze dzielił na trzy takie strefy, które pokrótce możemy opisać. Jest najbardziej południowa część, gdzie zbiornik się wypłyca, gdzie przy okazji jest strefa ścisłej ochrony przyrody, gdzie nie jesteśmy w stanie odpalić silnika, chyba że jest to bezgłośny silnik elektryczny. Tam jest płytko, tam zbiornik troszkę meandruje, natomiast tam są różne bardzo ciekawe siedliska przyrodnicze, więc jeżeli jesteśmy w miarę pewni swoich umiejętności co do pływania na żaglach, albo dysponujemy silnikiem elektrycznym, jesteśmy w stanie podpłynąć dużo bliżej ciekawej przyrody. Tam też oczywiście z tych samych względów nie pośpiewamy głośno przy ognisku, przy gitarze. Ta strefa się kończy gdzieś tak w 1/4 wysokości od południa zbiornika. Później jest w zasadzie część środkowa, która obfitowała kiedyś w przystanie i tam też były stanice harcerskie. Teraz po tych przekształceniach związanych z remontem zbiornika troszeczkę się pozmieniało, niemniej infrastruktura wraca. Tam są różnego rodzaju wyspy, wysepki, przy których też można zacumować i zatrzymać się na postój czy biwak w Trzcinach. Są miejsca przeznaczone też do ognisk, kiedyś były domki. Tam doprowadzone są też drogi i łatwo jest dojechać w to miejsce. Wszystkie podejścia, które tam są, przynajmniej kiedyś były troszeczkę prostsze niż w najbardziej północnej części zbiornika, dlatego że było wystarczająco głęboko. Tam też regularnie szkółki żeglarskie stacjonowały. No i jest część północna od strony Tamy, gdzie również jest infrastruktura portowa, aczkolwiek z racji na bliskość tej konstrukcji zapory jest tam troszeczkę ciężej pływać i wymaga to troszeczkę więcej wprawy. A gdybyśmy chcieli od północno-wschodniej części też gdzieś stanąć, to tam z kolei są wypłycenia i dosyć wąskie podejścia. Więc na początek, jeżeli ktoś tego zbiornika nie miał okazji turystycznie poznać i zajrzeć wszędzie, może bym polecał mniej.
13: Sulejów jest fajny pomysł na weekend rzeczywiście.
14: Tak, jeżeli tylko jest pogoda, zdecydowanie warto. W sezonie dużo jachtów tam pływa, ale nadal można znaleźć takie, które czekają
13: na swojego
14: właśnie, tak, czarterobiorcę. Zachęcam bardzo gorąco, zwłaszcza, że te dwa zbiorniki największe to są takie lokalne perełki.
13: Lokalną perełką jest także rezerwat przyrody Molenda. Za chwilę będziemy się udawać pod Tuszyn, żeby Państwu o tym rezerwacie nieco więcej opowiedzieć. I zachęcam oczywiście, żeby uważnie słuchać, nie tylko dlatego, że warto różne miejsca w regionie łódzkim znać, ale także dlatego, że będziemy mieli potem do Państwa pytanie, a za dobrą odpowiedź nagrody. Za chwilę Patryk Lewy zabierze Państwa na wyprawę.

0: Tygodni blisko ciebie.
1: Niedzielne przedpołudnie, czas zatem na kolejną podróż w audycji Łódzki Wschodni blisko ciebie. W programie, w którym pokazuję, że wcale nie trzeba jechać daleko, by poznawać piękne i ciekawe miejsca w naszej okolicy. Patryk Lewy, zapraszam. Kierunek: rezerwat Molenda w Tuszynie. Po około 30 minutach dojechałem, wyjeżdżałem z centrum Łodzi, a trasa prosta. Kierowałem się na południe do ulicy Żgowskiej, a następnie cały czas prosto do tabliczki z napisem Tuszyn. A w rezerwacie przyrody Molenda nie jestem sam. Jest ze mną osoba, która myślę, że zna to miejsce jak własną kieszeń. Paweł Tomala, podleśniczy leśnictwa Tuszyn. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedzmy coś o tym pięknym miejscu.
2: Znajdujemy się obecnie w rezerwacie Molenda. Jest to rezerwat o powierzchni ponad 140 hektarów. Został założony w 1959 roku. Powiedzmy, ideą, celem tego utworzenia tego rezerwatu było zachowanie jakichś tam, powiedzmy, szczątków pierwotnej Puszczy Łódzkiej. Przed wojną te drzewostany były normalnie użytkowane gospodarczo, ale dzięki pracy pokoleń leśników mamy to, co mamy na dzień dzisiejszy, czyli piękny obszar, który obecnie jest chroniony.
1: I przede wszystkim także obszar, który w świetle tych upałów, które były i pewnie jeszcze będą, pozwala jednak odetchnąć od tego miejskiego zgiełku i miejskiego ciepła.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Teren rezerwatu pokryty jest drzewostanami dębowo-bukowo-jodłowymi. Najstarsze drzewa mają ponad 160 lat. Są to siedliska lasów mieszanych i lasów świeżych. Także tutaj mamy wysoki udział gatunków liściastych, które w tym momencie dają nam cień i ukojenie od panujących upałów. Zaznaczmy jeden fakt, mianowicie, że jak najbardziej zachęcamy wszystkich do spacerów i zwiedzenia naszego rezerwatu, z tym, że tylko po wyznaczonych szlakach i ścieżkach.
1: Przemierzam kolejne metry na tym pięknym terenie. Przypomnę, rezerwat przyrody Molenda. Jest teraz ze mną Ewa Kotecka, czyli lokalna działaczka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Możemy powiedzieć, że cudze chwalimy, a swego nie znamy?
3: Zdecydowanie. Tak pięknych terenów leśnych, jakie mamy tutaj na terenie Tuszyna, trudno szukać w okolicy, a już na pewno nie w Łodzi albo jakiejś bliskiej okolicy Łodzi.
1: Podobno jest jakaś specjalna historia związana z tym miejscem.
3: No, niewykluczone, że tą ścieżką, którą właśnie teraz przemierzamy, że podczas jednego z królewskich polowań w tutejszych właśnie lasach przebywał również król Jagiełło ze swoją świtą. Któregoś dnia zaginął syn króla i jeden z rycerzy odnalazł chłopca w gęstwinie i krzyczał: tu syn, królu, tu syn.
1: I na pamiątkę.
3: Tak, tak. I na pamiątkę tego wydarzenia król miał założyć tę osadę, nazwać ją Tuszyn, która z czasem się przekształciła w nazwę Tuszyn.
1: Ze mną jest teraz
4: Stanisław.
1: Pan Stanisław, jesteśmy właśnie tutaj koło rezerwatu Molenda i jak się okazuje, pan Stanisław niemalże codziennie odwiedza te tereny.
4: Spokój, świeże powietrze, mały ruch, to wszystko, czego mi potrzeba.
1: Czyli miejsce tak naprawdę i dla takie samotne spacery, i dla par, dla rodzin z dziećmi, tak?
4: Każdy coś znajdzie. Oczywiście, gdy jest sezon, zbiera się również grzybki, jagody. Polecam to miejsce.
1: W naszym programie Łódzki Wschodni blisko ciebie szukamy miejsc idealnych, czy to na spacery, czy to na weekendowy wypoczynek, zarówno dla rodzin z dziećmi, par, czy też po prostu singli. Mamy tutaj jakieś atrakcje, pomimo tego, że jest to rezerwat.

0: I jeszcze przysiąść, posłuchać, powdychać.
1: W rezerwacie Molenda mamy, że tak powiem, zdiagnozowane 127 gatunków roślin, 28 gatunków ptaków i kilkanaście gatunków ssaków. Także wystarczy tylko obserwować i mieć, a także mieć troszkę cierpliwości, a po prostu zobaczymy sobie zarówno rośliny, jak i ptaki. Jeżeli chodzi o ssaki, no musimy mieć trochę szczęścia, ponieważ nie o każdej porze dnia możemy je tutaj zauważyć.
2: A jakie możemy spotkać?
1: Tutaj mamy sarny, mamy lisy, borsuki, pojawiają się daniele, łoś.
2: To myślę, że w tym miejscu warto przypomnieć sobie takie podstawowe zasady, jakie obowiązują w kontakcie jednak z dzikimi zwierzętami. Takie najważniejsze, jeśli moglibyśmy przytoczyć.
1: Na pewno nie warto się do nich zbliżać. Zachowajmy dystans. Zwierzęta z natury są płochliwe i będą przed człowiekiem uciekały, ale też powiedzmy, nie prowokujmy ich i nie podchodźmy zbyt blisko.
2: Żeby zwiedzić to całe miejsce, ile czasu byśmy potrzebowali?
1: Po prostu spokojny spacer, powiedzmy z oglądaniem tego, co nas dookoła otacza, około 2-3 godzin.
2: Około 2-3 godzin, czyli można śmiało tutaj popołudnie spędzić i odkrywać cały czas. Rezerwat Molenda, miejsce szczególnie doceniane wśród lokalnej społeczności, o czym na pewno wie pani
3: Sylwia.
2: Pani Sylwia, często tutaj pani odpoczywa, przychodzi skorzystać z tej przyrody, z natury?
3: No wiadomo, w wolnych chwilach, w weekendy spacerujemy tam z naszym pieskiem, jeździmy rowerami. No uważam, że jest to miejsce takie godne, żeby tam pójść, pospacerować, odpocząć, więc...
2: I dla każdego, bo pani Sylwia pracuje tutaj w pobliskim sklepie, stąd też te odgłosy, które słyszymy przejeżdżających samochodów, ale ja od razu państwu powiem, że to wcale nie jest tak, że w tym lesie się te samochody słyszy, bo może i autostrada jest blisko i te drogi szybkiego ruchu, ale naprawdę, gdy wejdziemy w głąb, jest cicho, jest przyjemnie i można się zanurzyć. Jest tak?
3: Zdecydowanie tak. Serdecznie zapraszamy.
2: Kolejna podróż już za tydzień o 10.40, ale to nie wszystko. W programie Łódzki Wschodni Blisko Ciebie zawsze mam konkurs, w którym do wygrania są radiowe gadżety i nie tylko radiowe, bo także te od powiatu łódzkiego wschodniego, ale że już za kilkanaście minut słyszymy się w najdłuższej fali relaksu, to o tym konkursie powiem więcej po godzinie 11.00.

dobiega końca nasze spotkanie w regionie łódzkim. Byliśmy w rezerwacie Molenda koło Tuszyna. Przypominam, że za chwilę konkurs, także proszę nasłuchiwać. Wcześniej sprawdzaliśmy też możliwości żeglarskie naszych dwóch największych zbiorników w regionie łódzkim. Mowa o Jeziorsku i o Zalewie Sulejowskim. Zapraszam Państwa do zwiedzania z nami w niedzielę, w każdą niedzielę wakacji naszego regionu, a w soboty do wędrówek po świecie. A jeżeli wśród Państwa są być może pasjonaci podróży, którzy chcieliby o nich opowiedzieć, to ja polecam się z adresem mailowym i.berkowska@radiolots.pl. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Uwaga, kierowcy w Łodzi, od jutra po miesiącach opóźnień zaczynają działać inteligentne słupki na Piotrkowskiej. Las po burzy i wichurach może być niebezpieczny, ostrzegają leśnicy. W Zduńskiej Woli będą kolejne autobusy elektryczne. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Zmiany w centrum Łodzi. Od jutra rusza system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej. Na początek obejmie tylko jeden odcinek ulicy, ale po wielu miesiącach opóźnień inwestycja wreszcie startuje. Jak ma działać ten system i dlaczego od początku budzi tyle emocji? O szczegółach Joanna Karp.
8: Automatyczne, wysuwane w większości słupki na ulicy Piotrkowskiej mają sprawić, że będzie bezpieczniej, a ulica stanie się w końcu deptakiem. Start systemu zaplanowano na najbliższy poniedziałek, ale jak przyznał w telewizji Toja wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to próba na jednym odcinku.
9: Od przyszłego tygodnia startujemy z pierwszym odcinkiem z uruchamianymi słupkami. To będzie odcinek od Placu Wolności, bodajże do ulicy Pruchnika. No i chcemy zobaczyć, jak ten system działa.
8: Choć słupki jeszcze nie rozpoczęły pracy, jeden z nich ma już za sobą pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Pokonał go samochód dostawczy, po którym słupek przewrócił się, a to tylko podgrzało atmosferę wokół całego systemu. Joanna Karp, Radio Łódź.
7: System będzie działał na deptakowym odcinku ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Inwestycja kosztowała blisko 6 milionów złotych, a jak wyglądają inteligentne słupki, to można sprawdzić na naszej stronie.
10: Więcej na radiołódź.pl.
7: Wchodzenie do lasów, które ucierpiały z powodu gwałtownych burz czy silnego wiatru, może być niebezpieczne, ostrzegają leśnicy. Zwykle przy lasach z powalonymi drzewami pojawiają się informacje o zakazie wstępu. Jednak, jak mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki w Wielkopolsce, nawet jeśli ich nie ma, to nie należy do takiego lasu wchodzić.
11: W takim lesie wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia, więc my zawsze staramy się w takich miejscach wyłączyć możliwość wejścia do lasu, natomiast co odważniejsi czasami potrafią gdzieś próbować eksplorować takie tereny.
7: Porządkowanie lasu po burzach i wichurach to zwykle długi proces. Leśnicy zachęcają, by przed pójściem do lasu sprawdzić aktualne ostrzeżenia pogodowe. Na ulicę Zduńskiej Woli wyjadą kolejne elektryczne autobusy. Będą miały większy zasięg niż zakupione wcześniej. Zduńskowolskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji dołączyło do swojej floty dwa nowe elektryki, 9-metrowe Solarisy. Mogą na jednym ładowaniu przejechać ponad 350 km i są zeroemisyjne. Teraz zduńskowolski przewoźnik ma w swoim 25-autobusowym taborze 8 elektryków różnej długości do obsługi mniej i bardziej obłożonych tras, a w planach jest zakup kolejnych elektrycznych pojazdów. W ogrodzie romantycznym w Arkadii zamieszkały szopy pracze. Zauważono je w zabytkowym parku w pobliżu Nieborowa. To kilka młodych osobników. Szop pracz to gatunek inwazyjny, dlatego obecność tych zwierząt w Arkadii może być problemem. A o szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
12: Szopy pracze naturalnie nie występują w naszym kraju, jednak warunki panujące w Polsce są dla nich idealne, podkreśla dr Ewa Zgrabczyńska, prowadząca azyl dla zwierząt inwazyjnych gatunków obcych.
13: Szopa pracza mamy prawie 100 lat. To nie jest zwinny łowca, taki jak wilk, to nie jest w żadnym razie tygrys, to jest zbieracz. Nie wiemy, jaka ta populacja w tej chwili jest.
12: Muzeum w Nieborowie i Arkadii planuje przekazanie szopów właśnie do azylu dla takich zwierząt, mówi Monika Antczak, kurator placówki.
14: Chcemy go relokować, chcemy to zrobić w sposób absolutnie humanitarny, chcielibyśmy nawiązać współpracę z ośrodkiem, który tego typu zwierzęta utrzymuje.
12: Pracownicy obiektu apelują do odwiedzających o niezbliżanie się do szopów i niedokarmianie ich. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
7: Szopy pochodzą z Ameryki Północnej. Do Europy sprowadzili je prawie 100 lat temu Niemcy, aby urozmaicić polowania i jako zwierzęta futerkowe. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam w samo południe. Ale oczywiście nie mogę Państwa zostawić bez prognozy pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Prognozowana suma opadów dzisiaj to do około 10 mm. Na termometrach aktualnie mamy 17 stopni, ale dziś w ciągu dnia możemy zobaczyć nawet do 22. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Pod wieczór słabnący zachodni, ale w czasie burz możliwe porywy tego wiatru nawet lokalnie do 70 km na godzinę.
10: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Niedziela, 5 dzień lipca, a w Radiu Łódź najdłuższa fala relaksu do godziny 13. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński, zapraszamy, a na początek T-Rex i utwór Hot Love.

0: 10 minut po godzinie 11, a w naszym programie czas teraz na wiadomości kulturalne.
1: Czas na kulturę.
2: Małgorzata Bożewicz, witam przepięknie w niedzielę i zapraszam od razu na letni koncert w Altanie, jak w każde wakacje od kilkunastu lat. Także teraz w Łodzi w Parku Śródliska organizowane będą w te wakacje bezpłatne niedzielne koncerty. Można posłuchać muzyki na żywo i wykonują ją studenci, absolwenci i pedagodzy Łódzkiej Akademii Muzycznej. Początek pierwszego koncertu już dziś o 17:00. A co w ogóle usłyszymy w te wakacje, mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej.
3: Trochę muzyki poważnej, trochę muzyki rozrywkowej, sporo muzyki instrumentalnej, ale bardzo ciekawej.
2: Harmonogram koncertów można znaleźć na stronie internetowej Akademii Muzycznej. Dzisiaj jeszcze EC1 jest miejscem spotkań z kosmosem, bo trwa festiwal kosmosu Orbitarium. Wspominałam już Państwu o tym wczoraj. Możemy oglądać kosmos z dwóch perspektyw, bo są warsztaty, pokazy kosmiczne, zadania, atrakcje dla małych odkrywców i aktywności. To dla rodzin z dziećmi, ale do tego wszystkiego przez cały weekend po EC1 można przejść jak po kosmicznej mapie, bo na trasie pojawiają się planety XXL, czyli ogromne modele Ziemi, Księżyca czy na przykład Marsa, ale także można obejrzeć łaziki marsjańskie. Jest strefa Marsa, są warsztaty jak zostać astronautą, obserwowanie Słońca i Wenus przez teleskopy, a także seanse w planetarium EC1. A cały festiwal dzisiaj kończy się w kinie NCKF, gdzie odbędzie się pokaz krótkich filmów inspirowanych kosmosem oraz projekcja klasyki science fiction połączona ze spotkaniem z jej twórcą. Zapraszam do EC1 Festiwal Kosmosu Orbitarium. Szczegóły na stronie internetowej EC1 oczywiście. Teraz zaproszenie na 6 dzień lipca. Anatomię oporu Joanny Pawlik. To wystawa artystki znanej z performansu, prac wideo, malarstwa i fotografii współpracującej z takimi galeriami jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. 6 lipca o godzinie 18 w Akademickim Centrum Designu otwarcie wystawy ukazującej więź między ciałem a miejscem. Artystka przedstawia ciało zdolne do odnowy i odzyskania sprawczości. Zaprezentowane fotografie podejmują temat kobiecości i cielesności wykraczających poza społeczne ramy. Kuratorką jest Magdalena Komborska-Łączna. Zapraszam do Akademickiego Centrum Designu już 6 lipca od godziny 18. O tej godzinie zaczyna się wernisaż. I jeszcze jedno zaproszenie na 10 lipca. Wakacyjny pałac, czyli oprowadzanie po pałacu rodziny poznańskich. Czas letnich wakacji to jest szczególna okazja, by pierwszy raz, jeżeli tego Państwo do tej pory nie zrobiliście, lub kolejny odwiedzić Pałac Poznańskich. Warto odkryć na nowo uroki reprezentacyjnych salonów, zajrzeć do apartamentów prywatnych, a także poznać wielopokoleniową historię całej rodziny. W czasie tego zwiedzania zostaną określone pierwotne funkcje poszczególnych pomieszczeń, zaprezentowane będą najciekawsze eksponaty, wśród nich te, które stanowiły oryginalne wyposażenie wnętrz, a także zobaczymy inne cenne pamiątki związane z rodziną Poznańskich. To 10 lipca od godziny 18 do 19.30. Szczegóły znajdą Państwo w internecie, więc proszę czym prędzej zapisywać się, jeżeli trzeba, i zwiedzić Pałac Rodziny Poznańskich, jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobiliście. Kolejne wiadomości kulturalne w Radiu Łódź w poniedziałek o godzinie 11, parę minut po 11. Zapraszam.

Audycja Najdłuższa Fala Relaksu, dzisiaj pełna konkursów, a pierwszy z nich związany z nowym projektem, czyli programem Łódzki Wschodni Blisko Ciebie, naszą audycją podróżniczą. Ten program w każdą niedzielę o godzinie 10:40. A do zdobycia różne gadżety i upominki od Radia Łódź, a także od Starostwa Powiatowego, pytanie nawiązuje do miejsca, do którego Państwa dzisiaj zabrałem. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, w jakim mieście, które oczywiście znajduje się we województwie łódzkim, znajduje się rezerwat przyrody Molenda. Dwie osoby, które odpowiedzą najszybciej, wspomniane upominki od nas otrzymają. Przypomnę pytanie, w jakim mieście znajduje się rezerwat przyrody Molenda. studio@radioloc.pl. Tutaj czekam na Państwa rozwiązania. It's coming!

Muszę przyznać, że są Państwo naprawdę błyskawiczni, jednak najszybciej na pytanie konkursowe odpowiedziały Pani Agnieszka i Pani Ewa. Zarówno do Pani Agnieszki, jak i do Pani Ewy wędruje zestaw gadżetów od Starostwa Powiatowego, a także od Radia Łódź. A odpowiedzią w naszym konkursie był oczywiście Tuszyn. Zachęcamy do odwiedzenia już wkrótce na radioloc.pl. Pojawią się także zdjęcia z tego miejsca, a jeżeli chcą Państwo odkrywać różne interesujące miejsca do wypoczynku weekendowego, zapraszamy na radioloc.pl i do słuchania programu Łódzki Wschodni blisko Ciebie w każdą niedzielę o 10.40.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Dzisiaj gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00...
5: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
0: Po reklamie.
3: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Już prawie 29 minut po godzinie 11. Teraz informacja dla kierowców, którzy korzystają z obwodnicy Wielunia. Tutaj proszę uważać, bo przez najbliższe 4 godziny potrwają tam prace związane z naprawą nawierzchni, a na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Prosimy zatem o ostrożność.

Radiowe gadżety i nie tylko. Kilka minut temu udało mi się rozdać w najdłuższej fali relaksu, ale to nie wszystko, jak Państwu obiecałem, bo do godziny 13 mam jeszcze dwa dwuosobowe zaproszenia do kina i jedną podwójną wejściówkę do teatru na Wymyślankę. Nasi stali słuchacze na pewno wiedzą, o co dokładnie chodzi, ale więcej o tym powiem w Radiu Łódź już za kilka minut. Muzycznie teraz utwór Suddenly I See.

Utwór In The Stars to przed momentem w Radiu Łódź, a przed nami teraz jeden z największych rockowych hymnów XXI wieku z osobistą i nieco intymną wręcz historią, czyli piosenka Use Somebody. Autor ten utwór napisał, jako ciekawostkę dodam, w trakcie wyjątkowo intensywnej trasy rockowej. I piosenka, choć jest często hymnem stadionowym, to tak naprawdę opisuje stan psychicznego i fizycznego wycieńczenia. Utwór mówi też o samotności artysty, który choć potrafi być otoczony tysiącami fanów na koncertach, to po zejściu ze sceny wraca do pustego pokoju. W utworze chodzi też o relacje międzyludzkie, relacje już, jak się później okazało, z przyszłą żoną artysty. Chodzi w tym utworze o kogoś prawdziwego, o kogoś, kto nie patrzy na wokalistę przez pryzmat jego sławy, ale dostrzega w nim zwykłego, a zarazem pięknego człowieka. Kings of Leon, Use Somebody. Posłuchajmy.

Dla tych, którzy niedzielnie wypoczywają wraz z Radiem Łódź, mam teraz szybką okazję na zdobycie biletów do kina. Podwójne zaproszenie ważne jest jeszcze tylko do wtorku, dlatego powiedziałem, że to błyskawiczna okazja. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, na jaki film wybraliby się Państwo do kina i krótko swój wybór uzasadnić. A jeżeli ktoś z Państwa wolałby jednak zaproszenie do teatru, to po godzinie 12 w naszym programie również będzie taka okazja. studio@radioloc.pl. Tutaj proszę się zgłaszać, bo bardzo chętnie dowiem się, co warto w kinie obejrzeć.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
0: Po reklamie.
7: A na zegarach 12.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Są kolejne ofiary wypadków drogowych w Polsce. Tylko wczoraj zginęło 6 osób i jest apel policji. Nowa okazja dla oszustów to po zmianach unijnych zasad. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o kosmicznych atrakcjach w łódzkim EC1. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Sześć osób zginęło wczoraj na polskich drogach w województwie pomorskim. W wyniku dachowania samochodu zginęły 4 osoby. Życie straciło też 2 motocyklistów. Rano policja poinformowała o kolejnych 2 śmiertelnych wypadkach drogowych.
9: Dziś około 5 rano w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne, informuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
10: Kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i dachował. 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
9: Do tragicznego wypadku doszło także w okolicach Miechowa. Samochód zderzył się z busem, poinformował rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły.
11: Strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny.
9: Życia mężczyzny nie udało się uratować. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
7: Od początku wakacji na polskich drogach zginęło ponad 30 osób, a ponad 800 zostało rannych. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W Łodzi brakuje krwi. Obecnie niski stan osiągnęły grupy BRH- i 0RH-. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi apeluje o pomoc, zwłaszcza w czasie wakacji. A szczegóły zna nasz reporter Sebastian Dziuda.
12: Latem zapotrzebowanie na krew nie maleje, a wręcz przeciwnie, rośnie m.in. z uwagi na większą liczbę wypadków drogowych. Mówi o tym Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
13: Wakacji nie mają pacjenci przebywający w szpitalach. Każdego dnia dochodzi do wypadku, przeprowadzane są operacje, a osoby chorujące przewlekle nadal potrzebują transfuzji krwi. Dlatego właśnie w okresie wakacyjnym tak ważne jest, aby nie zapominać o honorowym krwiodawstwie.
12: Krew można dodawać w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej, a także w oddziałach terenowych w województwie, m.in. w Sieradzu, Kutnie, Opolsznie czy Radomsku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Więcej informacji na temat wymagań dotyczących oddania krwi można znaleźć na stronie krwiodawstwo.pl i na naszej stronie internetowej. Nowa okazja dla oszustów. Chodzi o zmiany dotyczące zamawiania paczek spoza Unii Europejskiej. Od środy za każdą pozycję towarową w przesyłce doliczana jest opłata w wysokości 3 euro. Zapłaci ją sprzedający lub platforma sprzedażowa. Ale jak mówi dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej Krzysztof Romasz, to dla oszustów nowa okazja.
14: Cyberprzestępcy wysyłają swoim celom wiadomości tekstowe, które mogą informować na przykład, że paczka takiej osoby została zatrzymana i wymagane jest natychmiastowe kliknięcie w link z SMS-a i opłacenie jej.
7: Poczta Polska przypomina, że nigdy nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności. Jeśli po zakupie dostaniemy SMS z prośbą o dopłatę, warto zachować szczególną ostrożność. I na koniec kosmiczne atrakcje WC1. W Centrum Nauki i Techniki w Łodzi trwa Festiwal Kosmosu Orbitarium. W programie wydarzenia są różnorodne prelekcje, animacje dla dzieci, gry terenowe, a także pokazy kinowe i obserwacje nieba. O tym, czego na festiwalu można się spodziewać, mówi Maciej Kawczyński z Planetarium EC1 w Łodzi.
15: Prelekcje o asteroidach, o meteorytach. Będą pokazy w planetarium, warsztaty na przykład jak zostać astronautą, czy warsztaty o cząsteczkach, które możemy sami wykrywać. Warsztaty z rysowania kosmitów.
7: Z kolei na placu EC1 przy ulicy Targowej stoją ogólnodostępne, podświetlane instalacje Planet. Atrakcje czekają uczestników dziś do godziny 19, a zdjęcia na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13. Nie bardzo chce to słońce wyjść zza chmur i dzisiaj będzie prawdopodobnie tak przez całą niedzielę. Miejscami dodatkowo jeszcze przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Jeśli chodzi o prognozowaną sumę opadów, to ona może wynieść do około 10 mm. Na termometrach aktualnie mamy 18 stopni. Dziś w ciągu dnia teoretycznie możemy zobaczyć do 22, ale coś mi mówi, że ten wiatr sprawia, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami właśnie dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a w czasie burz lokalnie możliwe jego porywy nawet do 70 km na godzinę.
8: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Pięć minut po godzinie 12:00. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński. Zapraszamy jeszcze przez godzinę, a na początek utwór Love Philosophy.

0: Bardzo aktywnie biorą Państwo udział w moich konkursach. Czas zatem, by kolejna nagroda znalazła swojego zwycięzcę lub zwyciężczynię.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie do kina wędruje do pani Emilii, która chętnie zobaczyłaby film zatytułowany La Vita e Bella, czyli włoską produkcję opartą na faktach, opowiadającą o historii starszego pana, który nie chce sprzedać swojej ziemi deweloperom z jednego prostego powodu. Jego rodzina żyła w tym miejscu od zawsze. Wybór tego właśnie filmu, jak dodaje pani Emilia, jest spowodowany tym, że lubi patrzeć, słuchać, inspirować się historiami ludzi pełnych miłości, zasad i przywiązania do tradycji. Pozdrawiam serdecznie pani Emilio i zapraszam do Radia Łódź po odbiór dwuosobowej wejściówki do kina.

Już prawie 18 minut po godzinie 12, a w najdłuższej fali relaksu teraz wskazówka dla osób, które często zamawiają produkty przez internet, dodajmy produkty pochodzące spoza Unii Europejskiej. Już od najbliższej środy za każdą pozycję towarową w przesyłce doliczana będzie opłata w wysokości 3 euro. Co prawda ma pokryć ją sprzedawca lub platforma, jednak jest tu pewien haczyk, bo Poczta Polska już teraz ostrzega, że może doprowadzić to do nowych oszustw. Jak nie dać się oszukać, o tym więcej na radioloc.pl i w naszej aplikacji.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Dzisiaj gościem będzie szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15:00...
5: Cześć, tu Wojciech Baranowski, zapraszam na wywiad ze mną z Piotrem Bielawskim. Będziemy mówili o osobistych rzeczach, o prawdziwych rzeczach i przede wszystkim o muzyce.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert po prowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
3: Najdłuższa fala relaksu.
9: Na zegarze już prawie 12:30. Przed mikrofonem Patryk Lewy, a program realizuje Piotr Śliwiński. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź jeszcze do godziny 13:00.

0: Piotr Odoszewski i utwór Z obu stron. A już za chwilę dowiemy się, kto wygra kolejną nagrodę w naszym programie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie wędruje teraz do pana Bartłomieja, który chciałby zrobić niespodziankę swojej narzeczonej i zabrać ją na film pod tytułem Zaproszenie. Jak pisze nasz słuchacz, już kolejny dzień słyszy, że musimy się na niego wybrać. To ja życzę zatem, aby film obejrzał pan z przyjemnością i żeby także panu ten film się spodobał, gratulując jednocześnie zdobycia nagrody.

20 minut pozostało do godziny 13. Gdyby ktoś pytał, jak zaśpiewała Natalia Grosiak, czy mam jeszcze przygotowane dla Państwa jakieś nagrody, odpowiem, że jeszcze coś się znajdzie. Mam teraz dwuosobowe zaproszenie do Teatru Komedii Impro w Łodzi na Wymyślankę. A z racji, że jest to improwizacja, to przeniesiemy się teraz do kuchni, bo pewnie przygotowują Państwo niedzielny obiad. Stąd też następujące zadanie. Na studio@radiolot.pl proszę napisać, czy gotowanie to dla Państwa sztywne trzymanie się przepisów, czy też improwizacja i przyjemność. Czekam na odpowiedzi na studio@radiolot.pl.

A w sprawie naszego konkursu na studio@radiolot.pl napisał pan Mariusz, który mówi krótko: w kuchni tylko i wyłącznie improwizacja, bo trzymanie się przepisu co do grama odbiera całą radość z gotowania, a niedziela ma być przecież relaksem, a nie kursem chemii z wagą kuchenną w ręku. Pan Mariusz napisał, że dla niego przepis to taka mniej więcej mapa, bo pokazuje ona kierunek, ale to ostatecznie nasz słuchacz decyduje, którą ścieżkę kuchenną, kucharską wybierze. Mamy także wskazówki kucharskie, którymi pan Mariusz się podzielił. Wolno duszony sos wołowy, w przepisie warzywa, wino i bulion, a pan Mariusz twierdzi, że wystarczy odrobina odwagi i wrzucenie do garnka laski cynamonu i kostki naprawdę gorzkiej czekolady pod koniec gotowania. Jak się okazuje, czekolada wtedy pięknie zagęszcza sos, nadaje mu aksamitnej tekstury i głębokiego, ciemnego koloru, że na sam widok ślinka cieknie. O dodatkach do obiadu także nasz słuchacz się rozpisał. Tutaj zamiast tradycyjnych tłuczonych ziemniaków z wody wyciąga młode marchewki, które sprawiają, że w piecu dzieje się magia. Do tych marchewek jest solidna łyżka miodu, odrobina oliwy, gruba sól i mnóstwo świeżonego rozmarynu. Efekt podobno idealny i przepyszny. Dla naszego słuchacza kuchnia to przede wszystkim emocje, tekstury i zapachy. I dla niego to jest właśnie prawdziwy przepis na niedzielny obiad prosto z serca, czyli improwizacja. Uważam zatem, że w Teatrze Komedii Impro w Łodzi, do którego wygrał pan właśnie dwuosobowe zaproszenie, odnajdzie się pan idealnie.

Nieco ponad 6 minut pozostało do godziny 13 i zbliżamy się do końca niedzielnej fali relaksu. Warto jednak z Radiem Łódź pozostać, bo o godzinie 13 najświeższe wydanie wiadomości, a następnie program Książkomania i Ania Groblińska. Ja za wspólny czas bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Patryk Lewy, do usłyszenia ponownie już w środę po 12.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłok i kolejki?
14: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
13: Serio? A co tam takiego?
14: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
13: Brzmi jak wydatek.
14: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
13: No to na co jeszcze czekamy?
14: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
13: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nocne utrudnienia na Krajowej 12. W Sulejowie rusza remont nawierzchni. Koniec wielkiej obławy na Kielecczyźnie. Policja zatrzymała 65-latka podejrzewanego o zabójstwo żony. Powiemy też o zmianach na dworcu w Tomaszowie. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe też burze. Nocne utrudnienia w ruchu czekają kierowców podróżujących drogą krajową nr 12 w Sulejowie. Przez kilka dni prowadzone będą prace remontowe, które obejmą odcinek od ulicy Błonie do ulicy Łącznej. Prace mają być prowadzone głównie nocą, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
16: Remont cząstkowy nawierzchni będzie realizowany na około 2-kilometrowym fragmencie drogi krajowej nr 12. Prace mają być prowadzone od godziny 21 do 6 rano, aby ograniczyć utrudnienia. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się jednak z ruchem wahadłowym sterowanym ręcznie oraz zakazem wyprzedzania. Równolegle roboty będą prowadzone na drodze krajowej nr 74, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
17: Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12, czyli od sąsiedztwa mostu do ulicy Sosnowej, to jest odcinek około 800 metrów.
16: Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
15: Dodatkowo w ciągu dnia będą prowadzone prace porządkowe i koszenie pobocza. Służby apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Policja zatrzymała poszukiwanego od piątku 65-letniego mężczyznę na Kielecczyźnie. Poszukiwany to mąż kobiety, której ciało znaleziono w piątek na terenie Borkowa w powiecie kieleckim, a relacjonuje Krzysztof Kuczyński.
19: Obława za mężczyzną zakończyła się dziś rano, przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
20: Na terenie kieleckiego Biesagu w kompleksie leśnym policjanci zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Decyzją medyków w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala. Gdy stan zdrowia mężczyzny na to pozwoli, zostaną przeprowadzone z jego udziałem czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie wszystkich okoliczności, a także przebiegu zdarzenia, do którego doszło w podkieleckim Borkowie.
19: W czasie zatrzymania mężczyzna nie był agresywny, nie stawiał oporu. 65-latka ujęto m.in. dzięki zgłoszeniom na specjalny numer uruchomiony w celu odbierania zgłoszeń o poszukiwanym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
15: Od piątku w poszukiwaniach brało udział ponad 200 policjantów z Kielc i Łodzi. Wykorzystano również śmigłowce i policyjne drony. Przy dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim powstanie kolejny parking. Obecny, oddany do użytku zaledwie rok temu i liczący ponad 80 miejsc, niemal każdego dnia zapełnia się do ostatniego. Coraz więcej mieszkańców zostawia tam samochody i przesiada się do pociągów, głównie w kierunku Łodzi. Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych przekazał Radiu Łódź, że rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy infrastruktury przy stacji.
9: Konieczne jest m.in. opracowanie koncepcji parkingu, zabezpieczenie finansowania, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy, który przygotuje dokumentację projektową oraz uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia administracyjne.
15: Na razie nie wiadomo jeszcze, ile nowych miejsc postojowych powstanie, ani kiedy parking zostanie oddany do użytku. Aplikacja mObywatel to wakacyjny niezbędnik każdego rodzica. Zamiast stresować się, czy autobus, do którego wsiada dziecko, jest sprawny, wystarczy smartfon, by to błyskawicznie sprawdzić. A jak to zrobić? To wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
21: Mamy funkcję sprawdzenia stanu technicznego autobusu. Przed wyjazdem wystarczy, że wejdziemy w aplikację mObywatel, wpiszemy numer rejestracyjny autobusu i wyskakują informacje na temat badania technicznego, ubezpieczenia.
15: Aplikacja może nas też uratować w pociągu, gdy okazuje się, że nie mamy plastikowej legitymacji uprawniającej do ulgowych biletów. W swoim telefonie możemy mieć również dokumenty dzieci. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 14.00. Osiemnaście stopni na naszych termometrach i ani stopnia więcej. Ta temperatura dzisiaj dość uparta, natomiast z uwagi na wiatr odczuwalna temperatura może wynosić w niektórych miejscach naszego województwa nawet 15 stopni. Teoretycznie w ciągu dnia powinniśmy zobaczyć do 22, a jeśli chodzi o opady deszczu, to mogą się pojawić miejscami dość przelotne, możliwe też burze w naszym regionie. I wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, dopiero pod wieczór słabnący i zachodni, ale proszę pamiętać, że w czasie burz możliwe porywy wiatru nawet lokalnie do 70 km na godzinę.
22: Książkomania.
23: Piotr Śliwiński, Anna Groblińska, dzień dobry. Dziś w roli głównej powieść Biel Kamili Goszczyńskiej, coś dla miłośników fantasy, ale nie tylko, bo w tej książce i nasz świat w tym wymyślonym się przegląda. Dowiemy się między innymi, kto dał autorce inspirację do pisania o jednorożcach.
24: Mam dwa konie, ale jednego takiego bardzo, bardzo ukochanego, który jest biały. I trochę przypomina jednorożca, nawet gdzieś tam można na moim profilu na Facebooku znaleźć takie zdjęcia do tej książki właśnie robione, do promocji tej książki właśnie, gdzie ja jestem przebrana za elfkę i jest ona z rogiem, ta moja klacz.
23: A dodam jeszcze, że na ostatnim Pyrkonie, a to jest bardzo ważne wydarzenie w świecie fantastyki, Kamila Goszczyńska otrzymała wyróżnienie właśnie za powieść Biel, a dokładniej za stworzenie bardzo ludzkich elfów w tej właśnie książce. Ale inne wątki także w książkomanii się pojawią.

0: Zanim porozmawiamy o jednorożcach, elfach i niezwykłym świecie cyklu fantasy, tego cyklu, który jest głównym bohaterem dzisiejszej książkomanii, to chcę powiedzieć albo przypomnieć słuchaczom, że w minionym tygodniu kilka ważnych rocznic przypadło związanych z postaciami twórców literatury. 2 lipca minęło 65 lat od śmierci Ernesta Hemingwaya, słynnego amerykańskiego pisarza i dziennikarza, autora między innymi opowiadania Stary Człowiek i Morze oraz powieści Komu bije dzwon. To takie sztandarowe jego dzieła. Był laureatem i Pulitzera, i Nobla. Urodził się w 1899 roku na przedmieściach Chicago. Pierwsze próby literackie zamieszczał w redagowanej przez siebie szkolnej gazetce. W czasie I wojny światowej starał się o wysłanie na front włoski, jednak komisja zdrowotna odrzuciła jego kandydaturę. Pojechał więc na wojnę jako członek Czerwonego Krzyża i był kierowcą karetki. W lipcu w 1918 roku został ranny. Przeszedł 12 operacji, podczas których wyjęto z jego ciała kilkaset odłamków. Za bohaterstwo na placu boju dwukrotnie odznaczano go orderami. Po wojnie powrócił na kilka lat do Stanów Zjednoczonych i zajął się dziennikarstwem. Potem wyjechał jako korespondent między innymi do Paryża, podróżował po Europie, mieszkał też na Kubie, zwiedził Afrykę, przeżył dwukrotnie wypadki lotnicze. Właśnie za opowiadanie Stary Człowiek i Morze Ernest Hemingway w 1953 roku otrzymał literacką nagrodę Pulitzera, a rok później został laureatem literackiej nagrody Nobla. Przy tej okazji mówił, jakie jest jego zdaniem najważniejsze zadanie pisarza. Dla prawdziwego pisarza każda książka powinna być nowym początkiem. Gdy stara się on osiągnąć coś, co jest nieosiągalne, zawsze powinien próbować czegoś, co do tej pory nie zostało stworzone, co bez efektów próbowali stworzyć inni. Wówczas, czasami, jeśli będzie miał szczęście, odniesie sukces. Ernest Hemingway był dziennikarzem informacyjnym oraz reportażystą. Fascynowała go Hiszpania, gdzie w 1937 roku podczas wojny domowej pełnił funkcję korespondenta. Tadeusz Olszański, dziennikarz, publicysta i tłumacz już nieżyjący, wyjaśniał w audycji Polskiego Radia z 2014 roku, na czym polegał dziennikarski kunszt Hemingwaya.
1: To był geniusz obserwacji. Po prostu fotografował, zapisywał to wszystko w pamięci i potem odtwarzał. Potrafił patrzeć, rozumieć, przewidywać. Był doskonale przygotowany do każdego tematu, który podejmował, a więc miał wiedzę i kompetencje. I wreszcie potrafił trafnie wybrać, znaleźć się tam, gdzie było najciekawiej.
0: Przypomnijmy, 2 lipca minęła 65. rocznica śmierci Ernesta Hemingwaya.

0: Kamila Goszczyńska, łódzka pisarka fantasy, bardzo niedawno otrzymała wyróżnienie podczas festiwalu fantastyki Pyrkon. To jest bardzo znaczące wyróżnienie, bo i bardzo znaczący festiwal. Kamila teraz z nami, łączymy się online. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ty, Kamilo, teraz u siebie, czyli w okolicach Płocka, ale wciąż przedstawiasz się jako łódzka pisarka. To jak to jest z tą łódzkością twoją?
1: Ja jestem wielką patriotką miejską, także całym sercem jestem wciąż związana z Łodzią. Urodziłam się w Łodzi, spędziłam większość życia w Łodzi, natomiast rzeczywiście od 10 lat mieszkam pod Płockiem jako towar eksportowy za sprawą męża, także na wsi z miasta wielkiego, ale naprawdę z wielkim sentymentem i miłością wracam zawsze do Łodzi, także naprawdę czuję się wciąż łodzianką, mam nadzieję, że mam prawo się tak nazywać.
0: I jesteś absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, filologię angielską ukończyłaś, natomiast to, że zajęłaś się fantastyką, wynika także i z twoich własnych fascynacji literackich i masz swoich ulubionych pisarzy, a jeden z nich to właśnie przedstawiciel nurtu fantasy.
1: Tak, zdecydowanie. Na studiach, co prawda specjalizowałam się w ogóle w dramatach Szekspira, także to zupełnie poniekąd inna
0: działka.
1: No
0: wiesz, ale tam też można znaleźć nadprzyrodzone zjawiska.
1: Tak, elementy fantastyczne, chociażby we Śnie nocy letniej, chociażby a wielu innych. W każdym razie gdzieś to zawsze było mi bliskie, natomiast zakochałam się w Tolkienie. Będąc na studiach, przeczytałam wszystko, co się dało na tamten moment, to teraz mamy trochę nowych wydań jego opowiadań, takich odnalezionych w szufladach, ale wtedy przeczytałam wszystko i zakochałam się, wpadłam w ten świat po uszy, i do dzisiaj jestem wierna takiej tradycyjnej, klasycznej fantastyce, high fantasy to się nazywa, czy heroic fantasy, taka właśnie pełna elfów, krasnoludów, ale wiesz, to jest też tak, że ja myślę, że fantastyka jest takim ciekawym gatunkiem, który poprzez takie właśnie trochę oddalone od nas nierzeczywiste światy, w której można pokazać aktualne problemy, czy polityczne, czy społeczne, czy międzyludzkie, no, czy międzyrasowe tu w tym przypadku. Także tak naprawdę to jest taka trochę książka, to są takie książki trochę obyczajowe, trochę historyczne, ale ubrane właśnie w taki świat, który daje nam dystans. I to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w takim świecie pędzącym i czasem trudnym.
0: Nie musisz mnie o tym przekonywać. Miałyśmy już okazję rozmawiać o jednym z tomów twojej trylogii, Kwiat Datury, natomiast teraz postanowiłaś napisać prequel, a właściwie dwa chyba prequele, ponieważ seria Zimowe Kwiaty, tak, ma być dylogią. Pierwszy tom nosi tytuł Biel i właśnie za Biel otrzymałaś wyróżnienie na Pyrkonie, a Biel, bo bardzo tam dużo jest śniegu w tej krainie niezwykłej, w której para elfów może podróżować na jednorożcu i łosiu. Taki przykład niezwykłości tego świata. Dlaczego jeszcze Biel?
1: Biel też symbolizująca zupełnie tak trywialnie niewinność, z którą na początku spotykamy naszą jedną z trzech bohaterek, bo tam są trzy kapłanki bohaterkami. Później już skupiam się na dwóch. Ta niewinność, kapłanki, które miały być czyste pod każdym względem, opiekujące się białymi jednorożcami podarowanymi przez bogów, symboliką takiej boskości, symboliką połączenia ze światem bóstw, które niedawno opuściły Wereldę, czyli tę krainę, w której się toczy akcja. No i oczywiście zetknięcie z bardzo ponurą rzeczywistością, i taką surową, nie tylko w postaci mrozu i zasp śniegu, przez które wędrują bohaterowie, ale też i z różnymi sytuacjami, które są bardzo dla nich trudne.
0: Mówisz o tym, że właśnie sięgasz po taką klasyczną fantasy, łącznie z takimi rolami, jakie pełnią tutaj czy wojownicy, czy kapłanki, bo to kobiety opiekują się jednorożcami. To po stronie kobiecej jest łagodność i ta empatia, a po stronie męskiej jest jednak gwałtowność, jest jednak walka i z taką sytuacją spotykamy się w tej książce. Choć jak się okazuje, to nie do końca jest taki prosty podział, ale tak się zaczyna, prawda?
1: Tak, w ogóle jakby zamysł był taki, żeby zaczęło się sielankowo, miało się zacząć pięknie, miało się zacząć bajkowo, baśniowo. W ogóle jedna z takich recenzji pierwszych, które się pojawiły, określiła tę książkę jako baśnie dla dorosłych. Bardzo mi się podoba to określenie, bo ono w sumie jest chyba bliskie mojemu sercu. O ile Kwiat Datury jest taki z rozmachem, ta trylogia, jest taki pełen bitew, zwrotów akcji, tam się bardzo dużo dzieje. O tyle tutaj wydaje mi się, że ta książka jest bardziej kameralna i pod pewnymi względami łagodniejsza. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale tak mi się wydaje, przynajmniej z początku. I te intrygi, które tam gdzieś się rozwijają, one też są takie bardziej wysublimowane. Przynajmniej takie było moje założenie, ale tak, myślę, że to tak właśnie wygląda.
0: Chociaż te wizje, które ma na początku Lizeria, jedna z tych dwóch młodych kapłanek, świeżo upieczonych. Jedna z nich zostaje kapłanką, ta druga i przyjaciółka Denu zostaje kapłanką już w czasie trwania akcji tej książki, to ona ma wizje dość gwałtowne i one niestety, no to możemy powiedzieć, bo czytelnik się tego spodziewa, że jeżeli są w te wprowadzone wizje, to coś tam się musi wypełnić. Trochę jest tego, tej gwałtowności również w twojej książce, ale znów sięgasz po ten motyw drogi. W pewnym momencie one wkraczają właśnie najpierw niezależnie na drogę, muszą ją pokonać. Wiele od tego zależy. No i na tej drodze, wiadomo, spotykają różne postaci. To jest niezwykle intrygujące. Wydaje mi się, że to jest również dla pisarza taka ciekawa przygoda. Co też może bohatera po drodze spotkać? Wszystko im zaplanowałaś, czy ty też trochę tej drodze dałaś się prowadzić?
1: Dałam się ponieść, zwłaszcza, że zdradzę Państwu, że tak naprawdę miał być to jednotomowy prequel. Ale w którymś momencie doszłam do wniosku, że jedna z bohaterek, tutaj akurat w Bieli jest ona drugoplanową postacią, zasługuje też na swoją historię. I tak naprawdę drugi tom, którego napisałam już połowę, albo odrobinę więcej niż połowę, jest między innymi o niej. Ona tutaj wychodzi na plan pierwszy, ale też będzie ciąg dalszy perypetii Denu. Ja bym też chciała powiedzieć, że tam jest w tej książce sporo symboliki. I tak naprawdę, jeżeli ktoś nawet nie czytał trylogii, to może sobie ją przeczytać jako taki wstęp do tego świata. Natomiast jest sporo trylogii, bo sama bohaterka nazywa się Denu, Denudata, a Magnolia Denudata, czyli ten przepiękny, jak ja to nazywam, odważny kwiat, który ma odwagę właśnie kwitnąć tak bardzo wczesną wiosną, czyli też symbolizuje dla mnie taką właśnie potęgę kobiecą, to właśnie jest po łacinie Magnolia Denudata. Czyli magnolia naga. Także tam też na brzegach tej książki są takie zdobienia związane z magnoliami. Także jak ktoś lubi takie smaczki, to na pewno mu się to spodoba, bo może sobie właśnie w tych symbolach trochę się w te symbole zagłębić, bo one są. Zresztą tak samo sam Dicentiel, ten jeden z bohaterów, który tam odgrywa w jej życiu ważną rolę, to też jest związany z kwiatkami, które również są tam później jako symbolika pokazane w treści. Także dużo jest takich różnych i te przepowiednie, o których mówisz, część z nich też, jeżeli ktoś czytał Kwiat Datury, to może mieć skojarzenia, że one się tam po wielu, wielu, wielu latach spełniły, ponieważ w ogóle odległość międzyczasowa między prequelem a trylogią to jest 1000 lat.
0: Dlaczego postanowiłaś właśnie 1000 lat wcześniej umiejscowić akcję?
1: W Kwiecie Datury, nad którym pracowałam właściwie 10 lat, tak mi się zdaje, i tworzyłam ten świat naprawdę od podstaw, pojawiło się bardzo dużo legend i bardzo dużo różnych mitów i odniesień do bogów, do tego, co zrobili, wyjaśnień, dlaczego jakoś ten świat tak wygląda, jak wygląda. I w którymś momencie pomyślałam sobie, że jeżeli miałabym pogłębić tę historię, czy wytłumaczyć, jak do pewnych sytuacji doszło, to będzie to bardzo ciekawe, jeżeli właśnie powędrujemy i, mówiąc brzydko, pogrzebiamy trochę w tej historii. Czyli to jest taka historia historii, jak ja to mówię, ponieważ ona jest tak głęboka i tak bogata. Zresztą sama Werelda na samym początku była zamieszkana przez bardzo wiele różnych ras. I to jest ciekawe, że po 1000 lat zostają nam tylko 3, bo w Kwiecie Datury mamy tylko elfy, ludzie i krasnoludy. Więc co się wydarzyło przez ten czas?
0: Przypomnę, że z Kamilą Goszczyńską dzisiaj rozmawiamy o powieści Biel. Jeszcze będziemy rozmawiać za kilka chwil.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W Patio Portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Wajanę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
11: Książkomania.
12: Zanim powrócimy do rozmowy o powieści fantasy Biel, przypomnę, taki tytuł nosi książka, o której rozmawiamy, mam wakacyjne ogłoszenie dla naszych słuchaczy. Wakacyjne, bowiem chcemy stworzyć listę książek na wakacje. Kiedy przychodzi ten główny urlopowy letni czas, często pada takie hasło w mediach, książka na wakacje. Ale co to naprawdę za książka ma być? Czy lekka, łatwa, przyjemna to oznacza książka na wakacje? Czy może raczej książka, która wymaga od nas większego skupienia, bo wreszcie mamy czas na urlopie? Taką listę proponuję rozpocząć od tytułów zgłoszonych przez Radio Łódź. Niechaj to będzie dziś omawiana książka, moim zdaniem bardzo dobra na wakacje, Biel, ale dołożyłabym do tego książki, o których mowa była też w naszej audycji, książki Agnieszki Płoszej, która oczywiście kontynuuje swój kryminalny cykl, ale także całkiem niedawno wydała Czarne szpilki Zuzanny, rozpoczynając swoją komediową serię. Dom zdrojowy Dulawka także się ukazał i te tytuły moim zdaniem bardzo się nadają na listę książek wakacyjnych. Kto z Państwa coś dorzuci, zapraszam studio@radiolodz.pl.

0: Kamila Goszczyńska wciąż na łączach, bo chcemy jeszcze porozmawiać o książce zatytułowanej Biel, która to książka, przypomnijmy, została wyróżniona podczas ostatniego festiwalu fantastyki Pyrkon. To bardzo znaczące wyróżnienie dla łódzkiej, jak to już ustaliłyśmy, pisarki. Przywołałaś dzisiaj to określenie baśń dla dorosłych jako to, które ci odpowiada. No i w tej baśni dla dorosłych mamy wspomnianych także bogów, ale to są tacy bogowie trochę jak z mitologii starożytnej. To znaczy oni też mają słabości, też mają swoje dążenia, też między nimi się rozgrywają pewne sytuacje. To nie są istoty doskonałe.
1: Tak, zgadza się. No, to taki sam manewr z mojej strony jak w przypadku elfów, ale też jak pamiętamy, jeśli pamiętamy jeszcze z czasów szkolnych, bogów z Olimpu chociażby, oni też mieli mnóstwo słabości, mnóstwo pokus, mnóstwo błędów popełniali również. No więc myślę, że to właśnie o to chodziło. Zresztą ta kreacja tych bogów, o których tylko tutaj wspominamy, dlatego że ich już de facto nie ma.
0: Tak, oni odeszli.
1: Niedawno, ale też dla mnie to była bardzo twórcza zabawa z wymyśleniem, jak na przykład próbowali się zaopiekować tymi swoimi stworzeniami, chociaż mieli świadomość, myślę, że narobili niezłego bałaganu. I te bogotworzyce na przykład, czyli takie stwory, które miały przez jakiś czas pozostać i mieć pieczę nad tymi wszystkimi istotami, plus elfy, które dostały w opiece później te wszystkie stworzenia. Myślę, że to pokazuje, że oni trochę jak tacy rodzice chcieli się zatroszczyć o te swoje mniej i bardziej udane potomstwo. No ale jak wyszło, no to już można przeczytać w książce, no bo jak się domyślacie Państwo, wyszło różnie.
0: Bardzo ciekawie też konstruujesz tutaj bohaterki, wspomniane przeze mnie dwie młode kapłanki. Każda z nich zostaje obdarzona pewnym darem, ale nie wie dlaczego, prawda? Jedna z nich ma dar jasnowidzenia, który przez pewien czas przynajmniej jest dla niej przekleństwem. Drugą z kolei wybiera, jak to nazwać, nie liderka jednorożców, tylko przywódczyni jednorożców.
1: Przywódczyni stada,
0: tak. Wybiera właśnie Denu, nie wiedzieć dlaczego. Denu nie wie, czy jest obdarzona jakimś darem. Dlaczego akurat takie wielkie wyróżnienie? I mamy tutaj do czynienia z takim bohaterem, czy w przypadku z takimi bohaterkami, które będąc, no, wydawało im się zwykłymi przedstawicielkami swojej klasy oczywiście, bo to też nie każda młoda dziewczynka miała szansę zostać kapłanką, ale im się wydawało, że wśród tych kapłanek niczym się nie wyróżniają, a jednak mają do spełnienia ważną rolę. Czyli mamy takiego bohatera, za którego trzymamy kciuki. To bardzo ciekawy, muszę ci powiedzieć, jest zabieg.
1: Bardzo się cieszę, że się spodobało. One są też przyjaciółkami. To jest też ciekawe, że są ze sobą bardzo mocno związane i no już nie chcę tutaj treści opowiadać za dużo, żeby nie zepsuć frajdy podczas czytania Państwu, ale one wciąż czują ze sobą jakąś więź przez całą tę książkę, mimo że zostają rozdzielone. Tak, Lizeria jest, kiedy pierwsze wizje ją dotykają, nie wie, że to są wizje przyszłości, boryka się z takimi dylematami, czy ona jest w ogóle pełna umysłu, czy może...
0: Tak, może ona oszalała, tak, tak.
1: Tak, może to jest jakaś klątwa, ona próbuje to rozgryźć na swój sposób, chce się pozbyć tego daru, chociaż nie ma pojęcia, jak to zrobić, właśnie nie postrzega tego w ogóle jako dar. Ja tak teraz użyłam tego słowa, ale ona najpierw uważa, że jest to po prostu ciężar, jakaś kara, która na nią spadła. Natomiast Denu jest taką zwyczajną, można powiedzieć, najpierw mieszkanką po prostu świątyni, później stającą się już dopiero co świeżo upieczoną kapłanką. I ona tak naprawdę prawie taka ceremonia, w której świeżo właśnie poświęcone kapłanki idą do lasu szukać swojego jednorożca, właściwie to on ma je znaleźć, no i ona prawie to przypłaca życiem, także ona już wtedy jest trochę zaniepokojona, że ten jej los wygląda inaczej niż w większości tych kapłanek, które znała, więc rzeczywiście, zresztą nie chcę za dużo zdradzać szczegółów, ale w drugim tomie okaże się, że Lizeria miała co do niej te wizje, które jej się ukazały dotyczące tej przyjaciółki swojej, rzeczywiście są dosyć istotne dla całej historii i ona bardzo jest taką postacią dojrzewającą. O ile Lizeia osiada w którymś momencie w dolinie i będzie rzeczywiście miała taką spokojną, mądrą pieczę nad Vereldą, o tyle Denu będzie tą walczącą postacią, która bardzo dojrzewa i też uczy się, jak nie dać się ponieść zemście.
0: A czy ty, jak byłaś mała, to bawiłaś się jednorożcami? A może twoje dzieci bardzo lubią jednorożce?
1: Wiesz, dzieci oczywiście, że lubią, ale my mamy konie. Ja mam ukochane, no mam dwa konie, ale jednego takiego bardzo, bardzo ukochanego, który jest biały i trochę przypomina jednorożca. Nawet gdzieś tam można na moim profilu na Facebooku znaleźć takie zdjęcia do tej książki właśnie robione, do promocji tej książki właśnie, gdzie ja jestem przebrana za elfkę i jest ona z rogiem, ta moja klacz, także to jest taki przy okazji smaczek. Także ja myślę, że w ogóle jakby to zachowanie tych jednorożców, no to jest zaczerpnięte, oczywiście one są takie bardzo końskie z kolei. Równie dobrze mogłabym dostać nagrodę za końskie jednorożce, które rzeczywiście tak się zachowują w stadzie i naprawdę jest tak, że w stadzie dzikich koni, takich nietrzymanych gdzieś tam w stajni, rzeczywiście to klacz rządzi, więc tutaj jakby zupełnie zgodne z rzeczywistością. Te jednorożce, czy się bawiłam, wiesz co? Pewnie tak. Ja bawiłam się bardzo wieloma rzeczami, bo byłam dzieckiem o wielkiej wyobraźni, więc nie trudno się pewnie domyślić, więc myślę, że jednorożce też były, ale no nie, pewno nie były tym głównym, tą główną zabawką. Nie spałam z jednorożcem, spałam z psem pluszowym, także...
0: Tak, wspomniałaś o wyobraźni tutaj. Skutki tej twojej szalonej wyobraźni, a właściwie nie chciałam powiedzieć szalonej, bo to brzmi pejoratywnie, ale bardzo plastycznej i bogatej, można obserwować, a to mamy deszcz sopli ostrych spadających z nieba, to mamy podziemne miasta, to mamy kolejnych bohaterów, którzy okazują się kim innym niż z pozoru sądzimy, że są. Bardzo ciekawe mamy tutaj historie, ale też i powiem ci, że bardzo filmowe, bo na przykład jest tam taka scena, nie będę teraz opowiadać szczegółów, kogo to dotyczy, ale jest tam taka scena leczenia magicznego, w której to scenie, czy to jad, czy to krew zatruta, wydobywa się i tworzy taki wir w powietrzu. Ja to wszystko widziałam, słuchaj.
1: Tak miało być.
0: Czytałam i ja to wszystko widziałam. Taki film ci się wyświetlał.
1: Tak. W ogóle ja tak piszę. Wiesz, że właśnie mam tę scenę i za chwilę ją opisuję i potem ciąg dalszy, tak poklatkowo bym powiedziała. W ogóle chcę powiedzieć też jeszcze, że w Bieli jest też sporo takich zjawisk opisanych, które naprawdę istnieją w fizyce. Tam jest taki na przykład efekt Mgabe, który ja też opisywałam na swoim profilu, który powoduje, że cieplejsza woda zamarza szybciej. Jest tam mowa o takich anomaliach, które poprzedzały nadejście magów. Na przykład, czy w ogóle jazda wspomniana przez ciebie na łosiu? Nie wiem, czy wiesz, że kiedyś wojska radzieckie gdzieś tam na terenach fińskich właśnie jeździły na łosiach. Co było niezwykle trudne do wytropienia, no bo łosia się każdy spodziewał w lesie, a konia już nie. Więc także to są takie smaczki, do których też się przygotowywałam, żeby to opisać. Czyli nie tylko, bo na jeleniach też jeździli tutaj na naszych terenach nasi przodkowie, ale jednak ten łoś wydawał mi się taki bardziej magiczny. Ale to jest możliwe.
0: Coś podobnego. Możliwe. Jakie ciekawostki. Proszę bardzo. Tak. Ile także można się dowiedzieć.
1: Są rzeczywiście potwierdzone w rzeczywistości, w naszej realnej rzeczywistości.
0: Natomiast już zapowiadamy, że w najbliższym czasie będzie można spotkać się w Skierniewicach, jeszcze w lipcu.
1: Tak, także to już takie daleko Łodzi. 24-26 lipca jest to konwent Skierkon. W Skierniewicach właśnie będę tam miała różnego rodzaju prelekcje, warsztaty, ale też będę ze swoimi książkami. Jeżeli ktoś ma ochotę nabyć z autografem, to zapraszam serdecznie.
0: Przypomnę, to była rozmowa z Kamilą Goszczyńską. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: Skoro jesteśmy w świecie fantasy, to pozostańmy w nim jeszcze przez kilka chwil. Mam oto kolejną propozycję dla naszych słuchaczy. Rzecz jest bestsellerowa. Kłamstwa płaczą. To jest pierwszy tom Kronik Czarnej Kompanii Glena Cooka, arcyciekawego autora. Nakłady tych opowieści o przygodach Czarnej Kompanii przekroczyły miliony egzemplarzy i Steven Erickson, autor Ogrodów Księżyca, tak napisał: Czarną Kompanią Glen Cook w pojedynkę dokonał rewolucji w fantasy. Sprowadził opowieść do poziomu zwykłego człowieka, porzucając zużyte wzorce królów, książąt i złych czarnoksiężników. Było to niczym czytanie na haju powieści o wojnie w Wietnamie. Glen Cook pisał, No, pisał, ale wciąż żyje. Rocznik 1944. Science fiction i fantasy. Dorastał w Kalifornii, studiował w Missouri, marzył, by zostać pilotem Fantoma F-4, ale ostatecznie trafił do oddziałów specjalnych US Marine Corps i te swoje doświadczenia także wykorzystuje w cyklach powieściowych. Najbardziej znane to właśnie wspomniana Czarna Kompania, ale też Imperium Grozy i Delegatury Nocy oraz seria o detektywie Garecie. I jeszcze można dodać, że opowieść o najemnikach Czarnej Kompanii była jedną z najpopularniejszych lektur wśród amerykańskich żołnierzy podczas wojny w Zatoce. I Kłamstwa płaczą teraz szuka swojego właściciela, ta książka. Trzeba skorzystać z adresu studio@radiolódź.pl, a pytanie dla miłośników fantasy będzie, jak sądzę, bardzo proste. Jak nazywa się pisarka, która wymyśliła

Pani Ida jest dzisiaj laureatką naszego konkursu. Ursula Le Guin to jest autorka, o którą pytałam, to ona wymyśliła Ziemię Morze, a z kolei pani Anna dorzuca do listy naszych książek na wakacje wszystkie książki Joanny Chmielewskiej. No to od razu nam się bardzo duża ta lista zrobiła. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę sugestię. Czekam na kolejne w Książkomanii za tydzień. Również będziemy otwarci na propozycje właśnie książek na wakacje. A ja wspomniałam o tym, że w minionym tygodniu kilka ważnych rocznic przypadło i już mówiliśmy o Ernestie Hemingwayu. Natomiast 1 lipca minęła 60. rocznica śmierci Jana Brzechwy, autora, przypomnijmy, choćby Akademii Pana Kleksa czy Szelmostw Lisa Witalista. A Jan Brzechwa specjalnie nie cenił swojej twórczości dla dzieci. Chciał być poetą lirycznym. I no, los spłatał mu figla, bo uwielbiany jest jednak zwłaszcza przez dzieci. Nieliczni znają jego liryczne utwory. Z zawodu był prawnikiem, wziętym adwokatem, współtwórcą polskiego prawa autorskiego, a także jednym z założycieli ZAIKS-u, organizacji chroniącej prawa autorskie twórców. Był też świetnym satyrykiem, podporą przedwojennych kabaretów. Pisał piosenki, skecze, monologi, między innymi dla legendarnego Qui pro quo, dla Cyrulika, Alibaby. Dopiero około 40 roku życia napisał pierwsze utwory dla

A dzieci. A najlepsze jego wiersze, tak jak Tańcowała igła z nitką, Samochwała, Staś Pytalski, zostały napisane podobno, aby uwieść pewną uroczą przedszkolankę poznaną przez poetę na wakacjach. Ponieważ wiersze podobały się znajomym, Brzechwa zaniósł je wydawcy, choć sam jako autor wcale nie uważał, że to są bajki dla dzieci. W liście do Mariana Brandysa pisał: wiem, że w środowisku naszych kolegów jestem uważany za coś pośredniego między półinteligentem a producentem galanterii dziecięcej. Mawiał też, że jest autorem twórczości przez duże tfu. I przed i po wojnie pedagodzy dziecięcy stawiali Brzechwie ten sam zarzut, że jego wiersze nie są pedagogiczne, nie mają morałów, no bo na przykład taka Pchła Szachrajka to pozytywna czy negatywna postać, ale ja myślę, że głównie dlatego właśnie, że tam nie ma moralizatorstwa, dzieci tak bardzo twórczość Brzechwy uwielbiają. Dzieci, ale dorośli przecież też często powracamy do tej poezji. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Książkomanii. Kolejna taka audycja za tydzień o tej samej porze. Przypomnę, gromadzimy tytuły książek, które Państwa zdaniem można uznać za książki na wakacje, a mogą to być przecież propozycje bardzo różne, właśnie poważne albo właśnie niepoważne. Anna Groblińska, bardzo dziękuję za uwagę, a Piotr Śliwiński nadal realizuje program.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiktoria Magowska, zapraszam na wiadomości. Więcej pociągów w Łódzkiem będą kursować nawet dwa razy częściej. Polacy marnują leki. Każdego roku ponad 3000 ton trafia do utylizacji. Powiemy też o letnich koncertach w Parku Źródliska. Pierwszy z nich w Łodzi już dzisiaj. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Rewolucja w rozkładach jazdy pociągów. Pojedziemy częściej i w więcej miejsc. A to dlatego, że województwo łódzkie jest jednym z największych beneficjentów horyzontalnego rozkładu jazdy. To plan, który ma zmienić sposób organizacji ruchu kolejowego w Polsce i zwiększyć liczbę połączeń między regionami. Dla łódzkiego oznacza to m.in. bezpośrednie połączenie Łodzi z Lublinem, więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu i z Duńskiej Woli oraz rozwój tras m.in. do Kielc i Radomia. W planach są również nowe inwestycje. Kasper Fischer z portalu Rynek Kolejowy w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że pasażerowie będą mogli liczyć między innymi na stabilność oferty.
6: Ten rozkład ma zawierać takie rozwiązania systemowe w rodzaju po przyjeździe każdego pociągu z danego kierunku. Będziemy mogli odjechać łatwo, przesiąść się w innym kierunku, co ma ułatwić podróżowanie pomiędzy wszystkimi miastami w Polsce, w tym województwa łódzkiego.
5: Horyzontalny rozkład jazdy zakłada, że najważniejsze połączenia będą odbywać się w stałych odstępach czasowych, nawet co pół godziny. A kiedy zostanie wdrożony system, to można sprawdzić na naszej stronie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
5: Polacy marnują dużo leków. Każdego roku do aptek trafia ponad 3000 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski mówi, że zwrócone leki, nawet pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane.
7: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo, wszystkie, refundowane, nierefundowane. I zwróciła do mnie 50 opakowań leku, który wtedy kosztował po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować. Więc proszę zobaczyć, jaki to był koszt dla systemu.
5: Według szacunków straty dla budżetu NFZ z tego tytułu wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie. To wierzchołek góry lodowej. Trudno ocenić, ile przeterminowanych leków trafia na śmietniki i zatruwa środowisko. Powracają letnie koncerty w Altanie. Jak w każde wakacje od kilkunastu lat, także teraz w Łodzi w Parku Źródliska organizowane będą bezpłatne niedzielne koncerty. Można posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Łódzkiej Akademii Muzycznej. Pierwszy już dziś, początek o 17:00. A co usłyszymy w te wakacje? O tym Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej.
8: Trochę muzyki poważnej, trochę muzyki rozrywkowej, sporo muzyki instrumentalnej, ale bardzo ciekawej. W najbliższy weekend usłyszymy arie i duety z oper i z operetek.
5: A harmonogram koncertów można znaleźć na stronie Akademii Muzycznej. Betonowy mur zamienił się w jedną z największych galerii street artu w Europie. W Pradze przy udziale 30 artystów z Czech i zagranicy powstało monumentalne malowidło o długości ponad 700 metrów.
9: Każdy z twórców przygotował własny fragment dzieła, jednak wszystkie części tworzą spójną kompozycję pod wspólnym hasłem Piękno miasta w ruchu. Namalowałem postać z motywem kwiatowym. Nie chciałem pokazywać ruchu jako pośpiechu czy szybkości, bo ruch może być też spokojny i powolny. W mieście warto czasem zwolnić, zatrzymać się na chwilę. Do takiej refleksji ma zachęcać moja praca, powiedział mi irlandzki twórca Emig. Punktem wyjścia mojej pracy byli ludzie. Nie chciałem przedstawiać architektury. Namalowałem parę tańczącą nocą w świetle ulicznych latarni. Chciałem pokazać, że istotą ruchu w mieście są przede wszystkim żyjący w nim ludzie, wyjaśnił francuski artysta street artowy Smoka. Wśród zagranicznych twórców zaproszonych do projektu znalazł się również Polak Maciej Kreda. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15. I na naszych termometrach 19 stopni, ale z powodu wiatru ta temperatura odczuwalna może być znacznie niższa. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze w niektórych miejscach naszego regionu. A prognozowana suma opadów to do około 10 mm nawet może dzisiaj spaść. Jeśli chodzi o wiatr, on przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Pod wieczór powinien słabnąć, ale proszę pamiętać, że w czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie w Łódzkiem nawet do 70.

0: Bliskie spotkania.
1: Jakub Wielgus, dzień dobry. Dzisiaj zaproszenie do audycji przyjął szef redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź, Maciej Trojanowski. Witaj, Maćku.
2: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że przyszedłeś.
2: Nie miałem wyjścia.
1: Nie no, jakimś cudem, bo sporo tego, informacji, internet, sport.
2: To prawda.
1: Ty masz jeszcze czas na życie prywatne?
2: Staram się mieć, może w ten sposób. Staram się mieć. Nie, no oczywiście, że mam czas na życie prywatne. Bardzo sobie cenię życie prywatne. Cenię sobie czytanie książek, podróże. Lubię podróżować dalej, bliżej. Cenię sobie słuchanie muzyki, bo w tej sprawie się chyba tutaj też spotkaliśmy,
1: głównie
2: prawda?
1: W tej sprawie. Do tego
2: głównie w tej sprawie. Ale to się wszystko zazębia, bo ta muzyka odzwierciedla nie tylko, co człowiek czyta. Tak mi się wydaje, przynajmniej w moim przypadku tak jest. To są oczywiście niczym nie podparte dane, ale wydaje mi się, że w większości przypadków to rzeczywiście tak wygląda, że to, czego się słucha, jest jakąś wypadkową swoich doświadczeń, tego, co w życiu się przeżyło, swoich podróży, filmów, które się ogląda, książek, które się czyta.
1: I dzisiaj troszeczkę będziemy podróżować przez twoje życie, można tak powiedzieć, muzycznie.
2: Można tak powiedzieć, muzykę. Chociaż nie do końca, dlatego że biorąc pod uwagę, że jest niedziela, niedzielne popołudnie, to chciałem właśnie też, żeby przyjemnie się słuchało tej audycji. Wybrałem akurat takie piosenki, które wydaje mi się, że będą pasować do tego niedzielnego popołudnia.
1: I do ciebie.
2: I do mnie oczywiście też, bo to są wszystko z moich playlist, do których wracam, albo które no, zostały też zapomniane. Dlatego, że no, część piosenek pewnie by się nie nadawało, byłoby za mocne, pewnie ktoś by wyłączył radioodbiornik, wolę tego unikać.
1: Z pewnością by nie wyłączył. No to w takim razie rozpocznijmy tą twoją muzyczną podróż, proszę bardzo.
2: No to chyba zacznijmy od Boba Dylana, bo to jest taka formacyjna, można powiedzieć, taki formacyjny segment. Mało jest artystów na świecie, którzy zdobyli Nagrodę Nobla, a byli tekściarzami piosenek. Tak naprawdę jest tylko jeden taki artysta i właśnie to jest Bob Dylan. To tutaj muszę powiedzieć, wyjaśnić słuchaczom, że ja chyba swoją w ogóle przygodę z muzyką zacząłem w czasach harcerskich i naturalnym chyba było to, że brało się po prostu gitarę i piosenka przemawiała tym, jaka jest, bez żadnych zbędnych efektów. Dlatego ta twórczość, szczególnie z pierwszego okresu Dylana, kiedy właśnie on sięgał do amerykańskiego folku, kiedy on sięgał właśnie do songwriterskich, pisał protest songi, to jest...
1: W ogóle dawno nie słyszano słowo protest song.
2: Prawda? Ale do Dylana to bardzo pasuje.
1: Właśnie.
2: Do Dylana ten protest song bardzo pasuje. No dobrze, ale zaczniemy tak naprawdę od tej słynnej płyty i słynnego kawałka, które wszystko zmieniło. Kiedy Dylan był kojarzony z Newport Festival, prawda? Kiedy był kojarzony właśnie z amerykańskim folkiem i wszyscy myśleli, że on się już z tym sklei, a on to strasznie przełamał. Zyskał masę nowych słuchaczy. Trochę się poobrażali ci, którzy widzieli go jako artystę folkowego. No i jeżeli reprezentant w moim wieku, mojej grupy wiekowej nie zacznie od Boba Dylana, czyli można powiedzieć takiego jednego z głównych przedstawicieli obecnie, Dziad Rocka, i od tego kawałka, no to coś poszło nie tak. A chodzi mi o Highway 61 Revisited. Bardzo proszę.

0: Bob Dylan na początek. Maćku, czy ty przychodzisz do radia, czy do pracy?
1: Przychodzę do radia, ale też do pracy. Najśmieszniejsze jest to, że ja prawie całe dorosłe życie pracuję w radiu. Miałem jakieś tam epizody w handlu na początku, ale bardzo szybko radio się zaczęło. Aczkolwiek tutaj muszę ci powiedzieć, że bardzo dużo osób mówi, że radio to jest magia, to jest ich życie, to jest teatr wyobraźni. Mi zawsze brakowało tych uczuć. Jakoś radio tak było naturalnie częścią mojego życia, że nigdy w tym nie widziałem jakiejś takiej magii teatralnej.
0: Ale wiesz co, może dlatego ciągu. I to też trochę do siebie nawiążę, że może po prostu jesteśmy w radiu właściwie od zawsze?
1: Trochę tak. No, tutaj nawiązujesz do tego, że my to tak naprawdę poznaliśmy się na liście przebojów tak. Radio Łódź, który prowadził Adam Kołaciński, który teraz wrócił zresztą do radia.
0: Historia zatoczyła koło.
1: Zatoczyła koło. Będziemy nawiązywać tak, oczywiście, bo tak. To przecież lista przebojów Radia Łódź to też trochę formacyjna audycja, prawda? Ona wtedy kształtowała gusty wielu słuchaczy Radia Łódź, w ogóle wielu łodzian, bo to była naprawdę bardzo ważna audycja. Był cały klub listomanów wokół tej
0: audycji. I listorobów.
1: I listorobów. Ty byłeś listorobem, to prawda. Ja tylko na chwilę się pojawiałem tutaj w radiu. Czasami przychodziłem jako naprawdę szczeniak. A to była jakaś końcówka lat 90. i początek lat 2000.
0: Dobra,
1: prawda?
0: Nie powiem, jaką miałeś ksywkę. Dobra, już nie powiem.
1: Dlaczego? Miałem ksywkę Odi. Ja się w ogóle tego nie wstydzę. Dlatego, że moja serdeczna przyjaciółka miała ksywkę Garfield. I
0: to było przepiękne z tymi ksywkami, tak swoją drogą.
1: I tak się właśnie to jakoś ułożyło. Tak, Bob Dylan nie pojawiał się na liście.
0: To trzeba by było sprawdzić.
1: Trzeba by było sprawdzić, ale wydaje mi się, że tam jednak
0: epizodycznie
1: się pojawiał, ale rzeczywiście to też było formacyjne. Zresztą wróci temat listy przebojów Radio Łódź prowadzonej przez Adama Kołacińskiego. Na pewno w tym zestawie, bo to też przyjemne były nuty, przyjemne były piosenki. No dobrze, jeszcze chciałbym pociągnąć tego Boba Dylana, bo też skoro opowiadamy o tym, jak ktoś słucha muzyki, jak się przesiada na inne style, to piękną piosenkę napisał Bob Dylan właśnie podczas tego swojego, pod koniec tego swojego folkowego, można powiedzieć, życia artystycznego. Czyli It's All Over Now, Baby Blue. Jest to przepiękna piosenka. Do tej pory wszyscy się głowią nad tym, o kim on pisał. Czy pisał właśnie o muzyce folkowej, z którą już kończył, czy o Joan Baez, z którą wiadomo, że miał romans. Czy pisał być może o innej kobiecie, a być może o jakiejś kobiecie wyimaginowanej. Trudno powiedzieć. Ja lubię sobie wracać do tej piosenki i pokazywać, że no, każdy z kimś, z jakimś stylem, z jakimś nurtem kończy. No i zaczyna się zupełnie coś innego. No to bardzo proszę. It's all over now, baby blue.

0: Chciałbym cię jeszcze trochę do zwierzeń zaprosić, Maćku. Ty generalnie to sprawny fizycznie jesteś ogólnie?
1: Ogólnie tak, jeżdżę na rowerze codziennie, więc to chyba jest... Inaczej ruszam się częściej niż statystyczny Polak.
0: Bo chciałem nawiązać do harcerstwa, jak masz jakieś sprawności? Bo przecież harcerstwo to ważna rzecz i ważna sprawa w twoim życiu.
1: Nie wiem, czy jest się czym chwalić. Zakończyłem... Tak, znaczy to była ważna sprawa. Mhm. W ogóle napisałem pracę magisterską i proszę tutaj nie łapać mi za słowa, nie obroniłem tej pracy, ale została napisana na pedagogice na Uniwersytecie Łódzkim o formach uczestnictwa w harcerstwa, o koncepcjach harcerstwa po 89, więc to pokazuje, że to było ważne dla mnie. Zresztą tą pedagogikę wybrałem, w końcu jej nie skończyłem, ale wybrałem właśnie ze względu na to, że byłem harcerzem, zajmowałem się najmłodszą grupą wiekową, czyli zuchami. Byłem drużynowym zuchowym. Tak, to najlepsze przyjaźnie poznałem w harcerstwie.
0: Dało ci to coś właśnie oprócz przyjaźni w życiu?
1: Wszystko mi dało. Jakby ktoś mnie teraz zapytał i poradził, na jakie, z prośbą o poradę się do mnie zwrócił, na jakie na przykład zajęcia dodatkowe wysłać swoje dziecko, to bym powiedział do harcerstwa. A jakby mi ktoś zapytał, czy to coś da, to powiedziałbym nic konkretnego, ale po prostu uczyni z ciapy zaradnego człowieka. Nie mówię od razu, że byłem ciapą.
0: Ale powiedziałeś właśnie, że jesteś zaradny. Dzięki temu chociażby przez...
1: No, dużo takich umiejętności, które mi się bardzo przydają w życiu. Organizacja pracy, organizacja czasu. Zawsze miałem z tym problem. Harcerstwo mi to dało. Ale też praca z innymi ludźmi, nawiązywanie relacji, jakieś takie zaufanie do drugiego człowieka. To są rzeczy bezcenne, których, nie wiem, na angielskim czy tenisie nauczyć się nie da, więc jak najbardziej. No, ale też chociażby harcerstwo w jakiś sposób, co zresztą słychać po Bobby Dylanie, zresztą zaraz też będzie słychać, w jaki sposób mnie uformowało muzycznie.
0: No to posłuchajmy w takim razie, co ci dało to harcerstwo, bo ciekawy jestem, jakie będzie następne nawiązanie do muzyki poprzez harcerstwo.
1: To jest bardzo dobry przeskok, ponieważ na pewno znasz taki festiwal Japa.
0: Oczywiście.
1: Tam mnóstwo harcerzy chodzi. Ja też się właśnie w harcerstwie z tym festiwalem wiązałem, później lata go organizowałem, współorganizowałem. No i tam bardzo dużo było takiego gitarowego, folkowego grania. Jest jeden zespół, który szczególnie ceni do tej pory słucham, ma niesamowite teksty, świetną muzykę. Jest to Słodki Całus od Buby. I on w jednej piosence nawiązał, zrobił cover tak naprawdę innego zespołu, The Waterboys. A chodzi mi tutaj o kawałek Fisherman's Blues. No i nie znalazłem w oryginale, mówię o utworze Słodkiego Całusa od Buby, tego kawałka, no ale to posłuchajmy The Waterboysów. Zresztą oni też bardzo nawiązują do Dylana, ponieważ oni też mieli przejścia.
0: Tak, to słychać, ewidentnie.
1: Oni też nawiązują do Dylana, oni mieli przejścia w swojej twórczości. Na początek zupełnie ta twórczość inaczej wyglądała niż później. Bardzo cenię sobie takich artystów, którzy nie zamykają się na jeden rodzaj muzyki. Fisherman's Blues i The Waterboys.

0: Jeżeli mogę.
1: Bardzo proszę.
0: Tak sobie właśnie wyobrażam szczęście. Ze światłem w mojej głowie i z moją żoną w ramionach, tak mniej więcej. I na przykład na łodzi. Może być żaglowej, niekoniecznie rybackiej.
1: Właśnie, a propos łodzi, bo wiem, że ty też uwielbiasz ten rodzaj wypoczynku, tak trzeba to nagrać, ale też spędzania czasu.
0: Tak,
1: no to teraz bardzo proszę. Maciej Trojanowski poleca słuchaczom Radio Łódź jakieś fajne miejsce, gdzie można zacumować w Polsce.
0: W Polsce?
1: Mhm.
0: No to Mazury bym wybrał, chociaż ja nie przepadam za Mazurami w sezonie. Mamy lipiec, więc pewnie sporo osób myśli, tam jest tak tłoczno. Jeżeli Mazury miałbym wybrać, to czerwiec, początek czerwca albo wrzesień, kiedy już studenci jeszcze zostają, ale kiedy większość już wyjedzie, bo woda to przestrzeń, woda to wiatr w żaglach. Bardziej po morzu żegluję, więc jak najbardziej Morze Bałtyckie, aczkolwiek no to wybrzeże jest dość ograniczone w Polsce. Polecałbym się wybrać, jeżeli chodzi o takie najbliższe żagle na Borchon, to oczywiście to jest piękna wyspa, z piękną kulturą, wspaniałą kuchnią. Ja w ogóle lubię Duńczyków. To inna sprawa. Można się wybrać trochę bardziej w archipelag Kaleskrony. Jest taka wyspa właśnie w tym archipelagu, nazywa się Uttikilpan. Mam nadzieję, że dwa razy już tam byłem, że dobrze to wymawiam. Jest to wyspa, gdzie mieszka kilkudziesięciu mieszkańców. Nie ma tam dostępu do bieżącej wody. Sekret jest taki, że mieszkańcy, że tam w ogóle jest zasiedlone przez Danię ta wyspa, ponieważ terytorium, wyłączna strefa ekonomiczna na Bałtyku, liczy się od zamieszkałych terytoriów. Ta wyspa była pusta, w związku z tym osiedlili tam ludzi. Rząd płaci ludziom, żeby tam mieszkali. Zresztą ja nie wiem, czy mi trzeba było płacić, pomieszkał na takiej wyspie.
1: Powtórzmy jeszcze raz nazwę, bo może żeby się
0: utkwali. Nie, widzisz, wszystko pomieszałem. Przepraszam, raz jeszcze, zresetujmy to. Drodzy słuchacze, jeszcze raz. Uttikilpan to jest jeszcze mniejsza wyspa. Ja mówiłem teraz o Christianzo. Jest to piękna, tam mieszka kilkadziesiąt osób. Jest to piękna naprawdę wyspa. W ogóle, co ciekawe, roślinność jest tam szczególna, ponieważ to jest skalista wyspa. I w ciągu lata tak się nagrzewają te skały, że rosną tam chociażby figi, czyli...
1: Ale wiesz, że to brzmi nieprawdopodobnie.
0: Na Bałtyku, na zimnym Bałtyku, tak. Tak się nagrzewa ta wyspa, że po prostu tam mikroklimat jest taki wyjątkowy. A Uttikilpan to jest wyspa trochę bardziej na północ, właśnie w kierunku Kaleskrony. Tam polecam dopłynąć, bo tam jest tak. Latarnia, domek latarnika i sauna. Można z tej sauny skorzystać, można wykupić.
1: Fantastyczne miejsce.
0: Nic więcej nie ma. Absolutnie skalista wyspa. Pamiętam, jak kiedyś za studenckich czasów tam dopłynęliśmy bardzo małą łódką. To było w ogóle szalone. Nazywała się Żagiewka i to był nefryt. Jak państwo sobie wygooglują nefryt, to zobaczą, jaka to jest mała łódka. Tam się wypuściliśmy na ten Uttikilpan. Oczywiście zamówiliśmy sobie saunę. Latarnik nam napalił. Było przepięknie. No i żeby się ochłodzić po saunie, wprost do Bałtyku się wybiega. I pamiętam zachód i foka, która tam siedziała i nam się przyglądała, jak my wychodziliśmy.
1: No wiesz, ona tam była pierwsza.
0: Saunę. Oczywiście, to było jej terytorium. Także polecam. Jak państwo słyszą, o żaglach mógłbym rozmawiać naprawdę bardzo długo i polecać. Ale też lubię oczywiście Adriatyk, lubię też Chorwację, chociaż ona teraz stała się bardzo droga. Tam jest trochę bardziej takie mazurskie pływanie. Takie
1: ale
0: bardziej...
1: w Chorwacji trochę więcej miejsca niż
0: trochę więcej miejsca.
1: Na tej wyspie.
0: Tak, a najdalej, gdzie popłynąłem, to popłynęliśmy do Maroka. Popłynęliśmy do Casablanki. Z Palmy na Majorce przez Gibraltar właśnie do Casablanki. No, to była daleka podróż i można powiedzieć, że bardzo interesująca.
1: A gdzie teraz muzycznie popłyniemy?
0: Teraz muzycznie popłyniemy do Bostonu, bo ja wspomniałem wcześniej, że tak sobie wyobrażam szczęście z żoną w moich ramionach. Boston ma... Nigdy tam nie byłem, żeby nie było, ale ma szczególne serce. Moja żona tam dwa lata żyła i mieszkała w Bostonie. To jest jedno z tych amerykańskich miast, które chciałbym odwiedzić, bo jest bardzo europejskie. Mi się amerykańskie miasta wydają dość nieciekawe, dlatego, że są bardzo zindustrializowane, szerokie drogi. Bardziej wolę Europę i Boston właśnie jest tym historycznym miastem, zresztą pierwszym, prawda? Wszyscy z historii pamiętamy bostońską herbatę i zespół, który nawiązuje i do Waterboysów, i do Boba Dylana, ale także właśnie do żagli i do folkowego grania, irlandzkiego grania, bo przecież to bardzo muzyka z żeglarstwem związana, a mianowicie mi chodzi o Dropkick Murphys i kawałek Rose Tattoo. Uwielbiam zresztą ten zespół. Myślę, że wszyscy zaczęli go słuchać, kiedy obejrzeli w 2006 roku Infiltrację. Przepiękny film.
1: Tak, rzeczywiście.
0: Jeżeli ktoś ma do nadrobienia, to polecam. Zazdroszczę, że będą oglądali to po raz pierwszy. No dobrze, to Rose Tattoo i Dropkick Murphys.

0: Skoro było żeglarstwo, nie możemy pominąć twojej kolejnej pasji, czyli dwóch kółek, czyli rowerów. Jesteś znany powszechnie z rowerowego trybu życia, chyba tak mogę powiedzieć, bo ty bardzo rowerowy jesteś, Maciek.
1: To prawda, ale czy to jest moja pasja? I to jest dobre pytanie.
0: No właśnie.
1: I tutaj taki eksperyment myślowy zadałbym naszym słuchaczom, ponieważ to nie jest tak, że jak ktoś jeździ codziennie na rowerze, to akurat, nie wiem, jest uczestnikiem jakiejś kultury rowerowej. Nie czuję się związany z kulturą rowerową.
0: A istnieje coś takiego jak kultura rowerowa?
1: Chyba tak. Chyba jednak rowerzyści w jakiś sposób się trzymają razem, jak to każda mniejszość. Ja żałuję, że to oczywiście jest mniejszość. Chyba jest jakiś taki styl życia związany z rowerem. U mnie to w żaden sposób nie jest styl życia, tylko dla mnie to jest rozsądek, dla mnie to jest oszczędność.
0: Wygoda też?
1: Wygoda, absolutnie, jak najbardziej. No proszę sobie wyobrazić, mam mniej więcej 9,5 kilometra do pracy. Jadę na rowerze 30-35 minut, w zależności od tego, czy na przykład, nie wiem, akurat chce mi się pedałować, czy nie chce mi się pedałować. W godzinach szczytu to w Łodzi przejechanie przez centrum to jest 50 minut. To jest prosta kalkulacja. Szkoda mi czasu po prostu i na szukanie miejsca parkingowego to już nie wspomnę. Szkoda mi czasu. Wolę sobie miło przejechać rowerem, tym bardziej, że dróg rowerowych w Łodzi jest coraz więcej, z czego się bardzo cieszę. Druga sprawa, oszczędność. Po prostu nie leję pieniędzy do baku. Remont zresztą też roweru jest o wiele tańszy niż samochodu. Prosta sprawa, mam samochód, mam prawo jazdy, często jeżdżę. Lubię sobie nawet jechać gdzieś dalej, ale mam samochód w diesel, on jest stworzony do tras, więc on sobie grzecznie w garażu większość roku czeka na swoją okazję i na dalsze podróże. Najdalej, gdzie się z samochodem zapuściłem, to do Walencji przejechałem. To taki był Eurotrip.
0: Rowerem byłoby ciężko, chociaż oczywiście wykonalne.
1: Oczywiście wykonalne. Natomiast to jest po prostu wygoda. Człowiek nie musi rano kawy pić, czuje się pobudzony, zupełnie z inną energią przychodzi do pracy. Polecam to spróbować i to jest naprawdę kwestia prostego przestawienia się, teraz sobie nie wyobrażam. A przede wszystkim to szukanie miejsc parkingowych w Łodzi mnie odstrasza.
0: Tak, to było tak, że spróbowałeś raz i się wciągnąłeś, to czy tak po prostu wyszło?
1: Ja już chyba na studiach zacząłem jeździć, tak. Spróbowałem raz i wtedy jeszcze pamiętam, byłem szalony. Jeździłem Aleją Włókniarzy, kiedy tam nie było żadnej ścieżki rowerowej, żadnej drogi rowerowej. Jeździłem, te tiry mnie mijały, jeszcze tiry tam wtedy jeździły. To było naprawdę dużo szczęścia. Teraz jest o wiele łatwiej, ale pamiętam, rzeczywiście zacząłem jeździć na rowerze właśnie z tego względu. Trochę też ze względu na moją wagę chciałem to kontrolować. Nigdy to za specjalnie nie wyszło, ale do roweru się przywiązałem. Więc czy to jest moja pasja? Lubię oczywiście jeździć, ale to tak jakby ktoś powiedział, czy tramwaje są twoją pasją. Codziennie jeździsz przecież tramwajem do
0: pracy. No wiesz, ale tu masz wybór, bo ja tramwajem muszę, tak? Albo
1: tak,
0: autobusem,
1: to
0: a ty masz wybór. Tramwajem, autobusem lub samochodem.
1: Tak, i zdarza mi się jeździć i autem, zdarza mi się jeździć tramwajem i autobusem i rowerem.
0: No to
1: rower lubię najbardziej.
0: To w takim razie ciąg dalszy muzycznych wyborów Macieja Trojanowskiego, szefa redakcji informacji, internetu i sportu. Pewnie jeszcze byśmy mogli coś dopisać, ale
1: tak,
0: co teraz?
1: No właśnie, i tutaj musimy nawiązać do tego, że poza rowerem lubię też piłkę nożną.
0: Wrócimy do tego.
1: No dobra, to po takim razie piosence. I to jest bardzo mało znany zespół. Nawet musiałem gdzieś wygrzebać piosenkę. No i zobaczymy, czy słuchacze się zorientują, o jaką drużynę piłkarską, jakie drużyny piłkarskie jestem kibicem, ale chodzi o utwór Three Points zespołu Booze and Glory.

0: I chyba tylko teraz żałuję, że to nie jest telewizja, a radio, bo jakby państwo wiedzieli, co Maciek wyprawiał podczas tej piosenki. No może kiedyś się da namówić na duże wideo, emocje. Nie audio, tak. No to co, o tej piłce nożnej w takim razie?
1: No tak, myślę, że to nie jest tajemnicą, no że chodzi o zespół West Ham United, z którym czuję się związany, kibicuję emocjonalnie.
0: Ale dlaczego?
1: To jest dobre pytanie i nigdy nie ma na nie dobrej odpowiedzi, bo na przykład jeżeli w Łodzi by zapytać, dlaczego ktoś jest za Widzewem czy za UKS-em, to po prostu jest. Nie? Mhm. Tata był, ktoś tak, wybrał kiedyś, ktoś gdzieś, się zdecydował, tak. Poszedł na pierwszy mecz, to albo był być może przypadek, albo nie miał wyjścia. Tak, nie wiem, w szkole wszyscy byli, no to ja też. To są takie decyzje, z którymi się później człowiek zżywa. I chyba tak było w moim przypadku, że jakoś tak, nie wiem, za młodo zacząłem przyglądać się wynikom. Oczywiście zaczęło się sporo od filmu, zresztą znakomitego filmu Green Street Hooligans. Nie wiem, czy teraz gdzieś w streamingu jest dostępny, więc chyba trzeba czekać na okazję, aż będzie jakaś powtórka w telewizji. Ale polecam serdecznie ten film. No niestety jest o chuliganach. Chociaż jest łagodny, bo to przecież dawno było kręcone. Teraz pewnie byłby o wiele mocniejszy taki film. I trochę zacząłem się interesować, co to za zespół. Mniej znany. I zacząłem podglądać jego wyniki.
0: Właśnie, bo tymi wielkimi to się wszyscy interesują, prawda? Tak. Natomiast to zawsze warto się wgłębić gdzieś tam w jakichś niższych lig, prawda?
1: To zawsze. No teraz niestety, dlatego że West Ham spadł w zeszłym sezonie.
0: Przepraszam, pozwoliłem sobie to powiedzieć.
1: Tak, oczywiście, ale spokojnie. Kibice wykupili 42 tysiące karnetów, więc myślę, że w całej Łodzi nikt by tyle... Myślę, że w Łusi Warszawa jakby się zebrała, tylu kibiców by się nie znalazło, a tam to jest jeden z, nie wiem, z kilkunastu zespołów w samym Londynie. I tak się związałem z tym zespołem. Ja zresztą mam rodzinę, moja siostra w Londynie. Moja siostra cioteczna urodziła się w Anglii. Ona kibicuje Chelsea, jej mąż kibicuje Tottenhamowi. To jest mieszanka wybuchowa, ale są na tyle wspaniałymi ludźmi, że kiedyś mnie zabrali, pierwszy raz pamiętam, jeszcze na Upton Park i później zdarzało się bywać na meczach West Ham United. No i tak związałem się z tym klubem. Jestem z nim na dobre i na złe. I teraz też będę kibicował, mimo że spadli do Championship. Mam nadzieję, że szybko wrócą do elity. Czyli
0: a zdarza ci się jeździć na mecze? Teraz jeszcze masz czas na to?
1: Czasami mi się zdarza, jak jest okazja, jak jestem właśnie u rodziny w Londynie, to zdarza się. No byłem na Upton Park, byłem i właśnie na Olympic Stadium. Oczywiście zawsze, jak jestem w Anglii, bywam mniej więcej raz w roku, dwa razy do roku, to przywożę sobie jakiś gadżet. Teraz z tymi przesyłkami między Unią Europejską a Wielką Brytanią bywa trochę różnie, więc warto tam się zaopatrywać w różnego rodzaju kibicowskie gadżety. No i tak to wygląda. Stąd ta pasja właśnie do West Hamu United i do angielskiej piłki. Jeszcze ciekawostka. Ja nie chcę powiedzieć, że gardzę, ale w ogóle nie interesuję się, rzadko interesuję się reprezentacją i w ogóle reprezentacyjną piłką nożną. Wydaje mi się, że...
0: Ale wszelaką?
1: Jak są duże turnieje, teraz na pewno, pewnie obejrzę finał Mistrzostw Świata, no to jednak jest ta skala takiego...
0: To jest wydarzenie.
1: To jest wydarzenie. Natomiast takie zwykłe mecze mnie mniej interesują, bo z drużyną jest się na dobre i na złe. To, czy ktoś jest w reprezentacji, raz jest, raz nie jest. Kilka jednostek treningowych przed meczem. Czasem wyjdzie lepiej, czasem gorzej. Mamy świetnych zawodników, którzy razem jakoś nie potrafią grać.
0: Tak, bo to jest
1: inni mają słabych zawodników, którzy razem grają doskonale.
0: Ze sobą, tak. A w trochę to jest... błyszczą.
1: Trochę mam wrażenie, że to jest kwestia przypadku. Ale dla mnie piłka to emocje. Jest się na dobre i na złe. Z tygodnia na tydzień obserwuje się, przeżywa się wzloty, sukcesy, upadki. To powoduje jakieś przywiązanie. To jest jedna z nielicznych ostatnich prawdziwych rzeczy, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach, które jeszcze do mainstreamu się przebijają. Stąd i to żona mi zawsze właśnie powtarza. Stąd ten West Ham. Żona mi zawsze powtarza to, co ty powiedziałeś, że w Barcelonie to każdy potrafi kibicować. Real wszyscy wiedzą, gdzie jest. A gdzie jest, gdzie był na przykład Upton Park, to nie każdy już wie, jak wygląda ten prawdziwy robotniczy Londyn. Nie każdy to obserwował, bo to nie jest turystyczna sprawa, to jest sprawa jakiegoś przywiązania. I ja się czuję właśnie z West Hamem związany. Jeżeli mogę jeszcze, bo bardzo warto powiedzieć o Boots and Glory, czyli o zespole, który jest związany też z West Hamem. To jest szalenie interesujący zespół. Od lat 2000 gra i gra, jak słyszeliśmy, ska, gra oi, gra trochę punka. I jest to taki bardzo koknejowski zespół, taki związany z Londynem, ale założony przez m.in. imigrantów z Polski. Liderem jest Marek Rusek. Mieszka grający w Londynie. Czasami w Polsce bywają i grają. Jest to niesamowicie eklektyczny zespół z fantastyczną muzyką, taką energiczną, punkową, ska. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, polecam sobie sprawdzić Booze and Glory. Nie będę tłumaczył tej nazwy. Myślę, że każdy ma jakiś translator, sobie przetłumaczy.
0: Okej, co teraz muzycznie?
1: Skoro jesteśmy przy piłce, to proponuję, w czwartek ostatni odpadła niestety rewelacja rozgrywek Mistrzostw Świata, czyli reprezentacja Bośni i Hercegowiny. No ale to sięgnijmy w takim razie na Bałkany po zespół Dubioza Collective.

0: Jak Państwo się domyślają, bo myśmy z Maćkiem mogli tak być jeszcze bardzo, bardzo długo, ale czas jest nieubłagany, musimy powoli kończyć. No i skończymy czymś, no właśnie, brakuje mi słowa, pomóż. Muzycznie czym skończymy?
1: Czymś wspólnym?
0: Chyba tak,
1: czymś wyjątkowym?
0: Dobre słowo, właśnie.
1: Czymś bardzo związanym z Radiem Łódź, z listą przebojów, o której wspominaliśmy, prawda? Adama Kołacińskiego. Tam był taki podkład.
0: Instrumental, na którym Adam mówił.
1: Tak, i to był zespół Primal Scream. I ja wtedy, pamiętam, poznałem ten zespół, a później w 2011 w Katowicach byłem na ich koncercie podczas festiwalu i po prostu totalne zakochanie. To jest fantastyczny, wspaniały zespół. Mógłbym ze wspaniałymi... No teraz to chyba należy nazwać etiudami, bo 7-minutowe, 9-minutowe, 10-minutowe kawałki to nie nadają się.
0: Nieradiowe, jak to mówię.
1: Nieradiowe, więc już urastają do rangi etiud. Polecam serdecznie. No i z żalem chyba będziemy się żegnać, dlatego że nie zagraliśmy wszystkiego, czego sobie zaplanowałem.
0: Jak zwykle, bo to tak zawsze jest.
1: Aretha Franklin zabrakło, trochę bluesa zabrakło. Bluesa, do którego mój serdeczny przyjaciel Krzysztof mnie zawsze przekonuje, miłośnik jazzu. Ja do jazzu mam taki, można powiedzieć, dystans.
0: Ale powiedzmy, że są okolice jazzu, więc...
1: Właśnie są okolice jazzu i jest blues między innymi, który przecież jest bardzo jazzowy. W związku z tym ten blues zawsze istnieje w moim życiu i często gości na słuchawkach. Nie zdążyliśmy niestety. Zakończymy Primal Scream.
0: Maćku, dziękuję ci bardzo w takim razie. Maciej Trojanowski, szef redakcji informacji internetu i sportu. Znamy się już trochę lat, więc chyba mamy prawo zakończyć tą piosenką właściwie wspólnie ten program. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
2: Just what is it that you want to do?
3: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
4: Well, wait, baby, let's go.
3: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Już w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, Radio Łódź zaprasza na pierwszy koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. W patio portu Łódź wystąpią dwie wyjątkowe łodzianki. Marta Wilk, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, oraz pianistka Marta Sobczak, które zaprezentują specjalnie przygotowany projekt muzyczny pełen emocji, improwizacji i jazzowych brzmień. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
14: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
15: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
16: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
17: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
16: Serio? A co tam takiego?
17: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
16: Brzmi jak wydatek.
17: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
16: No to na co jeszcze czekamy?
17: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
16: Sprawdź na www.vt.sk.
18: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Pożar na łódzkim Teofilowie, nie żyje kobieta. Łódź na podium medycznego rankingu ma drugą najlepszą opiekę zdrowotną w Polsce. Powiemy też o rozbiórce mostu w Kutnie. W dzień zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Tragedia na łódzkim Teofilowie. W nocnym pożarze mieszkania przy ulicy Lnianej zginęła 78-letnia kobieta. Zgłoszenie o ogniu w bloku na pierwszym piętrze służby otrzymały po godzinie 3 rano. Na miejsce skierowano ponad 20 strażaków. Podczas przeszukiwania lokalu ratownicy znaleźli nieprzytomną kobietę leżącą przy wejściu na balkon. Mimo natychmiastowej reanimacji 78-latki nie udało się uratować. Wstępną przyczyną śmierci było zatrucie gazami pożarowymi. Ogień zniszczył wyposażenie pokoju, a straty oszacowano na 250 tysięcy złotych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Pod uwagę brane są dwie wersje: zwarcie instalacji elektrycznej lub nieumyślne zaproszenie ognia przez lokatorkę.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Jak wynika z zestawienia miast Business Insidera, stolica naszego województwa ma jedne z najkrótszych kolejek do lekarzy w całym kraju. Czas oczekiwania na wizyty u specjalistów zależy od wielu czynników, mówi Magdalena Guralczyk z Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi.
21: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać. Przypadki pilne mają pierwszeństwo przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan jest stabilny.
19: W Łodzi średni czas oczekiwania na wizytę u chirurga wynosi 15 dni w przypadkach pilnych i 40 w stabilnych. Stuletni most pod Kutnem do rozbiórki. Mowa o przeprawie w miejscowości Mikształ, która jest w coraz gorszym stanie. Dlatego w najbliższych latach zastąpi ją nowy most. Przy okazji drogowcy wyremontują okoliczną drogę. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
22: Most w Mikształu powstał w 1927 roku. Jest już jednak zużyty i nie spełnia standardów technicznych, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
23: Co wymagało kompleksowego rozwiązania, jakim jest jego rozbiórka i wbudowanie w tym miejscu nowego mostu. Będzie on miał ponad 14,5 metra długości oraz wyższy tonaż.
22: To jeden z elementów remontów wzdłuż drogi wojewódzkiej 581. Zmiany mają zajść łącznie na kilometrowym odcinku trasy. Czekają przebudowa skrzyżowania, budowa chodników, oświetlenia czy ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy prac, a wyremontowaną drogą i nowym mostem kierowcy przejadą w 2028 roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
19: Przed wyburzeniem obecnego mostu w Mikształu drogowcy przygotują objazd. W trakcie remontu nad rzeką Ochnią kierowcy przejadą tymczasową przeprawą. Stany Zjednoczone świętowały 250. rocznicę niepodległości. Główne uroczystości odbyły się w Waszyngtonie, a relacjonuje Marek Wałkuski.
24: Uroczystości w Waszyngtonie opóźniły się z powodu burzy. Ostatecznie przemówienie prezydenta rozpoczęło się z 1,5-godzinnym opóźnieniem. Trump oddawał hołd weteranom i chwalił wyjątkowość Ameryki. Ten kraj jest domem wolności, jest sztandarem, który powiewając reprezentuje najwspanialszy i najbardziej niezwykły naród. Poza refleksją nad historią Stanów Zjednoczonych, Trump chwalił się także swoimi osiągnięciami. Dziś nasz kraj jest silniejszy, bogatszy, bardziej dumny i bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. Wcześniej przez cały dzień nad Waszyngtonem przelatywały wojskowe samoloty, od myśliwców F-16 po bombowce strategiczne B-2. Trump uczynił bowiem z 250. rocznicy nie święto amerykańskich wartości i kultury, ale pokaz siły militarnej kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
19: Na zakończenie urządzono największy pokaz sztucznych ogni w historii Stanów Zjednoczonych. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00. Zapraszam. Na termometrach 19 stopni, w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami nadal możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego apelujemy o to, żeby jeżeli Państwo się gdzieś jeszcze dzisiaj wybierają, to zabrać ze sobą parasol. Możliwe są też burze, dlatego warto sprawdzać prognozę pogody na bieżąco. Jeśli chodzi o wiatr, on przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, ale w czasie burz możliwe porywy wiatru lokalnie nawet do 70 km na godzinę.

Piotr Bielawski, witam. Od dzisiaj przez całe wakacje, właśnie o tej porze w niedzielę, bliskie spotkania, czyli wywiady. Czyli tak naprawdę rozmowy z artystami. Spotykać się będziemy z nimi, opowiadając o ich tworzeniu, ale przede wszystkim chyba o nich samych. Baranowskiego pewnie Państwo bardzo dobrze znają. Ci, którzy go kojarzą, natychmiast wspomną artystę, który podpisywał się Baranowski przez V i wiele jego przebojów. Bardziej pamiętliwi to jeszcze wrócą do czasów, kiedy występował w The Voice of Poland. Tam się pokazał i rzeczywiście na tyle znakomicie się pokazał, że była to niesamowita trampolina do wielkiej kariery. Później był zespół Xanax, później było jeszcze wiele innych rzeczy, zanim pojawił się ten Baranowski.

0: Baranowski. I to jest taki utwór, jeden z jego wielkich przebojów, który już powoli sugerował, czy też zapowiadał zmianę. Bo on lubi zmianę. Ale o tym będziemy z nim rozmawiać. Oto nowy artysta na naszej scenie. Podpisuje się Wojciech Baranowski. A skoro tak, skoro już nie Baranowski, to znaczy, że wiele się zmieniło. Może w zupełnie inny sposób chce siebie pokazać, pomyślałem od razu, słuchając jego nowych piosenek. I będziemy tych piosenek słuchać i z Wojciechem Baranowskim dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem jej dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic k***a nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a to debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
0: Wojciech Baranowski. Cześć, witaj Wojtku.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Wojciech Baranowski to tak, wiesz, bardzo oficjalnie brzmi i tak bardzo poważnie. To jest ta zasadnicza zmiana już zapisana w tym, że podpisujesz płytę imieniem i nazwiskiem i jest to zrobione specjalnie, prawda?
2: Tak, oczywiście. To jest taki zabieg, który ma odświeżyć wizerunek i też pozwolić dojrzeć w tym projekcie człowieka.
0: No, ja sobie pomyślałem, że to może być lekko zabawne, że ty z jednej strony stajesz się taką poważną postacią, bo imię i nazwisko to sugeruje, ale z drugiej strony też puszczasz bardzo często oko do mnie, a popatrz, co się zmieniło, a może jednak coś tam w tym Baranowskim starym to było takiego, że jest nie do zmiany. I to jest ciekawe, tak właśnie postrzegać ciebie teraz, doszukiwać się tego wszystkiego, patrzeć na te zmiany.
2: Myślę, że to jest, wiesz, taka rola stańczyka trochę, rola artysty, że on musi cały czas zaskakiwać. Oczywiście królem tutaj jest słuchacz, więc my jako ten stańczyk czasem się martwimy i siedzimy jak u Jana Matejko, po prostu, wiesz, w takiej smutnej pozie Jezusa Frasobliwego, a czasem wchodzimy i wiesz, mamy zabawiać tłum i nikt do końca nie wie, czy ten stańczyk w środku jest wesoły, czy jest smutny, czy gra, czy on naprawdę taki jest.
0: To odwołując się do mojej wypowiedzi, powiem, to jest w tobie niezmienne, bo już takiego Baranowskiego poznałem wcześniej. To akurat się nie zmienia, no ale musisz także przyznać, że z pewnymi rzeczami, tematami, nie wiem, może chciałeś się pożegnać właśnie zmieniając podejście do swojego wizerunku.
2: Na pewno chciałem się pożegnać z jakąś przewidywalnością, ale to sam w sobie już zobaczyłem pewien schemat, który potrzebowałem złamać i nie byłoby w sumie nic dziwnego w tym, że człowiek, który się nazywa Baranowski, dokłada do tego wszystkiego tylko imię. Gdyby nie to, że wcześniej wydarzyły się takie rzeczy i po prostu mogę powiedzieć śmiało po tych paru latach, że miałem kilka przebojów w radiach i jakby jestem z tego dumny. Nie chcę się od tego odwracać, chcę jakby cały czas gdzieś tam na piersi iść z tymi utworami godnie, aczkolwiek konwencja się wyczerpała. Poczułem w pewnym momencie, że muszę dać znać moim słuchaczom, że coś się zmieniło, że gdzieś tam przebyłem jakąś drogę i troszkę inaczej będzie teraz u mnie i troszkę inaczej ja będę eksponował te utwory, a inaczej będzie też ze strony słuchacza, czyli z odbiorem.
0: No to tu muszę przyznać, że pojawia się to pierwsze mrugnięcie okiem, bo rzeczywiście, no, pozostając sobą, jednak mówisz, coś się będzie zmieniać i w najbliższym czasie to usłyszycie. Ale to też jest takie ryzyko, że niby niewielka zmiana, ale może spowodować, że ktoś przestanie być tym twoim fanem. Albo może o to ci chodzi, żeby zmienić w ogóle oblicze tych swoich fanów, dotrzeć do innej grupy teraz.
2: Wiele osób mnie przestrzegało przed tym i pamiętam, że gdzieś tam, zanim to się wydarzyło, były takie rozmowy z menadżerami innych zespołów, ale to takie po prostu mimochodem gdzieś tam przy jakichś wspólnych koncertach i było raczej nie rób tego, w ogóle zły ruch, nie polecam, takie hasła, więc chyba jestem po prostu jakiś tam przekorny wobec takich rad i wobec w ogóle podpowiadaczy, chciałbym tak powiedzieć, tak, może to jest okej, podpowiadaczy, że jednak bardziej mnie to prowokuje i ja sam też chcę później prowokować, więc gdzieś tam na samym końcu chyba jest jakiś taki we mnie wewnętrzny dzieciak, którego pielęgnuję, któremu też daję tupnąć nóżką i powiedzieć, a teraz, nie wiem, zburzę całą budowlę Lego, jaką zrobiłem, żeby zbudować samochód. I tak czuję, że chyba w tym momencie właśnie jestem, że przebudowuję z materiałów, które już mam, żeby mieć coś innego, żeby ewoluować i żeby przede wszystkim dalej zaskakiwać, żeby się nie zatrzymać.
0: To ja tutaj ci zarzucę, że w tej potrzebie zmian, to ty jesteś taki delikatny albo no troszeczkę taki, wiesz, nie idący na całość, bo zmiana tylko na dodanie imienia to jest niby niewielka zmiana. Ktoś może nawet tego do końca nie zauważyć, prawda? Więc tak się asekurujesz troszeczkę.
2: Tak, ale to jest też właśnie dlatego, żeby jednak była to pewnego rodzaju kontynuacja historii tego człowieka, jednego człowieka, który linkuje te, no kurczę, chciałem powiedzieć dwie kariery, ale trochę tak czuję, jakby to były dwie kariery. Jedna kariera do płyty waniliowej, druga od. I w tym momencie mam takie przeświadczenie, że jakby dobrze, że nie zrobiłem większej zmiany, bo takowa była gdzieś tam na horyzoncie. Zastanawiałem się parę razy, czy nie zrobić większej niespodzianki i nie wyskoczyć z jakąś nazwą projektu zupełnie inną. Aczkolwiek moje pewne, jakby to powiedzieć, takie dorobki zasięgowe wyzerowało. Już bym musiał pracować zupełnie od początku, a mam też jakąś taką ciągłość koncertową. Nie zatrzymałem się, nie zrobiłem przerwy, jak niektórzy z artystów z tej, że tak powiem, ekstraklasy, którzy mogą sobie pozwolić na wyłączenie telefonu na 2 lata i powiedzenie, okej, to teraz mnie nie ma. Ja gdzieś tam konsekwentnie cały czas koncertuję, mam zespół, z którym jestem bardzo zżyty, rozwijam go z roku na rok. Myślę, że w ogóle to, co się wydarzyło właśnie w tej materii, jest niesamowitą zmianą gdzieś tam, którą tylko mogą zauważyć ludzie, którzy na te koncerty teraz przychodzą. I dla mnie właśnie to było kluczowe, żeby nie zmieniać tego za bardzo, żeby już nie robić, na przykład, żeby nie nazwać tego Nirvana, tak? Wiadomo, mówię to jako figurę, ale żeby nazwać to po prostu Wojciech Baranowski, bo jednak jest to, mimo ewolucji, jest to kontynuacja tego, co gdzieś tam zapoczątkowała piosenka Mamo i Dym Baranowskiego przez V.

gry. Tak piękne są pieniądze, sława, choć marne to waluty. Mamo na wszystkich kusi, a prawdziwe złoto jest w oczach ludzi. Patrz, fortuna płynie rzeką łez.

0: Boże, wykorzystaj to, czego nie możesz kupić.
1: Myślę, że też jesteś przyzwyczajony do zmian. Mógłbyś nazwać swój nowy projekt właśnie nie Wojciech Baranowski, a nie wiem, Xanax 2 albo 02 albo 2026 albo nie wiem co. I też by było fajnie, prawda? Bo nie boisz się tych zmian tak naprawdę w swoim życiu, artystycznych zmian.
2: Nie boję się, jeśli chodzi o tutaj tą taką retrospekcję, czyli ten Xanax, to fakt. To jest coś, co było i co było bardzo istotne w moim życiu, ale w momencie, kiedy poczułem, że zmiana nadchodzi i trzeba wykonać jakiś ruch drastyczny, też nie bałem się tego zrobić, właśnie bo po zespole Xanax jakby odciąłem się od wszelkich innych działań i zacząłem swoją solową karierę i chyba w ogóle w całym moim życiu tak to wyglądało dotychczas, że kiedy miałem jakieś takie ważne pobudki do tego, żeby zmienić wizerunek, żeby zmienić coś w tym życiu, to ja to robiłem i robiłem to zawsze po całości. No bo nie ukrywam, kiedyś grałem na akordeonie w szkole muzycznej i myślałem, że będę światowej sławy akordeonistą. Później śpiewałem w zespole metalowym, później grałem w jakimś zespole jazzowym, grałem w kościele jako organista i później nagle znajduję się, nie wiem, na męskim graniu czy na openerze, więc jakby wiedziałem, że za każdym razem, żeby dochodzić do jakiegoś celu, żeby mieć coś, co będzie spełniało moje marzenia, czyli wykonam ruch, który spełni to marzenie, muszę uczestniczyć w tym ruchu w 100%, muszę być jego kreatorem, takim starym żeglarzem i okrętem, więc jestem przyzwyczajony do tych zmian, tak, to muszę powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że to jest najbardziej płynna zmiana w twoim, w takim razie, życiu artystycznym, bo już skoro wspomniałeś te różne nurty, których się podejmowałeś i różne rzeczy, które robiłeś, no tu musisz przyznać, że dosyć płynnie przechodzisz z tej piosenki podpisywanej jako Baranowski przez V do Wojciecha Baranowskiego i do nowej płyty.
2: Tak, w kontekście tamtych zmian to naprawdę jest lajtowo, naprawdę, ale jakby nie chcę też zapowiadać jakichś kolejnych zmian. Teraz bardzo mi fajnie w tym, co sobie zbudowałem. Chcę się tutaj troszkę jakby rozmościć i znaleźć sobie taką odpowiednią pozycję do tego, żeby wykonywać kolejne wolty, ale te kolejne wolty w konwencji projektu Wojciech Baranowski.
1: Wojtek, no to teraz jest dobry moment, żeby mówić o tym, że to też nie jest tak, bo mówimy o płynnej jakiejś zmianie, że się nic w twojej muzyce nie zmieniło, że nie przemyślałeś pewnych rzeczy, że nie chciałeś też pokazać siebie muzycznie z innej strony, bo tak jest na tej nowej płycie przecież.
2: Absolutnie, to było pierwsze, co chciałem, żeby wybrzmiało, że poza Wojciechem Baranowskim jest inna muzyka, jest inna, kurczę, chciałbym powiedzieć inna wrażliwość, ale wydaje mi się, że to jest ta sama wrażliwość, tylko dokopanie się głębiej do samego siebie i wyciągnięcie swojego imienia i nazwiska właśnie na ostrzał trochę. Pamiętam pierwszą, drugą, trzecią płytę, tam byłem jakby tak samo wrażliwy, nie wydaje mi się, żeby się coś zmieniło, aczkolwiek tutaj te treści może są właśnie bardziej kaskaderskie, bardziej takie, jakby to powiedzieć, osobiste. Jak patrzę sobie na dotychczasowe utwory, to tam bywało tak, że pewna produkcja, pewne narzędzia producenckie pozwalały mi się skryć pod takim płaszczykiem utworu popowego. Tutaj postanowiłem, że nie będę aż tak asekuracyjny i tutaj będzie bardziej organicznie. No stąd też moja taka wola od samego początku, żeby płyta była wyprodukowana w 100% i napisana tekst, muzyka przeze mnie, żebym miał kontrolę nad tym, ale też żebym się czuł na samym końcu, że w razie czego to moja wina.
1: No, powinienem cię spytać, czy to oznacza, że nie wiem, z czym się jednak nie zgadzasz z tych wcześniejszych płyt, jak zostały zrealizowane, jak ty zagrałeś, jak skomponowałeś, albo czepiasz się swoich poprzednich tekstów. Ja jednak ten temat na chwilę ominę i powiem tak, poruszyłeś właściwie wszystkie wątki, które wiążą się z tymi zmianami, bo ja zacząłem od samej muzyki i wydaje mi się, że też inne jakieś inspiracje słyszę, które gdzieś pozbierałeś po drodze i wcześniej nie używałeś ich. Słyszę też inne podejście do samego dźwięku chociażby i to wszystko sprawia i myślę, że później ta surowość realizacji tej płyty, że to brzmi tak, a nie inaczej. W końcu na to nakładasz bardziej chyba osobiste teksty, niż to robiłeś wcześniej.
2: Tak, i to jest właśnie klucz do tego, żeby się pokazać z takiej prawdziwej strony, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś cały czas od początku tego projektu, czyli od 7 lat, staram się, żeby to było prawdziwe, żeby to jednak było osobiste, ale często jest tak, że musimy przebyć jakąś drogę, żeby zobaczyć, na co nas w ogóle stać. I wydaje mi się, że dopiero po trzeciej płycie, po płycie Ucieczki i Powroty, dotarło do mnie, że żeby jeszcze się otworzyć albo żeby mieć radość z tego, co robię, powinienem znaleźć jakiś sposób na to, żeby te piosenki były bardziej o mnie, żeby były bardziej o moim życiu, żeby metafory nie zjadały mi piosenki, bo pamiętam fajne piosenki, które napisałem, które w sumie nawet lubię cały czas w sumie, ale no właśnie, popłynąłem z metaforami i w pewnym momencie słyszę, że stworzyłem mur między mną a słuchaczem. Tutaj oczywiście pewnie używam metafor, teraz nawet ciężko mi jest gdzieś tam przewertować sobie tą płytę ostatnią, aczkolwiek jestem bardziej bezpośredni i pamiętam, że kiedyś powiedział mi taką radę ten typ Mes, że właśnie rozmawialiśmy o tekście, pisząc piosenkę Wolność, on mi mówi, wiesz co, właśnie nie lubię, jak w piosence jest za dużo metafor, bo on powiedział, że to jest jakby taka poetycka zmyłka. Wydaje się, że to jest głębsze, a tak naprawdę zupełnie takie nie jest. To jest po prostu fajnie opisane to, czego nie chcesz powiedzieć. Bardzo często. I właśnie dzięki temu gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam to, żeby używać metafor wtedy, kiedy one jednak coś dają. Myślę, że właśnie przy tej płycie, nie wiem ile mogłem ich użyć, ale na pewno wiele razy się gdzieś tam powściągałem, żeby tego nie robić jednak.
3: Autopromocja.
4: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
5: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Po reklamie.

0: Bliskie spotkania, nowa audycja w Radiu Łódź, czyli wywiady, czyli rozmowy z ciekawymi postaciami. Przede wszystkim muzykami, a dziś rozmawiam z Baranowskim, który się zmienił i nazywa się teraz artystycznie tak, jak naprawdę się nazywa, czyli Wojciech Baranowski. Czas na ciąg dalszy naszych rozmów.
1: A skąd ta potrzeba, żeby aż tak szczerze przemówić i tak wprost przemówić?
2: Chyba to jest taka potrzeba, która w ogóle jest moim sensem bycia artystą. Od samego początku, gdzieś tam od samego początku jestem nastawiony na poszukiwanie, zadawanie pytań. Gdzieś w tym wszystkim też otrzymuję odpowiedzi. Próbuję przekraczać jakieś tam bariery, przechodzić właśnie z tej strefy komfortu w strefę dyskomfortu, ale na tyle blisko, żeby się nie pogrążyć. Więc dla mnie jakby to jest coś, co chyba jest od początku, tylko granice tego przesuwam bardzo powoli. I myślę, że teraz jestem na etapie, kiedy zobaczyłem, że te granice mogę przesuwać troszkę szybciej.
1: Myślę, że to jest kwestią dojrzałości i odwagi, bo no trzeba jednak, mówiąc wprost, mieć więcej odwagi niż chowając się za tymi wszystkimi porównaniami, przenośniami, poszukiwaniem jakiegoś poetyckiego języka, żeby to niosło i stawało się przebojem.
2: Myślałem przebojowo do tej pory. Wydaje mi się, że miałem zaprogramowane w swojej głowie przebojowe pisanie. Kiedy parę razy w życiu przekonałem się, że to, co wymyśliłem jako przebojowy motyw, czy przebojową produkcję, że tak brzydko nazwę, zażarło, to wtedy poczułem, że jest we mnie jakiś taki zmysł do pisania właśnie chwytliwych motywów, chwytliwych utworów. I tutaj nie chciałem wykorzystywać tego. Oczywiście ja słyszę, że to jest dalej melodyjne, że dalej to może lecieć w radio i fajnie, żeby w ogóle to było melodyjne i fajnie, żeby to było zjadliwe, ale nie mam ciśnienia i opcja przebój gdzieś tam w moim słowniku się już wyświechtała. Na tej stronie z tym hasłem już mam tak powycierane wszelkie terminy, że już ledwo widzę i ledwo zaznaję jakiejkolwiek przyjemności na tych, że tak właśnie już tu w przenośni powiem, że właśnie na tych stronach ze słowem przebój. No jestem gdzieś tam po kilku, nie pamiętam ile tych utworów, ale około 10 na pewno utworów leciało w radiostacjach. Ja już nie do końca mam z tego frajdę i raczej cieszę się, kiedy nagram płytę i odzywają się do mnie ludzie, przesłuchałem płyty, teraz wydałem celowo płytę winylową, żeby ludzie powiedzieli, kurczę, przesłuchałem całej płyty, bo kiedyś no to łatwiej było im, wszystkim słuchaczom powiedzieć mi, że przesłuchałem tam płyty, a ja już na wyrywki, jak pytałem o piosenki, to chowali głowy w piasek. Teraz przy słuchaniu winylowej płyty już tak nie jest. Ja wiem, że to jest zabieg, może podzielić słuchaczy, bo były też takie głosy, dlaczego nie CD, ale dla mnie to było właśnie o tyle ważne, że jeśli już ta płyta teraz w tych czasach jest gadżetem, to niech to będzie gadżet, który pozwoli ci wejść w mój świat właśnie też na moich warunkach.
1: No, ale to jest forma, bo ja to traktuję tak, bo ty bardzo szczerze mówisz o wielu rzeczach. O tym również, że miałeś już dosyć takiego Baranowskiego, który wylewał się ze wszystkich anten, że już właściwie tym, no, trzy kropki postawię, nie powiem, co robiłeś, prawda? I z drugiej strony jest z kolei forma i no Wojtek, no przecież ty w dalszym ciągu dbasz o to, żeby te piosenki stawały się przebojami.
2: Myślę, że właśnie twoja spostrzegawczość tutaj jest kluczowa w tej rozmowie, bo ja mógłbym, wiesz, zwodzić i mówić, że nie chcę, żeby te piosenki leciały w stacjach, w ogóle w jakichkolwiek stacjach, ale powiem tak, jakby kiedyś w jakimś wirtualnym albo jakimś po prostu niepowstałym świecie piosenka Waniliowy była największym przebojem, a nie byłoby wcześniejszych piosenek, no to byłaby dla mnie pewnego rodzaju utopia, czyli świat idealny, bo ja oczywiście cieszyłbym się, kiedyby piosenka Waniliowa albo piosenka Uśmiech, czy Wskocz ze mną do rzeki, gdyby to były utwory z największych list przebojów, tylko liczyłem się z tym, że to nie będą przeboje i wiedziałem, że też nie podetnie mi to skrzydeł. I właśnie jakby sam widzisz, ja chcę dalej pisać przebojowo. Ja chcę pisać utwory w ten sposób, żeby one były nośne, bo może ja chcę pisać przebojowo, zabrzmi tutaj jak wyznanie hipokryty, ale nie, ja chcę pisać właśnie, żeby piosenki były nośne, także mała poprawka, ale przy płycie numer 3 na przykład, czyli przy poprzedniej płycie, miałem coś takiego, że kiedy pewne piosenki nie łapały, nie wchodziły tak dobrze jak najpopularniejsze na listy przebojów, to ja wtedy miałem podcięte skrzydła i teraz sobie na to nie pozwalam, teraz sobie pozwalam na to, żeby inwestować w muzykę. Nie tylko chodzi o pieniądze, chociaż też, ale chodzi przede wszystkim o swoje emocje. Inwestuję swój czas, nie licząc, że to mi się jakoś bardzo zwróci. Po prostu robię to bardziej teraz dla przyjemności.
1: No to ty się nieźle dorobiłeś już na tej muzyce, że stać się na taki luksus.
2: A mówisz o emocjach czy o pieniądzach?
1: Może i o jednym i o drugim. Emocje to miałeś zawsze, tu się wracając do tego motywu, zgodzę z tobą, że były w tobie, że one decydowały o czym chcesz śpiewać, prawda? I to bez dwóch zdań.
2: A, tak.
1: Natomiast tu taki żart. Chociaż może to poważnie powinienem spytać. Może ty już jesteś bogaty, wyprodukowałeś tyle hitów.
2: Wiesz co, boję się, że jak za dużo będę o tym mówił, to będę brzmiał jakbym się po prostu, nie wiem, chciał krygować. Udało mi się zebrać środki do tego, żeby sobie spokojnie żyć przez jakiś czas. Nie jestem Krezusem, nie jestem, nie wiem jakby to powiedzieć, nie jestem kimś, komu się przelewa. Ale to dlatego przede wszystkim, że ja wszystko co mam inwestuję w muzykę. I na przykład w tym momencie wydaję swoją płytę. I bywały momenty takie, że lekką ręką mogłem sobie pozwolić na zrobienie kilku teledysków, ale bywały też momenty, kiedy po prostu patrzyłem na konto bankowe i nie spodziewałem się, że wydawnictwo własne będzie tak kosztowne i czułem się jak za czasów studenckich, kiedy po prostu trzeba było patrzeć na konto, żeby mieć co jeść.

to, że wciąż jesteś. Oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

0: Trzeba chyba chcieć jakby dzielić się tymi emocjami i to jest prawdziwa więź z innymi, którzy cię słuchają. To musisz przyznać, po to właściwie ta piosenka, prawda?
1: Tak, no właśnie to jest niesamowite, co się wydarzyło przy płycie Waniliowy, bo jakby ja wiedziałem, że mam fanów, wiernych fanów, którzy są ze mną naprawdę od długiego czasu. Mam ludzi, którzy są od początku całej przygody w ogóle Baranowskiego przez V, ale są też ludzie, którzy gdzieś jeszcze wcześniej byli przy Chłopcu z The Voice'a. I to jest niesamowite, że grając teraz w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend na Męskim Graniu w Żywcu, miałem takie wrażenie, że po raz kolejny widzę ludzi, którzy sobie zrobili na przykład przerwę ode mnie, ale są od, no nie wiem, 12 lat. I to jest niesamowite właśnie. Zobaczyłem też grupę fanów, która, i to nie teraz przy ostatnich koncertach, tylko przy ostatniej płycie, grupę fanów, która dała mi do zrozumienia, że ta zmiana, że to wszystko, co robię i to wszystko, czego się bałem, to wyszło super. Nie zawiodłem nikogo, albo że nie zrobiłem takiego flopa o 180 stopni, że nagle ktoś mówi, kurczę, ja nie mogę się identyfikować z tym człowiekiem, on jest kimś innym. Fani właśnie, przewspaniali, jeżdżą ze mną nieraz, kurczę, na koniec Polski i za każdym razem, jak ich widzę, czasem mam takie pytanie, Jezu, chce wam się? A później oczywiście, no mam jakby takie wiadro wdzięczności, którym po prostu chcę obdarzyć wszystkich, ale no nie jestem w stanie nawet tych emocji wysłowić, bo to jest po prostu, nie wiem, brakuje mi słowa, ale jakimś błogosławieństwem, że po prostu oni są.
0: To jest też jakieś uwolnienie, pisać tak osobiste teksty, tak pomyślałem dla ciebie, tak to odczuwam, że odczuwasz właśnie coś w rodzaju uwolnienia, że mogłeś to wypowiedzieć, że mogłeś się z tym zmierzyć tak wprost i że inni to słuchając rozumieją, bo z drugiej strony, no to trzymając się konwencji tej rozmowy, powiem, no PR-owo to ty świetnie to rozegrałeś, że stałeś się Wojtkiem Baranowskim. Jednak to jest zauważalne.
1: Myślisz? Właśnie ja tutaj, wiesz, cały czas jestem w fazie obserwacji. Mój wewnętrzny krytyk już został, wiesz, wystawiony na próbę, a teraz ten zewnętrzny krytyk, wiesz, ma swoje 5 minut, więc ja obserwuję, co się wydarzy gdzieś tam na rynku i nie wiem jeszcze. Wiesz, myślę, że to jest podzielone na sektory i jest to... Kurczę, celowy zabieg może, bo jeśli miałbym powiedzieć, jakie miałem intencje, to moimi intencjami było dotarcie do słuchacza świadomego. I przypadkowi słuchacze, czyli bardzo często słuchacze dużych stacji, oni mieli mnie niekoniecznie chcąc mieć we własnym eterze. I to było trochę tak, że przez zaprogramowanie tych utworów ja byłem znaną im osobą, albo moje piosenki były bardziej znane, tak? Ale moja intencja wyjścia do ludzi, którzy są świadomi, którzy pokażą mi, okej, ja sięgnąłem po twój materiał dlatego, że znalazłem tam coś dla siebie. To był ten challenge, którego się strasznie bałem, ale z drugiej strony musiałem go podjąć, żeby przekonać się w ogóle, na ile jestem mocny i jak bardzo jestem potrzebny w ogóle ludziom bez tego programowania przez duże stacje. I zaczęło się od festiwalu, to był Next Fest w Poznaniu i tam po raz pierwszy zagrałem cały materiał, po raz pierwszy wystąpiłem jako Wojciech Baranowski i w ogóle wszystko się zmieniło i pamiętam, że od tamtej pory zacząłem obserwować taką zmianę wśród ludzi z branży i przede wszystkim tej muzyki alternatywnej. Ona zareagowała i ona zareagowała tak, że ja dziękuję po prostu. Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo ostatnie wydarzenia właśnie związane z festiwalami, z tymi dużymi, o których mówiłem, one sprawiły, że idę do przodu. Dziennikarze i ludzie świata muzyki alternatywnej powiedzieli, ja to kupuję.
0: No to obserwuj to, co się z tobą dzieje dalej. Sprawdzaj, czy to się sprawdza. To za jakiś czas, jak się spotkamy, będziemy znowu o tym opowiadać i sprawdzimy, w jakim punkcie się znajdujesz. A tego wewnętrznego krytyka mi teraz przyszli w tak zwanym międzyczasie, to ja sobie z nim porozmawiam.
1: Okej, to już możemy się umówić.
0: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. No, jeśli chodzi o twoje piosenki, no to myślę, że każdy już z tych, którzy posłuchali całości tej płyty, mają swoje ulubione. Ja Rzekę na pewno bym wymienił.
1: Okej, super, super. Lubię ten utwór bardzo, aczkolwiek ta płyta jest cała taką historyjką, że ciężko mi jest też brać ją na wyrywki. Jakoś chyba w tym momencie jestem przy ostatniej piosence na płycie. Na końcu przyjdzie spokój, bo teraz chyba właśnie odnajduję ten spokój po tej wielkiej burzy, związanej w ogóle z premierą.
0: A to jest piękny punkt, zwrotny punkt wyjścia do rzeczy następnych. Ten spokój. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś, ale na końcu przyjdzie spokój. Zawsze nadchodzi jakiś smutny dzień, zawsze przyjdzie noc, zawsze pada deszcz, zawsze przyjdzie cios, zawsze wkurzy ktoś, ale na końcu przyjdzie spokój.

Wojciech Baranowski. Od teraz Wojciech Baranowski, a nie Baranowski. Ale jeszcze wielokrotnie może nas zaskoczyć, wielokrotnie może się zmienić, bo lubi to, jak sam opowiadał. To była niezwykle szczera rozmowa, wcale mu nie słodziłem, a i on też wprost odpowiadał na pytania. PR-owe zagranie, by nazwać siebie po prostu Wojciech Baranowski, zgodnie z tym, że właśnie tak się nazywa, wydaje mi się, wyszło mu na dobre. Za tydzień czeka nas kolejne spotkanie z bardzo ciekawą postacią, ale nie zdradzając jeszcze, kto to będzie. Dziś śpiewa nam Wojciech Baranowski. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo, w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Policja nadal poszukuje zaginionego 17-latka pod Pabianicami. Donald Tusk daje ultimatum ministrze zdrowia i NFZ-owi. Premier chce rewolucji w systemie. Powiemy też o zajęciach z jazdy na deskorolce. Można się uczyć w Łodzi. Dzień, zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. W Łódzkiem wciąż trwają poszukiwania 17-letniego Filipa Wilka. Policjanci z Pabianic kolejny dzień poszukują nastolatka, który wyszedł z domu we Florentynowie w czwartek, 2 lipca około godziny 21 i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Akcja poszukiwawcza jest pilna i intensywna, a o szczegółach sprawy nasz reporter Sebastian Dziuda.
10: 17-letni Filip w chwili zaginięcia był ubrany w czarne, krótkie jeansowe spodenki, czarny t-shirt i klapki typu japonki. Miał też na sobie skórzane bransoletki na nadgarstkach. Służby nie ustają w poszukiwaniach nastolatka, o czym mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Mundurowi patrolują okoliczne miejscowości oraz dokładnie przeczesują pobliskie kompleksy leśne i tereny trudno dostępne. Sprawdzane są również miejsca, w których zaginiony mógł przebywać lub do których mógł się udać.
10: Zaginiony Filip mierzy około 180 cm wzrostu, ma szczupłą sylwetkę, ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: Policjanci apelują o zwracanie uwagi na osoby odpowiadające rysopisowi 17-latka, a osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach lub pod numerem alarmowym 112.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk chce do zera wyeliminować patologie ujawnione aferą w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, cały skandal wybuchł po ujawnieniu kontrowersji wokół jednego z młodych lekarzy, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa szybko wyszła poza kwestie finansowe i dotknęła bezpieczeństwa pacjentów. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministry zdrowia i NFZ-u, jak uzdrowić system. Żużlowcy Orła Łódź wygrali po raz piąty w sezonie. Na motoarenie okazali się dzisiaj lepsi od drużyny z Poznania, z którą na wyjeździe zremisowali. Z uwagi na niesprzyjające prognozy pogody, mecz rozpoczął się kwadrans wcześniej niż planowano, a oglądał go z wysokości trybun Michał Malinowski.
13: Świetne widowisko obejrzeli dzisiaj kibice na motoarenie. Walka trwała nie tylko na torze, ta oczywiście w wykonaniu żużlowców, ale nierówny bój z pogodą musieli toczyć również organizatorzy. Wszystko szło sprawnie do piątego biegu, ale po jego zakończeniu Ryan Douglas wpadł pod bandę. Po przerwie na jej naprawę rozpadało się, ale sędziowie robili wszystko, by rozegrać przynajmniej 8 biegów, bo to powoduje zaliczenie wyniku, nawet w przypadku przerwania zawodów. Ostatecznie udało się bezpiecznie dokończyć mecz, a z czasem nawet się wypogodziło. Można śmiało powiedzieć, że słońce zaświeciło nad łódzką drużyną, bo Orzeł pokonał PSZ 51-39 i zgarnął także bonus za dwumecz. Michał Malinowski, Radio Łódź.
9: Dzięki wygranej Orzeł awansował na drugie miejsce w tabeli Metal Class drugiej Ekstraligi, co przybliża Łodzian do awansu do playoffów. Decydujące rozstrzygnięcia zapadną w pierwszej połowie sierpnia. W Łodzi ruszają zajęcia z jazdy na deskorolce. Już od jutra jedna ze szkółek będzie uczyć jazdy na deskorolkach i hulajnogach. Warsztaty będą się odbywać od poniedziałku do piątku od godziny 15 na skateparku przy ulicy Kusocińskiego w Łodzi. W tym miejscu trwa właśnie uroczyste otwarcie szkółki. O tym, co dziś czeka uczestników, mówi organizator Kamil Zabielski.
14: Na początku są pokazy, czyli tak zwane demo. My po skateparku do muzyki będziemy jeździli, ja to wszystko na żywo komentuję na mikrofonie. Mamy 3 bloki warsztatów, a na sam koniec dla wszystkich, którzy mają jeszcze ochotę, organizujemy zawody.
15: No właśnie, a na hulajnodze jakie teraz triki się uczysz?
16: Whipa katuję. No obrót pod estem 360 stopni i wylądowanie, to tak coś w tym stylu wygląda.
9: Dzisiejsza inauguracja na skateparku na Karolewie trwa do godziny 21. Wstęp jest bezpłatny. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. Wzrosła nam trochę temperatura przez tę godzinę, bo na termometrach już 19 stopni, ale temperatura odczuwalna to tylko 18. Jeśli chodzi o burze, to przypominam, że nadal mogą występować, tak samo jak miejscami przelotne opady deszczu w naszym regionie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale dość zimno, bo temperatura minimalna od 9 do 11 stopni.
17: Historie nieodległe.

Dzień dobry, mówi Państwu Agata Zielińska. Dzisiaj zaczniemy nasze dwugodzinne spotkanie od premiery reportażu. To będzie podróż do przeszłości i poszukiwania korzeni. To historia Andreasa Kosserta, historyka niemieckiego, który od wielu lat wraca do Polski i do Łodzi w poszukiwaniu rodzinnych korzeni. Jego babcia i dziadek, a także pradziadkowie żyli w Łodzi na Żabieńcu i tworzyli to miasto. Po wojnie musieli je opuścić. W drugiej godzinie spotkamy się z Antonim Cierplikowskim, królem fryzjerów.

0: Andreas Kossert, niemiecki historyk, napisał sagę o swojej łódzkiej rodzinie. To także hołd oddany babci, która kochała Łódź i wracała tutaj po wojnie. Przed nami reportaż po śladach mojej babci Elzy.
1: My jesteśmy tu. My jesteśmy tu. I ta warmińska była tutaj nie tylko po tej stronie, bo tutaj też druga strona. Ale tam już nie ma śladów. I tutaj
0: po
1: jesteśmy.
0: Po drugiej stronie.
1: Właśnie. I tutaj parcelacja ulicy Warmińskiej została zrobiona przez moje rodziny w latach 20. I tutaj. Tutaj jest Warmińska, nowa ulica Warmińska. I tutaj był ten ogród, tu była kamienica, gdzie ona urodziła się i tam na rogu księdza Brzuski był drewniak. I w tym drewniaku mieszkali 19 lokatorów i tu był duży ogród, sad i na tym miejscu, w tym miejscu była ich dom. To był adres był Srebrna 4 albo Księdza Brzuski 30. I tam jest numer 23. Też był ogród mojej babci. I oni mieli tutaj jeszcze różne place. To były sady. I tutaj 23 jeszcze istnieje do dziś, ten ogród. I babcia tutaj pracowała tam z mamą. I ta cała...
2: Babcia miała na imię Elza. Ona urodziła się w Łodzi w czasie I wojny światowej na Radogościu przy księdza Brzuski. I to był kiedyś ulica Dębowa. I tam urodziła się, tam rodzina mieszkała, ale no, jej rodzina pochodziła tutaj z Łodzi. Dziadek miał na imię Paweł albo po niemiecku Paul. On urodził się w Fukach, to jest mała wioska niedaleko Podębic i potem przeprowadził się do Marianowa, to jest też mała wioska tu niedaleko i potem spotkał babci i oni brali ślub tutaj przy Zgierskiej, tam był taki dom modlitwy parafii ewangelickiej Zgierza, ale już nie istnieje, to jest niedaleko cmentarza Świętego Rocha. I on przed wojną miał sklep studniarski, taki zakład studniarski, zakład betonowy przy ulicy Limanowskiego na rogu Brukowej. On był pierwsze pokolenie w Łodzi z tej strony rodziny. Ja mam dwóch braci i kuzynki, ale nikogo był zainteresowany w tym, co babcia mówiła. I ona zawsze mówiła tylko o Łodzi bez przerwy. I dla mnie to było taki bardzo fascynujące, bo ja zawsze myślałam, to jest jakieś Fata Morgana, to jest ziemia obiecana, bo nic nie miała w rękach, aby to sprawdzić, że ona miała jakieś rzeczy w Polsce, w Łodzi. Ale tylko co miałem, to były jej opowieści. I to był dla mnie kraj magiczny. I już jako dziecko ja lubiłem jej opowieści z Łodzi. To był dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ciekawą podróż. Ja znalazłem tyle ciekawe dokumenty. I oni byli już w Polsce, w Wielkopolsce przede wszystkim i później przeprowadzili się tutaj do tak zwanej kongresówki albo jeszcze wcześniej. I oni tutaj ze strony babci już byli w końcu XVIII wieku. To znaczy przede wszystkim wiosce Żabiniec i oni byli pierwsze pokolenie w tej wiosce. Żabieniec, wioska, zostało założone przez osadników i moja rodzina była naprawdę pierwsze pokolenie tam. I oni tam z różnych stron, przede wszystkim Wielkopolski, pochodzili. w XVIII wieku coś takiego jak tożsamość narodowa jeszcze w ogóle nie istniało. To był oczywiście taki fenomen bardziej późniejszy w XIX i przede wszystkim w XX wieku. Oni byli ewangelikami, to była chyba najważniejszą rzecz, i oni byli niemieckojęzyczni. Ale co to znaczy dla ich tożsamości, nie mogę do końca powiedzieć i chyba to jest też dobrze, bo od czasu do czasu zostają jakieś znaki pytania, bo nie wszystko możemy do końca dowiedzieć. Ale oni byli ewangelikami i ciekawe jest dla mnie, na przykład historia Żabińca prawie nie jest znana, bo mimo wszystko, że to ma ogromne znaczenie dla rozwoju miasta Łodzi. Tam na przykład stąd pochodzą rodziny Milcz, bardzo znany browar. Jest do dziś restauracja Willy Milcza i rodzina Milcz też jest. Jest mowa o rodzinie Milcza w ziemi obiecanej Rejmonta, Las Milcza. I oni pochodzili też z Żabińca. Albo na przykład też drugi przykład, cegielnia Lange na Langówku, na Radogoszu, bardzo znana rodzina. Oni też wszyscy pochodzili z Żabińca. Ale my zawsze mówimy tylko o Szajbrorowy, o Gromanowy, ale te wioski tutaj też mieli ogromne znaczenie dla rozwoju miasta Łodzi i o tym też piszę.
0: Czyli tutaj na samym rogu, tak?
2: Na samym rogu tutaj i chyba został zniszczony w 1880 albo 81 roku.
0: A orientujesz się w takim razie, kiedy mógł zniknąć i zostać zburzony ten dom?
2: Słyszałem trochę wcześniej już, bo oni tam chyba budowali tam coś nowego tam za domem, ale nie wiem i w ogóle nie mam żadnego zdjęcia.
0: To tak naprawdę jedyne zdjęcie to jest ten kawałek tego drewniaka, tak? Który jest na zdjęciu z twoją babcią. Tak.
2: I ten z archiwum państwowym jeszcze tam pod zburzeniem. Ale to jest wszystko. I ten z perspektywy ptaka, ale to jest wszystko, ale ja pamiętam jeszcze, jak byłem tutaj pierwszy raz, ta księdza Brzuski był jeszcze piasek.
0: No to taka gruntowa droga, tak?
2: Tak, to był naprawdę jeszcze zupełnie inaczej wyglądał. Ja byłem tutaj pierwszy raz w 1991 roku i te bloki już byli. Ale możemy tam jeszcze trochę dalej.
0: Dobra, chodźmy.
2: I ja pamiętam, wszyscy te numery, moja babcia zawsze mówi, a to było 23, 27. Widzisz, i tam już dalej jest ten park i chyba to jest teraz kawałek tego parku. I tutaj zbliżamy się do placu, do numeru 33. To jest kamienica. I 33.
0: No też stara, bo tu widać, że chyba nawet...
2: I to był własność siostry mojej babci. Ale ona tu nie mieszkała, tylko wynajmowała. Tak. Ale to ja znalazłem też w archiwum plany budowlane i wszystko, ale to jeszcze stoi do tej pory ale to był dopiero zbudowano chyba w latach 30. To było jeszcze przed wojną.
0: Później,
2: tak. I teraz już zbliżamy się do... I tu też widać, tu wszędzie były domy.
1: te stare klimaty już... Nie wiem, to jest trochę dziwne, bo wyobrażasz sobie, jak to wyglądało, nie? Te domy, ale tutaj
0: o,
1: masz
0: właśnie.
1: Stary drewniak, tutaj masz i to jest numer chyba 41 i to był rodzina Słoma. To był zakład fryzjerski przed wojną. Ja słyszałem nawet po wojnie, oni tu mieszkali i to był, to jest jeszcze też stara Łódź.
0: No niesamowite, bo to jest olbrzymi drewniak, no właśnie. Tylko, że już rozsypujący się.
1: Tak, to już. I tutaj jest Sędziowska. Mhm. I tutaj już bliżutko za plac mojej rodziny już był Browar-Anstadt.
0: No
1: i babcia zawsze mówiła o ogród Anstadta. I tak chyba był nazwisko, to był już przedwojenny taki mały park, ogród Anstadta. I to są te resztki tego starego browara. I tam jeszcze jest ta willa Anstadt. Anstadta, tam można tam jeszcze zobaczyć, ale to był naprawdę bezpośredni sąsiad. Ja znałem historię Łodzi tylko przez opowieści babci i nic, nie miałem żadnych zdjęć, nic, nie miałem nic, bo wszystko straciła po wojnie, ale jej opowieści były tak kolorowe, tak magiczne, że ja już jako dziecko ja nie umiałem w ogóle mówić po polsku. Ja wyobrażyłem sobie, jak to wyglądało, ta Łódź. Już wiedziałem, gdzie jest ulica Limanowskiego, Aleksandrowska, Księdza Brzoskiego, Bałucki rynek. Ona mówiła zawsze o tym bałuckim rynku. Tam można wszystko, naprawdę wszystko kupić. Wszystko tam jest możliwe. Ona zawsze mówiła o bałuckim rynku, że to bazar. Idziemy na bazar. Ale ona oczywiście mówiła tylko ze mną po niemiecku, ale od czasu do czasu korzystała tam też z języka polskiego. I to było bardzo ciekawe. Dla mnie to było też egzotyczne, bo to była mowa, o czym nie miałem jako dziecko dostępu. Ja miałem tylko moje marzenie, moje fantazje, jak tam to wyglądało. Byłem nastolatkiem, jak już trochę wypytałem babci o tym, co się działo. I ja miałem chyba 15-16 lat, już robiłem notatki, pisałem trochę, co ona opowiadała. I to było bardzo, bardzo ciekawe, bo jeszcze nie miałem w ogóle dostępu do internetu, nie miałem nic, nie miałem, nawet nie było Google Maps, nie miałem nawet kiedyś plan miasta. To znaczy, ja rysowałem tam na przykład taki plan ulicy Księdza Brzuski, ale oczywiście nie widziałem, jak to na północ, ale to było tylko z opowieści babci, ale to było dla mnie zawsze bardzo ciekawe, ale to był do pewnego momentu widziałem, że już dalej nic nie mogę znaleźć i byłem trochę bezradny. Teraz dopiero wracam do tego tematu ponownie i chyba ten moment był 2 lata temu. Mój ojciec zmarł i on był ostatni, który jeszcze urodził się tutaj w Łodzi. I to był chyba dla mnie taki symbol, taki znak teraz albo nigdy. I to było dla mnie bardzo ciekawe. Trochę też od czasu do czasu emocjonalna podróż, ale wszędzie niespodzianki i naprawdę nowe znajome, nowe przyjaciele. Łódź jest teraz dla mnie, pierwszy raz czuję się tutaj, że naprawdę tutaj mam korzenie. Coś jest z tym miastem, Łódź ma coś wspólnego ze mną. Bez przesady, ale coś, ja jestem w stanie na spacerek
2: czytać, można tak mówić, tak. Miasto, gdzie wszystko jest. I teraz nie jestem młodzianinem, ale czuję, że to jest w jakimś sensie też moje miasto. I z tego jestem trochę też dumny nawet. I to tylko dzięki moich badań jestem w stanie pierwszy raz sprawdzić, że coś jest. I to jest... Ja mieszkam w Warszawie. Warszawa jest pięknym miastem, ale zawsze coś mi... Jak to jest?
3: Ciągnęło
2: do Łodzi. I ja nie byłem do końca pewien jeszcze 2 lata temu, co to było, ale teraz wiem i to jest bardzo, bardzo fascynujące. I pamiętam, jak babcia, ona zachorowała na demencję i ona była już na końcu jej życia, ona zapomniała wszystko, co było po wojnie. I ona mówiła tylko po polsku, w domu starców. I ja byłem jedyny, który był w stanie z nią rozmawiać, jej uspokoić na przykład. Ale ja pamiętam, chyba to było parę dni przed śmiercią, byliśmy w Dolnej Saksonii i tam typowe takie małe niemieckie miasto. I ona mówiła do mnie, zobacz, czy nasza Łódź nie jest piękna, tam Plac Wolności. I ona mi wszystko pokazała. Tu jest Plac Wolności, nasz Kościół Świętej Trójcy. I ona była u siebie. I to był, oczywiście ona była 700 kilometrów od Łodzi, ale ona czuła się w domu. To są moi dziadkowie. Chyba w 1935 roku na Placu Wolności. I tu jest Kościół Świętej Trójcy kiedyś. I to jest chyba to zdjęcie jest symbolem dla mnie, że oni byli tutaj w domu. Naprawdę oni czuli się tutaj w domu i tam jest taki optymizm. Oni, to była młoda miłość i to widać. I
3: spokój, tacy uśmiechnięci pozują, prawda? Mhm. Ciekawe, kto robił im to zdjęcie.
2: Ja to wiem, to był taki fotograf, który robił zdjęcie. To wygląda trochę jak na luzie, ale to było...
3: Tak.
2: I to był, i on miał swój zakład fotograficzny przy Placu Wolności. Znalazłem jego adres ale to jest chyba jedyne zdjęcie mam z dziadków z Łodzi.
3: No właśnie, bo, ale to zdjęcie znalazłeś później, bo jak powiedziałeś, że babcia nie miała zdjęć.
2: Mhm. Babcia nie miała zdjęć, tylko ona po wojnie dostała nawet, ona nie miała nawet jej zdjęcie ślubne. Ona nie miała i ona dostała od innych członków rodzin, skąd nie wiem. Mhm. To znaczy jej album to jest taka mieszanka, ale ona sama nic nie miała, bo ona, ja mogę ci pokazać jeszcze tutaj, to są moje dziadkowie. To jest i tutaj to widać, to jest Ludwik Bielski, Łódź Zgierska 24. To jest drugie zdjęcie moich dziadków w Łodzi.
3: To jest ślubna fotografia.
2: Tak.
3: Ale piękny bukiet kwiatów i w ogóle. Piękna babcia.
2: I 24, dzisiaj byłem na spacerek i widziałem, że to był naprzeciwko kościoła tutaj przy Starym Rynku. Mhm. Właśnie było, tam jest numer 24 i Bielski to jest bardzo znana firma fotograficzna w Łodzi i to są takie drobiazgi, ale wszyscy są dla mnie ciekawe. I tutaj na przykład mogę ci też pokazać, i to jest mój dziadek w Wojsku Polskim.
3: Z szablą.
2: Tak. I tutaj jest też... I on służył w wojsku w Ostrowie Wielkopolskim, służba wojskowa. Chyba to był kiedyś półtora rok albo dwa lata. On służył tam w wojsku. I tu jest mój dziadek. To są, ale mam tylko parę jeszcze zdjęcia. I to jest moja babcia zaraz. A to jest też moja babcia. Moja babcia z dziećmi. To jest mój tata i mój wujek. Ja mam parę dokumentów powojenne, ale ja widzę, że ona lepiej mówiła po polsku niż po niemiecku, bo ona mówiła w domu Lodger Deutsch, ale to była taka mieszanka też z różnych gwar niemieckich, ale trochę jidysz, trochę z polskiego. I to była taka mieszanka, ale na przykład z pisaniem niemieckim to nie za bardzo, ale ona do końca życia, ona już nie wiedziała, kim jest, ale ona była w stanie jeszcze cytować Pan Tadeusz, ty pierwsze danie. Litwo, ojczyzna moja, ona to pamiętała do końca. Ona tęskniła za Łódź i za Polską. W Niemczech chyba do końca czuła się obca. To była jej ojczyzna, mała ojczyzna i Łódź była dla niej wszystko. 32 lata. No to jest oczywiście bardzo bolesna historia, smutna historia. Ona była wyjątkiem w tym sensie, że ona była starszego pokolenia, ale ona mówiła o tym, co widziała też podczas okupacji. I to było dla mnie, oczywiście ja nie mogłem to sprawdzić, że ona widziała, co się działo w getcie, bo ona tramwajem przez Aleksandrowski albo Zgierski widziała tam w getcie z punktu widzenia z tramwaju. Dla mnie ona była w pewnym sensie moją pierwszą nauczycielką historii. Historię też II wojny światowej, bo ona, mimo wszystko, że ona nie miała wyższe wykształcenie, ale ona mówiła o tym, co ona widziała. I ona wiedziała o zagładzie w Kulmhof, co się działo tam, bo ona słyszała o tym i ona o tym mówiła. I to znaczy, to było nie bardzo popularne w Niemczech po wojnie. Oczywiście płaciła za to, co się stało podczas wojny i ona została z dziećmi i z mamą wyrzucona z domu i ona pracowała potem w obozie tutaj w Łodzi. Najpierw w obozie polskim, to była praca przymusowa, i potem w obozie radzieckim. Ale niestety do tej pory nie jestem w stanie dokładnie
3: ustalić,
2: gdzie. Ja mam parę informacji, ale dokładnie jeszcze nie wiem, gdzie
3: ani
2: ona była.
3: Ani tego polskiego, ani tego radzieckiego obozu, gdzie były?
2: Ja wiem, że ona była w obozie radzieckim, to był lazaret dla żołnierzy radzieckich. To powinno być tutaj gdzieś i ona mówiła, że ona była też na Radogoszu, ale nie wiem i nie byłem w stanie, ja pisałem do różnych miejsc, ale niestety do tej pory nie wiem, gdzie babcia faktycznie była tutaj, ale ona była tutaj prawie dwa lata po wojnie jeszcze. I potem uciekła z dziećmi najpierw do Śląska, do Wrocławia i potem przez Zgorzelec do Niemiec. Ale to był już więcej niż dwa lata po wojnie.
3: A dziadek?
2: To jest taki typowy los. Najpierw on walczył w Wojsku Polskim w kampanii wrześniowej i nad Bzurą. Potem trafił do niemieckiej niewoli i potem oczywiście był ten dylemat z Volkslisty, podpisali Volkslisty i on znowu teraz w mundurze niemieckim lądował we Francji. I potem był w brytyjskiej niewoli i już nie wrócił do Polski, został w Niemczech i szukał, bo nie miał żadnej informacji, gdzie była jego żona i jego dzieci. I
3: ale
2: oni zostali
3: się,
2: tu.
3: Odnaleźli się, tak?
2: To był taki typowy los europejski, nie? Ale przez Czerwony Krzyż udało się i w 1947 roku oni już byli ponownie razem w Niemczech Zachodnich.
3: Babcia nigdy tutaj nie przyjechała?
2: Ona przyjechała dwa razy. O tym też pisałem, że to jest... Ja byłem z innymi dziadkami na Mazurach. Właśnie w tym tygodniu, jak ona przyjechała tutaj do Łodzi. I to jest... Ja to tak do dziś żałuję, że ja nie byłem z nią. Bo tam był kiedyś tylko ten hotel Orbis, Grand Hotel i jak ona... Ona była sama, już dziadek nie żył i nie wiem, jak to było dla niej. Oczywiście ona później mówiła po polsku, to był nie problem językowy, ale emocjonalny. Ale ona już wiedziała tam, gdzie ona urodziła się, nic już nie było, ale ona później jeszcze była z wujkiem w Łodzi, to było w 1991 roku. Nie udało mi się i nie wiem dlaczego, ale ja mam jeszcze list od niej, że jestem, moje miasto coraz lepiej wygląda, nawet lepiej niż przed wojną i jestem bardzo dumną Łodzianką. Ona była bardzo pewna siebie i ona nigdy w życiu narzekała, że ona coś straciła, jakieś materialne losy, nic nie animowała o tym. Ona nigdy nie czuła się, ofiarą historii. Ona naprawdę, to był od czasu do czasu dla nas wnuczków, to trochę nawet śmieszne, ale ona zawsze mówiła nawet po niemiecku i po polsku, jestem czysto Łodzianką. I ona była z taką dumą i chyba ta miłość do tego miasta był dla mnie chyba, babcia była chyba jedynym powodem, dlaczego ja studiowałem polonistykę, dlaczego ja zawsze byłem bardzo zainteresowany tym, co się dzieje w Polsce. I polska kultura i język polski był bo dla mnie zawsze przez babci nie obcy. To był zawsze coś w jej rzeczywistości, zawsze żywy i między sobą. Pamiętam do dziś, dziadkowie zawsze mówili po polsku. I to był taki tajemny, taki tajny język i to był oczywiście dla mnie już bardzo fascynujący. No co to jest, co oni tam między sobą mówią? I to było oczywiście bardzo ciekawe i coś mi tam też ciągnęło. Ja zawsze byłem zafascynowany. Polska kultura, polski język, historia Polski, to było zawsze dla mnie, to miało coś wspólnego z moją rodziną i to przez babci.
3: A babcia była dumna z tego, że uczysz się tego polskiego, że studiujesz?
2: Ona jeszcze przed jej chorobą, ona pisała, że ona nawet trochę pomagała tam z językiem i ona była strasznie dumna, ale już zachorowała przed końcem studiów i z tego powodu nie była już
3: świadoma.
2: Ale ona była bardzo, bardzo dumna. Ona pisała do mnie, jest też jedyny, który moje marzenie są jeszcze raz z tobą pojechać do Łodzi i niestety nie udało się. I teraz jestem tutaj w Łodzi i babcia zawsze jest ze mną. I babcia mówi, że oni mieli 40 drzew czereśni i ona jej urodziny były w czerwcu, w końcu czerwca i ona zawsze nie miała ochoty ich tam do butu
3: zbierać,
2: tak? Ona nie miała ochoty. Ona zawsze narzekała, o, mieliśmy za dużo tych czereśni. I tutaj no, znowu jest 25 i to jest...
3: To był 25 to jest?
2: Rodzina Schulz, ale to był wcześniej rodzina polska. Pierwszy raz byłem tutaj już w 1991 roku, ale z moimi rodzicami i z bratem. Potem byłem tyle razy, już nie mogę liczyć. Mm-hmm. Nie jestem w stanie liczyć. Już robiłem tutaj badania, ale nie o Łodzi jako miasto, ale już jako historii. To jest bardzo ciekawe, dlaczego nie zajmowałem się już wcześniej historią mojej rodziny. Widziałem oczywiście o tym, ale chyba to było jeszcze za blisko, za wcześnie chyba. Nie wiem, chyba to był taki dla mnie też taki osobisty proces, taka osobista podróż, ale teraz czułem się, teraz jest najwyższy czas. Te dzielnice bardzo, bardzo się zmieniły. Już prawie już nic nie można tam widać na miejscu. Ale taki spacerek po mieście, to jest dla mnie, te klimaty są bardzo specyficzne. Na Bałutach, na Radogościu, na Żabieńcu. Spacerek nawet teraz przy ulicy Limanowskiego. O tym słyszałem setki razy w dzieciństwie. I teraz, mimo wszystko, że to w ogóle inaczej wyglądał teraz, jest to coś ma. Ponownie jesteśmy przy ulicy Limanowskiego. Potem dobrze. Wracamy tam przez Brzuski. Nie, oczywiście tramwaj też zawsze grał ogromną rolę w opowieści babci. Ona do końca życia lubiła jeździć tramwajem. Ale jej los był, że ona żyła później na wsi. I ona zawsze lubiła, ale tam w dużym mieście jeździć tramwajem. To był, bo oczywiście dla niej dzieciństwo było zawsze też z perspektywy tramwaja.
3: A w Łodzi tramwaje były szybciej i wcześniej niż w Warszawie, więc dosyć
2: Tak. I tutaj jest to też bardzo, bardzo trudno wyobrazić, jak to wyglądało, bo tutaj wszystko było oczywiście zabudowane.
3: Kamienicy. A tu nic nie ma na tym kawałku teraz.
2: Nic. Mhm. I po drugiej stronie też oczywiście. Mhm. Nic. Ta książka jest bardzo osobista, bo jest naprawdę faktyczna u mojej rodziny. Ale moja rodzina w tej książce jest tylko przykładem Lodger mężów. To nie jest taka wyjątkowa rodzina, taka specjalna rodzina. Odwrotnie, normalna rodzina z Łodzi i ja spróbuję rekonstruować jakiś mikrokozm dzielnicy, jak wyglądało życie codziennie na Bałutach, na Radogościu i przez tego, co babcia mi powiedziała. Na przykład ja mam jakieś listy wszystkich lokatorów, mieszkańców przy ulicy Księdza Brzuski i znalazłem tam przez różne źródła bardzo ciekawe informacje i tam teraz są tylko nowoczesne bloki i nic, ale tam były jeszcze krowy przed wojną, tam były gospodarstwa rolne. No to jest taki mały przykład starej historii miasta Łodzi. Ja jeszcze nie jestem w stanie uwierzyć, że byłem w stanie to naprawdę kompletować, że naprawdę udało się. Bardzo wiele rzeczy nie byłem w stanie znaleźć. I oczywiście tak jest wszędzie. I tak to powinno być. I zostają też znaki pytania. I o tym też szczerze mówię w książce. Tu spróbowałem, ale niestety nie byłem w stanie jeszcze coś znaleźć. Ale chyba też Łódź jest bardzo ciekawym miejscem w środkowej Europie i ja chciałem też pokazać dla czytelników Niemczech, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe miasto, bardzo ciekawe. I nie tylko wielonarodowe, wieloetniczne, tylko w stricto sensu naprawdę ciekawe miasto, aby rozumieć, że była ziemia obiecana w XIX wieku i nawet jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, ale potem był niestety też symbol klęski cywilizacji przez Niemców i podczas niemieckiej okupacji. I o tym trzeba też mówić. I z różnych stron jest to przykładem chyba też jak nacjonalizm, jak rasizm, jak totalitaryzm był w stanie wszystko zniszczyć, co było. To jest niestety ta tragedia jest też częścią historii tego miasta i trzeba o tym wszystkim mówić. Ten ostatni pogrzeb tutaj był dopiero po wojnie, bo jeszcze ludność miejscowa została tutaj i ostatni pogrzeb był w 1952 roku. To znaczy jeszcze po wojnie działało jako cmentarz tutaj. Może jeden z najstarszych cmentarz w mieście Łodzi. Nie wiem do końca. I tutaj jest ten ostatni grób. Tu leży mój pradziadek i jeszcze tyle innych ludzi. No oczywiście od założenia Żabieńca, oni wszyscy zostali tutaj pochowani. To pokolenie po pokoleniu. Ale wydaje mi się, rok temu to gorzej wyglądało. Trochę teraz, nie wiem kto robi tutaj trochę porządek. Tu mieszkali przede wszystkim rodziny Cerecki, Lange, Świderek, Klink, Mac, Grunwald, Häusler. Oni mieszkali tu do końca wojny. I od czasu do czasu nawet dłużej. Ale to jest z drugiej strony też magiczne miejsce. Będzie traktowane też jako dziedzictwo wszystkich mieszkańców. I nie tylko to jest niemieckie dziedzictwo, polskie, żydowskie. Nie, to jest nasze wspólne dziedzictwo. I też cmentarze, czy żydowskie, polskie, ewangelickie. Chyba to jest bardzo też ważne o tym wspominać. I są wspaniałe regionalne inicjatywy, którzy teraz zajmują się historią obcych, nie Niemców, Żydów. I to dobrze. I mam nadzieję, że to dopiero początek.
0: Książka Andreasa Koserta nosi tytuł Świat Elzy, podróżując śladami mojej babci. Historia rodziny z Łodzi. Ukazała się na razie w języku niemieckim, ale będzie polskie tłumaczenie, na które w Łodzi bardzo czekamy.

Za chwilę po godzinie 17 zaproszę do wysłuchania opowieści o niesamowitym życiu Antuana Cierplikowskiego, fryzjera, który urodził się w Sieradzu i zrobił oszałamiającą karierę na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. Dziś mija 50. rocznica jego śmierci.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, Vidi, Vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 17:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 78-letnia kobieta zginęła w pożarze na Teofilowie w Łodzi. We wtorek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy publicznej ochrony zdrowia. Prawie 100-letni most pod Kutnem zastąpi nowy obiekt. W regionie miejscami możliwe burze, a na termometrach do 21 stopni. Tragedia na Teofilowie w Łodzi. W nocnym pożarze mieszkania przy ulicy Lnianej zginęła 78-letnia kobieta. Szczegóły zdarzenia zna Wiktoria Makowska.
13: Zgłoszenie o ogniu w bloku na pierwszym piętrze służby otrzymały po godzinie 3 rano. Na miejsce skierowano ponad 20 strażaków. Podczas przeszukiwania lokalu ratownicy znaleźli nieprzytomną kobietę. Leżała przy wyjściu na balkon. Mimo natychmiastowej reanimacji 78-latki nie udało się uratować. Wstępną przyczyną śmierci było zatrucie gazami pożarowymi. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Pod uwagę brane są dwie wersje: zwarcie instalacji elektrycznej lub nieumyślne zaproszenie ognia przez lokatorkę. Wiktoria Makowska, Radio Łódź.
12: Ogień zniszczył wyposażenie pokoju, a straty w sumie oszacowano na 250 000 zł.
0: Więcej na radiołódź.pl.
12: We wtorek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy publicznej ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery w warszawskim Szpitalu Południowym. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
14: Aferę w stołecznym szpitalu badają prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowy Fundusz Zdrowia. W placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na oddziale ratunkowym, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować polityków poza kolejnością oraz zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Po aferze premier zażądał zmian w ochronie zdrowia, a Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej mówi, że jednym z jej elementów jest system e-rejestracji.
11: Ma spowodować, że będzie pełna kontrola nad kolejką do lekarza.
14: Na konkretne propozycje zmian czeka Mirosław Suchoń z Centrum.
15: Oczekujemy na przedstawienie rozwiązań legislacyjnych ze strony Ministerstwa Zdrowia.
14: Anna Bryłka z Konfederacji domaga się konsekwencji wobec korzystających z publicznej ochrony zdrowia poza kolejką i uderza w rządzących.
16: Rząd próbował zamieść sprawę pod dywan.
14: Z informacji medialnych wynika też, że do nieprawidłowości dochodziło także w prosektorium Szpitala Południowego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
12: Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź wicepremier i minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, opublikował w mediach społecznościowych. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. Wrócimy do tej sprawy szerzej w wiadomościach za godzinę. Prawie stuletni most pod Kutnem do rozbiórki. Zastąpi go nowy obiekt. Chodzi o most nad rzeką Ochnią w miejscowości Mikształ, którego konstrukcja jest już w bardzo złym stanie. Zastąpić go ma nowa, ponad 14-metrowa przeprawa dostosowana do większego obciążenia, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
17: Stary obiekt żelbetowy na drodze 581 w Mikształu ma niemal 100 lat, pochodzi z 1927 roku. Ma też obniżoną nośność do 32 ton, jest w złym stanie technicznym, co wymagało kompleksowego rozwiązania, jakim jest jego rozbiórka i wbudowanie w tym miejscu nowego mostu.
12: Wraz z budową nowego mostu remont zakłada także przebudowę kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 581. Na czas remontu nad rzeką przejechać będzie można tymczasową przeprawą. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace, bo trwa wybór wykonawcy. Nowym mostem kierowcy mają przejechać za 2 lata. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami jednak przelotne opady deszczu oraz burze. I tu ostrzeżenie dla powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego i Łodzi. Temperatura maksymalna do 21 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, zachodni.
18: Historie nieodległe.

Agata Zielińska, witam w drugiej godzinie naszego spotkania. 5 lipca 1976 roku w Sieradzu zmarł król fryzjerów Antoni Cierplikowski i o nim będzie dzisiejsza opowieść.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Marta Orzeszyna, znawczyni literatury i kultury francuskiej, ale także autorka książek o Antoanie Cierplikowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak to się stało, że pani zetknęła się z tą postacią i tak bardzo się nią zainteresowała? I z tego, co czytałam, to raczej to spotkanie nastąpiło nie w Polsce, tylko w Paryżu, tak?
1: To główne spotkanie takie, które zadecydowało o tym, że zaczęłam pisać o Antoanie, odbyło się w Paryżu. Natomiast kiedy miałam naście lat, czytałam często o tej postaci, o Antoanie Cierplikowskim w dawnych, starych numerach Przekroju, które kolekcjonowali moi dziadkowie. I tam już był taki zalążek ciekawości, co to za starszy człowiek, który opuścił Paryż, żeby zamieszkać w Polsce, podczas gdy jako nastolatka ja marzyłam właśnie o wyjeździe do Paryża na stałe. I kiedy zrealizowałam to swoje marzenie, okazało się, że mieszkam kilkadziesiąt metrów od miejsca przy Rue Cambon numer 5, gdzie Antoine przez 70 lat miał swój salon. I pewnego dnia moja sąsiadka, która usłyszała, że mówię po polsku, spytała się, czy to na pewno polski, czy rosyjski. Ja mówię, nie, to ja mówię po polsku. A ona mówi, uwielbiam Polaków. Ja się zainteresowałam, skąd ta miłość starej, takiej bogatej damy do Polaków. Ona mówi, bo mój fryzjer był Polakiem. Antoine miał salon przy Rue Cambon i zaczęła mi opowiadać swoją wersję historii spotkania z Antoanem, jak obciął jej włosy na krótko po raz pierwszy, tuż przed wybuchem II wojny światowej.
0: Oj, to musiało być niesamowite spotkanie i w ogóle niesamowite rozmowy, spotkania w ogóle z ludźmi, to bardzo zazdroszczę, którzy znali Antoana i mieli z nim jakąkolwiek styczność. Czy potem jeszcze udało się pani Marto spotykać takie osoby?
1: Oczywiście, to cała moja historia z Antoanem, która już trwa 25 lat, jest usiana spotkaniami z ludźmi, którzy go znali. Przede wszystkim z rodziną i z Sieradza i z Paryża, bo jedna z krewnych Antoana, Monika Fusco, mieszka w Paryżu, ale też jest rodzina sieradzka. Tu pozdrawiam Monikę Cierplikowską i Waldemara Cierplikowskiego i państwa Świtkowskich. W Paryżu spotkałam przyjaciół Antoana. Wielu, którzy bardzo mi pomogli na mojej drodze, którzy bardzo dużo mi o nim opowiadali, o jego właśnie prywatnej stronie, tej mniej gwiazdorskiej, tej mniej publicznej, ale o tym, jaki Antoine był w zaciszu swojego domu podparyskiego w Grawini na wsi, jaki był w kontaktach międzyludzkich. I tutaj wyłaniała się zupełnie inna postać niż ten gwiazdor fryzjerstwa, gwiazdor mody, na jakiego pozował w oficjalnych przekazach.
0: Jakie były te początki i jak to się stało, że Antoine z Sieradza no właśnie trafił do Paryża?
1: No tak jak już pani właśnie nadmieniła, były to początki sieradzkie. Antoine urodził się tam w Wigilię 1884 roku w rodzinie szewca i krawcowej. I dość szybko, już w latach naprawdę dziecięcych, jego mama, pani Joanna, zauważyła, że to dziecko ma talent plastyczny. I że zachwycają go rzeczy estetyczne. On lubił na przykład celebrę mszy świętej. Taki chłopiec, który był z prostej rodziny w małym miasteczku, jakim był wówczas Sieradz, łaknął takiego wyższego piękna. I to szybko dostrzegła jego mama. Dróg nie było wiele. On terminował u felczera lokalnego, ale w pewnym momencie wysłano go też na naukę fryzjerstwa właśnie do jego wuja, do Łodzi.
0: I tu mamy łódzki epizod, tak?
1: I tu jest łódzki epizod i Antoine, to był bardzo przełomowy epizod, dlatego że terminując u swojego wuja Pawła Lewandowskiego, on spotkał bogate damy łódzkie. Żony łódzkich biznesmenów, w tym panią Stanisławową Ginsberg, która mu powiedziała, chłopcze, no ty masz talent na Paryż. Ty się tutaj marnujesz w Łodzi. Zakiełkowało w nim marzenie o wyjeździe do Paryża. I to stało się jego obsesją. Absolutnie życiową obsesją, którą ja Podzielam, bo ja też od nastoletnich lat marzyłam o wyjeździe do Paryża. Potem uczyłam się języka francuskiego, studiowałam. Naprawdę od wieku 12-13 lat czytałam wszystko, co dotyczyło Paryża. Ja rozumiem to marzenie. Ono go pchało. Jeszcze zanim, to jest takie najnowsze odkrycie, jeszcze zanim zjawił się w Paryżu, przeszedł przez naukę fryzjerstwa w Warszawie. I tam terminował u naczelnego perukarza teatrów rządowych, który obsługiwał między innymi Teatr Narodowy. Co tłumaczy bardzo bliskie związki Antuana właśnie z tą instytucją później, w latach późniejszych. I dopiero stamtąd, z Warszawy, Antuan udał się do Paryża.
0: W Paryżu bardzo szybko zaczął piąć się w górę.
1: Jak na cudzoziemca, który nie znał języka, który nie miał kontaktów, nie był w żaden sposób wspierany przez kogoś z koneksjami, rzeczywiście Antoine wykazał się niesamowitą siłą woli i niesamowitym talentem, bo tak naprawdę od 1904 roku, kiedy po raz pierwszy zabłysnął w Deauville, czesząc bogate damy, do otwarcia jego salonu w pierwszej dzielnicy Paryża, czyli w najbardziej prestiżowym miejscu, no to minęło 8 lat. To wydaje mi się, że jak na tamte czasy, na Belle Époque, kiedy Paryż staje się centrum świata, kiedy naprawdę jest bardzo ciężko się tam przebić, no on robi tę karierę błyskawicznie.
0: Ślub z Marie-Berthe Astier. To no, też ważny moment w jego życiu, prawda?
1: Tak, to jest taki troszkę pakt przyjaźni między nimi został zawarty. Ta młoda dziewczyna, która pochodziła z kupieckiej rodziny z prowincji francuskiej i młody, zdolny, przystojny fryzjer z Sieradza, stali się dla siebie wzajemnie takim oparciem. Ona dbała o praktyczną stronę jego życia, bo Antoine był trochę postacią, jak większość artystów, bujającą w obłokach, a Marie-Berthe pilnowała tego, żeby jednak jego stopy nie odrywały się za bardzo od ziemi i żeby to wszystko, co zarobi, ten cały talent, którym się wykazuje, jednak przynosił owoce i przynosił pieniądze przede wszystkim. I to ona jest odpowiedzialna za to, że Antoine zbudował tak wielkie imperium, nie tylko fryzjerskie, światowej sławy fryzjerskie imperium, ale także kosmetyczne.
0: To w ogóle też jest dla mnie zaskakujące, że dopiero teraz, kiedy trochę więcej poczytałam, że no nie był tylko fryzjerem, ale można powiedzieć, że był właściwie przedsiębiorcą, a to też, tak jak pani powiedziała, w dużej mierze, albo przede wszystkim dzięki swojej żonie, tak?
1: Bardzo lubię postać Marie-Berthe i bardzo jej bronię. Były takie kilkanaście lat temu w Polsce takie wersje dystrybuowane przez jedyny film dokumentalny o Antoine, właśnie, że ona była, że go zdradzała, że go okradła. To jest absolutnie nieprawda i staram się to prostować. To była głęboko zakochana w nim kobieta, która poświęciła całe życie z radością i naprawdę całym sercem oddała swoje wszelkie umiejętności biznesowe, organizacyjne na rzecz tego, żeby talent Antoine'a zabłysł na całym świecie. I bardzo lubię tę postać, była niezwykle sympatyczną, ciepłą, dobrą kobietą.
0: On chyba też z nią był bardzo związany.
1: Oni niestety pod koniec życia, około roku 63, czyli przeżywszy ze sobą 60 lat, nieco się pokłócili właśnie o to, że Antoine stał się nieco zbyt rozrzutny. Wydawał pieniądze na prawo i na lewo i Marie-Berthe, aby ratować majątek, zażądała separacji finansowej, tak? Czyli nie rozwodu. To nie wchodziło absolutnie w grę, ale chciała ratować jakby to, co, żeby mieli na starość za co żyć. I to trochę Antoana zdenerwowało. On nie lubił, jakiemu się przeciwstawiano. Był dość despotyczny w swoich życiowych wyborach. I on, kiedy Marie-Berthe zachorowała, wrócił do Polski. I tak naprawdę ona zmarła w Paryżu i nie zdążyli się pożegnać ze sobą.
0: Czyli
1: i Antoine
0: to
1: na pogrzeb nie poleciał. Mhm. Nie. Niestety Antoine na pogrzeb żony nie poleciał i ta historia ich piękna piękna wieloletnia historia skończyła się takim bemolem.
0: Czy można powiedzieć, że Antoine generalnie no, lubił taki styl życia właśnie i był trochę utracjuszem i to mu się podobało i nie chciał z tego rezygnować po prostu?
1: On był utracjuszem w latach 20., czyli w tych szalonych latach 20. W Paryżu. Tam rzeczywiście sam przyznawał się później, że wydawał no miliony na prawo i lewo. Później to ogarnęła, wzięła naprawdę w mocne pięści Marie Bert i bardzo długo tego pilnowała. Takie są niestety historie wielu wybitnych, bogatych ludzi i Tamary Łempickiej na przykład i Antoine'a, czy jego przyjaciółki księżnej Windsoru, właścicielki L'Oreala przecież, że na koniec życia zaczynają się nimi interesować ludzie, którzy po prostu chcą przejąć ich majątki.
0: I tutaj też tak było?
1: I u Antoine'a tak się stało, niestety, bo wtedy właśnie nie zachował tej ostrożności, nie posłuchał Marie Bert. Nie był ostrożny. I kiedy jej zabrakło, no niestety tak się stało, że obca osoba zupełnie przejęła cały jego majątek.
0: Czy to zrobiła jakby w sposób legalny?
1: Po prostu wymuszono na Antoine podpisanie ręcznie tuż przed jego śmiercią, naprawdę krótko, kiedy on już był no 96-letnim człowiekiem, jednak trzeba sobie zdać z tego sprawę, wymuszono na nim właśnie podpisanie w jaki sposób, w jakich okolicznościach, tego ja już nie wiem. Tak naprawdę nawet nie chciałam za bardzo się w to wgłębiać, bo to są już takie sprawy lepkie, jakby to można powiedzieć, czyli brzydkie, takie, które już tak naprawdę Antoine'a nie dotyczyły, bo on już odszedł i nie zabrał ze sobą tego majątku, że na ten majątek rzucono się i go rozszarpano, no to jest historia już innych ludzi i ich sumień, to nie jest historia Antoine'a.
0: Rozumiem, a to już się działo, pani Marto, w takim razie w tym okresie sieradzkim? Kiedy
1: no tak,
0: wrócił, tak?
1: Tak. Tutaj zjeżdżały do niego tłumnie różne osobistości, próbując od niego właśnie wyłudzić pewne pełnomocnictwa. Właśnie. No aż w końcu doszło do tego, że został podpisany testament, którym przekazał po prostu wszystko pewnemu księdzu francuskiemu, który zgarnął majątek i po prostu zniknął.
0: To wracając w takim razie do tego chyba najbardziej gorącego okresu, do tej rewolucji fryzjerskiej, do stworzenia fryzury, tak pierwszej chłopczycy.
1: Tak jest. Chłopczycy.
0: Dokładnie. To jakie były okoliczności, bo one też wiążą się, pani Marto, jak dobrze doczytałam, z pewną konkretną aktorką.
1: To była 43-letnia aktorka francuska Eve Lavalière, ulubienica paryskiej publiczności, naprawdę wielka aktorka, dziś no kompletnie zapomniana, ale wówczas naprawdę wielka gwiazda, która bardzo zachorowała. I cały rok 1908, od początku roku, od stycznia, przebywała w różnych sanatoriach, w Belgii, w spa i po prostu starała się podratować zdrowie. To się udało. Natomiast kiedy wróciła po tej kuracji zdrowotnej do teatru, okazało się, że rola, którą ma zagrać, czyli rola 18-letniej dziewczyny, kompletnie do niej w tej chwili nie pasuje. Ponieważ tę chorobę i to zmęczenie, wychudzenie naprawdę było widać na jej twarzy. Do tego była dosyć niziutką osobą, która miała piękne, długie włosy. I po tej chorobie okazało się, że te włosy ją tak naprawdę przyciągają do ziemi, przytłaczają i nie ma w tym nic dziewczęcego, jest to wręcz postarzające. I wtedy został wezwany Antoine, który już miał taką szeptaną sławę fryzjera, który czyni cuda. I nastąpiło to cięcie na garsonkę, kiedy on zobaczył wchodzącą, przechadzającą się w kuluarach teatru dziewczynkę w krótkiej fryzurce takiej na pazia, tak jak wówczas obcinano dzieci, bez żadnych skomplikowanych cięć. Dzieci z ludu nosiły krótkie włosy i on obciął tak Eve Lavalière. Ona trafiła na scenę, zagrała tą 18-latkę i grała jeszcze długie lata z powodzeniem dużo młodsze postaci. Jej zdjęcie ukazało się w styczniu 1910 roku na okładce magazynu teatralnego Komedia i wywołało kompletny szał w Paryżu. Wszystkie aktorki, wszystkie kurtyzany, wszystkie artystki, piosenkarki chciały być odmładzane przez Antoine'a i ta reklama szeptana wyniosła go aż na Rue Cambon do tego najsłynniejszego przez wiele, wiele lat salonu fryzjerskiego na świecie.
0: A teraz chwila przerwy muzycznej i za momencik wrócimy do rozmowy.

0: Przypomnę, że rozmawiam z Martą Orzeszyną, autorką biografii poświęconej Antuanowi Cierplikowskiemu. Czytam również, że to musiało być w takim razie rewolucyjne, co dzisiaj jest normą, że Antoine wprowadził obowiązek mycia włosów, że stosował suszarki elektryczne jako pierwszy, że wdrażał też w ogóle nowe receptury, szampony, odżywki, lakiery i...
1: Samoopalacze.
0: I samoopalacze.
1: Temat aktualny
0: No właśnie, już wtedy.
1: No był innowatorem w wielu dziedzinach. Zawdzięczamy mu na przykład kolorowe lakiery do paznokci, zawdzięczamy mu sztuczne rzęsy, które już wtedy w latach 20. przylepiał jeden do jednego na specjalny klej, trzymający się od 2 do 3 tygodni. Te włoski do rzęs sztucznych ścinał z karku mężczyzn, bo tam były najdelikatniejsze i najmocniejsze. Zawdzięczamy mu samoopalacz. Ponieważ on wówczas, kiedy Coco Chanel głosiła kobiety na plażę, odsłaniajcie ciała, Antoine w swoim laboratorium już badał te złe skutki wpływu słońca na skórę. I zaproponował swoim klientkom, żeby używały kremów samoopalających, które robił na specjalne zamówienie. Później swoją markę pięknie nazwaną Bain de Soleil, czyli słoneczna kąpiel, sprzedał Amerykanom w latach 20. i ona przetrwała aż do lat 2000 chyba, z 5-6 lat temu chyba przestała istnieć i była ogólnonarodowa petycja w Stanach Zjednoczonych, żeby nie zamykać marki Bain de Soleil. Tak była popularna wśród Amerykanów.
0: No to niesamowite. My w ogóle takiej wiedzy nie mamy teraz, jak pani o tym opowiada. To jest zaskakujące, że to, co stworzył tak naprawdę wiek wcześniej, no właśnie
1: jest
0: miało...
1: Jest wciąż
0: tak...
1: obecne. Tak. Jest wciąż obecne gdzieś w naszej codzienności. Wydaje nam się, że pukanki do włosów, te tonery, że to jest, och, jakie to jest nowoczesne, jakie to jest à la mode, czyli teraz takie modne. Natomiast no, pierwsze pukanki do włosów kolorowe, fioletowe, różowe... i niebieskie, stąd się wziął błękit Antoine'a, produkował Antoine dla swoich klientek, które siwiały, a nie chciały stosować sztucznej koloryzacji takiej. Powiedzmy, że robił te pukanki dla pań, które chciały się starzeć z godnością, czyli niekoniecznie całkowicie zakrywać siwe włosy. Więc i wtedy powstały te pukanki kolorowe do siwych włosów.
0: Jak drogie były usługi Antoine'a? Czy to był taki fryzjer rzeczywiście tylko dla no, tych osób z górnej półki, że się tak wyrażę?
1: Osobiste czesanie przez Antoine'a no, mogło dochodzić do obecnych 10 tysięcy złotych, tak, za sesję z Antoine'em. Natomiast on kształcił bardzo dobrze swoich fryzjerów. On miał szkoły i w Paryżu, i w Stanach Zjednoczonych, i w Nowym Jorku. On miał szkoły fryzjersko-kosmetyczne i kształcił swoich fryzjerów, kształcił swoje kosmetyczki, pedikurzystki, manikurzystki tak, że jak wychodziły z dyplomem Antoine'a, to były... znajdowały natychmiast pracę w najbardziej luksusowych salonach, hotelach na całym świecie. Więc on miał bardzo dobrych ekspertów. Natomiast tak, można było, oczywiście były klientki, które królowe, księżne, aktorki, wielkie gwiazdy typu Bette Davis, Marilyn Monroe, czy na przykład Vivien Leigh, która przylatywała samolotem przed spektaklem z Londynu czesać się u Antoine'a, no to oczywiście one były czesane nawet za darmo.
0: Pośród jego klientek mamy naprawdę całą plejadę aktorek, żon polityków, księżnych, tak, a nawet kurtyzany.
1: No tak, bo zaczynał jeszcze w tej słynnej Belle Époque, kiedy ta instytucja kurtyzany to była naprawdę bardzo ważna instytucja w społeczeństwie francuskim. To były bardzo bogate kobiety, utrzymanki bogatych mężczyzn, które też były aktorkami, na przykład kurtyzaną była Sarah Bernhardt, czyli wielka gwiazda teatru francuskiego. I ona była jedną też z pierwszych klientek Antoine'a, ale też tancerka Isadora Duncan, ale też Mata Hari, ale też Bette Davis, której wymyślił w ogóle cały wizerunek filmowy, Rita Hayworth, Joan Crawford, Katharine Hepburn, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Eleanor Roosevelt, żona prezydenta, księżniczka Małgorzata, siostra królowej. Wszystkie te kobiety chociaż raz zetknęły się z Antoine'em, a wiele z nich było latami jego klientkami.
0: Z kim tak naprawdę przyjaźnił się spośród tych właśnie wszystkich znanych ludzi?
1: Och, takim przyjacielem największym całego życia to był oczywiście Ksawery Dunikowski. To jest taki najdłuższy związek przyjaźni w jego życiu, ale on był oparty na absolutnym podziwie dla talentu Dunikowskiego, którego nazywał wszędzie, gdzie mógł o tym mówić, wspominał i mówił o nim, to polski Rodin. Miał jego rzeźby w swojej kolekcji, przekazał je zresztą do Muzeum Narodowego w Warszawie. Uwielbiał Dunikowskiego, Dunikowski go nauczył rzeźbić, do tego stopnia dobrze rzeźbił Antoine, że trzykrotnie wystawiał na Salonie Niezależnych w Paryżu. Drugą osobą taką była Sara Lipska, czyli przyjaciółka przez lata, towarzyszka życia Dunikowskiego. To była ta para artystów, którzy byli jego przyjaciółmi, ale też pracowali z nim. Projektowali jego salony, jego domy, jego stroje, jego samochody, czy nawet cukiernice, tak? Bo ja na przykład jestem właścicielką cukiernicy z domu Antoana, która została zaprojektowana przez Sarę Lipską i to są wpływy te artystyczne i przyjacielskie, ale wśród przyjaciół był też na przykład Picasso, był Dali, był Jean Cocteau, wielki przyjaciel Antoana, który pisał, znaleźliśmy dedykację w książkach mojemu ukochanemu przyjacielowi Antoanowi Jean Cocteau i pisał też artykuły dla Antoana do jego pisma Antoine Document. Także w tych sferach artystycznych miał wielu przyjaciół, bliższych, dalszych, ale był zaprzyjaźniony ze światem artystycznym i to blisko.
0: Pani Marto, wspomniała Pani o tej cukiernicy, ale Pani w ogóle posiada kolekcję pamiątek po Antoanie. Czy to też był jakiś przypadek, że zaczęła Pani te rzeczy zbierać? Czy to taka świadoma decyzja, szukała Pani?
1: Najpierw zaczęło się w Paryżu, u bukinistów nad Cekwaną szukałam artykułów, kupowałam artykuły, składałam zamówienia, na przykład szłam do Biblioteki Narodowej, znajdowałam, że jest takie czasopismo na okładce, którego jest Antoine i potem składałam zamówienie u tych bukinistów, szukajcie mi je, muszę mieć to czasopismo. I tak się to od wycinków z gazet, zdjęć, potem się okazały, pojawiły kosmetyki, perfumy, rzeczy takie bardziej osobiste, potem spotkałam Adama Krupińskiego, który jest młodym fryzjerem z Warszawy, który też miał kolekcję antuanowską. Zaczęliśmy współpracować. Potem szukaliśmy innych kolekcjonerów. Te nasze obiekty pokazaliśmy w 2019 roku na wystawie w Operze Narodowej. To była wystawa zorganizowana przez Muzeum Teatralne w Warszawie. A teraz 20 kwietnia przyszłego roku będziemy otwierać wystawę w Instytucie Polskim w Paryżu, na którą serdecznie zapraszam.
0: Oj, to przepięknie. Zaraz zapytam o upamiętnianie, ale chciałabym zapytać o ten okres również późniejszy, czyli o ten nowojorski, bo tam z kolei miał okazję współpracować z wytwórniami filmowymi, czyli z największymi wtedy gwiazdami, o których też już pani wspominała. Czy Bette Davis też się przyjaźnił? To była taka bliższa zażyłość?
1: Tak, Bette Davis to była jego ulubienica. Ona naprawdę pojawiła się u Antoana jako jedna z wielu pięknych blondyneczek hollywoodzkich i on dzięki tej takiej naprawdę wyrafinowanej fryzurze, którą gdzie przemieścił przedziałek tak mocno na jedną stronę, przylizał te włosy tak mocno, co uwydatniło jej ogromne oczy, o których inni później pisali piosenki i od momentu, jak tylko zaczęła pracę z Antoanem, natychmiast jej kariera ruszyła z kopyta i chyba rok później zdobyła Oscara od razu. Więc to pokazuje, jak ten styl antuanowski wprowadzony do Hollywood naprawdę od razu się spodobał. Natychmiast zaczęli się u niego kształcić fryzjerzy z innych wytwórni, którzy zobaczyli, że już nie ma mody na te puszyste dziewczęce włosy, tylko mają te fryzury muszą być dopracowane, one muszą być rzeźbiarskie, tak jak to Antoine robił. One muszą opowiadać jakąś historię tej twarzy, którą otaczały włosy. Antoine był w tym mistrzem. On wykształcił Sydneya Guillaroffa, słynnego fryzjera hollywoodzkiego, który czesał na przykład Vivien Leigh do Przeminą z wiatrem, ale Antoine wcześniej też czesał na przykład Katherine Hepburn, inne Joan Parker, inne aktorki do pierwszej amerykańskiej wersji Małych Kobietek. Jego nazwiska nie ma na w napisach. Wtedy nie było to w zwyczaju. Natomiast my mamy fotosy, my mamy zdjęcia. My mamy Antoana na przykład, mam zdjęcie Antoana czeszącego Claudette Colbert na planie filmu Midnight w 1939 roku. Jego wpływ na wygląd aktorek amerykańskich jest nie do ocenienia w tym momencie.
0: Przeczytałam gdzieś, że Antoine, to tak a propos tej rzeźbiarskości tych jego fryzur, czesał jakąś panią, która wybierała się chyba na jakieś bardzo ważne spotkanie, gdzie koniecznie trzeba było mieć kapelusz, a ponieważ nie miała kapelusza,
1: artysta?
0: On uformował tak jej fryzurę, tak?
1: To jest ta historia właśnie założycielska z 1904 roku, kiedy Antoine wybił się na tle innych fryzjerów pracujących w salonie de Coux, bo wtedy on jeszcze pracował dla kogoś. Pojawiła się kochanka jednego z wielkich książąt belgijskich, która zapomniała kapelusza i nie mogła bez kapelusza pójść na przyjęcie, i on jej zrobił kapelusz z włosów. I to było tak nowatorskie, no naprawdę, to jest 1904 rok. To jest czas, kiedy kobiety muszą zakrywać włosy kapeluszami, bo z gołymi głowami chodzą tylko naprawdę dziewczyny z ludu, wieśniaczki i dzieci. Kobieta od pewnego poziomu społecznego nie może pojawić się publicznie bez nakrycia głowy. I Antoine też jest uczestniczy w tej jakby zmianie społecznej, wyzwolenia kobiet z tych długich włosów, kapeluszy, żeby miały krótkie włosy, żeby mogły jeździć na łyżwach, na nartach, żeby mogły grać w tenisa, żeby mogły kabrioletem mknąć bez strachu, że włosy gdzieś tam się wzburzą. Jego wkład w modę to nie jest tylko wkład estetyczny, to jest przede wszystkim wkład społeczny.
0: Czy mógł się też czuć doceniony? Oczywiście dostawał pieniądze, pomnażał swój majątek, otwierał właśnie kolejne salony w zasadzie na całym świecie. Tak samo przed wojną chyba też był jakiś jego salon w Warszawie, prawda?
1: Tak, na ulicy Mazowieckiej 12, ale niestety to jest jedyny interes. Chyba rozumiem dlaczego, to wymagałoby dłuższych rozmów, ale to jest jedyny interes, który nie przetrwał po prostu, bo ten zachodni model pracy jednak się nie udało się go wdrożyć w Warszawie.
0: Ale też był bohaterem sztuki teatralnej, występował również jako
1: ale oczywiście był,
0: aktor, tak?
1: Był inspiracją dla artystów. Jest około 5-6 portretów naprawdę wybitnych artystów. Mamy w Muzeum Narodowym, mamy Van Dongena, tak? Obraz, słynny obraz Buddy niebieskiego. W Muzeum Teatralnym mamy przepiękny portret Antoana, ogromny, namalowany przez Bolesława Czedykowskiego. Malowali go we Francji z malarze. Pisano o nim sztuki. Są dwa filmy fabularne, jeden z 1932 roku, drugi z 1952 roku, gdzie grał Fernandel. Śpiewano na Broadwayu o nim piosenki, tak? Jest jedna piosenka, której słowa mówią: kiedy ty do mnie się zwracasz, kiedy na mnie spojrzysz, to ja się czuję tak, jakby Antoine właśnie uczesał mi włosy. Co świadczy o sile naprawdę jego obecności w kulturze, w popkulturze, w świecie artystycznym. Bardzo często w powieściach się pojawia, u Agaty Christie. Słynny był taki serial w latach 80. w Polsce, Córka Mistrala, na podstawie powieści Judith Grant. I tam jest też opis, jak właśnie ta tytułowa córka Mistrala z rudymi, kręconymi włosami przychodzi do salonu Antoana, żeby zrobił z niej chłopczycę. Więc on był naprawdę postacią obecną w piosenkach, w literaturze i w rozmowach życia codziennego, ponieważ jego ekstrawagancki tryb życia naprawdę był pożywką dla plotkarek.
0: I za chwilę wracamy do rozmowy.

0: A jak to było, pani Marto, z wspieraniem różnych młodych ludzi, z wspieraniem malarzy, na przykład Modiglianiego podobno, Kieslinga, Picassa?
1: Antoine od początku, kiedy tylko zarobi pieniądze, bo on na początku był tak samo biedny jak Picasso. Oni zaczynali wszyscy razem. On był ich przyjacielem, bo on chciał być też rzeźbiarzem. On mieszkał na tym Montmartre. Jego pierwsze mieszkania paryskie to był Montmartre. On na co dzień spotykał się w tych knajpkach właśnie z Modiglianim. On opowiada to w jednym ze swoich radiowych wywiadów. Jak on opowiada o tym, jak tam z tym Modiglianim siedział w kawiarni, a on rysował rysunki na serwetkach papierowych i sprzedawał je za szklankę wina. Jego zawsze wzruszał talent u ludzi. Jak trafiał na człowieka, w którym widział talent, to właśnie było finansowe wsparcie, pomoc. Modigliani mu wywiesił, zrobił wystawę w swoim salonie, pozwalał mu malować swoje modelki, swoje manikirzystki, które zatrudniał. Tak właśnie powstały portrety Luni Czechowskiej, która była manikirzystką, słynna modelka Modiglianiego, która była manikirzystką Antoana. On pomagał Fujicie, pomagał Kieslingowi, on pomagał później kapistom. Był w komitecie tego słynnego balu kapistów w Paryżu, w którym był też i Picasso, ale i Misia Sert i wiele innych polskich nazwisk. Pomagał sierotom po fryzjerach, którzy zginęli na froncie podczas I wojny światowej. Pomagał Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi podczas I wojny światowej. Robił koncerty i przedstawienia teatralne, z których dochód, jego żona była śpiewaczką talentowaną, z których dochód przeznaczano na pomoc polskim żołnierzom rannym podczas I wojny światowej. To samo było podczas II wojny światowej, kiedy na przykład zakupił dla Francji kilka ambulansów, takich, które mogły jeździć na pola bitwy. Na przykład finansował też odbudowę Warszawy i Zamku Królewskiego, wpłacał hojne datki, potem przekazał całą swoją kolekcję dzieł sztuki, czyli obrazy Olgi Boznańskiej, obrazy Sary Lipskiej i rzeźby Dunikowskiego, przekazał do Muzeum Narodowego.
0: To rzeczywiście był szczodry. Pani Marto, a jak to było z jego powrotem potem ze Stanów do Francji? Czy to było jeszcze miejsce dla Antoana? Tam pojawił się jego zresztą najzdolniejszy uczeń, tak? Aleksandr.
1: Aleksandr jeszcze w tamtych czasach, kiedy Antoine wraca do Paryża, Antoine wraca w 1947 roku. Nie natychmiast, bo miał swoje biznesy i już, no jednak nie było go 7 lat we Francji, więc miał to życie ustalone w Stanach Zjednoczonych. Ciężko mu było się od niego oderwać. Ale w pewnym momencie Marie Bert mu powiedziała: słuchaj, ty jesteś Antoine de Paris. Nikt nie chce Antoana z Nowego Jorku. Wszyscy chcą Antoana z Paryża. Twoim sercem jest Paryż, moda idzie z Paryża. I Antoine wrócił. Wrócił, został przyjęty oczywiście z otwartymi ramionami. W tym czasie powstała też tak zwana haute coiffure française, czyli to wysokie fryzjerstwo. Antoine został jego honorowym prezesem. I jeszcze tak około 15 lat, tak naprawdę jego kariera zaczęła się lekko, chyliła się ku schyłkowi tak od 1963 roku. W 1968 roku otrzymał taki naprawdę cios, bo to rewolucja seksualno-obyczajowa, która wtedy wybuchła we Francji, zmiotła i jego, ale zmiotła też Chanel na przykład, tak? Bo dziewczyny rozpuściły włosy, zaczęły nosić miniówki ultrakrótkie, a przecież Chanel nienawidziła krótkich spódnic, mówiła, że nie ma nic brzydszego niż kobiece kolana i trzeba je zakrywać odpowiednią spódniczką. Także podobno siadywali sobie razem jeszcze na początku lat 70. w salonie Antoana przy Ricambon i narzekali na to, jak to ulica próbuje im dyktować modę. To był właśnie ten moment, kiedy ulica zaczęła dyktować modę. My już teraz nas to nie dziwi, że moda inspiruje się ludźmi z ulicy, świetnie ubranymi, z fantazją, po prostu innymi, wychodzącymi poza schemat. Ale wtedy ludziom takim jak Antoine i Chanel wydawało się, że ten ich świat rzeczywiście przemija z wiatrem. I tak się stało. I Antoine wrócił do, taki już trochę podłamany tym wrócił do Polski. To, że to było wtedy za żelazną kurtyną w komunistycznej Polsce, nie pomogło mu niestety w utrwaleniu swojego swojego wizerunku w pamięci Francuzów i w pamięci świata, bo tak jak pani wspomniała, Alexandre de Paris bardzo szybko zajął jego miejsce, co jest normalne, bo młodzi chcą pisać swoją historię, tak?
0: Oczywiście.
1: Czasu nie mamy dużo, żeby napisać. Wbrew pozorom nie ma wcale tak dużo tego czasu, żeby pisać swoją historię. I Aleksandr nie chciał być kimś, nie chciał być jakby Antoine'em de Paris. On chciał być Aleksandrem de Paris. Chciał tworzyć coś nowego i dopiero jak to jest ciężkie, zrozumiał, jak sam stał się starym mistrzem. I w 92 roku próbował, skutecznie mu się udało przeprowadzić ten akt wywiezienia prawej ręki Antoana z Sieradza do grobu w Passy. Wydawało mu się, że spłaca jakiś dług wobec Antoana. Dla mnie była to trochę okropna jednak historia. No niestety takie jest życie, ale myślę, że Antoine przez te 90 lat przeżył tyle niesamowitych historii, że mógłby nimi obdzielić kolejne 10 osób. Dlatego zawsze, kiedy słyszę pytanie, że umarł w biedzie i zapomnieniu, był przy rodzinie, w mieście, które wybrał, w miejscu, które wybrał, w miejscu, gdzie była pamięć po jego mamie, po jego ojcu, po jego rodzeństwie, gdzie byli jego krewni. Chciał żyć na własnych warunkach i naprawdę miał tak bogate życie, że nie trzeba go żałować.
0: Czyli te przenosiny do Polski, do Sieradza, to była taka w pełni jego świadoma, samodzielna, można powiedzieć, decyzja?
1: To była decyzja, to jest bardzo trudny temat, naprawdę bardzo trudny temat. Ja jestem w trakcie badań dokumentów, które odkryłam niedawno i nie chciałabym się jeszcze jakoś stanowczo wypowiadać na ten temat. To jest bardzo skomplikowany wątek. On tęsknił za Sieradzem, tęsknił za Polską i na pewno chciał tu wrócić w sensie pokazania krajowi swoich dokonań, tak? Natomiast został nieco przymuszony do tego powrotu przez czynniki naprawdę zewnętrzne, czyli po prostu kolejne osoby czyhające na jego majątek. Ale to już naprawdę tak skomplikowana historia, że jeszcze nad nią pracuję, nad jej dokładnym rozwikłaniem i opisaniem. Na pewno nie był nieszczęśliwy. Wiem z rozmów z rodziną, z rozmów z ludźmi, którzy mieli z nim kontakt na tym ostatnim etapie, że jemu dobrze było tutaj w Polsce. Zresztą w Paryżu naprawdę nie było już do czego wracać, bo jego najwięksi, najbliżsi przyjaciele, Cocteau, Chanel, wszyscy powoli wymierali i byłby tam bardzo samotny. Tutaj miał zawsze rodzinę.
0: A no właśnie, to na koniec, pani Marto, jeszcze takie pytanie, dlaczego Antoine został zapomniany tutaj właściwie w Polsce, czy też może niedoceniony, bo chyba we Francji jest cały czas taką postacią popularną, do której się wraca, czy też nie?
1: Nie, absolutnie we Francji jest postacią kompletnie nieznaną, dlatego zajęło mi bardzo wiele lat, bo od 15 kwietnia biografia Antoana jest na rynku francuskim i jest w tej chwili absolutne szaleństwo. Nie zliczę już ilości artykułów Le Figaro, The Times, La Republika Włoska, Elle francuskie. No naprawdę niesamowite. Paryż w tym momencie odkrywa Antoana. I myślę, że szykuje się wraz z wystawą w tym roku niesamowita historia. On został zapomniany w Polsce, został zapomniany i we Francji. I wie pani, na przykład biografia jest od lat 10 na rynku, a dalej słyszę takie głosy, że na przykład biografia, fryzjera, kto by to czytał?
0: Ale to nie był fryzjer, to był artysta, prawda?
1: No właśnie. Wystarczy, zresztą podejrzewam, że u pani zadziałał ten sam mechanizm, że jeżeli przeczyta się jego biografię, mojego autorstwa,

0: o Antuanie też we Francji. Moja biografia naprawdę odnosi wielki sukces. Mówią o niej telewizje, mówi radio, piszą non-stop gazety.
1: Pani Marto, to jest ta książka Antoine de Paris, tak? To jest ta biografia.
0: Tak, Antoine de Paris. Teraz właśnie wyszła po francusku. W Polsce wydał ją dom wydawniczy Rebis. No i właśnie za 2 tygodnie odbieram świeżutkie egzemplarze książki dla dzieci.
1: To bardzo się cieszę, że tak wokół Antuana dużo się dzieje. W Polsce chyba jakoś tak też zaczęliśmy o nim mówić dzięki festiwalowi, który...
0: Tak, to Sieradz rzeczywiście...
1: W Sieradzu jest zorganizowany.
0: Postanowił zająć się na poważnie postacią swoim obywatelem, jednym z najsłynniejszych obywateli miasta. I w tym roku też będę w Sieradzu gościła w oba dni festiwalowe, czyli 18 i 19 lipca. 18 przewidziane jest spotkanie z dziećmi wokół właśnie książki dla dzieci, a 19 lipca będę rozmawiała o recepcji książki za granicą, właśnie o tym, jak naprawdę, jak wielki sukces odnosi polska książka, polska biografia o Antuanie, wydana przez bardzo prestiżowe wydawnictwo Flammarion, jak teraz właśnie podbija Francję.
1: Pani Marto, to przy okazji zapraszamy w takim razie na te wszystkie spotkania, które będą podczas festiwalu już teraz w lipcu, właściwie za kilkanaście dni. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo Państwu dziękuję. Bardzo Pani dziękuję też.
1: Przypomnę, że rozmawiałam z Martą Orzeszyną, znawczynią literatury i kultury francuskiej, ale także przede wszystkim dla tej rozmowy najbardziej istotne jest to, że jest Pani właśnie autorką biografii Antuana i zajmuje się też jego spuścizną, żebyśmy właśnie mogli pamiętać o tej postaci.
0: Jeszcze takie ostatnie słowo. To jest naprawdę wielka postać w historii mody. Absolutnie kluczowa dla zmian, które nastąpiły w ubiorze i w imidżu kobiet w latach 20. Jemu zawdzięczamy właśnie te krótkie kobiece włosy, swobodne, to, że wiatr nam może je śpiewać w nich swoje pieśni. To zawdzięczamy Antuanowi.
1: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj. Agata Zielińska.

0: to promocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
14: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie.
15: Jest 18.
16: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Burze w Łódzkiem. Zaraz powiemy mieszkańcy, których powiatów powinni zachować ostrożność. Jutro rusza głosowanie w drugiej edycji budżetu obywatelskiego Sieradza. MON zamierza odtajnić całą pomoc dla Ukrainy. Chodzi o sprzęt wojskowy. W nocy w regionie temperatura spadnie do 9 stopni, ale od zachodu zacznie się wypogadzać. Uwaga na burzę w Łódzkiem. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, głównie w powiatach brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, zgierskim, bełchatowskim, opoczyńskim, pajęczańskim, piotrkowskim, radomszczańskim, tomaszowskim oraz w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. Do szczegółowej prognozy pogody wrócimy zaraz po wiadomościach. Budżet obywatelski w Sieradzu, odsłona druga. Od jutra przez najbliższy tydzień mieszkańcy będą mogli proponować swoje projekty dotyczące budowy różnych miejsc i organizacji wydarzeń, które ich zdaniem poprawią życie w mieście. Więcej o tym opowie reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
12: Dopiero co zakończył się pierwszy historyczny budżet obywatelski 2026 w Sieradzu, a już startuje kolejny na zadania na 2027 rok. Miasto wyciągnęło wnioski po pierwszej edycji, a o wprowadzonych zmianach mówi Michał Sitarek, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Sieradza.
17: Chcemy troszkę zmienić kartę dobrosuwania, tak żeby ona była czytelniejsza i łatwiejsza do wypełnienia.
12: Zwiększy się też kwota budżetu.
17: Jak w tej pierwszej edycji, która też w tym roku była realizowana, było 1,5 miliona złotych, tak, w tej edycji będzie to ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych.
12: Mieszkańcy poprzez propozycję swoich projektów mają realny wpływ na zmiany w Sieradzu. Zwycięskie projekty miasto zrealizuje w przyszłym roku. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
15: Wśród zwycięzców pierwszej edycji były m.in. renowacja skateparku przy ulicy Bractwa Broni, a także przebudowa ulicy Górnej w Sieradzu. Na realizację tych inwestycji urzędnicy mają czas do końca roku. MON zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w mediach społecznościowych. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
18: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję o odtajnieniu donacji dla Ukrainy podjął po konsultacji z premierem. Dodał, że informacje o przekazywanym sprzęcie trafiają do prezydenta Karola Nawrockiego, a wcześniej do Andrzeja Dudy. Szef MON zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Informacje na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicepremier napisał, że w warunkach wojny przy naszej granicy każdorazowe działanie przeciwko polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
15: Jeszcze krótko o sporcie. Hubert Hurkacz zaczyna walkę o ćwierćfinał Wimbledonu. Na trawiastych kortach w Londynie gra oto z Niemcem Janem Leonardem Struffem. Stan meczu w pierwszym secie to 3-1 dla Hurkacza. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna 9 stopni. Jutro zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Po południu na krańcach zachodnich województwa możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro to 22 stopnie, wiatr umiarkowany okresami dość silny, zachodni.

4 minuty po godzinie 18, 5 dzień lipca. Michał Malinowski, Tomasz Ferliński. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie ze sportem.

8 minut po godzinie 18. Zaglądamy oczywiście najpierw do Londynu. Hubert Hurkacz gra z Janem Lenardem Strufem. Jak już słyszeliśmy, Niemiec 74 w rankingu, Polak 96, no ale wszyscy doskonale wiemy, że to głównie konsekwencja problemów zdrowotnych w ostatnich miesiącach. No i Hurkacz zaczął, można powiedzieć, znakomicie. Pierwszy serwował w tym meczu właśnie Polak. Co prawda zaczęło się od 0-30, no ale później już gładko wygrane 4 kolejne wymiany i 1-0 w drugim gemie. Polak przełamał rywala, to oznaczało, że wyszedł na prowadzenie 2-0. Po chwili potwierdził to, wygrywając swoje podanie do 15 i zrobiło się 3-0. Czwarty gem padł łupem Niemca dosyć pewnie, także tylko jeden punkt zdobyty przez tenisistę returnującego, a więc przez Huberta Hurkacza. No i Niemiec mógł się cieszyć z pierwszego punktu w pierwszym secie. Piąty gem serwował Hurkacz. No i tutaj pierwsza wyrównana partia właśnie przy serwisie Polaka. Cały czas właściwie musiał gonić. Na szczęście nie było breakpointów, dwie równowagi. No ale przy trzeciej okazji na wygranie tego gema Polak okazał się wreszcie skuteczny i w tej chwili 4-1 serwuje Struf. Jest po 15, a zatem bardzo dobrze od początku układa się ten mecz dla naszego tenisisty. No niedawno zakończyło się spotkanie Nowaka Dziokowicza z Romanem Safiulinem. Była momentami wyrównana walka, niemal 3,5 godziny spędzili tenisiści na korcie, no ale ostatecznie bardziej utytułowany, niezwykle doświadczony Serb zwyciężył 3-1 w setach 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. Za nami także pierwszy set meczu Dawidowicza Fokiny z Ożerem Aliasimem. Pierwsza partia dla Hiszpana. W drugiej jest 3-3 w tej chwili, a poznaliśmy już też pierwsze ćwierćfinalistki, bo te mecze, o których mówiłem w singlu mężczyzn, to mecze czwartej rundy, czyli zawodnicy walczą o ćwierćfinał, natomiast w turnieju pań znamy już pierwsze dwie ćwierćfinalistki. Tak nam się ułożyło, że w tej czwartej rundzie najpierw mecz wewnątrzamerykański. Jessica Pegula z Iwą Jowicz. Trzy sety. Pierwszy 6-4 dla Jowicz, później 6-3 i 6-1 dla Pegiuli. No i to ona została ćwierćfinalistką. Ona zagra o półfinał. A w drugim meczu dla odmiany mierzyły się dwie Czeszki. Karolina Muchowa i Barbora Krejcikowa. Także trzy sety. Pierwszy 7-5 dla Muchowej, drugi w tym samym stosunku dla Krejcikowej. No i decydująca partia 6-3 wygrana przez Muchową i ona także melduje się w ćwierćfinale. No a jeżeli chodzi o mecz Hurkacza, to w tej chwili równowaga w szóstym gemie przy serwisie Strufa. O czym, bo zacząłem od tenisa, ale oczywiście to nie będzie jedyny temat, choć może taki wiodący w dzisiejszej strefie kibica, ale będzie także oczywiście o piłce nożnej, no bo jakżeż inaczej, mundial trwa przecież, ale także o piłce wodnej, o siatkówce, troszkę o żużlu, no i innym sporcie na dwóch kółkach, czyli kolarstwie. Struf serwujący ma w tej chwili przewagę na 2-4, a my posłuchamy nieco muzyki.

0: Kwadrans po godzinie 18, strefa kibica w Radiu Łódź, a skoro Galacticos, to musi być o Mundialu, choć jak za chwilę posłuchamy i się przekonamy, a też pewnie jak niektórzy widzieli, albo słyszeli, albo czytali, no nie wszyscy grają tam galaktyczną piłkę, natomiast zanim przeniesiemy się za ocean, to Sztruf wygrał najpierw szóstego gema i doprowadził do wyniku 2-4, patrząc właśnie ze strony Niemca, natomiast po chwili pierwszy gem wygrany na sucho w tym spotkaniu, wygrany przez Huberta Hurkacza, jest zatem 5-2, no i Niemiec serwuje, na razie serwuje bardzo dobrze, wygrał szybko dwie piłki, no ale wiele wskazuje na to, że ten pierwszy set może paść łupem polskiego tenisisty. No to z Wysp Brytyjskich wędrujemy już za ocean, tak jak wspomniałem, piłkarski mundial. No i znamy pierwszych ćwierćfinalistów. Pierwsze miejsce w najlepszej ósemce zapewniło sobie Maroko. Drużyna z Afryki, która była też, przypomnę, rewelacją poprzednich Mistrzostw Świata, pokonała no nieźle prezentujących się do tej pory Kanadyjczyków, współgospodarzy mistrzostw. 3-0 dla drużyny z Afryki. Taki, można powiedzieć, dziwny mecz. Marokańczycy nie oddali zbyt wielu strzałów. Długo zresztą też utrzymywał się wynik 1-0. Najpierw w ogóle cała pierwsza połowa 0-0. Nie było w niej bramek. Na początku drugiej połowy bramka dla Maroka, Azzedine Unahi. No i tak jak wspomniałem, długo 1-0 próbowali Kanadyjczycy, niewiele z tego wynikało. No i wreszcie w 82 minucie znów Azzedine Unahi podwyższył na 2-0 i już w doliczonym czasie gry trzecie trafienie, tym razem Soufiane Rahimi. No i Maroko zmierza być może po powtórzenie wyniku sprzed 4 lat, a kto wie, może nie tylko czwarte miejsce, może coś więcej. W drugim meczu 1/8 finału Francja grała z Paragwajem, który, przypomnę, wyeliminował naszych zachodnich sąsiadów Niemców. No i w wielu aspektach pewnie to spotkanie Francji z Paragwajem było podobne do meczu z Paragwaju z Niemcami. Trójkolorowi długo się męczyli, wygrali ostatecznie 1-0, a nad Sekwaną to zwycięstwo wywołało radość, no ale także oburzenie postawą rywali, którym zarzuca się liczne prowokacje i niesportowe zachowanie.
1: Francuscy kibice zareagowali okrzykiem radości i ulgi, gdy w 70. minucie spotkania Kylian Mbappé zdobył zwycięskiego gola. Była to siódma bramka kapitana trójkolorowych na tym mundialu. Zwycięskiego gola nie przyniosła efektowna akcja, lecz rzut karny, ale po tak trudnym meczu nie miało to dla Francuzów najmniejszego znaczenia. Trójkolorowi wydostali się z pułapki, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy, podkreślając dobrze zorganizowaną grę obronną Paragwajczyków, ale jednocześnie ostro krytykując ich zachowanie. Przez cały mecz dochodziło do ostrych fauli i prowokacji wobec Francuzów oraz prób wyprowadzenia ich z równowagi i sprowokowania czerwonych kartek. Nerwowo było nie tylko na boisku. Mógłbym się obejść bez obelg płynących z przeciwnej ławki, zwłaszcza niektórych. Trudno, stało się, powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. Według francuskich mediów Paragwajczycy mieli próbować go zdestabilizować, obrażając jego zmarłą niedawno matkę. Deschamps przyznał również, że po końcowym gwizdku polecił swoim najsilniejszym zawodnikom otoczyć Kyliana Mbappé, obawiając się fizycznej agresji wobec kapitana reprezentacji. Dla mnie najważniejsze było, aby pod koniec meczu nie doszło do zamieszania i żebyśmy nie stracili żadnego z zawodników, tłumaczył. We Francji krytykowana jest także postawa sędziego. Uzbeka Ilgisa Tantaszewa, który pokazał 3 żółte kartki Francuzom, a tylko 1 Paragwajczykom. Dziennik L'Équipe wystawił arbitrowi notę 1 w 10-stopniowej skali, czyli najniższą z możliwych, zarzucając mu liczne błędy i brak kompetencji. Zdaniem wielu francuskich komentatorów nie powinien on już prowadzić żadnego spotkania podczas tego mundialu. Przed Francją teraz ćwierćfinałowy pojedynek z Marokiem, który zostanie rozegrany w najbliższy czwartek. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No to nie tylko znamy dwóch pierwszych ćwierćfinalistów, ale też pierwszą parę ćwierćfinałową, jak słyszeliśmy, mecz Francja-Maroko czeka nas za kilka dni, a na chwilę zza oceanu przeskakujemy na Wyspy Brytyjskie. Hubert Hurkacz wyserwował sobie zwycięstwo w pierwszym secie 6-3. Wygląda to naprawdę dobrze. No już wracamy z powrotem do Ameryki Północnej, gdzie trwają Mistrzostwa Świata, bo przed nami kolejne mecze 1/8 finału. W pierwszym Brazylia zagra z Norwegią. No i spotkanie w New Jersey zapowiada się bardzo ciekawie. Dla Canarinhos, którzy są pięciokrotnymi mistrzami świata, porażka w 1/8 finału oznaczałaby najsłabszy występ na mundialu od 1990 roku. Natomiast Norwegowie, którzy wrócili na Mistrzostwa Świata po 28 latach przerwy, w przypadku zwycięstwa osiągną dla odmiany najlepszy wynik w historii. Były piłkarz, a obecnie komentator mundialu w TVP Sport, Adam Marciniak, to oczywiście były piłkarz ŁKS-u między innymi, docenia klasę Norwegów i podkreśla, że żadne rozstrzygnięcie w tym spotkaniu nie będzie niespodzianką.
2: No przede wszystkim Norwegia ma chyba najlepsze pokolenie w historii. Naprawdę gdzieś ten ich system szkolenia, ta droga, którą obrali kilka już lat temu, procentuje i mają naprawdę świetnych piłkarzy, bo to nie tylko Haaland czy Odegaard, ale tak naprawdę tam nie ma przeciętnych graczy. Tam są gracze występujący w topowych europejskich klubach. Co do Brazylii, bardzo zastrzyli mnie na plus w fazie grupowej i mocno rozczarowali w spotkaniu z Japonią. Ten turniej pokazuje, że nie ma tak naprawdę faworytów. Wiem, że to jest trochę truizm i taka oczywistość, natomiast żadne rozstrzygnięcie nie będzie niespodzianką i mnie nie zaskoczy, czy Norwegię stać na pokonanie Brazylii, tak? Natomiast przede wszystkim muszą być bezbłędni w obronie, no bo jednak Brazylia też tę jakość w ataku bez wątpienia ma.
0: No to zobaczymy, jak to będzie. Czy Vinicius Junior, czy Erling Haaland, czy któryś w ogóle z nich pisze się na listę strzelców. Nie mieliśmy jeszcze wyniku bezbramkowego w fazie pucharowej, kto wie. No chociaż przy tak ofensywnie usposobionych co do zasady drużynach to ciężko się chyba właśnie w tym meczu takiego rezultatu spodziewać. No ale wszystko zweryfikuje boisko, jak to zwykło się mawiać. Początek tego meczu o 22 polskiego czasu. Natomiast dzisiejszej nocy, a więc z niedzieli na poniedziałek o 2:00 gospodarze Meksyk zmierzą się z Anglikami. No to też zapowiada się bardzo ciekawe granie. Anglicy nie bez problemów awansowali do 1/8 finału. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No i też warto dodać, że lepszy z pary Brazylia-Norwegia zagra ze zwycięzcą meczu Meksyk-Anglia. Także i ćwierćfinał zapowiada nam się niezwykle ciekawie. A jeżeli chodzi o spotkanie Huberta Hurkacza z Janem Lenardem Sztrufem, to już pierwszy set, pierwszy gem drugiego seta za nami. Przypomnę, pierwsza partia dla Huberta Hurkacza 6-3, no ale pierwszy gem tej drugiej partii na sucho, a więc do zera dla Niemca. Teraz już serwuje Hurkacz, a my znowu posłuchamy nieco muzyki.

0: Hubert Hurkacz pierwszego seta wygrał z Janem Lennardem Struffem 6-3. W drugim jest 1-1. Serwuje Niemiec. No i ciekawostka, bo pierwszych 11 wymian wygrali serwujący tenisiści. Dopiero 12 piłkę przy serwisie Niemca zdołał wygrać Hurkacz, no ale na niewiele się to zdało, bo przed chwilą wygrywający serwis Struffa i Niemiec prowadzi 2-1. No a przez te emocje związane z tenisem, na pewno duże, zapomniałem powiedzieć na początku, że dzisiaj także w strefie kibica konkurs. Mówiłem o siatkówce, więc on z siatkówką właśnie związany. Mam ze sobą koszulkę Grzegorza Łomacza i będzie można ją wygrać właśnie dzisiaj w tym naszym spotkaniu ze sportem w Radiu Łódź. Natomiast na razie zostajemy przy tematyce piłkarskiej. Skoro był mundial, to jeszcze o piłce porozmawiamy, no ale zupełna zmiana poziomów, bo mówiłem o galaktycznej piłce, przynajmniej momentami na Mistrzostwach Świata, no może Paragwaj galaktycznej piłki nie grał. A teraz zmierzamy do klasy okręgowej w naszym województwie, konkretnie do grupy piotrkowskiej, no ale też pośrednio do czwartej ligi, ponieważ Concordia Piotrków w przyszłym sezonie zagra właśnie w czwartej lidze łódzkiej. Awansowała z tej grupy piotrkowskiej w klasie okręgowej. Drużyna trenera Ireneusza Komara odrobiła wiosną straty z pierwszej rundy i wyprzedziła w ostatecznym rozrachunku Polonię Gorzędów i Zawiszę Żgów. A ze szkoleniowcem Concordii rozmawiał po awansie Michał Ostafijczuk.
1: Emocje już opadły. Przy mnie trener Concordii Piotrków Ireneusz Komar. Ja zacznę od gratulacji, bo ja nie składałem, nie byłem na ostatnim meczu. Irku, serdeczne gratulacje. Wprowadziłeś Concordię do czwartej ligi, co wcale nie było prostym zadaniem. No właśnie, chcę to na początek zapytać. Wierzyłeś w to, mając kilka punktów straty i będąc na czwartym miejscu po rundzie jesiennej, że awansujesz?
2: Fajne było to, że nie było tutaj ciśnienia tak gdzieś od góry, że zarząd, prezes nie przychodzili do mnie co mecz. Jak pierwsze dwie kolejki skończyły się remisami, nie pytali, nie wygrywamy, co dalej, tak dalej. Tylko była jakby spokojna praca, analiza i tutaj zespół jakby rósł, no i sama zima, tak, no kluczowe tutaj wzmocnienie Łukasza Matuszczyka, który oczywiście na boisku dużo pomógł, ale przede wszystkim pomógł w szatni, wprowadził standardy jakieś tam, które obowiązują w tej piłce, nazwijmy ją zawodowej, odpowiedzialność na boisku i to się przełożyło później na tak naprawdę na punktowanie solidne, tak, bo meczu żadnego nie przegraliśmy na wiosnę.
1: Dzisiaj się używa takiego określenia, modne jest game changer, to właśnie Łukasz był takim game changerem twoim w rundzie wiosennej. Masz już taki plan na to, żeby no, czymś zaskoczyć rywali w czwartej lidze, bo nie ukrywajmy, no to jest jednak poziom rozgrywkowy wyższy niż klasa okręgowa i zupełnie inne granie w piłkę.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, tak? Już jeden awans taki już jakiś przeżyłem, natomiast jakby możliwości tamtego klubu, a tego są całkiem inne i tu nie mówię o transferach, tak? Bo najprościej, najmłodniej jest oczywiście wymienić zawodników i wziąć sprawdzonych. Myślę mimo wszystko, że tutaj większość zawodników jeszcze nie ma swojego sufitu, tak? Tego jak choćby Kacper Górski, który tak on się wygląda i go wstawimy naprawdę do drużyny z wyższej ligi, już mówię czwartej, nawet i trzeciej. Uważam, pokaże klasę, naprawdę jego decyzję, panowanie nad piłką w polu karnym, no i technika, którą naprawdę on cały czas swoją podnosi do góry. Antek Żerek, który w ciągu 3 miesięcy zrobił taki skok, że ja myślę, że ten chłopak za rok też będą o niego pytały o kluby z wyższych lig, bo to coś niesamowitego, jak patrzysz na takich ludzi, którzy gdzieś tam kopią po podwórkach i za chwilę oni rosną i myślę, że mamy tych chłopaków, tak? Są bracia Osuchowie, którzy mieli świetne wejście, teraz troszeczkę mieli może słabszy okres, chociaż na koniec tego sezonu też dali dużo i tak dalej, mogę jeszcze parę osób wymienić. Chcemy oczywiście wzmocnić, żeby ta drużyna miała kolejny jakiś impuls. To będą 2-3 nazwiska na pewno, może 4. Chcemy wziąć 3 nazwiska młodych chłopców do rywalizacji, żeby tutaj tą kadrę poszerzyć. Wiadomo, to chodzą mecze w środę, więcej meczy i to musimy zrobić. Nie chcemy też odbierać tym chłopakom tutaj szans. Uważam, że oczywiście nie wszyscy, ale większość naprawdę te szanse w tej czwartej lidze co najmniej ma grać.
1: Łukasz Matuszczyk?
2: Łukasz Matuszczyk, no sam sobie zdaje sprawę, że w tym wieku ciężko jest sprostać w czwartej lidze w każdym meczu. Natomiast ja liczę na to, że mimo wszystko on zdecyduje się z nami zostać w szatni i na boisku. Myślę, że na tym boisku jeszcze nam może dużo dać. pewnie jest od samego Łukasza, będzie zależało w jakim wymiarze on sam swój organizm najlepiej. Natomiast systemem, w jakim my gramy, jakby te takie minusy Łukasza, wiadomo, ze względu na wiek, gdzieś są ukryte i tutaj jakby tu nie jest jakiś wielki problem, a doświadczenie jego no, granie z piłką w ofensywie, budowanie tych akcji naprawdę jest na takim poziomie, że chcielibyśmy, żeby jeszcze pograł.
0: No to były przemyślenia trenera Ireneusza Komara, trenera Concordii Piotrków, która w przyszłym sezonie zagra w czwartej lidze, a rozmawiał z nim Michał Ostafijczuk. Zerkamy jeszcze szybko na Wimbledon. Tam 2-2 w drugiej partii. Przypomnę pierwszy set dla Huberta Hurkacza. No i przed chwilą pierwszy wyrównany gem w tym drugim secie. Na szczęście zakończony zwycięstwem Polaka, a my znów oddajemy się doznaniom muzycznym.

0: 2-3 przegrywa w drugim secie Hubert Hurkacz, serwuje, no ale w tej chwili drugi już breakpoint dla Niemca, to w ogóle pierwsze breakpointy w tym meczu. No trzeba przyznać, że w tym drugim secie dużo lepiej prezentuje się przy własnym serwisie Niemiec, który w trzech gemach przegrał tylko jedną wymianę. Hurkacz poza pierwszym gemem musi się napracować przed sekundą asem serwisowym, obronił drugiego breakpointa, jest równowaga. No a my wracamy z Wysp Brytyjskich do Łodzi. Zapowiadałem, że porozmawiamy teraz o... Znaczy, nie zapowiadałem, że teraz, ale zapowiadałem na początku, że będzie między innymi o piłce wodnej, natomiast muszę chwilę przerwać, bo przed chwilą kapitalna akcja pod siatką Hurkacza. Zagrał w locie, upadając piłkę przy siatce i w ten sposób wypracował sobie przewagę na wygranie trzeciego gema. No ale już wracamy do tej Łodzi i do Galerii Sław Łódzkiego Sportu, która cały czas się poszerza w tym tygodniu. Pojawiło się tam kolejne nazwisko. Chodzi o Edwarda Kujawę, czyli legendę zarówno łódzkiego, jak i polskiego waterpolo. Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się w piątek, w dniu 77. urodzin byłego zawodnika i wieloletniego trenera reprezentacji Polski w piłce wodnej.
1: Serdecznie witam Państwa na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Edwarda Kujawy, wybitnego zawodnika, trenera i selekcjonera reprezentacji Polski w piłce wodnej.
2: Mówi Piotr Szor z łódzkiej Atlas Areny.
1: Edward Kujawa to postać absolutnie wyjątkowa. Piłka wodna jest dyscypliną wymagającą niezwykłej siły, wytrzymałości, odwagi, taktycznego myślenia i zespołowego charakteru.
3: W latach 1965-1978 był zawodnikiem Anilany z dwuletnią przerwą na występy w Legii. W latach 1968-70 był zawodnikiem Legii Warszawa, z którą zdobył wicemistrzostwo Polski. Powtórzył ten sukces z Anilaną w 72 i w 75 roku.
2: Mówi Marek Kondraciuk, wieloletni dziennikarz i członek kapituły Galerii Sław Łódzkiego Sportu.
3: Grał w reprezentacji Polski od 1968 do 1976, między innymi na mistrzostwach Europy w Wiedniu w 1974. Był bramkarzem i sercem zespołu, w którym występował.
1: Pan Edward przez lata udowadniał, że w sporcie liczy się nie tylko talent, ale także odpowiedzialność za drużynę, konsekwencja i umiejętność wychowywania kolejnych pokoleń zawodników.
3: W roku 1979 Edward ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ale bez piłki wodnej wytrwał tylko przez 4 lata, bo już w 1983 trener Bogusław Orlicz zaproponował mu pracę z młodzieżą Anilany. Stworzył struktury, zbudował system szkolenia młodzieży i efekty przyszły już po 3 latach. Młodzież Anilany zdobyła złoty medal na Olimpiadzie Młodzieży, a rok później wygrała Mistrzostwo Polski Juniorów. To był pierwszy złoty medal Anilany od 1972 roku. W roku 1990 został asystentem trenera reprezentacji Polski. W 1993 rozpoczął odbudowę tej reprezentacji i prowadził ją do roku 2015, co jest absolutnym rekordem. 22 lata był trenerem reprezentacji narodowej w piłce wodnej.
4: Po takim pomniku, który Państwo koledzy, przyjaciele postawili, wypada mi tylko serdecznie podziękować.
2: Mówi bohater wydarzenia Edward Kujawa.
4: I myślę, że ta galeria będzie cały czas rozwijała się. Będą dochodzili nowi zawodnicy, nowi trenerzy. Dla mnie dzisiaj to spotkanie jest wielką taką przygodą i ogromnie jestem wdzięczny Państwu, że przyszliście.
3: Edward Kujawa w roku 1994 objął drużynę seniorów Anilany wówczas, a w 1997 utworzył Łódzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe, którego od początku jest nie tylko trenerem, ale i prezesem. Nie bez powodu jest uważany za człowieka orkiestrę polskiej piłki wodnej, bo występował w niej w roli zawodnika, w roli trenera, w roli działacza, sponsora, menedżera, a bywało nawet, że podczas wyjazdów zagranicznych był kierowcą busa, którym podróżowała reprezentacja. Człowiek Orkiestra Polskiej Piłki Wodnej. Edziu, największe honory dla Ciebie.
4: Mam ogromną tremę, jak nawet przed meczem finałowym nie miałem takiej tremy jak dzisiaj, żeby do Was tu parę zdań powiedzieć, ale dzisiejsze święto jest święto nie tylko moje, Edwarda Kujawy. To jest święto piłki wodnej, wszystkich moich kolegów, trenerów, którzy są tutaj. I myślę, że tutaj znalazłem się w tej pięknej galerii. Zawsze moi koledzy pływacy, piłkarze wodni, trenerzy, zawodnicy będą mogli podziwiać to, co zrobiłem. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa.
0: A na piątkowej uroczystości był reporter Radia Łódź Seweryn Potentas, który to wspomnienie właśnie z piątku przygotował. Warto dodać, że jako szkoleniowiec Edward Kujawa doprowadził Anilanę Łódź oraz ŁSTW do 20 tytułów Mistrza Polski oraz 16 Pucharów Polski. Naprawdę wielka postać. Tablica Edwarda Kujawy jest już 9. w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Wcześniej uhonorowano Marka Dziubę, Marcina Gortata, Zygfryda Kuchtę, Marię Kwaśniewską-Maleszewską, Agnieszkę Nagaj, Barbarę Niemczyk, Artura Partykę i Aleksandrę Urbańczyk-Olejarczyk. A zdjęcia z uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej Edwardowi Kujawie znaleźć można oczywiście na stronie internetowej Radia Łódź. Zerkamy na londyńską trawę, 8 gem drugiego seta. Przypomnę, pierwszy wygrany przez Huberta Hurkacza, który gra z Janem Lenardem Sztrufem. W tej chwili 3-4 patrząc od strony Polaka. No i trzeba przyznać, że Niemiec nie zwalnia. Mówiłem o tym, że po trzech własnych gemach serwisowych miał tylko jedną przegraną wymianę, no i to się nie zmienia, bo czwarty gem serwisowy, gem Lakostowski, też wygrany przez Niemca na sucho, jest zatem 4-3 dla Sztrufa, no ale Hubert Hurkacz teraz w tym 8 gemie przy własnym podaniu prowadzi, no i miejmy nadzieję, że za chwilę będzie 4-4. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's AutoNation.

Niespełna 10 minut pozostało do godziny 19. Strefa Kibica w Radiu Łódź. Nie zwalnia tempa niemiecki tenisista Jan-Lennard Struff. No, choć teraz przegrał drugą piłkę dopiero przy własnym serwisie w drugim secie, a to jest już 9. gem, a jego 5. serwisowy. No, jeśli tak dalej pójdzie, to Hubert Hurkacz chyba tylko w tiebreaku będzie miał szansę wygrać tego seta. Pierwsza partia, przypomnę, dla naszego tenisisty 6

było 7 do 4, a zatem 1 do 1 w setach. Przypomnę, że Nowak Djokovic jest już w ćwierćfinale. No a przypomnę, że w drugiej godzinie będziemy mówić o piłce nożnej, o żużlu, o kolarstwie, no i o siatkówce, i z siatkówką właśnie związany będzie konkurs. Niebawem już wiadomości w Radiu Łódź, to oczywiście o godzinie 19:00, a Hubert Hurkacz prowadzi 6 do 3, w drugim secie jest 4 do 4, Polak serwuje przystanie 30 do 30.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiowódź.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiowódź.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Są utrudnienia na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Na jezdni w kierunku Warszawy zderzyły się 4 samochody. Japoński naukowiec, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, jest gościem honorowym konferencji naukowej na Politechnice Łódzkiej. Silny wiatr i wysokie fale przewróciły kajaki na jeziorze w Wielkopolsce. 8 osób wpadło do wody. W nocy w regionie temperatura spadnie do 9 stopni, a od zachodu zacznie się wypogadzać. Utrudnienia na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Między węzłami Wolbusz i Studzianki zderzyły się 4 samochody. Nikt nie ucierpiał w tym zderzeniu. Jezdnia w kierunku Warszawy może być częściowo zablokowana. Ruch odbywa się lewym pasem. Noblista na Politechnice Łódzkiej. Do Łodzi przyjechał japoński naukowiec profesor Susumu Kitagawa, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Kitagawa jest jednym z gości na rozpoczynającej się dziś na Politechnice Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Syntezy Organicznej, mówi profesor Łukasz Albrecht z Politechniki.
11: Dzięki syntezie organicznej możemy tworzyć cząsteczki, które potem wykorzystamy jako leki, środki ochrony roślin i możemy niszczyć cząsteczki, które są odpadami, związkami, których już nie potrzebujemy. I o tym będziemy rozmawiać, jak to robić skutecznie, efektywnie, selektywnie.
10: Konferencja po raz drugi odbywa się w Polsce i po raz pierwszy w Łodzi. Tegoroczna edycja potrwa do 10 lipca, a wszystkie prelekcje odbędą się na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Silny wiatr i wysokie fale przewróciły kajaki na jeziorze Błędno w Zwąszyniu w Wielkopolsce. Do wody wpadło 8 osób. Na ratunek ruszyli strażacy i nurkowie z Kościana, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, kapitan Szymon Maciejewski.
9: Po dojeździe pierwszych zastępów i zwodowaniu łodzi do płynięcia do miejsca, gdzie doszło tego wywrócenia, ratownicy podjęli z wody w sumie 8 osób. Byli to cudzoziemcy, 4 osoby dorosłe, 4 dzieci. Na szczęście nie doszło do tej zagrożenia życia, także osoby zostały ewakuowane z wody na brzeg, została im udzielona pierwsza pomoc. Na miejscu również były 2 zespoły ratownictwa medycznego.
10: Kajakarze mieli na sobie kamizelki asekuracyjne. Będą utrudnienia dla kierowców na drodze krajowej nr 12 w Łódzkiem. Od jutra do piątku w Sulejowie naprawiana będzie nawierzchnia drogi na odcinku 2 km. W czasie pracy ruch będzie sterowany ręcznie, odbywać się będzie wahadłowo. Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi mówi, że prace będą prowadzone w nocy.
12: Planujemy pracę rozpoczynać o godzinie 21, a kończyć o 6 następnego dnia. Chodzi o zminimalizowanie uciążliwości dla kierowców.
10: Na remontowanym odcinku wprowadzony zostanie także zakaz wyprzedzania. Służby apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 20. Wieczorem w regionie możliwe jeszcze burze i tu ostrzeżenie dla powiatów m.in. Brzezińskiego, Łódzkiego Wschodniego, Pabianickiego, Zgierskiego i Łodzi oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Temperatura dziś to maksymalnie 21 stopni, w nocy spadnie do 9, ale od zachodu zacznie się wypogadzać.

Niespełna 4 minuty po godzinie 19, druga godzina niedzielnego spotkania ze sportem. Tomasz Ferliński, Michał Malinowski, witamy ponownie i zapraszamy.

7 po 7, albo jak kto woli, 7 minut po godzinie 19 trwa tiebreak drugiego seta meczu Huberta Hurkacza z Janem Lenardem Sztrufem. To czwarta runda Wimbledonu. Kiedy rozstawaliśmy się w poprzedniej godzinie, było w drugim secie 4-4 i po 30 Niemiec zaserwował. Niemiec serwował i wygrał tego gema. Później też podający wygrywali kolejno swoje podania. Tiebreak zaczął się bardzo dobrze dla Hurkacza, bowiem przełamał, no może w tiebreaku nie mówimy o przełamaniu, ale zdobył tak zwanego mini breaka, czyli wygrał piłkę przy podaniu Niemca, przy serwisie Niemca. To była pierwsza wymiana. No niestety bardzo szybko Niemiec odrobił tego mini breaka i od stanu 1-1 póki co już serwujący tenisiści zdobywają punkty, zapisują je na swoim koncie. W tej chwili jest 4-3 dla Polaka i serwuje Niemiec i bardzo możliwe, że dosłownie za chwilę będzie 4-4. Nie, przepraszam, to Hurkacz zdobywa mini breaka, jest zatem 5-3. No, czasem ciężko na Wimbledonie rozróżnić tenisistów, bo wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że w białych strojach grają. No, po czapeczkach można, ponieważ Niemiec ma czapkę daszkiem do tyłu, a Hubert Hurkacz daszkiem do przodu. No, ale źle zerknąłem tym razem, więc bardzo dobra informacja dla fanów tenisa. Być może za chwilę Hurkacz będzie prowadził już 2-0 w setach. No jest na to duża szansa, bo 6-3 teraz dla Polaka i 2 jego podania. No ale o tym, czy będzie 2-0, czy jednak jeszcze nie, to dowiemy się po chwili muzyki.

0: Ależ mieliśmy emocje w końcówce tiebreaka, trochę chyba niepotrzebnie stworzone przez Huberta Hurkacza. 6-3 prowadził, miał dwa własne podania, obydwie wymiany jednak przegrał, drugą przez podwójny błąd serwisowy, no ale serwis tak ten drugi nieudany, że ledwo w ogóle zmieścił się w korcie, a nie tylko w karze serwisowym. No ale na szczęście dobre informacje na koniec, bo wygrał kolejną piłkę już przy serwisie Niemca. No i po dwóch setach Hubert Hurkacz prowadzi na Wimbledonie w czwartej rundzie turnieju wielkoszlemowego z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Jeszcze tylko jednej partii brakuje do awansu do ćwierćfinału. No a teraz już zmieniamy dyscyplinę i siatkówka PGG Ekstra Bełchatów miniony sezon zakończyła na 5. miejscu. Dzięki temu zapewniła sobie grę w europejskich pucharach. No a ja po zakończeniu sezonu rozmawiałem z kapitanem drużyny rozgrywającym Grzegorzem Łomaczem. No i też, tak jak wspominałem, można się było już nieco domyślić. W związku z tą rozmową będzie konkurs. To za chwilę po rozmowie. Do wygrania jest koszulka rozgrywającego Skry, wicemistrza olimpijskiego z Paryża, przypomnę, z Igrzysk Olimpijskich, także myślę, że całkiem cenny gadżet, całkiem cenna pamiątka. No a teraz już rozmowa z samym Grzegorzem Łomaczem. Sezon 2025-2026, jaki był dla PGG Skry Bełchatów okiem Grzegorza Łomacza?
1: Moim okiem był bardzo udany. Uważam to 5. miejsce jako duży sukces. Na pewno gdzieś tak wewnętrznie ja sam miałem gdzieś chrapkę na więcej, ale, no ale nie było to możliwe w tym sezonie i myślę, że zabrakło nam przede wszystkim jakości, żeby znaleźć się jakkolwiek wyżej. No ale absolutnie budujące jest to, jak sobie posklejaliśmy elementy z tej sytuacji, która nas zastała w tym sezonie.
0: Mówi pan o tej jakości. Może faktycznie, gdyby tak spojrzeć na kadrę i przyznawać jakieś gwiazdki poszczególnym siatkarzom, to ciężko by wam się było w czwórce znaleźć, ale z drugiej strony w pierwszej rundzie bodaj dwukrotnie graliście o fotel lidera, więc ta pierwsza część sezonu pokazywała, że właściwie nie ma dla was rzeczy niemożliwych.
1: Tak, ja pamiętam chyba przed ostatnią kolejką z Warszawą, to jeszcze przy odrobinie szczęścia mogliśmy nawet wygrać pierwszą rundę. Tak się nie stało, tam były bardzo drobne różnice, ale myślę, że i my wykorzystywaliśmy swoje atuty dokładnie tak, jak powinniśmy i każdą sprzyjającą okazję rywala, czy wypadł jakiś zawodnik, czy ktoś był po ciężkim meczu, jacyś mocniejsi rywale, to wszystko zgarnialiśmy całą pulę w tej pierwszej rundzie i to myślę, że było kluczowe na koniec.
0: Później przyszedł taki moment 6 ligowych porażek, plus jeszcze pucharowa, więc łącznie ich było 7. No taki ewidentny dołek, bo tam nie przegrywaliście tylko z mocarzami, ale też często ze słabszymi drużynami. To się zbiegło między innymi z problemami zdrowotnymi Daniela Kicigoya. To faktycznie był taki puzzle, którego brak sprawił, że nie dało się grać lepiej?
1: Na pewno Daniel jest potężną siłą ofensywną naszego zespołu i na nim bardzo dużo było oparte. Bez Alana chociażby, który jest klasowym graczem, musieliśmy sobie radzić od samego początku i gdzieś już mogliśmy to sobie wcześniej wytrenować i poukładać. Sytuacja Daniela była absolutnie bez precedensu i chyba się nie wiem, czy kiedykolwiek powtórzy. Ale też znaleźliśmy rozwiązanie. Po prostu te 6-7 meczów wydaje się, że to jest dużo, ale ten okres był rozciągnięty w czasie. Tam nie graliśmy co 3 dni, tylko graliśmy co tydzień, czasem co 2 tygodnie i dlatego ten okres takiej żmudnej, mozolnej pracy się troszeczkę ciągnął, ale potem wróciliśmy tak naprawdę na swoje tory jeszcze bez Daniela, bo rozegraliśmy chyba ze 3 czy 4 mecze bardzo ważne i je wygraliśmy. Także nic, no wielkie brawa dla drużyny za to, jak reagowaliśmy w tych momentach właśnie trudnych.
0: Dało się coś więcej zrobić w meczach z Bogdanką, bo oba ćwierćfinałowe mecze przegrane wprawdzie 0-3, ale gdyby je obejrzeć, no to nie było aż tak dużej różnicy.
1: Tak, no jakby je obejrzeć, ale no widzi pan, to jest 0-6 w dwóch meczach o stawkę. To nie jest przypadek. To nie wiem, jakbyśmy nawet przegrali 2 mecze po 3-2, to też pewnie by nie był przypadek. Po prostu Bogdanka jest bardziej doświadczoną drużyną z dużo większą jakością i nie grała dobrze tych meczów, jak na swoje możliwości, ale my też nie zagraliśmy cudownie, a takie mecze po prostu trzeba grać wybitnie, żeby móc myśleć o czymś więcej niż te takie nasze piąte miejsce, czyli wejście do czwórki. Nie podołaliśmy temu, myślę, że aż takiej jakości po prostu nie mieliśmy, żeby przełamać tą Bogdankę, mimo tam tych pojedynczych trzech, czy tam nawet czterech setów z tych sześciu, gdzie jakieś szanse mieliśmy, no to musisz wykorzystać minimum dwie, trzy, żeby się zahaczyć i dalej nie jest powiedziane, że wygrasz, także absolutnie, no nie zasłużyliśmy na więcej w tym sezonie.
2: Wrócę jeszcze do tego, co już chyba powiedziałem, że właściwie stać was było na wszystko, bo jest tylko jedna drużyna w tym sezonie, której nie pokonaliście. Wie pan, która?
1: Której nie pokonaliśmy? Warszawa?
2: Wszystko się zgadza.
1: Tak, Warszawa. Chyba Warszawy nie pokonaliśmy. To cieszy, bo ja osobiście lubię wygrywać z kimś mocniejszym, bo znaczy, że wtedy znalazłeś jakąś furtkę, gdzie mogłeś obnażyć ich słabości, co nie jest łatwe. I cóż, no z Warszawą, które wszyscy jeszcze nas też pytali, czy nie chcieliśmy, bo mogliśmy sobie oczywiście wybrać i ułożyć się na playoffy, to było dla mnie bardzo zabawne. Ale nie no, Warszawa jest bardzo mocnym zespołem też i cóż, z nimi nie znaleźliśmy recepty, a graliśmy nawet jeszcze w pucharze, czyli trzy razy i trzy razy byli zdecydowanie lepsi.
2: Była jeszcze druga drużyna, z którą długo sobie nie radziliście. Dopiero na koniec sezonu się udało, AZS Olsztyn. Niby trochę, zdaniem niektórych, takie mecze o nic, ale też kawał dobrej i emocjonującej siatkówki kibicom. No właśnie na ten koniec sezonu dla was dostarczyliście.
1: Tak, bo to tak z boku się trochę mówi, bo to jest tylko piąte miejsce, czy tam o siódme, dziesiąte. Ale jak już wychodzisz na to boisko, to po to, żeby wygrać. I cieszę się, że jeszcze zgotowaliśmy kibicom i sobie taki zastrzyk adrenaliny. No i cieszę się przede wszystkim, że na koniec wygraliśmy. Trochę już upadaliśmy fizycznie, bo naprawdę wyczerpująca była ta rywalizacja. Z kolei Olsztyn miał problemy kadrowe, to mogli wprowadzić troszkę świeższych zawodników, ale wszystko to się złożyło na to piąte miejsce i cieszę się, że wytrzymaliśmy i zajęliśmy miejsce tuż za tymi wielkimi hegemonami.
2: To pytanie o Grzegorza Łomacza, rekordzistę od tego sezonu, jeżeli chodzi o występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, trzeba powiedzieć, bo powiedzieć w plus lidze mogłoby być delikatnym przekłamaniem. To jest dla pana coś, co jest istotne, czy po prostu tyle lat pan gra i się stało?
1: Wie pan, że to jest bardzo miłe wyróżnienie, bardzo taka no przyjemna łatka, no ale ja osobiście cieszę się z tego, ale nie umiem tak jakby pełną parą ogłaszać wszem i wobec, że jestem rekordzistą plus ligi i to jest takie cudowne osiągnięcie, bo po prostu wiele czynników się na to składa, niekoniecznie tylko wpływa na to poziom sportowy, także cieszę się, że jestem powiedzmy tym rekordzistą, mam to pierwsze miejsce, pewnie kiedyś tam stracę, ale nie przywiązuję do niego jakiejś takiej szczególnej wagi i nie będę go w sobie tak pielęgnował.
2: Najbardziej zapamiętany mecz przez tę całą plusligową karierę?
1: Oj, najbardziej zapamiętany mecz. Mam dużo, naprawdę bardzo dużo takich wybiórczych jakichś meczów i pewnie one już zostaną ze mną na zawsze, ale ciężko mi wybrać taki jeden konkretny.
2: Skrze pewnie ten zaryzykuje, który dał złoty medal.
1: Tak, oczywiście, no ten w pierwszym sezonie, pamiętam halę w Kędzierzynie, pamiętam ostatnią piłkę, wszystko pamiętam, no na pewno dużo emocji.
2: Grzegorza Łomacza w kadrze nie ma, ale oficjalnego zakończenia kariery też póki co nie ma. To jak to wygląda z pana perspektywy? No też z perspektywy trenera Grbicia.
1: Tak, zacznę od tego. Ja miałem z trenerem dwie rozmowy w tym sezonie. Obie były bardzo szczere, bardzo takie budujące, bo mamy po prostu świetne relacje i wspólnie doszliśmy do wniosku, że w tym sezonie reprezentacyjnym po prostu nie będę występował w biało-czerwonej koszulce, a co przyniesie przyszłość, naprawdę nie chcę wyrokować. Nie zakończyłem oficjalnie kariery w kadrze, ale ja nie wiem, czy kiedykolwiek ją zakończę. Nie potrzebuję tego, jakiejś tej kropki, nie potrzebuję tej otoczki dookoła. Po prostu chcę żyć, jak poczuję coś, jakiś bodziec z zewnątrz, że jest mi potrzebny, wtedy może to zrobię. Na dzień dzisiejszy nie mam takiego odczucia.
2: To krótko wybiegnijmy w przyszłość. Teraz przed wami oczywiście zasłużona przerwa, ale no, ten siatkarski świat jest taki, że często dużo rotacji jest w składach. W Skrze w ostatnich, zwłaszcza sezonach, to było niemalże wymienianie całości składu. W przyszłym wiemy, że no, taki szkielet 70-80% ekipy będzie utrzymana. Czy to jest dobry prognostyk na przyszłość? Właśnie to, co w tym sezonie zrobiliście, to będzie taki mocny fundament?
1: Na pewno jest to fundament, aczkolwiek nie wszyscy kluczowi zawodnicy też zostają i to będzie chyba największe wyzwanie, żeby zastąpić tych kluczowych zawodników. Jeszcze kolejna sprawa, no zależy jak Alan nasz, który no naprawdę jest to dziwny przypadek, że cały sezon coś mu się ciągnęło. Ogromnie liczę, że przez ten okres wakacyjny doprowadzi swoje ciało do pełnej sprawności i pomoże nam dużo więcej niż w tym sezonie. Ale zobaczymy, no to będą nowe sytuacje, zastanie nas to wszystko za parę miesięcy i będziemy kleić to tak samo jak w tym sezonie.
0: Tyle Grzegorz Łomacz, rozgrywający i kapitan PGG Skrybełchatów. No wiemy już, że nie będzie z tych podstawowych zawodników Daniela Kicigoja w składzie, nie będzie Bartłomieja Lemańskiego. Oficjalnie nie wiemy, jacy zawodnicy ich zastąpią. Wiemy natomiast, że nie będzie grał w skrze Jakub Nowak, który był przymierzany, był już prawie ze skrą dogadany, no ale zamieszanie ze spadkiem, tudzież brakiem spadku drużyny z Częstochowy, z Plus Ligi, no i ostatecznie młody środkowy wychowanek Tomaszowskiej Lechii będzie grał nadal w Częstochowie, a nie tak jak wstępnie było planowane w Bełchatowie. No a teraz zapowiadany już konkurs, a pytanie zada sam Grzegorz Łomacz.
1: Cześć, z tej strony Grzegorz Łomacz. Mam dla was pytanie konkursowe. Ile dokładnie meczów rozegrałem w najwyższej klasie rozgrywkowej?
0: No to czas start, pytanie zadane. Czekam na maile studio@radioloc.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Koszulka z autografem Grzegorza Łomacza czeka na zwycięzcę. No a żeby może troszeczkę więcej atrakcji było i nie tylko ten pierwszy wygrał, to dla piątej osoby przyniosłem jeszcze, to już ode mnie, program meczowy ze spotkania, w którym Grzegorz Łomacz pobił rekord występów w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, oczywiście z jego autografem. No później jeszcze troszeczkę tych spotkań dołożył. Przypomnę, czekamy na liczbę, rekordową liczbę spotkań Grzegorza Łomacza na najwyższym poziomie rozgrywkowym w siatkarskiej lidze.

0: Niespełna 4 minuty do 19.30 trwa Strefa Kibica w Radiu Łódź, a my przypominamy pytanie konkursowe do wygrania. Koszulka z autografem naszego bohatera.
1: Cześć, z tej strony Grzegorz Łomacz. Mam dla Was pytanie konkursowe. Ile dokładnie meczów rozegrałem w najwyższej klasie rozgrywkowej?
0: No to można śmiało odpowiadać. Przypomnę, że dla najszybszej osoby właśnie ta koszulka, a dla piątej osoby, która poda prawidłową odpowiedź, także taki mały gadżet, plan meczowy ze spotkania, w którym Grzegorz Łomacz pobił ten rekord z jego autografem. No i tak doprecyzuję, że pytamy o aktualną liczbę spotkań, a nie te, dzięki której Grzegorz Łomacz rekord pobił, bo później jeszcze rozgrywki się toczyły. No to teraz słów kilka o czarnym sporcie. Tutaj przed strefą kibica potężna ulewa w Łodzi. Obawiano się o to także w Orle. No i po raz kolejny zamiast o 13, tak jak był planowany mecz 11 kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi pomiędzy HAS Skrzydleska Orłem Łódź a Hunters PSŻ-em Poznań. Kwadrans to spotkanie przyspieszone, ponieważ na 14 zapowiadano burzę. Liczono, że uda się w związku z tym zdążyć. No mogę uprzedzić, że udało się zdążyć, choć nie bez przygód. No ale najpierw, zanim o samym meczu, no to w ogóle właśnie o tym, jak się jeździ w takich warunkach, nieco jak żużlowcy się z tym czują.
2: No co mogę powiedzieć, kurczę, trenujemy, przygotowujemy się, mamy wszystko połapane, nagle przychodzi komunikat, że trzeba założyć plandekę, później ściągamy plandekę, pada deszcz. To jest scenariusz, który co mecz u nas tak naprawdę gra. Teraz taka pogoda już tak nie przeszkadza jak za pierwszymi razy, gdzie byliśmy trochę pogubieni w tych deszczach. Teraz już jesteśmy po prostu mądrzejsi, bo no chyba jeden mecz w tym sezonie bez plandeki jechaliśmy.
0: To Marcin Nowak, żużlowiec Orła. No faktycznie pogoda ostatnio żużlowcom, zwłaszcza w Łodzi, nie sprzyja, a też o tym, jak sędziowie podchodzą do sytuacji, do pogody, do warunków, do tego, czy jeździć, czy nie jeździć na torze, trener Orła Maciej Jonder.
3: Kiedy obserwował prognozę pogody, sam powiedział, że najpierw pojedziemy do 10 biegu, ale później jak już szło, przejaśniło się, to stwierdził, że pojedziemy do końca. Mówię, ja się cieszę, że wszyscy zawodnicy dojechali cało, bo ja wiem, że to sędziemu fajnie się patrzy z wieżyczki, ale na to, że kiedy zawodnik jedzie, nic nie widzi z tyłu, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, także no oby tak więcej się nie stało.
0: No właśnie, może już pogoda będzie lepsza w sierpniu. Żużlowcom Orła został już tylko jeden mecz u siebie, ale o tym jeszcze za chwilę. Zaczęło się, tak jak wspomniałem, kwadrans wcześniej niż planowano. No i szybko próbowano ten mecz rozgrywać, że tak powiem, bardzo nieładnie gonić. Pierwszy bieg 3-3, w drugim zwycięstwo 4-2. No to się rzadko juniorom Orła zdarza, więc warty ten fakt odnotowania, ale w trzecim to goście wygrywają 4-2 i jest remis. Czwarty bieg, wygrana gospodarzy 4-2, w piątym podwójne zwycięstwo Orła i po pięciu biegach 18-12. No i tu pojawił się pewien problem, bo w momencie, kiedy żużlowcy już przecięli linię mety, zczepili się tam motocyklami i Ryan Douglas z Poznania wylądował pod bandą. No właśnie, nie uderzył w bandę, tylko wsunął się pod nią. Trzeba było ją rozmontować, żeby żużlowca stamtąd wyciągnąć, wymienić część bandy. To trwało no, dobrych kilkanaście minut, jeżeli nawet nie więcej. No i w tym czasie zaczął padać deszcz, kiedy wszystko było już gotowe. Żużlowcy wyjechali na szóstą gonitwę. To rozpadało się na dobre. To może nie była ulewa, ale taki równopadający, rzęsisty deszcz. No i tu już zaczęła się walka z czasem. 2-4 w tej szóstej gonitwie. 4-2 w siódmej, a więc wróciło do 6-punktowej przewagi gospodarzy. No i w ósmym biegu 1-5, więc podwójne zwycięstwo dla odmiany zespołu z Poznania. I po tych 8 biegach 25-23 to bardzo ważny moment, bo było już wiadomo, że nawet gdyby w którymś momencie zapadła decyzja, że nie da się dalej jechać, że jest zbyt niebezpiecznie, że pogoda nie pozwala, to wynik, który byłby w momencie przerwania meczu, zostałby utrzymany, więc orzeł wchodził z dwupunktową zaliczką w tę decydującą fazę. No ale w 9 biegu gospodarze wygrali 5-1. Kapitalna postawa Vilatsa Nagela, który był po pierwszym okrążeniu ostatni, ale na pierwszym łuku drugiego okrążenia minął dwóch rywali. No i dzięki temu właśnie podwójne zwycięstwo Orła. Później w 10 biegu 4-2, w 11 3-3. w 12. 5-1 ponownie dla gospodarzy. No i tutaj bardzo istotne, Krzysztof Lewandowski wygrał ten bieg. Nie wiem, czy on pamięta, kiedy ostatnio wygrał. Słabo na początku sezonu się spisywał, no ale tutaj przywiózł bardzo cenne punkty, bo po 12 biegach było 42-30. No to w teorii jeszcze nie oznaczało, że Orzeł wygrał, ale w praktyce jak najbardziej, bo no musieliby już wygrywać podwójnie do samego końca goście, by myśleć o zdobyczy punktowej. W 13 biegu 3-3, no i w tym momencie stało się już jasne, że Orzeł wygra, a ponieważ w pierwszym meczu w Poznaniu był remis, no to to oznaczało, że Orzeł zgarnie 3 punkty, 2 za zwycięstwo w meczu i 1 punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu. Biegi nominowane 4-2 dla gospodarzy 14, 4-2 15 dla gości. No i cały mecz zakończony pewnym w sumie zwycięstwem Orła 51-39. Fantastyczna postawa Marcina Nowaka, który zdobył 13 punktów, no i tak o swojej jeździe powiedział.
2: Fajnie udało się właśnie, to jest konsekwencja tego, co wspominałem wcześniej gdzieś. Zeszyty były szybko wyciągnięte, gdy ten deszcz zaczął się pić i powrót do ustawień, czy to z meczu z Rzeszowem, czy z innych meczy, więc fajnie, że tak się poukładało. Najważniejsze dla nas 3 punkty dla tabeli, bo wszyscy wiemy, jaką wagę miał ten mecz i nie podchodziliśmy zdecydowanie do tego na luzie, tylko no to był mecz, który musieliśmy wygrać i tak się stało, jestem z tego bardzo szczęśliwy.
0: Śmieliśmy się nieco, że Marcin Nowak był właściwie jedynym żużlowcem, który miał z przodu czysty kewlar, ponieważ może nie czysty, ale dosyć czysty, ponieważ większość swoich biegów wygrał. No i pytaliśmy go też właśnie o to, jak wygląda ze strony żużlowca, z jego punktu widzenia, ściganie w deszczu.
2: Z przodu jeszcze nie jest źle, bo się wybiera, omija się dziury, czy też te bardziej błotniste miejsca. Gdy już się jedzie z tyłu, to jest ciut gorzej, no bo rywal z przodu dyktuje jakby zasady i no i ta szpryca, która idzie, to też mocno hamuje motocykl i tak naprawdę, gdybyśmy mieli przerzutki w motocyklach, to gdy dostaniemy szprycę, to by można było zmienić, bo całkiem inaczej motocykl się zachowuje.
0: No tak, to rzeczywiście trudne warunki, trzeba sobie umieć w nich radzić, oprócz Nowaka bardzo dobrze dzisiaj pojechali wspomniany już Lewandowski, a także mający ostatnio słabszy moment Olivier Bernson, no i o obydwu, ale szczególnie o kapitanie drużyny Orła Bernsonie mówi trener Maciej Jonder.
3: No dzisiaj chyba cichy bohater tego meczu tak naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że nasz kapitan odpalił, bo on jest bardzo zżyty z naszą drużyną, bardzo to przeżywał, jak nie idzie, no ale dzisiaj wszyscy pojechali na fajnym, równym poziomie i wygraliśmy mecz, walczymy dalej.
0: No a o swoich kolegach, ich postawie właśnie Bernsonie i Lewandowskim mówił też Marcin Nowak.
2: Bardzo cieszy mnie przebudzenie Krzycha Lewandowskiego, bo widziałem, jak on bardzo ciężko pracuje, czy to na treningach, czy na zawodach młodzieżowych, ale też Oliego Bertsona, bo myślę, że taki jemu mecz był potrzebny, taki lepszy, żeby po prostu z głowy to wszystko zeszło, bo nie oduczyli się chłopaki jeździć na żużlu, tak? Żużel jest nieprzewidywalny, co pokazuje też wczorajszy finał Impu Bartosz Zmarzlik, tylko jeden wygrany bieg, a to jest dalej zawodnik, który jeździ najlepiej na świecie, więc ustawienia motocykli, praca nad sprzętem i mentalnie, żeby się nie podłamywać, myślę, że to jest klucz do sukcesu.
0: 3 punkty dzisiaj zdobyte powodują, że Orzeł Łódź awansował na drugie miejsce w tabeli, wyprzedzając właśnie dzisiejszych rywali z Poznania. Obie ekipy mają po 14 punktów, no ale Orzeł, tak jak wspomniałem, wygrał dwumecz. PSŻ ma też jedno spotkanie mniej, ale będzie jechał z liderem niepokonaną dotychczas Polonią Bydgoszcz, więc no, po cichu można zakładać, że nawet w tym meczu z zaległym nie zdobędzie punktów i nie przeskoczy Łodzian. No bardzo ważna ta końcówka sezonu. Pozostały 3 kolejki i właśnie o tym, co przed żużlowcami Orła, trener Maciej Jonder.
3: Mamy jeszcze jeden mecz u siebie z Bydgoszczą na domowym torze. Myślę, że też na pewno powalczymy. 2 wyjazdowe mecze w Krośnie, też zawsze dobrze jechaliśmy. No i myślę, że też fajny mecz na koniec nam się szykuje. Ostatni mecz w Ostrowie. Myślę, że na pewno będziemy walczyć do samego końca.
0: No, trzeba jeszcze trochę powalczyć, bo bez zdobyczy punktowych, o które naprawdę może być ciężko, bo trudno zakładać, choć trener Yonder twierdzi, że będą walczyć i tego na pewno im nie odmawiamy, ale tak jak wspomniałem, Polonia wygrywa wszystko jak leci, więc o te mecze z Bydgoszczanami, o punkty w meczu z Bydgoszczanami będzie ciężko. Na coś jeszcze pewnie trzeba zdobyć, żeby w tej czwórce ostatecznie się znaleźć i w playoffach pojechać. To tyle o Żużlu. Przypomnę, Orzeł Łódź wygrał z PSŻ-tem Poznań 51-39. No i rzut oka na kort numer 2 na Wimbledonie. 6-3, 7-6 dla Huberta Hurkacza. To dwa pierwsze sety pojedynku z Janem Lenardem Sztrufem w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. No a w trzecim secie bez przełamań póki co, choć w pierwszym gemie to Hurkacz musiał bronić breakpointa, w drugim Sztruf także był w opałach, ale z nich wyszedł. No a później już serwujący tenisiści wygrywali swoje podania. Teraz serwuje Polak, no i za chwilę będzie znów musiał bronić breakpointa. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy.

0: Niespełna 20 minut do godziny 20. Strefa Kibica w Radiu Łódź. Hubert Kurkacz zaserwował właśnie na 3-2 w trzecim secie. No, musiał bronić dwóch breakpointów, ale dał radę. Brawo dla Polaka. Radzi sobie naprawdę dobrze. No a my teraz słów kilka o piłce nożnej powiemy. Wczoraj Widzew Łódź rozegrał podczas zgrupowania w Austrii sparing. Pierwszy podczas tego zgrupowania. Rywalem słowacka Dunajska Streda. No, 0-0. Z wicemistrzem Słowacji Łodzianie zremisowali. Dwojako oczywiście można do tego podchodzić. Cieszy na pewno czyste konto. Drugie w drugim sparingu w okresie przygotowawczym. Szkoda, że nie było bramek. Fornalczyk w pierwszej połowie umieścił wprawdzie piłkę w siatce, ale był na spalonym. W końcówce tej pierwszej części gry czerwoną kartkę obejrzał Bergier, no ale ponieważ to sparing, to oczywiście na drugą połowę już zmieniona. Jedenastka Widzewa wybiegła w pełnym, czyli 11-osobowym składzie. Pojawił się m.in. na murawie Karol Świderski, dla którego był to debiut, choć na razie nieoficjalny w ekipie czerwono-biało-czerwonych. W ostatniej akcji meczu z rzutu wolnego Słowacy trafili w słupek widzewskiej bramki, no ale tak jak wspomniałem, bezbramkowym remisem to spotkanie się zakończyło, a tak podsumował je trener Łodzian Aleksander Wukowicz.
1: Takie mieszane uczucia, ponieważ wiem, że stać nas na dużo więcej, na dużo lepszą grę i pokazaliśmy jest zdecydowanie za mało. Z drugiej strony wiem, czym jest to spowodowane. Na pewno jestem zadowolony z zaangażowania i wysiłku, który włożyliśmy w ten mecz. To w sumie było najważniejsze, bo mamy się przygotować do sezonu też pod tym kątem. Jeżeli chodzi o samą grę, tak jak mówię, jest bardzo dużo rzeczy do poprawy i przyjdzie na to czas.
0: No właśnie, ale po to jest zgrupowanie, żeby pewne rzeczy poprawiać, wypracowywać, no a nawet się ich uczyć, bo przypomnę, że to pierwszy okres przygotowawczy Serba z Widzewem. Wcześniej trafił do klubu już w trakcie rundy wiosennej poprzedniego sezonu, no i musiał tak naprawdę pracować na tym, co po prostu zastał. No i jeszcze trener Widzewa o drugiej połowie spotkania.
1: Mieliśmy więcej sytuacji w drugiej połowie, tak po zmian w jednym i drugim zespole ogólnie było więcej sytuacji, więc była to troszeczkę inna połowa niż pierwsza z jednej i z drugiej strony, ale dalej daleko od jakości, która jest potrzebna do tego, żebyśmy po prostu byli zadowoleni. Na pewno na plus to, że kilku zawodników pokazało się indywidualnie z dobrej strony. Jeszcze widzieliśmy takie przybliski Bukariego, który się pokazał, powiedzmy, właśnie z tej dobrej strony. Kilku też innych zawodników, myślę, że zaznaczyło swoją obecność, także zobaczymy. To jest proces, jesteśmy w trakcie. Liczę na to, że to, jak pracujemy teraz, zaprocentuje wtedy, kiedy będzie najważniejsze, czyli z początkiem ligi.
0: Może na pewno napawać optymizmem to, co trener powiedział, że Osman Bukari, czyli najdroższy piłkarz Ekstraklasy, zaprezentował się nieźle. No choć akurat w tej wypowiedzi Serb nie wymienił z imienia i nazwiska Karola Świderskiego, to także między innymi o nim wspominał jako o tym, który zaprezentował się całkiem nieźle. No a jak debiutant w Widzewie ocenia swój mecz?
2: Myślę, że okej. Na pewno szkoda, że nie udało się strzelić, bo fajną sytuację miałem tam na prawej nodze, gdzie troszeczkę tempo poczekałem i później już chciałem podawać troszeczkę. Myślę, że tutaj zmęczenie dało sobie znać, bo naprawdę ciężki tydzień za nami. Po drugiej połowie, co mogę powiedzieć, to, że na pewno cieszy to, że stworzyliśmy dużo sytuacji, bo było naprawdę, myślę, że 3-4 mieliśmy takie sytuacje, które powinniśmy zamienić chociaż jedną albo dwie z nich na bramkę, więc to może cieszyć. Szkoda, że bezbramkowy remis, ale tak jak mówiłem, to też nie jest, wiadomo, że każdy mecz chcemy wygrać, ale to też nie jest najważniejsze w tym momencie.
0: No właśnie, bo najważniejsze jest to, żeby dobrze przygotować się do sezonu i żeby nie wyglądał on tak jak ten niedawno zakończony Widzew Łódź Dunajska Streda 0-0 w sparingowym meczu rozegranym w Austrii. Jeszcze kilka sparingów przed Widzewem w tym okresie przygotowawczym, a wczoraj grały także drużyny z Łódzkiego, które w przyszłym sezonie, czy w tym nadchodzącym sezonie zagrają w pierwszej lidze. ŁKS Łódź pokonał na wyjeździe 2-1 ekstraklasowego Radomiaka Radom. bramki Fabiana Olejniczaka i Fabiana Piaseckiego. No, może jakiegoś jeszcze jednego Fabiana należałoby do ataku ściągnąć. To tak oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast Unia Skierniewice przegrała u siebie 0-1 po golu z rzutu karnego z innym pierwszoligowcem, Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Myślę, że to bardzo dobry materiał dla trenera Kamila Sochy, ponieważ regularnie Unia gra z Pogonią niemal w każdej przerwie, czy w każdym okresie przygotowawczym, więc można to tak w tych półrocznych okresach ze sobą zestawiać. Niezły mecz, no ale ten rzut karny zadecydował o tym, że to Pogoń zwyciężyła. Tymczasem, a to jeszcze jedna rzecz o piłce, bo za tydzień Unia zagra z ŁKS-em w sparingu, więc takie mini derby sparingowe województwa łódzkiego. Przypomnę, że takie prawdziwe, czyli ligowe, będziemy właśnie w nadchodzącym sezonie oglądać w ostatnich kolejkach rundy jesiennej i rundy wiosennej. Tak się ten terminarz ułożył, że Unia i ŁKS właśnie wtedy ze sobą zagrają. No a w trzecim secie meczu Huberta Hurkacza z Janem Lenardem Sztrufem 4-3 dla Polaka. Przypomnę, dwa pierwsze sety także dla Hurkacza. No a zanim posłuchamy muzyki, to jeszcze przypominam, że trwa konkurs i oto pytanie.
3: Cześć, z tej strony Grzegorz Łomacz. Mam dla Was pytanie konkursowe. Ile dokładnie meczów rozegrałem w najwyższej klasie rozgrywkowej?
0: To można słać odpowiedzi na adres studio@radioloc.pl. Dodam, że oprócz koszulki z autografem rozgrywającego Skry, jest też dla piątej osoby, która przyśle prawidłową odpowiedź, program z meczu, w którym Grzegorz Łomacz rekord pobił, no ale później jeszcze kilka spotkań zagrał, delikatnie ten rekord śrubując. No a przed nami utwór Uwaga, będzie dobrze.

0: Nieco ponad 10 minut do godziny 20. Strefa Kibica powoli dobiega końca, no ale jeszcze oczywiście o sporcie rozmawiamy. 4-4 już w trzecim secie meczu Huberta Hurkacza z Janem Lenardem Sztrufem w czwartej rundzie Wimbledonu. Dwa pierwsze sety, przypomnę, dla Polaka. No i to on zdecydowanie bliżej zwycięstwa. A na koniec porozmawiamy jeszcze o kolarstwie. Zakończył się bowiem w sobotę trwający 4 dni, 37. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności Olimpijczyków. Impreza bardzo mocno związana z Łodzią. Zawsze albo wyjeżdża z Łodzi ten wyścig, albo w Łodzi się kończy. Tym razem startowali kolarze z Łodzi, z okolic hali sportowej, dokładnie z ulicy Skorupki. 1 lipca tam na starcie stanęli, tuż po godzinie 10, etap z Łodzi do Bełchatowa, nieco ponad 81 km, przeraźliwy upał, no może nie taki jak mieliśmy kilka dni wcześniej, ale naprawdę było gorąco. No ale kolarze nic sobie chyba z tego nie robili, ponieważ jechali bardzo, bardzo szybko, niemal 50 km na godzinę średnia z tego etapu. No i na mecie finisz z peletonu wygrał Marceli Bogusławski, za jego plecami Radosław Frontczak wjechał na metę, a trzeci był Lars Ruffer, to Holender. No i oto co po zwycięskim pierwszym etapie powiedział Marceli Bogusławski.
1: No, jest to taka dawka motywacji przed kolejnymi etapami, ale muszę podziękować też wszystkim mojej drużynie, która wykonała na ostatniej właśnie tutaj rundzie niesamowitą pracę. Mamy bardzo szybkich zawodników, jeżeli by pojechała jakaś ucieczka, która by była też beze mnie, także też nam pasuje, bo mamy, jak wcześniej powiedziałem, bardzo szybkich zawodników, którzy też są w stanie wygrać.

0: trasę trzeciego etapu, ale drugiego dnia ścigania. Cały czas w województwie łódzkim kolarze się ścigali. Przejechali 2 lipca niemal 170 km z Koluszek do Skierniewic. No, wszyscy wiedzą, że te miejscowości dzieli nieco mniejsza odległość, ale kolarze oczywiście nie jadą najkrótszą możliwą drogą. No i tutaj znów dokładnie ci sami trzej kolarze dokładnie w tej samej kolejności zameldowali się na mecie, a ja po trzecim z rzędu triumfie rozmawiałem na mecie z Marcelim Bogusławskim. Czy jest gorąco, czy wieje, czy pogoda taka jak dzisiaj, czy 2 etapy jednego dnia, czy tylko jeden, to Marceli Bogusławski nie ma sobie póki co równych.
1: Dla mnie jest to naprawdę zaskoczenie, że trzy tak naprawdę etapy i 3 zwycięstwa, ale no po prostu, jak to się mówi, aż wstydnie wykończyć pierwszym miejscem pracy chłopaków, którzy zostawiają całe serce przed ostatnimi metrami. Także naprawdę jesteśmy szczęśliwi jako cała drużyna i po prostu, żeby dowieźć tylko tą koszulkę do mety.
0: Przed chwilą słyszeliśmy, były jakieś problemy na ostatnich kilkudziesięciu metrach tak naprawdę przed metą.
1: Tak, no wychodząc z zakrętu na ostatnich 150 metrach po prostu łańcuch, nie wiem, musiałem uderzyć jakąś studzienkę, łańcuch mi po prostu przeskoczył i musiałem przez chwilę przestać pedałować, no i widziałem, że zawodnik już prawą stroną się troszeczkę no, zbliżył mi do, można powiedzieć, do przedniego koła, no ale zarzuciłem ten łańcuch i zacząłem właśnie sprint, także fajnie, że udało się wygrać i jestem mega szczęśliwy.
0: To pytanie, czy już kiedyś 3 etapy z rzędu pan wygrał w swojej karierze?
1: Nie, na general, na wyścigu takim etapowym no, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło. W tamtym roku tylko jeden etap tu wygrałem na tym wyścigu, no ale klasyfikację generalną, ale no mówię, tylko jeden etap.
0: Więc po 3 etapach Bogusławski wciąż na prowadzeniu. W żółtej koszulce opuszczał województwo łódzkie, bo kolarze w kolejne dni ścigali się już nieco bardziej na południu Polski. 4 etap 3 lipca z Jędrzejowa do Sosnowca. No i tutaj już Bogusławski nie wygrał. Na mecie zameldował się drugi za plecami Holendra Larsa Ruffera, czyli Holender 3 razy był trzeci, no i wreszcie doczekał się triumfu w klasyfikacji generalnej. Wciąż prowadził po tych 4 etapach Bogusławski, a ostatniego dnia wczoraj kolarze przejechali najdłuższą odległość, 173 km i 400 metrów z Nowin do Jaworzna, królewski etap. No i tutaj, ponieważ już przed finiszem było wiadomo, że nie musi się ścigać na mecie Bogusławski, zapadły takie decyzje, że inny z jego kolegów będzie walczył o etapowe zwycięstwo. To się ostatecznie nie udało. Na mecie jako pierwszy pojawił się Radosław Frontczak. No ale posłuchajmy, co powiedział zwycięzca wyścigu drugi raz z rzędu, Marceli Bogusławski.
1: Udało mi się wygrać ten wyścig, ale przede wszystkim muszę też cieszyć się z tych pierwszych 3 etapów, gdzie 3 razy z rzędu tam sięgnąłem po to zwycięstwo, ale mówię, żółta koszulka no, jest najważniejsza.
2: Presja odpuściła po mecie, było to myślę widać, ale chciałbym podziękować chłopakom i całemu zespołowi, bo to jest nasze zwycięstwo. Moje pierwsze osobiście w tym roku i otworzyłem swój worek zwycięstw, także sobie nadziei.
0: To mówił Radosław Frontczak, który wygrał, przypomnę, ostatni etap z Nowin do Jaworzna. Dzięki temu awansował na 2 miejsce w klasyfikacji generalnej, a po raz 2 z rzędu zwyciężył Marceli Bogusławski. Przypomnę, to 37. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, a za wspólnie spędzony czas w strefie kibica już dziękujemy. Tomasz Ferliński, Michał Malinowski, Sport jeszcze po 21 i 22. Chwila.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Coraz bliżej otwarcia drugiego parkingu wielopoziomowego w Łodzi. Na początku ma być bezpłatne. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak autobus miejski wjechał w przejście podziemne w Warszawie. Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. W nocy w regionie temperatura spadnie do 9 stopni, a od zachodu zacznie się wypogadzać. Drugi parking wielopoziomowy w Łodzi ma być otwarty za 2 tygodnie. Tak jak pierwszy, znajduje się przy ulicy Wschodniej. Pomieści ponad 200 samochodów. Parking powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi mówi, że co najmniej przez pierwszy tydzień po otwarciu parking będzie bezpłatny. Później opłata będzie taka jak w przypadku pierwszego obiektu.
10: Ta opłata jest taka sama na wszystkich parkingach, czyli wszystkie będą miały tą startową 5,50. Szykujemy się w tej chwili do rozmów i jesteśmy w trakcie właściwie ustaleń na podłączenie karty Łodzianina również do tego systemu.
9: Po wakacjach ma być otwarty kolejny, trzeci parking wielopoziomowy w Łodzi przy Tuwima 12.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Zderzenie autobusu z tramwajem w Warszawie. Co najmniej 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w stolicy. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Poszkodowane zostały 2 osoby dorosłe i 1 nieletnia. Aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji mówi, że na miejscu trwa akcja służb.
11: Na ulicy Królewskiej w Warszawie doszło do zderzenia z udziałem autobusu MZA linii 186, gdzie kierujący tym autobusem właśnie miał zderzyć się z tramwajem, a następnie jadąc w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich po drodze doprowadził jeszcze do zdarzenia z przynajmniej 7 pojazdami. W zdarzeniu poszkodowanych na tą chwilę są 3 osoby. Kierujący jest trzeźwy i jest w dyspozycji policjantów.
9: Autobus ma instalację gazową, dlatego okoliczne ulice zostały zamknięte. Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty ogrzewania. Można otrzymać nawet 3,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów zna Aneta Łuczkowska.
12: Kryteriów jest kilka. Najważniejsze to dochodowe, mówi Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
13: Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wysokość świadczenia jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje w tym przypadku zasada złotówka za złotówkę.
12: Istotna jest też jednostkowa cena ciepła, którą można znaleźć na fakturze z ciepłowni.
13: Do samego wniosku należy też dołączyć ostatnią fakturę za ciepło, żeby można było zweryfikować faktycznie tą cenę, czy świadczenie może zostać przyznane.
12: Jeśli z dostawcą ciepła rozlicza się spółdzielnia czy wspólnota, niezbędne jest stosowne zaświadczenie o jednostkowej cenie ciepła dla danej nieruchomości. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: W Sieradzu rusza jutro druga edycja budżetu obywatelskiego. Niedawno zakończyła się pierwsza odsłona. Budżet w edycji 2027 będzie większy, co oznacza więcej możliwości do zrealizowania projektów. Te sieradzanie będą mogli zgłaszać od jutra przez cały tydzień, wyjaśnia naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Sieradza Michał Sitarek.
14: Każdy z mieszkańców Sieradza może to zgłosić. No, warunkiem jest to, że musi zebrać poparcie innych mieszkańców Sieradza. Minimum 20 osób. Są też przygotowane odpowiednie formularze, one się nie zmieniają.
9: Odpowiednie dokumenty można znaleźć na stronie internetowej budżetu obywatelskiego Sieradza. Zwycięskie projekty miasto zrealizuje w przyszłym roku. Teraz to o tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21. W nocy w regionie zachmurzenie małe, temperatura minimalna 9 stopni. W poniedziałek zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Po południu na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro to 22 stopnie, a wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zachodni.
15: Veni, vidi, vinyl. Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
16: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
17: Dobry wieczór.
16: Dziś, jak zawsze, do godziny 22 muzyka wprost z płyt winylowych. Zaczniemy może od nowej płyty, czyli od, czy też prawie nowej, bo ukazała się na początku maja. To jest najnowszy krążek zespołu The Lemon Twigs i tutaj w tym przypadku stwierdzenie zespołu już zdecydowanie bardziej jest na miejscu, bo do niedawna jeszcze pewnie częściej używałbym sformułowania duetu, który tworzą bracia Daddario, ale w przypadku tej płyty faktycznie praca jest zdecydowanie bardziej zespołowa, bo bracia nie nagrali tym razem wszystkich partii instrumentów, nie zagrali, chociaż nie we wszystkich utworach, ale zaprosili do nagrania również swoją koncertową sekcję rytmiczną. Pojawiła się też Ewa Chambers, która odpowiadała między innymi za grafikę, za fotografię na okładce, ale też zagrała w niektórych utworach. Zatem zdecydowanie bardziej jest to praca zespołowa, a The Lemon Twigs wciąż eksplorują brzmieniowo lata 60. i nawiązują genialnie zresztą do brzmień takich zespołów jak The Beatles, jak Beach Boys, jak Turtles, cała ta fala, The Zombies, cała ta fala niezwykłych brzmień lat 60. gdzieś odbija się pięknym echem na ich najnowszej płycie zatytułowanej Look for Your Mind, a jednocześnie płyta przynosi też no, zdecydowanie dowody na to, że Daddario są niezwykle twórczymi, kreatywnymi jednostkami i te piosenki mają bardzo silny też rys indywidualny. No, cudowna płyta i cieszę się, że znów będę miał okazję zobaczyć koncert w tym roku zespołu. Piosenki są oczywiście krótkie, więc być może uda się zagrać trzy utwory, ale zaczniemy od kompozycji numer 2. To był też singiel, który promował ten krążek, nosi tytuł Two or Three.

0: Two or Three to z płyty najnowszej zespół The Lemon Twigs, czyli Michael i Brian D'Addario plus muzycy, których zaprosili do studia. Znakomity singiel, piękna kompozycja, świetnie zaaranżowana i też zabawny wideoklip nakręcony do tego utworu. Do płyty wrócimy jeszcze dzisiaj.
1: A teraz pojawi się, no tak na dobrą sprawę, Barbara Streisand, chociaż Barry Gibb nawet ściska ją na okładce. Więc to jest płyta trochę też duetu, trzeba by powiedzieć, bo Barry napisał większość utworów na album Guilty, początek lat 80. Moment, kiedy Barbara Streisand była wielką gwiazdą, już oczywiście, natomiast Barry Gibb pewnie jednym z najbardziej rozchwytywanych autorów w ogóle w branży muzycznej, głównie za sprawą oczywiście Gorączki Sobotniej Nocy. Natomiast Barbara Streisand wybrała się na koncert Bee Geesów na stadionie Dodgersów. I no, tak jej się podobało, takie to zrobiło na niej wrażenie, że koniecznie chciała współpracować z Barrym Gibbem i no, dążyła do tego intensywnie, mimo że Barry usłyszał od ludzi z branży, że to może nie być najlepszy pomysł ze względu na trudny charakter Barbry, ona całkowicie się poświęciła, powiedziała, że będzie współpracowała, oddaje się tutaj jakby pod tą artystyczną opiekę i dosyć sprawnie zarejestrowano ten album, bo to właściwie były tylko dwie duże, długie sesje na początku 1980 roku, no a efekt, wielkie przeboje, takie jak Woman in Love oczywiście, przede wszystkim Guilty, także ten duet z Barrym Gibbem, to też była piosenka bardzo przebojowa, kilka milionów sprzedanych egzemplarzy płyty i właściwie Barbara była na lata 80. można powiedzieć już ustawiona. Dwa nagrania też chciałbym, aby dzisiaj zabrzmiały. Pierwsze zatytułowane Never Give Up.

0: To była Barbara Streisand w takim duecie, można powiedzieć, kompozytorsko-autorskim z Barrym Gibbem na okładce. Oni cali na biało, przytuleni, uśmiechnięci. Szczerze mówiąc, to tak nawet nie do końca pamiętam, jak się te relacje między nimi ułożyły, ale tam chyba nigdy już żadnych zgrzytów nie było między Barrą a Barrym Gibbem.
1: Jeff Buckley teraz pojawi się z płyty Grace. To jest chyba pierwszy raz, kiedy prezentujemy nagrania tego artysty w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Niezwykle emocjonalna jest to propozycja. Rok 1999. Właściwie jedyna studyjna płyta, którą nagrał Jeff Buckley. Człowiek, który chwilę później niestety już nie żył. Zginął w nieszczęśliwym wypadku. Utonął w rzece. Właściwie też w jakimś sensie podzielił tragiczny los swojego ojca, Tima Buckleya. Tim Buckley w latach 60. rozpoczynał swoją karierę, nagrał kilka znakomitych płyt i też odszedł, tylko że w tamtym przypadku bardziej należy położyć tutaj gdzieś przyczyny. Były one związane z takim rock'n'rollowym trybem życia, z narkotykami, z używkami najróżniejszymi. Jeśli chodzi o Jeffa Buckleya, jego dorobek muzyczny jest nie tak bogaty, nie tak obszerny jak dorobek jego ojca, ale chyba pozostawia nawet bardziej trwały i silny ślad w duszach tych wszystkich, którzy zetknęli się z muzyką Jeffa Buckleya. To jest, jak powiedziałem, jedyna płyta studyjna. Potem ukazało się jeszcze wiele kompilacji różnych koncertowych płyt. Ja sam posiadam taki album, bardzo ładnie wydany, zresztą tyle, że w wersji CD, właśnie z wykonaniami koncertowymi, które są absolutnie niezwykłe.
0: I cały czas gdzieś tam się ukazują jakieś niewielkie koncerty, zarejestrowane jakieś piosenki demo.
1: Jeff Buckley też zasłynął jako niezwykle kreatywny wykonawca coverów, bo w jego repertuarze znalazła się piosenka Hallelujah Leonarda Cohena. Lila Gwine, też klasyk, śpiewał piosenki z repertuaru zespołu The Smiths, między innymi. No ale oprócz tego też nagrywał swoje rzeczy. Ta płyta Grace, co jest ciekawe, dziś po latach cieszy się takim statusem płyty absolutnie kultowej, bardzo ważnej też dla dzisiejszych młodych odbiorców, którzy odkryli dla siebie Jeffa Buckleya, ale kiedy się ukazała, nie wszystkie, że tak powiem, pióra piszące o muzyce były dla tej płyty łaskawe. Po latach zdecydowanie odbiór tego krążka jest lepszy i przyznaje mu się zdecydowanie takie bardziej eksponowane miejsce w historii muzyki rozrywkowej, choć akurat tutaj to słowo rozrywkowa może nie jest do końca na miejscu. Dawka emocji, która emanuje z głosu Jeffa Buckleya, jest natomiast potężna. Posłuchajmy dziś z tej płyty być może dwóch nagrań. Zaczniemy od utworu tytułowego, czyli Grace.

0: To był Jeff Buckley i utwór Grace z płyty pod tym samym tytułem, do której jeszcze dzisiaj wrócimy.
1: A teraz zespół The Mamas and the Papas. Obaj bardzo lubimy ten skład, który na dobrą sprawę bardzo krótko działał, bo to była druga połowa lat 60., początek lat 70. i właściwie już zespołu Mamas and Papas nie było. Potem każdy z tych artystów próbował jeszcze swojej kariery solowej i właściwie żadnemu się nie udało. John Phillips może za to winić oczywiście to, co już nazwałeś dzisiaj rock'n'rollowym stylem życia. Michelle Phillips chyba nie było po prostu talentu na tyle, jeżeli chodzi o kompozycję, żeby samemu tworzyć.
0: No wiele Mama Cass niestety nagrała, zmarła. No tak, ale nagrała kilka płyt solowych.
1: Tak, nawet kiedyś prezentowałem taką jej płytę z lat 70. całkiem udaną. Danny Doherty i Mama Cass tutaj też bez sukcesów, jak wiemy, Mama Cass też zmarła na początku lat 70. Ale przez tych kilka lat byli wiodącym absolutnie składem takim folk-rockowym, przedstawicielem brzmienia Laurel Canyon. Już wielokrotnie opowiadaliśmy o tym filmie. Laurel Canyon, tam też Michelle Phillips się pojawia. Ona zresztą do dzisiaj mieszka w Kalifornii i ma w domu taki pokoik, coś na zasadzie takiego prywatnego muzeum. Gdzieś pojawiają się takie krótkie filmiki, kiedy ona coś wyciąga, na przykład co miała na sobie w Monterey. Zresztą dzisiaj jeszcze pewnie o tym festiwalu powiemy. Króciutkie są te piosenki, ale niezwykle urokliwe, fantastycznie zaaranżowane, wyprodukowane przez legendarnego Lou Adlera. Będziemy grać z oryginalnej płyty z epoki, z wydawnictwa Dunhill Records. I tutaj mamy też kilka naprawdę dużych przebojów, chociażby utwór Words of Love, którego posłuchamy teraz.

0: króciutko tym razem, jeżeli chodzi o The Mamas and the Papas, ale dzisiaj jeszcze będziemy tej grupy kilkukrotnie słuchać, więc jeszcze kolejne piosenki pojawią się. No i tak sobie patrzę na moją półkę z płytami The Mamas and the Papas i jestem szczęśliwym posiadaczem wszystkich płyt studyjnych tej grupy.
1: Brawo.
0: Więc mission complete.
1: Brawo, brawo. Ja mam jakąś taką przekrojowe wydawnictwo na płytach CD zespołu The Mamas and the Papas, natomiast jeśli chodzi o płyty winylowe, to jestem w posiadaniu tej jednej, którą też mam dzisiaj ze sobą, w związku z tym no, pozostańmy przy tym barwnym kwartecie. Płyta If You Can Believe Your Eyes and Ears, a ostatnio no właśnie taki kontekst się pojawił związany z grupą The Mamas and the Papas, bowiem do kin niepostrzeżenie, właściwie w jeden weekend na pojedyncze seansy trafił film Monterey Pop. Film opowiadający, który pierwotnie ukazał się w roku 1968, a dokumentował legendarny festiwal właśnie Monterey Pop Festival, festiwal muzyki i kwiatów, który zorganizowali no właśnie muzycy zespołu The Mamas and the Papas, szczególnie John Phillips tutaj i Michelle Phillips.
0: Tam Scott McKenzie chyba też działał przez
1: tak,
0: to troszkę.
1: Zresztą film otwiera się od takiej sekwencji, której towarzyszy piosenka Scotta McKenzie'ego, którą skądinąd napisał tak, John Phillips. I był to taki właśnie festiwal, który miał być też no, wejściem zespołu The Mamas and the Papas, bo grupa działała przecież od początku lat 60. i ona początkowo wcale nie była jakoś tak łączona szczególnie z tym hipisowskim, kalifornijskim ruchem, no ale jakby oni obserwowali to, co się dzieje wokół nich i postanowili zrobić taki festiwal, który też ich w jakiś sposób no, zwiąże z tym środowiskiem i pokaże, że trzymają rękę na pulsie. No i te pierwsze sekwencje filmu pokazują jakieś takie wyrywkowe sceny organizacji festiwalu, kiedy John Phillips i Michelle Phillips rozmawiają przez telefony, próbują się połączyć z Diane Warwick tam, ale nie wiem w jakim celu, bo gdzieś jakby Diane Warwick nie pojawiła się na tym chyba festiwalu ostatecznie. Impreza trwała 3 dni, wystąpiło wielu artystów i dla kilku z nich przynajmniej były to bardzo takie występy ważne w, no, w karierze, pokazujące światu może po raz pierwszy w tak ewidentny sposób talent. Zespół The Who tam kapitalnie się zaprezentował, Jimi Hendrix również.
0: No to jest ciekawe, że Hendrix właściwie po tym festiwalu został odkryty w Ameryce.
1: Tak naprawdę, w Ameryce.
0: Bo on, w Wielkiej Brytanii już był
1: Tak, już miał za sobą płytę. No i to było tak naprawdę, muzycy angielscy zadbali o to, żeby Jimi Hendrix mógł wreszcie jakoś ruszyć z kopyta, mówiąc kolokwialnie. Natomiast też niesamowitym występem był występ Ravi'ego Shankara na tym festiwalu i to, jak publiczność jest oszołomiona tą muzyką, którą prezentuje Ravi Shankar, grając na sitarze, widać bardzo dokładnie właśnie w tym filmie. Zatem trochę w tym kontekście, bo film no, naprawdę wart obejrzenia w tej odświeżonej wersji, doskonale brzmiącej i też wyglądającej. The Mamas and the Papas z ich płyty naszpikowanej singlowymi hitami. Zaczniemy od utworu, który nosi tytuł Got a Feeling.

0: To był zespół The Mamas and the Papas, czyli chwilkę spędziliśmy z tą grupą, jeszcze pewnie spędzimy, a kończąc jakby wątek filmu Monterey Pop, warto też wspomnieć, że kapitalny koncert i też jeden z ostatnich na tym festiwalu dał Otis Redding i tam w tym filmie jest też spektakularny moment właśnie tego koncertu, absolutnie porywającego.
1: To teraz będzie sąsiad muzyków Mamas and the Papas, bo mieszkali obok siebie w Laurel Canyon, Frank Zappa, ale to już będą lata 70. Czas, wydaje mi się, najbardziej przystępny dla wszystkich, którzy chcą poznać dyskografię Franka Zappy, bo to są płyty no, gdzieś najbardziej takie rockowe, gdzieś w te formy zawarte w piosenkach są spójne, mamy refreny, zwrotki, bo wiem, jak to jest u Zappy. Może się wszystko wydarzyć, czasami to były rozwlekłe kilkunastominutowe kompozycje, gdzie Frank przez 8-7 minut po prostu dawał jakiś monolog i one są może niekoniecznie jakoś strawne dla odbiorcy, który nie jest wielkim fanem Franka Zappy, ale płyta Apostrophe jest takim albumem, który słucha się po prostu bardzo przyjemnie i zawiera kilka z bardziej znanych piosenek Franka Zappy, między innymi przebojowe Don't Eat Yellow Snow, ale dzisiaj nie będziemy tego nagrania słuchać, posłuchamy utworu pod tytułem Cosmic Debris.
2: The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
3: look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
2: Now who you jiving?

0: Cosmic Debris, czyli koniec pierwszej strony winylowego wydawnictwa płyty Apostrophe. Warto dodać, że tutaj w chórkach słyszymy Tina Turner i słynny ten zespół The Icats, te chórzystki z jej znowu zespołu, który jeszcze wtedy miała z Ike'em Turnerem, z mężem, za chwilkę miała od niego odejść. Natomiast jeżeli chodzi o nazwisko Tiny, to ono się nie pojawia na okładce płyty ze względów prawnych, więc tutaj mamy jakieś takie Debbie i Lynn śpiewają, ale to proszę Państwa, proszę wiedzieć, że to chodzi o Tinę Turner, która też na płycie Overnight Sensation śpiewa też z Frankiem Zappą tutaj w chórkach. To były takie dwa albumy bliźniacze, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pomysł na muzykę. Jeszcze dzisiaj do tej płyty wrócimy, do jednego znakomitego nagrania, ale to pewnie w drugiej godzinie.
1: Posłuchamy teraz zespołu Talking Heads, ale jeszcze wrócę na chwilę do, bo dziś pojawił się również Jeff Buckley z płyty Grace. Oczywiście muszę tutaj sprostować informację o dacie wydania tej płyty. Ona ukazała się oczywiście w roku 1994. Jeff Buckley w 1997 roku zmarł tragicznie w czasie, kiedy pracował tak naprawdę nad drugim albumem. A teraz Talking Heads. Jesteśmy świeżo po festiwalu Open Air. Jedną z gwiazd tego festiwalu był David Byrne. No, zespół Talking Heads od dawna nie istnieje, natomiast David Byrne wciąż jest artystą niezwykle kreatywnym i wydaje się, że wciąż bardzo wiele osób zainteresowanych jest tym, co ma nam do zaprezentowania. Ta płyta, którą wydał chyba w roku ubiegłym, no to być może nie była najbardziej wybitna płyta w jego dorobku, ale miała kilka dobrych momentów, miała nawet takie radiowe single. Ta współpraca z angielskim twórcą, który nazywa się Keith Harpoon, przyniosła dobre rezultaty. Z płyty Naked dziś zagramy, czyli z ostatniej płyty w dyskografii zespołu Talking Heads, a zagramy utwór, który całość rozpoczyna, czyli piosenkę zatytułowaną Blind.

0: To była grupa Talking Heads z płyty Naked, koniec lat 80. Pożegnanie tak naprawdę zespołu Talking Heads. Na początku lat 90. już David Byrne wydał swoją pierwszą solową płytę. Zresztą sekcja rytmiczna grupy Talking Heads również miała taki swój projekt, który nazywa się, czy też nazywał Tom Tom Club. No i zdarzyły się incydentalne występy zespołu Talking Heads w tym okresie już po zakończeniu działalności. Jeden z takich koncertów to był koncert przy okazji ceremonii Rock and Roll Hall of Fame, kiedy zespół został tam przyjęty i można zobaczyć ten występ oczywiście w internecie. Naprawdę fantastycznie po latach zespół Talking Heads zagrał na żywo.
1: No to jest jeden z niewielu tych wielkich zespołów legendarnych, którego wszyscy członkowie jeszcze żyją i mogliby się spotkać i grać razem. Ja byłem jakiś czas temu na koncercie Jerry'ego Harrisona, a więc gitarzysty Talking Heads w Warszawie, i on w całości grał płytę Remain in Light jako taką no, pewnie najbardziej kultową. I to naprawdę brzmiało kapitalnie. Tam Adrian Bilu obok niego był w składzie, śpiewał. On też przecież w latach 80. koncertował z zespołem Talking Heads. I to jest chyba to, co możemy dostać obecnie koncertowo, jeżeli chodzi o muzykę Talking Heads najlepszego, a więc Jerry Harrison z jakimś projektem i David Byrne, który powraca do jakichś poszczególnych nagrań w czasie swoich solowych koncertów. Zespół The Doors teraz pojawi się z albumem Waiting for the Sun. Upały ostatnimi czasy. Zawsze gdzieś powraca do mnie ta okładka z takim płonącym gdzieś wstającym słońcem. To zdjęcie zrobione w Laurel Canyon. Widzimy muzyków stojących w jakichś takich trawach i z tyłu wynurza się piękne słońce. To było zdjęcie zrobione przez Henry'ego Dilsa, legendarnego przecież fotografa, właśnie w Laurel Canyon, chyba dziś około godziny 4 rano, czy w pół do 5. Całkiem nieźle muzycy wyglądali o 4 rano. Ray Manzarek na przykład w całym garniturze pięknym.
0: Prawdopodobnie jeszcze nie
1: położyli się spać.
0: Nie położyli się spać jeszcze po prostu.
1: Robbie Krieger i John Densmore mieszkali w tamtym czasie w Laurel Canyon. Jim chyba też już w tamtym momencie z Pamelą miał to mieszkanie. Oni jednak też byli bardzo silnie przypisani do tej kalifornijskiej sceny, właśnie potem także do Laurel Canyon. To jest płyta mająca duży przebój singlowy, a więc piosenkę Hello, I Love You. Natomiast my posłuchamy dzisiaj innego nagrania, nieco bardziej mrocznego, Not to Touch the Earth.

0: I'm a lizard king. I can do anything.
1: Z płyty Waiting for the Sun, zespół The Doors. Dzisiaj jeszcze do tego albumu wrócimy.
2: A na koniec pierwszej części naszego spotkania Barry Adamson, prawdziwy weteran brytyjskiej sceny muzycznej, zespoły takie jak Magazine między innymi, Nick Cave and the Bad Seeds, no i oczywiście bardzo bogata kariera solowa. Ze zbioru największych przebojów na dwupłytowym albumie Zgromadzonych posłuchamy kompozycji Jazz Devil.

0: the days would never end. Some jealous cats caught wind of this and armed up to the teeth. They came in search of me and she with their pistols underneath. And they caught me going down, the thing that made them just see red. And as me and me hit the no return, they filled me full of lead. When God appeared before me, I was lying in a pool. I was 50 over 30, but looking real cool. Yeah. He said a life of tedious insights and a tendency to crack. Just don't get the mustard. Time to head on back. I fell way down, I knew, to a bottomless pit. The sign saying Hotel Hades is the only sign that's lit.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Motocyklista został poszkodowany w wypadku pod Wieluniem. Kierująca autem nie ustąpiła mu pierwszeństwa. Co najmniej 6 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Eksperci krytykują decyzję MON o odtajnieniu wojskowej pomocy Ukrainie. W nocy w regionie temperatura spadnie do 9 stopni, a od zachodu zacznie się wypogadzać. Niebezpiecznie na drogach w Łódzkiem. Pod Wieluniem po godzinie 18 na drodze krajowej nr 43 w miejscowości Pątnów samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została ranna, mówi młodszy aspirant Mateusz Pliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: 21-letnia kierująca pojazdem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 52-letniemu motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. W następstwie zderzenia oba pojazdy uległy zapaleniu. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana.
5: Motocyklistę przewieziono do szpitala, 21-latnia kierująca była trzeźwa. To nie jedyne zdarzenie drogowe tego popołudnia w Łódzkiem. Po 17 na trasie S8 między węzłem Wolbusz a węzłem Studzianki zderzyły się 4 samochody. W tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, a droga jest już przejezdna.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Co najmniej 6 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Aspirant Robert Dziubak ze Stołecznej Straży Pożarnej przekazał w Polskim Radiu 24, że nikt nie został poważnie ranny.
7: Autobus jechał ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku w kierunku ulicy Alei Jerozolimskiej. Po drodze potrącił 9 samochodów, plus 10 uderzył w Alejach Jerozolimskich i razem wpadli z tym 10 samochodem w takie przejście podziemne, które jest pod estakadą Alei Jerozolimskich. Na chwilę obecną mamy 6 osób poszkodowanych, w tym jedna żółta i 5 zielonych. Jakieś odparcia, żadnych złamań poważnych, takich rzeczy na szczęście nie. Lekko rano.
5: Na miejscu wciąż pracują służby. MON odtajni informacje o przekazaniu Ukrainie sprzętu wojskowego. Eksperci krytykują decyzję. Generał Roman Polko jest przeciwny odtajnieniu wszystkich informacji o donacjach dla Ukrainy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że odtajni informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. Generał Polko powiedział Polskiemu Radiu, że jego zdaniem byłby to zły ruch.
8: kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy. Ja nie rozumiem takiego szermowania czy odtajniania kwestii, które wiążą się z bezpieczeństwem, które są użyteczne dla rosyjskiego chociażby wywiadu, po to, aby szacować, czym dysponowaliśmy, czym teraz dysponujemy.
5: Informacje na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Teraz czas już na informacje sportowe. Michał Malinowski.
9: Orzeł Łódź z piątą wygraną u siebie. W 11. kolejce Metalka z drugiej Ekstraligi żużlowcy Orła wygrali 51-39 z PSŻ-tem Poznań. Łodzianie dopisali tym samym do swojego dorobku w tabeli 3 punkty i awansowali na drugie miejsce. Najlepiej radził sobie dzisiaj na motoarenie Marcin Nowak, któremu nie przeszkodziła nawet kapryśna aura.
10: Zeszyty były szybko wyciągnięte, gdy ten deszcz zaczął się pić i powrót do ustawień, czy to z meczu z Rzeszowem, czy z innych meczy. Fajnie, że tak się poukładało. Najważniejsze dla nas 3 punkty dla tabeli, bo to był mecz, który musieliśmy wygrać i tak się stało. Jestem z tego bardzo szczęśliwy.
11: Mamy jeszcze jeden mecz u siebie z Bydgoszczą na domowym torze. Myślę, że też na pewno powalczymy. Dwa wyjazdowe mecze w Krośnie też zawsze dobrze jechaliśmy. No i myślę, że też fajny mecz na koniec nam się szykuje, ostatni mecz w Ostrowie.
9: Dodał trener Orła Maciej Jonder, zapowiadając ostatnie 3 kolejki rozgrywek. Mecze zaplanowane są w pierwszej połowie sierpnia i wówczas rozstrzygnie się, czy Łodzianie pojadą w playoffach. Łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk zajęli 10. miejsce w rajdzie Rzymu. Na trasach trzeciej eliminacji rajdowych Mistrzostw Europy polska załoga miała swoje problemy, a Marczyk nie ukrywa rozgoryczenia z zajętego miejsca.
12: To z pewnością wynik poniżej moich własnych oczekiwań, biorąc pod uwagę, że tutaj w zeszłym roku wywalczyliśmy podium i pierwsze miejsce na Power Stage'u. To nie były łatwe zawody. Na początku mieliśmy trochę problemów technicznych związanych z interkomem. Nie w pełni słyszałem Szymona, natomiast potem były odcinki, że absolutnie wszystko działało. Też pojawiały się błędy w opisie rajdowym.
9: W klasyfikacji generalnej rajdowych Mistrzostw Europy broniący tytułu Marczyk zajmuje 11. miejsce. Kolejnymi zmaganiami będzie rajd polski, który odbędzie się w dniach 24-26 lipca. Brazylia z Norwegią i Meksyk z Anglią to kolejne mecze 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Canarinhos zagrają z reprezentacją ze Skandynawii o 22 polskiego czasu. Drugi mecz natomiast o 2 w nocy. Nad ranem naszego czasu przekonamy się zatem, czy w ćwierćfinale znajdzie się jeden z gospodarzy turnieju. Zwycięzcy tych dwóch par zagrają ze sobą o półfinał. I na koniec zaglądamy na korty Wimbledonu, gdzie Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał. Polak mierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hurkacz wygrał pierwszego seta 6-3, w drugim okazał się lepszy w tiebreaku. Trzecia partia padła łupem Niemca, także po tiebreaku, a po jej zakończeniu Polak poprosił o pomoc medyczną. W czwartym secie Hurkacz dał się przełamać na 2-4, ale szybko odrobił straty. Tenisista z Polski wyraźnie jednak cierpiał na korcie i przystanie 5-5 i przewadze Niemca przy jego serwisie. Polak poprosił o interwencję fizjoterapeuty, a po chwili zszedł z kortu. Po powrocie Hurkacza Struff szybko wygrał wymianę, wychodząc na prowadzenie 6-5. W tej chwili serwuje Hurkacz, przystanie 5-6, jest 30-40. Oczywiście na kort w Londynie zajrzymy w kolejnych wiadomościach sportowych, w których usłyszymy się po 22.
5: W nocy w regionie zachmurzenie małe, temperatura spadnie do 9 stopni. W poniedziałek początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Po południu na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Jutro termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie, wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty zachodni.
13: Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
14: Druga godzina audycji Veni, Vidi, Vinyl właśnie się rozpoczyna i rozpocznie się od 7-calowego singla z piosenką Billie Eilish do filmu o Jamesie Bondzie, No Time To Die oczywiście. Kiedy mówimy o utworach z Bondów, to zazwyczaj myślimy o tych klasycznych nagraniach z 60., 70. lat, 80., a później już jakoś tak specjalnie o tych kolejnych utworach się nie mówi. Ja dobrze pamiętam, jak ta piosenka się pojawiła, zresztą no, też nie miała szczęścia, bo ona się pojawiła powiedzmy miesiąc przed premierą, a potem trzeba było premierę przenieść tak. O chyba rok, prawda?
15: Nawet ze
14: względu,
15: chyba ponad.
14: Ze względu na pandemię. No więc jakby ten efekt uderzenia został troszeczkę rozminowany i tak no, nie miało to aż takiego, takiej siły jak chociażby w przypadku Skyfall Adele. I ja pamiętam, że ja wtedy uznałem ten utwór za taką kopię wręcz Skyfall i nie podobał mi się na początku i stwierdziłem, że to właściwie jest to samo, ale dzisiaj muszę przyznać, że to jest naprawdę znakomita piosenka i też widziałem taki dokument o tej muzyce do 007, tam Billie i jej brat, też muzyk, przecież opowiadałem o kulisach powstania tego nagrania, to właściwie trwało pół godziny, no, a potem pojawił się Hans Zimmer i było już pozamiatane, bo on zajął się resztą, żeby to brzmiało odpowiednio potężnie i bondowsko. Cudowna piosenka, co by nie mówić, i na pewno w tym panteonie wielkich nagrań związanych z 007.

0: Billie Eilish, singiel, który dzisiaj jest już rarytasem, jeżeli chodzi o płyty winylowe. Ty masz przy Skyfall na 7-calówce, to też jest...
1: Posiadam, tak.
0: To też jest rzecz dzisiaj już dla kolekcjonerów istotna. Dodam tylko, że tutaj w tym nagraniu pojawia się też Johnny Marr na gitarze i ta gitara, no, której grał przy okazji tej sesji, zostanie wystawiona wkrótce na aukcji, albo już została wystawiona na aukcji internetowej. W ogóle Johnny swoich 100 gitar wystawił w ten sposób, pozbywa się z nich, stwierdził, że nie chce, żeby jego studio domowe było jakimś muzeum, no i kilka tych kultowych instrumentów, między innymi z czasów The Smiths, będzie wyprzedawanych. No pewnie przy tym też jakaś okrągła suma się pojawi. Wiem, że część z tych pieniędzy trafi na cele charytatywne.
1: Wrócimy teraz do zespołu The Lemon Twigs i do ich najnowszej płyty zatytułowanej Look For Your Mind, płyty kolejnej bardzo dobrze przyjętej. Wszyscy, którzy są miłośnikami talentu braci D'Addario, dosyć zgodnie powtarzają, że tą płytą najważniejszą w ich dyskografii do tej pory jest krążek Everything Harmony, czyli płyta sprzed, jeśli dobrze liczę, 5 lat mniej więcej, 4-5 lat. To był ten album, który w jakiś sposób, można powiedzieć, zbudował to aktualne brzmienie zespołu The Lemon Twigs, bo trzeba pamiętać o tym, że oni jeszcze przed płytą Everything Harmony wydali 3 albumy. Ta najnowsza płyta jest ich 7. płytą, a obaj panowie jeszcze są, i to sporo, przed 30. Zaczynali, kiedy byli jeszcze nastolatkami. Zdaje się, przy okazji pierwszej płyty wydanej przez wytwórnię 4AD, zatytułowanej Do Hollywood, wtedy ten starszy z braci, czyli Brian, miał lat 19, a Michael 17. No dziś są już, można powiedzieć, dojrzałymi muzykami, takimi, którzy mają swoje ogromne doświadczenie i mają też niezwykłe umiejętności posługiwania się tradycyjnym, analogowym systemem nagrań, ponieważ właśnie w taki sposób ich muzyka powstaje. Wyłącznie na żywych takich instrumentach, które po prostu trzeba wziąć do ręki, żeby na nich zagrać.
0: Nie ma wtyczek komputerowych.
1: Nie ma wtyczek komputerowych, nie ma Pro Toolsów, nie ma tego całego komputerowego zaplecza, jest magnetofon szpulowy, są ślady, na które trzeba wbić kolejne partie instrumentów i jakby obrobić je również dźwiękowo za pomocą analogowych urządzeń. Tak zespół The Lemon Twigs pracuje od lat i zresztą takie działanie staje się coraz bardziej modne wśród współczesnych wykonawców. Tak swoją najnowszą płytę nagrał też na 8-śladzie zespół The Coral, chociażby z Liverpoolu. I z tego, co słyszę, to wielu artystów, amerykański duet Widowspeak chociażby ze swoją piękną płytą ostatnio Roses nagraną na greckiej wyspie Hydra również w taki sposób płytę rejestrował. To jest być może jakaś odpowiedź na coraz bardziej zaawansowaną technologię i sztuczną inteligencję, która wdziera się również, no można powiedzieć, już w sposób frontalny do świata muzyki. Dwa nagrania, bo to krótkie piosenki, więc obok siebie są dwie znakomite, które możemy zagrać, jedną po drugiej. Najpierw Get Around z kapitalnymi też dęciakami tutaj, a potem utwór, który był pierwszym singlem zapowiadającym ten album, czyli króciutki, ale niezwykle przebojowy I Just Can't Get Over Losing You. Przed nami dwukrotnie The Lemon Twigs.

0: The Lemon Twigs z ich płyty najnowszej. Słuchaliśmy dwóch nagrań, Get Around i I Just Can't Get Over Losing You. Zespół gra koncerty, ma przed sobą teraz chyba serię koncertów w Stanach Zjednoczonych, a we wrześniu przylecą do Europy.
1: Powrócimy teraz do płyty z 1980 roku, czyli Barbara Streisand, cała na biało, w objęciach Barry'ego Gibba. Ja mówiłem o tym, że ich drogi, tak nie do końca kojarzyłem, jak się ich drogi i takie relacje potem układały, ale przecież dobrze, bo w 2005 roku ukazała się ta płyta Guilty Pleasures, która była taką kontynuacją ich współpracy i może już nie tak przebojową, bo nie zawierała takich wielkich hitów, ale jakby dowodem na to, że oboje patrzą na tę współpracę z początku lat 80. z wielkim sentymentem. Sam koniec płyty i chyba moje ulubione nagranie, oprócz tego rozpoczynającego duetu Guilty, więc posłuchamy zamknięcia albumu Make It Like a Memory.

0: O, takie pomieszanie muzyki pop z nawet odrobiną disco. Tutaj Barbra Streisand, Barry Gibb. To płyta, tak jak powiedziałem, zawierająca no, dwa wielkie przeboje. Woman in Love to w ogóle jest jeden z największych utworów lat 80. w Stanach Zjednoczonych.
1: Barry Gibb był już z nami, to teraz Barry Adamson, którego też słuchaliśmy w pierwszej części naszego spotkania z wydawnictwa, które nosi tytuł Memento Mori. To jest podwójny album wydany kilka lat temu, czyli można powiedzieć, że jest jakimś podsumowaniem dorobku Barry'ego Adamsona na przestrzeni no, trzech ponad dekad jego działalności, nawet czterech. Słuchaliśmy już dzisiaj nagrania Jazz Devil, a za chwilę posłuchamy kompozycji, która idealnie komponuje się z taką atmosferą już wakacyjną. Bardzo ten utwór wibruje w moich uszach, przynajmniej latem i klimatem no, gdzieś nawet jakichś odległych, egzotycznych podróży. The Sun and the Sea, taki tytuł nosi ta kompozycja. Raz jeszcze dzisiaj Barry Adamson.

0: The Sun and the Sea to był Barry Adamson.
1: Wracamy do Franka Zappy, do płyty Apostrophe, płyty, która ze względu właśnie na tę piosenkę Don't Eat the Yellow Snow była całkiem popularna i przyniosła Frankowi spory zarobek. Wówczas w jego zespole, bardzo zresztą takim rozbudowanym, było kilku genialnych muzyków, z którymi Frank związany był przez wiele lat, bo mamy tutaj i George'a Duke'a, który grał na klawiszach, też śpiewał, jest przecież no, Jim Gordon nawet grał na gitarze, na basie Jack Bruce, a więc człowiek, który przecież no, był wielką gwiazdą w zespole Cream, ale ci muzycy, którzy zawsze byli gdzieś obok Franka, to Ruth Underwood, grająca między innymi na ksylofonie, Ian Underwood jeszcze z czasów zespół Mothers of Invention, no i Napoleon Murphy Brook, który grał na saksofonie. Ray Collins też wokalista, no to są takie postaci, które wtedy w latach 70. były właściwie cały czas koło Franka, a on doskonale potrafił zarządzać tym zespołem i jakby wycisnął, można powiedzieć wprost, wszystko co dało się, jeżeli chodzi o tą twórczą siłę właśnie z tych muzyków. Kiedyś widziałem taki wywiad z Ruth Underwood, że te próby były katorżnicze, bo jedna pomyłka i cały zespół zaczynał od nowa. To nie było lekko, a to jak wiemy były bardzo skomplikowane partie. No, z tego słynie Frank Zappa. Ale my sięgniemy po taki utwór, powiedziałbym nawet gdzieś podchodzący pod pop rock, z przepiękną melodią, z fantastyczną partią graną na klawiszach. Oto nagranie Uncle Remus.

0: Frank Zappa, byłem kiedyś na koncercie jego syna, Dweezila, w Warszawie, który ten dorobek ojca prezentuje na całym świecie. Już teraz trochę chyba rzadziej koncertuje. Natomiast zdarzało mu się, że też grał z tymi oryginalnymi muzykami z zespołu Zappy. I trzeba powiedzieć, że Dweezil ma w ręce ten sam ton właściwie co jego ojciec. No, posługuje się tymi samymi wzmacniaczami, instrumentami, bo to wszystko odziedziczył po tacie i zabiera w trasy te gitary Franka. To nie jest tak, że to są jakieś relikwie, które stoją gdzieś w domu, w gablocie. Dweezil Zappa też, jeżeli chodzi o humor, o takie podejście do spraw społecznych, no to jest, można powiedzieć, kontynuacja tego wszystkiego, co prezentował przez lata Frank Zappa.
1: Krótkie spotkanie przed nami teraz z zespołem DXX, czyli no, też taka reminiscencja openerowa, bo to jedna z gwiazd tegorocznego openera. Zresztą nie po raz pierwszy brytyjska grupa pojawiła się na tym festiwalu. W roku 2009 zespół zadebiutował i to naprawdę był sensacyjny debiut. Wtedy bardzo dużo pisało się o tym, że zespół DXX no, jest swego rodzaju objawieniem na brytyjskiej scenie muzycznej. Niektórzy nawet przyrównywali to, co robi wtedy, w 2009 roku, to wrażenie, jakie wywarła płyta pierwsza zespołu do pierwszej płyty, na przykład zespołu Massive Attack, chociaż oczywiście stylistycznie te płyty wiele różni. Też ciekawe są historie związane z solowymi poczynaniami wokalistki Romy zespołu DXX jako solistki, ale również Jamiego XX, który w ostatnim czasie nagrywa niezwykle, ja bardzo lubię te płyty, naprawdę niezwykle taneczne, świetne albumy, które oparte są na samplach. Robi to w sposób mistrzowski. Natomiast DXX no to jest inna zupełnie para kaloszy, bardzo niekiedy skupionych, intymnych dźwięków, które podbiły serca słuchaczy, między innymi właśnie pierwszą płytą, czy też drugim albumem Coexist, też niezwykle pięknym. Posłuchajmy zatem z debiutu grupy DXX kompozycji Islands.

0: To była grupa DXX i kompozycja zatytułowana Islands.
1: Wracamy do The Mamas and the Papas, bo też powiedzieliśmy, że sporo dzisiaj będzie dźwięków z płyt tego zespołu. No to w ogóle była też niesamowita historia, taka życiowa, mówiąc o tym zespole, bo przecież John i Michelle byli małżeństwem, ale Michelle Phillips słynęła z tego, że miała dosyć swobodny stosunek do relacji damsko-męskich i zdarzało jej się, że gdzieś spotykała się z innymi muzykami i nie tylko. Między innymi z Jeanem Clarkiem, z takim muzykiem zespołu The Birds, no co wielkie pretensje miał John i nawet wyrzucił ją z zespołu The Mamas and the Papas. Zatrudnił nową wokalistkę, ale po kilku chyba próbach czy tygodniach stwierdził, że to nie ma większego sensu, bo no jednak Michelle swoim głosem, osobowością, co by nie mówić oczywiście też urokiem osobistym, wnosiła coś więcej do zespołu The Mamas and the Papas i John Phillips kierował się jakby no, dobrem zespołu i też przy okazji swoim, zapraszając Michelle ponownie do składu. I tak właśnie w tej atmosferze powstawała płyta druga w ich dorobku z kilkoma przebojami. Tego jednego słuchaliśmy, Words of Love, a teraz I Saw Her Again.

0: The Mamas and the Papas, I Saw Her Again. No jeden z wielkich przebojów i taka piosenka, która sprawiła, że zainteresowałem się kiedyś płytą składankową w sklepie z używanymi płytami, bo ona po prostu brzmiała i tak mi się spodobał ten utwór, że kupiłem od razu składankę i tak się zaczęła moja przygoda z The Mamas and the Papas.
1: To jeszcze jedno nagranie, skoro ja też dziś ze sobą wziąłem ich płytę, If You Can Believe Your Eyes and Ears. No i oczywiście posłuchamy tego wielkiego przeboju, który zespół The Mamas and Papas wylansował w latach 60., bo to jest ta piosenka, którą znają wszyscy, nawet jeżeli nie znają nazwy zespołu, to na pewno kojarzą tę niezwykłą melodię i piękną opowieść o tęsknocie za Kalifornią w mroźny nowojorski dzień. Posłuchajmy California Dreaming, Mamas and Papas.

To był raz jeszcze dzisiaj zespół The Mamas and the Papas, a my kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Veni, Vidi, Vinyl, oczywiście gorąco zapraszając za tydzień. A na koniec jeszcze raz Jeff Buckley dzisiaj pojawi się z płyty Grace z 1994 roku. Wspominałem o tym, że miał w swoim dorobku, w swoim repertuarze kilka absolutnie zjawiskowych interpretacji piosenek innych artystów. Wśród nich jest temat Alleluja Leonarda Cohena i tym

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Połamane drzewa i uszkodzone dachy to najczęstsze efekty burz, jakie przechodziły dziś przez region łódzki. Trwa ustalanie okoliczności tragicznego pożaru w Łodzi. Zginęła 78-letnia kobieta. 6 osób zostało rannych w wypadku autobusu w Warszawie, który wjechał w przejście podziemne. W nocy w regionie temperatura spadnie do 9 stopni, a od zachodu zacznie się wypogadać. Pięćdziesiąt pięć razy wyjeżdżali strażacy do efektów zdarzeń atmosferycznych w województwie łódzkim. To konsekwencja burz, jakie przechodziły przez całą niedzielę nad regionem. Według dyżurnego Wojewódzkiej Straży Pożarnej wyjazdy zespołów najczęściej dotyczyły połamanych drzew i kilku uszkodzonych dachów. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Trwa ustalanie okoliczności wybuchu tragicznego pożaru w Łodzi. W nocnym pożarze mieszkania przy ulicy Lnianej na Teofilowie zginęła 78-letnia kobieta. Szczegóły zdarzenia zna Wiktoria Makowska.
7: Zgłoszenie o ogniu w bloku na pierwszym piętrze służby otrzymały po godzinie 3 rano. Na miejsce skierowano ponad 20 strażaków. Podczas przeszukiwania lokalu ratownicy znaleźli nieprzytomną kobietę. Leżała przy wyjściu na balkon. Mimo natychmiastowej reanimacji 78-latki nie udało się uratować. Wstępną przyczyną śmierci było zatrucie gazami pożarowymi. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Pod uwagę brane są dwie wersje: zwarcie instalacji elektrycznej lub nieumyślne zaproszenie ognia przez lokatorkę. Wiktoria Makowska, Radio Łódź.
6: Ogień zniszczył wyposażenie pokoju, a straty w sumie oszacowano na 250 000 zł.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: 6 rannych w wypadku autobusu w Warszawie. Trwa akcja służb na miejscu groźnego wypadku. Autobus wjechał w przejście podziemne niedaleko dworca zachodniego. Wcześniej zderzył się z kilkoma samochodami. Rannych zostało 6 osób, ale ich życiu nic nie zagraża, przekazał Robert Dziubak z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Osób poszkodowanych mamy 6, w tym 2 osoby żółte, które zostały zabrane do szpitala, kobieta oraz dziecko. Kobieta została zabrana do szpitala na Lindleya na badania, ogólne potłuczenia i dziecko z rozciętą, że tak powiem, głową do szpitala na Trojdena. Na miejscu pracowało 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, jadą jeszcze dodatkowe 2 zastępy, grupa techniczna, żeby wyciągnąć te 2 samochody z tego przejścia podziemnego.
6: Wstępne ustalenia policji wskazują, że przyczyną wypadku mogła być awaria układu kierowniczego. Nocne utrudnienia w ruchu czekają kierowców podróżujących drogą krajową nr 12 w Łódzkiem. W Sulejowie od jutra przez kilka dni prowadzone będą prace remontowe, które obejmą odcinek od ulicy Błonie do ulicy Łącznej. Prace mają być prowadzone głównie nocą, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
9: Remont cząstkowy nawierzchni będzie realizowany na około 2-kilometrowym fragmencie drogi krajowej nr 12. Prace mają być prowadzone od godziny 21 do 6 rano, aby ograniczyć utrudnienia. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się jednak z ruchem wahadłowym sterowanym ręcznie oraz zakazem wyprzedzania. Równolegle roboty będą prowadzone na drodze krajowej nr 74, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
10: Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12, czyli od sąsiedztwa mostu do ulicy Sosnowej, to jest odcinek około 800 metrów.
9: Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: Służby apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Teraz już czas na informacje sportowe. Michał Malinowski.
11: Dramat Hurkacza. Polak nie zagra w ćwierćfinale Wimbledonu. Hubert Hurkacz skreczował w piątym secie meczu czwartej rundy przeciwko Niemcowi Janowi Lenardowi Struffowi. Polak wygrał dwa pierwsze sety, ale po trzeciej przegranej w tiebreaku partii poprosił o pomoc medyczną. Z każdą kolejną piłką polski tenisista grał z coraz większym grymasem bólu na twarzy. Widoczne były u niego ograniczenia w poruszaniu. Czwartego seta Hurkacz przegrał 5-7, a w piątej partii, mimo heroicznej walki, głównie z samym sobą, ostatecznie zrezygnował z gry przy stanie 2-4. Orzeł Łódź z piątą wygraną u siebie. W 11 kolejce Metalka z drugiej Ekstraligi żużlowcy Orła wygrali 51-39 z PSŻ-tem Poznań. Łodzianie zdobyli tym samym 3 punkty i awansowali na drugie miejsce w tabeli. Najlepiej radził sobie dzisiaj na motoarenie Marcin Nowak, któremu nie przeszkodziła nawet kapryśna aura.
12: Zeszyty były szybko wyciągnięte, gdy ten deszcz zaczął się pić i powrót do ustawień, czy to z meczu z Rzeszowem, czy z innych meczy. Fajnie, że tak się poukładało. Najważniejsze dla nas 3 punkty dla tabeli, bo to był mecz, który musieliśmy wygrać i tak się stało. Jestem z tego bardzo szczęśliwy.
11: A kolejny mecz Orła dopiero w sierpniu. Siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie zajęły drugie miejsce w rywalizacji sztafet na zakończenie zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Zarówno wśród pań, jak i panów triumfowali reprezentanci Chin, a zawody odbyły się na krakowskim rynku. Wczoraj Natalia Kałucka była druga w indywidualnej rywalizacji, a na czwartym miejscu sklasyfikowana została po falstarcie w finale mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław. Był to dla niej pożegnalny występ przed polską publicznością. W sierpniu rywalizować będzie jeszcze w Mistrzostwach Europy we Francji, a po nich zakończy sportową karierę. W sobotę w Krakowie Amerykanka Emma Hunt jako pierwsza kobieta na świecie pokonała ściankę poniżej 6 sekund. Wynikiem 5,99 poprawiła tym samym rekord świata należący właśnie do Mirosław.
13: Ja mam to szczęście i ten przywilej, że 11 rekordów świata należy do mnie. Tak naprawdę od 2021 roku nieprzerwanie byłam tą rekordzistką świata. Dzisiaj pobiegła to Emma i wspaniale. I zobaczymy, kto będzie następny, jak to się będzie rozwijało. Będę to oczywiście obserwować, bo bardzo mnie to fascynuje.
11: Francuska wielka pętla w Hiszpanii. Najszybszy na mecie drugiego etapu Tour de France z Tarragony do Barcelony był Meksykanin Isaac del Toro przed Słoweńcem Tadejem Pogaczarem i Belgiem Remco Evenepoelem. Czwarty był lider wyścigu Duńczyk Jonas Vingegaard. Jutro peleton wystartuje w Hiszpanii, ale meta zlokalizowana będzie już we Francji, a na kolarzy czekają duże górskie wyzwania. Na koniec zaglądamy do East Rutherford, gdzie trwa mecz piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Brazylią a Norwegią. W 7 minucie jest 0-0, choć w 3 minucie Norwegowie strzelili gola, ale ze spalonego. W nocy Meksyk zagra z Anglią. To tyle teraz, a więcej sportu na stronie radiołódź.pl.
6: W nocy w regionie zachmurzenie małe, temperatura minimalna 9 stopni. W poniedziałek po południu na krańcach zachodnich regionu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro to 22 stopnie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty zachodni.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór, ja już przy mikrofonie, Patrycja Pawłowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie w letni wieczór na falach Radia Łódź. Mamy wakacje, to czas podróży, w klasyce także ich nie zabraknie. W najbliższych audycjach będziemy muzycznie przenosić się w różne miejsca na świecie. I tak dziś w pierwszej godzinie zapraszam Państwa w podróż po Afryce. Pojawią się artyści związani z Czarnym Lądem, trochę instrumentów tradycyjnych, jak chociażby kora. Sięgnę też po kompozycje, w których klasyka przenikać się będzie z afrykańskimi brzmieniami. Lub też po takie, dla których Czarny Ląd stał się po prostu inspiracją do ich powstania. Taki będzie też pierwszy utwór. Afryka.

przy fortepianie Peter Benz, a był to oczywiście utwór Afryka zespołu Toto. I tutaj ciekawa historia, kiedy na początku lat 80. muzycy pisali tę piosenkę, żaden z nich nigdy wcześniej nie postawił stopy na czarnym lądzie. Tekst i cały ten afrykański klimat powstały wyłącznie z ich chłopięcych marzeń, wspomnień z lektur starych numerów National Geographic i filmów dokumentalnych. Panowie wspominali zresztą po latach, że pisali te słowa jako opowieść o białym chłopcu, który tak bardzo zakochał się w Afryce z opowiadań i książek, że po prostu musiał tam w swojej wyobraźni polecieć. I to jest dokładnie to, co my dzisiaj robimy. Podróżujemy czystą wyobraźnią niesioną dźwiękiem. No i teraz czas na kompozycję, która w piękny sposób łączy operową tradycję Europy z gorącym pulsem afrykańskich korzeni. Przed nami utwór Sum Vem B, pod którym kryje się nikt inny jak Giuseppe Verdi i jego legendarne Brindisi, czyli słynna pieśń biesiadna Toast z opery La Traviata. Posłuchamy jej dziś w interpretacji zespołu Class Brothers i tutaj proszę zwrócić uwagę na sam początek, który rozpoczyna afrykański chór.

Anna Sumwembe, czyli Verdi La Traviata, zagrana na afrykańską nutę. Tymczasem już za chwilę jeden ze wspanialszych kwartetów smyczkowych na świecie, Kronos Quartet i ich znakomita płyta Pieces of Africa. I tutaj powrócę do rozmowy, którą dawno temu przeprowadziłam z Davidem Harringtonem, założycielem Kronosów. Zapytałam go o ten właśnie album. Odpowiedział, cytuję: praca nad płytą Pieces of Africa rozpoczęła się od myśli. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, słuchając wielu artystów z tak różnorodnej kulturowo Afryki, że nie ma jeszcze kwartetu smyczkowego, który gra taką muzykę afrykańską na skrzypcach. Postanowiłem więc, że kiedyś stworzę album, na którym kwartet smyczkowy zagra tradycyjną muzykę czarnego lądu. I tak powstała płyta Pieces of Africa. Na dziś wybrałam utwór Our Beginning.

Wow, Shishiai, czyli Our Beginning, nasz początek, grał Kronos Quartet. Zostajemy w świecie, gdzie klasyka spotyka się z tradycją czarnego lądu. Przed nami utwór, który jest wspaniałym przykładem takiej właśnie fuzji. Już za chwilę jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł w historii muzyki, słynne bolero Ravela. Utwór, który kompozytor oparł na niezmiennym, jednostajnym rytmie na tle, którego rozwija się melodia. Po kompozycję jakiś czas temu sięgnęła pochodząca z Beninu wokalistka Angelique Kidjo. Napisała do niej swój tekst, dodała tytuł Lon Lon, co w języku fon, który jest rodzimym językiem Angelique, oznacza po prostu miłość. Będzie to więc bolero Ravela w afrykańskim wydaniu. Dodam jeszcze, bo to też zasługuje na uwagę, w nagraniu pojawi się także znakomity saksofonista Branford Marsalis.

Bolero Ravela w afrykańskich barwach śpiewała Angelika Kidjo na saksofonie Branford Marsalis. Tymczasem przed nami Matthias Duplessis i jego projekt The Violence of the World, formacja międzykulturowa, w której azjatyckie, europejskie, także smyczki spotykają się z tradycyjną afrykańską korą. Warto o niej wspomnieć, bo to instrument niezwykły, budowany z wielkiej, obciągniętej skórą tykwy, posiada aż 21 strun. W Afryce gra na korze jest sztuką przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wyłącznie w rodach griotów, czyli tradycyjnych strażników pamięci i pieśniarzy. Usłyszymy ją w niezwykle energicznym utworze Crazy Horse.

Duplessis and the Violence of the World i Dziki Galop z korą afrykańską w tle. A my płynnie zmierzamy ku kolejnym krajobrazom Czarnego Lądu i teraz utwór Peponi, co w języku Swahili oznacza po prostu raj. I tutaj pod nazwą kryje się kompozycja, którą z pewnością Państwo znają, bo to przebój zespołu Coldplay, utwór Paradise. W klasyce posłuchamy go oczywiście w wersji różniącej się od oryginału, a wszystko za sprawą formacji The Piano Guys oraz nigeryjskiego wokalisty Alexa Boye.

Za nami Peponi, czyli Paradise zespołu Coldplay. Grali The Piano Guys, śpiewał Alex Boyer. A przed nami kompozycja Jana Sebastiana Bacha. Joachim Horsley jakiś czas temu nagrał płytę z utworami barokowego mistrza, ale ubrał je w afrykańskie brzmienia i rytmy. I tak powstał album zatytułowany po prostu Afro Bach. Na dziś wybrałam utwór African Partita, który otwiera krążek. Horsley bierze tutaj na warsztat klasyczną strukturę partity Bacha, ale dodaje rytm, perkusję i gitarę basową. Co z tego wyszło? Posłuchajmy.

Jan Sebastian Bach w afrykańskim wydaniu, czyli African Partita. A teraz czas na artystę, który jest uznawany za jeden z największych, najbardziej spektakularnych fenomenów współczesnej muzyki klasycznej. Przed państwem afrykański wiolonczelista Abel Seleoce. Artysta wydający płyty pod skrzydłami Warner Classic, którego historia jest niezwykła. Dorastał w ubogiej dzielnicy w okolicach Johannesburga. Na wiolonczeli zaczął grać jako dziecko, nosząc swój wielki instrument przez całe miasto, owinięty w stary worek na śmieci, chroniąc go w ten sposób przed deszczem i kurzem. Z tym instrumentem dotarł na najważniejsze estrady świata, ale nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Wspaniale, wspaniale zestawia obok siebie kompozycje mistrzów barokowych, zresztą znakomicie je interpretując, i afrykańskie obok rdzenne pieśni. Dlatego dziś, aby zrozumieć ten fenomen, posłuchamy dwóch kompozycji. Ta pierwsza to klasyczna XVII-wieczna barokowa sonata wiolonczelowa Giovanniego Benedetto Platiego, a dokładnie jej czwarta część presto. Druga, tradycyjna afrykańska pieśń Ka Boheleng on the Sharp Side, dokładnie tak to oznacza, na wiolonczeli, ale nie tylko, bo także zaśpiewa znakomity artysta Abel Seleoce.

znakomity Abel Sláoche, artysta, dla którego muzyka nie zna, nie ma granic, który pięknie przekazuje w niej nie tylko własną wrażliwość, ale też swoje korzenie, tradycje i historię. No a skoro o historii mowa, to teraz utwór, za którym kryje się ciekawa opowieść. Kompozycja z przymrużeniem oka. Myślę, że za chwilę serdecznie się Państwo uśmiechną. Przed nami bowiem Lambada. Utwór znany za sprawą zespołu Kaoma i Państwo teraz zapewne zapytają, a gdzie tu Afryka? Bo przecież dziś w klasyce sięgamy po inspirację muzyką Czarnego Lądu i już wyjaśniam. Otóż słowo lambada pochodzi z portugalskiego i oznacza silne uderzenie, tak określano perkusyjny rytm w utworze. I choć piosenka stała się hitem w Brazylii, na całym świecie także, to sam ten specyficzny, kołyszący rytm narodził się właśnie wcześniej w Afryce. Przebój, który więc znamy, to tak naprawdę plagiat boliwijskiej pieśni folkowej, która z kolei została zbudowana na rdzennym rytmie karimbo. Lambada ma więc stuprocentowo afrykańskie geny. Posłuchamy jej dziś w ciekawej wersji. Zagrają Ludwig Orkestra oraz Berlage Saxophone Quartet.

rozkołysała nas Lambada, jak się okazuje, z afrykańskim rodowodem. A ja już patrzę, co przed nami. No, prawdziwa gratka. Fragment z legendarnego albumu Lambarena, Bach to Africa, czyli niezwykły projekt, który powstał w latach 90. jako muzyczny hołd dla Alberta Schweitzera, słynnego lekarza, filozofa, laureata pokojowej Nagrody Nobla, który spędził większą część w gabońskim mieście Lambarene. Ratując ludzkie życie, miał wielką miłość. Oprócz Afryki był także wybitnym organistą i uwielbiał muzykę Jana Sebastiana Bacha. Powstał więc album, którego twórcy postanowili połączyć te dwa światy, które Schweitzer kochał najbardziej. Precyzyjne nuty barokowego mistrza i rdzenną muzykę Gabonu. Jak im wyszło? Sprawdźmy.

Dziękuję.

A w tle jeszcze Pepan Zagnon Ma, czyli niezwykła duchowa rozmowa gabońskich chórów z Janem Sebastianem Bachem. Tymczasem nasza afrykańska wędrówka prowadzi nas teraz ku spotkaniu, które śmiało można nazwać spotkaniem na samym szczycie. Przed nami duet. Absolutnie wspaniały człowiek, który na wiolonczeli potrafi wyrazić każdą, nawet najbardziej nieuchwytną ludzką emocję, Yo-Yo Ma. Obok afrykańska znakomita wokalistka, którą mieliśmy już okazję dziś słyszeć, pieśniarka z Beninu, czyli Angelika Kidjo. Tych dwoje znakomitych artystów połączyło swoje wrażliwości, by stworzyć interpretację, która dosłownie zatrzymuje czas. Summertime to już tak na zakończenie pierwszej części naszego spotkania.

0: z klasyką w tle.
1: Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Witam Państwa raz jeszcze. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania w audycji z klasyką w tle. Spotkania, które potrwa do północy. I tutaj już nie tylko afrykańskie podróże, a nieco inne muzyczne opowieści.

Englishman in New York w wersji grupy Philharmonics, zespołu, w którego skład wchodzą filharmonicy z Wiednia i Berlina, znani z tego, że łamią konwencje. Biorą na warsztat utwory klasyczne, ale też, jak Państwo słyszeli, przeboje i przekształcają je na swój własny sposób. A przed nami utwór, który zabierze nas w podróż przez kontynenty, łącząc w sobie energię Dzikiego Zachodu z orientalną wrażliwością. Przed Państwem Texas Bolero w wykonaniu Duplessis and the Violins of the World.

Matthias Duplessis i projekt The Violence of the World, Texas Bolero. Tymczasem wraca do nas pianista Joachim Horsley. Był afrykański Bach, pora na Beethovena z kubańskim pazurem. Przed nami druga część jego słynnej siódmej symfonii. W oryginale utwór dostojny, pełen melancholii, w wersji, która już za chwilę Horsley postanowił zderzyć go z rumbą. Co ciekawe, całość zagrana będzie jedynie na fortepianie. Pianista wykorzystał go jednak także w perkusyjny sposób, stukając w klapę czy w struny instrumentu, a potem nakładając na siebie ścieżki. Wyszło bardzo ciekawe nagranie.

Beethoven na Hawanie stukał, pukał przy fortepianie Joachim Horsley. A teraz czas na utwór, który przeniesie nas do Nowego Jorku, bo tam nas przecież jeszcze nie było. Przed nami wspaniały francuski duet, akordeonista Felicien Brut oraz kontrabasista Edward Macarez. Panów posłuchamy w słynnym pierwszym preludium George'a Gershwina. Gershwin jak nikt inny potrafił połączyć klasyczną formę z drapieżnym miejskim rytmem i jazzową swobodą. No a w tej konkretnej miniaturze ta energia jest niezwykle żywa.

Gershwin, Felicien Brut i Edward Macarez, czyli nowojorski, paryski dialog akordeonu i kontrabasu. Mam nadzieję, że zostawił Państwa z uśmiechem, a my w naszej wakacyjnej podróży nie zwalniamy tempa. Tym razem jednak zmieniamy szerokość geograficzną i ruszamy prosto do Buenos Aires. Przed nami legenda muzyki argentyńskiej, utwór, który stał się synonimem wolności i rewolucji w świecie tanga, czyli słynne Libertango Astora Piazzolli. Dziś posłuchamy wersji wyjątkowej tego utworu, bo zagranej na zwykłym drewnianym flecie prostym.

Piazzolla, Libertango, na flecie znakomita Lucy Horsch. Tymczasem pora na zmianę klimatu. Przed nami utwór, którego charakterystyczny motyw przewodni potrafi rozpoznać chyba każdy, niezależnie od pokolenia. Słynne Bittersweet Symphony posłuchamy w interpretacji duetu francuskiego pianisty Tomasa Enko oraz bułgarskiej znakomitej marimbafonistki Wasileny Serafimowej.

Grali Tomasenko oraz Wasilena Serafimowa. A teraz utwór o ciekawym tytule Salsaria. Jak państwo słyszą, gra słów z jednej strony salsa, a z drugiej aria. I tutaj chodzi o bardzo konkretną arię na strunę G Jana Sebastiana Bacha. Co ciekawe, utwór zyskał swój słynny podtytuł Na strunie G dopiero 100 lat po śmierci Bacha za sprawą niemieckiego skrzypka Augusta Wilhelmiego. Przetransponował on melodię w taki sposób, aby artysta mógł zagrać całą partię solową na zaledwie jednej najniższej i najgłębiej brzmiącej strunie skrzypiec. Kompozycji posłuchamy dziś w wersji orkiestrowej i na kubańską nutę.

Salsaria, czyli aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha w rytmie salsy. I tutaj jeszcze dodam, bo niewiele osób wie, że oryginalny barokowy rękopis tej właśnie kompozycji cudem przetrwał do naszych czasów. Po śmierci Bacha jego nuty zostały sprzedane. Sprzedane za bezcen i przez lata służyły handlarzom podobno do pakowania gdzieś na targu. Taka historia. Tymczasem przed nami Spanish Pride, utwór, za którym kryje się zderzenie motywów z opery Carmen Bizeta. Co ciekawe, utwór podczas swojej paryskiej premiery poniósł klęskę. Ówczesna publiczność była oburzona realizmem i wolnym duchem głównej bohaterki, a kompozytor przejął się tak bardzo, że zmarł na atak serca zaledwie 3 miesiące po pierwszym wykonaniu. Przekonany wtedy, że stworzył najgorsze dzieło swojego życia. Jak bardzo się mylił. My dziś posłuchamy go w wersji na akordeon. Zagra Ksenia Sidorowa.

Kurtu Tecci grał znakomity zespół Harmonix. No a my tymczasem teraz zanurkujemy w muzykę pełną tajemnicy przed państwem Ink Dark Moon, czyli ciemny, atramentowy księżyc. Tytuł utworu pochodzi z antologii starożytnej Japonii poezji miłosnej. Będzie to koncert. Koncert na gitarę i orkiestrę. Autorem utworu jest Joby Talbot, który skomponował go specjalnie dla Milosza Karadaglicza, jednego z najwybitniejszych gitarzystów klasycznych naszych czasów. Towarzyszyć mu będzie BBC Symphony Orchestra pod batutą Bena Gernona.

Ink Dark Moon, część pierwsza kompozycji Allegro Molto Energico na gitarze Miloš Karadaglić. Zmieniamy teraz nastrój, choć pozostajemy w kręgu pięknych fuzji. Przed nami kompozycja, która samym tytułem obiecuje coś niezwykłego. Barok flamenco. Autorką tego dzieła jest Debra Henson-Conat. Ale w wersji, którą dla Państwa wybrałam, usłyszymy prawdziwy wulkan energii. Na scenie spotykają się Evelyn Huber, czarodziejka harfy, oraz Filharmonik Salzburg. Harfa kojarzy nam się zazwyczaj z anielskim spokojem, z delikatnością. I tutaj proszę zapomnieć o tym stereotypie, bo Evelyn Huber wyciąga z tego instrumentu duszę ognistego flamenco.

klasyką nabiorą tutaj nowego wymiaru. Przed Państwem Nacht Music Mozarta przy fortepianie Thomas Enko, no a na mnie już pora. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Patrycja Pawłowicz, za konsoletą Kuba Litman. Życzymy spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień.